0: Karola Nawrockiego została przyćmiona przez kontrowersyjne wypowiedzi Lecha Wałęsy. Były prezydent zakwestionował legalność wyboru Nawrockiego, domagając się ponownego przeliczenia głosów. Na te słowa zareagowała Beata Kempa, doradczyni prezydenta, określając postawę Wałęsy jako smutny obraz. Zygmunt Solorz, założyciel Polsatu, świętował swoje 70. urodziny w malowniczym pałacu we Florencji. Wśród gości znalazł się były premier Leszek Miller, który podkreślił wzruszającą atmosferę wydarzenia. Uroczystość uświetniły toskańskie potrawy oraz występy muzyczne. Obecne były także dzieci jubilata, co sugeruje zakończenie rodzinnego sporu o majątek. Hiszpania przygotowuje się na całkowite zaćmienie słońca, które nastąpi jutro. Władze spodziewają się, że nawet 2 900 000 osób wyruszy w miejsca, gdzie zjawisko będzie najlepiej widoczne. W związku z tym na ulice skierowano 33 600 funkcjonariuszy, by zapewnić porządek i bezpieczeństwo. Szczególne obawy budzi ryzyko pożarów, dlatego apeluje się o ostrożność i przestrzeganie zakazów wstępu na zamknięte tereny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Teksasie zauważono tajemniczego kota pokrytego czerwoną farbą, błąkającego się po ulicach League City. Zwierzę wygląda na wychudzone i maltretowane, a służby apelują, by nie próbować go łapać ani karmić. Internauci spekulują, że kot mógł uciec z nielegalnych walk zwierząt, jednak lokalne organy ścigania nie rozpoczęły jeszcze śledztwa. Organizacje zwierzęce starają się schwytać kota i zapewnić mu pomoc.
2: Donald Trump musiał potajemnie opuścić Turcję z powodu groźby zamachu ze strony Iranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych został ewakuowany za pomocą pojazdu cateringowego do mniejszego wojskowego samolotu, zamiast wracać nowym Air Force One. Operacja była tak tajna, że nawet niektórzy wysocy urzędnicy nie byli świadomi jego prawdziwego miejsca pobytu. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie systemy obronne w pobliżu rezydencji nad Morzem Czarnym, znanej jako Pałac Putina. Zniszczono system walki radioelektronicznej oraz co najmniej jedną wyrzutnię S-400. Zdjęcia satelitarne potwierdzają część zniszczeń. Według ekspertów ochrona tego terenu została poważnie osłabiona.
0: W zachodniej Kolumbii doszło do tragicznego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4, które zabiło co najmniej 132 osoby. W Cali i Manizales zniszczenia są ogromne. Zawaliły się 3 szpitale, a 18 zostało uszkodzone. W Cali wprowadzono godzinę policyjną, by ułatwić pracę ratownikom. Władze ogłosiły stan wyjątkowy w całym kraju.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Machaczkale, stolicy Dagestanu, doszło do groźnego wypadku. Winda z 9 osobami spadła z 4 piętra. 4 osoby mają połamane nogi, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwe zaniedbania związane z montażem i kontrolą windy. Program nowoczesnych pojazdów Ajax dla brytyjskiej armii, wart ponad 6 miliardów funtów, znów boryka się z problemami. The Telegraph donosi o serii awarii maszyn, które miały miejsce tuż po ich wyjęciu z magazynów do testów. Ministerstwo Obrony uspokaja, że to drobne problemy mechaniczne, ale kryzys zaufania do projektu rośnie. Pojazdy Ajax, które miały zastąpić stare modele, nadal nie są gotowe do pełnej służby operacyjnej. W pułku reprezentacyjnym Wojska Polskiego służba to nie tylko zaszczyt, ale i wyzwanie. Żołnierze, zwani potocznie laleczkami, są doskonale wyszkoleni do interwencji w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Mimo rygorystycznych wymagań zdrowotnych, wielu młodych kandydatów odpada na etapie kwalifikacji medycznych. Pułk wciąż poszukuje młodych, wysportowanych rekrutów, aby utrzymać pełny skład.
2: W sierpniu pielęgnacja hortensji wymaga zmiany podejścia. Należy zrezygnować z nawozów azotowych i skupić się na potasie i fosforze, które wzmacniają rośliny przed zimą. Domowy nawóz z kefiru, bogaty w te pierwiastki, może być skutecznym wsparciem. Wystarczy rozcieńczyć kefir w wodzie i podlewać hortensję co 2 tygodnie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dorota Gawryluk prowadziła debatę z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie odbyło się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i przyciągnęło uwagę zarówno zwolenników, jak i krytyków. W debacie uczestniczyli m.in. Rafał Ziemkiewicz, Krzysztof Stanowski i profesor Andrzej Nowak. Dziennikarka podkreśliła, że debaty są kluczowe dla wymiany poglądów i wyraziła gotowość do prowadzenia ich z przedstawicielami różnych stron politycznych.
0: Premier Donald Tusk odwiedził plan zdjęciowy serialu Rancho, co wywołało burzę w mediach społecznościowych. Nagranie z jego wizyty szybko obiegło sieć, a reakcje były mieszane. Część internautów i polityków skrytykowała premiera za tę wizytę, podczas gdy inni docenili jego poczucie humoru. Reżyser serialu, Wojciech Adamczyk, zaapelował, by nie łączyć wizyty z sympatiami politycznymi, podkreślając prestiż wydarzenia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1029 hektopaskali.

0: zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Agnieszka Fitkał, perepeczko, znana z roli Simony w M jak miłość. Narzeka na swoje dziadowskie emerytury z Polski i Australii. Choć pobiera świadczenia z dwóch krajów, twierdzi, że nie pozwalają one na luksusowe życie. Aktorka, która słynie z bezkompromisowych wypowiedzi, podkreśla, że najważniejsze jest dla niej dobre towarzystwo i szczęście, a w razie potrzeby potrafi sama zarobić na coś ekstra. Cóż, kto by pomyślał, że życie na dwóch emeryturach może być takie trudne? Krystian Rzymkiewicz, młody tancerz z Jędrzejowa, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, a jego kariera nabiera tempa jak tornado. Zwycięzca You Can Dance z 2025 roku, który zaskoczył wszystkich unikalnym stylem, teraz podbija serca widzów Polsatu. Nie tylko tańczy, ale i spłaca matczyne kredyty, co czyni go prawdziwym bohaterem rodzinnym. A na Instagramie? Tam promuje się jako mistrz globu w showdance, bo przecież skromność to nie jego styl.
1: Michał Szpak, znany z ekstrawaganckiego stylu i niepowtarzalnego głosu, postanowił zaskoczyć fanów, dzieląc się prywatnymi chwilami z rodziną. Wokalista, który zazwyczaj strzeże swojej prywatności jak oka w głowie, tym razem opublikował zdjęcia z rodzinnego wypadu z ojcem i bratem. Panowie w luksusowym kabriolecie wyruszyli na lody, a internet oszalał z zachwytu. To pierwszy taki męski wyjazd od dawna, a Michał podkreśla, że czas spędzony z rodziną to najlepsze lekarstwo na wszystko.
0: Monika Olejnik, niezłomna gwiazda TVN24, z okazji 25-lecia stacji otworzyła swoje fotograficzne archiwum, pokazując, jak zmieniała się przez lata. Wśród wspomnień znalazło się czarno-białe zdjęcie z początków jej kariery, kiedy to relacjonowała katastrofę w Lesie Kabackim. Mimo 70 lat na karku, Olejnik wciąż wzbudza skrajne emocje swoim bezkompromisowym stylem, przyciągając zarówno krytyków, jak i fanów. Jak sama mówi, TVN24 to zespół rockowy w nieustannej trasie, a ona jest jego niezmordowaną frontmanką. Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Iga Cembrzyńska, legenda polskiej sceny, opuściła nas 30 lipca, zaledwie kilka tygodni po swoich 87 urodzinach. Jej ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 sierpnia w Warszawie, a rodzina prosi o wsparcie puckiego hospicjum zamiast kwiatów. Cembrzyńska, znana z hydrozagadki, przez lata tworzyła niezapomniane kreacje, a jej życie było splecione z Andrzejem Kondratiukiem. Teraz dołączy do niego na powązkach wojskowych. Krakowski zespół Six Saints, znany z Brutal Glam, nie przestaje zaskakiwać. Właśnie wypuścili nowy singiel Fuse, który jest zapowiedzią ich nadchodzącej płyty Brutal Glam. Utwór to prawdziwa petarda, opowiadająca o walce Dawida z Goliatem, czyli o sprzeciwie wobec systemu. A już tej jesieni ruszają w trasę koncertową po Polsce, gdzie zagrają wspólnie z formacją Hypnosaur. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Guns N' Roses, niegdyś największa rockowa maszyna na świecie, w latach 90. osiągnęli szczyt sławy, a potem, cóż, zaczęły się schody. Matt Sorum, były perkusista zespołu, wspomina, jak gigantyczna popularność stała się dla nich przytłaczająca. Zespół, który kiedyś rządził muzycznym światem, musiał czekać 25 lat na powrót do łask. Cóż, nie każdy potrafi być jak Metallica, która przetrwała próbę czasu.
1: Polska muzyka wchodzi na salony. Już 22 sierpnia Telewizja Polska po raz pierwszy pokaże męskie granie na żywo. Na scenie zagra wyjątkowe trio. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, które swoim hitem Nareszcie podbiło serca milionów. A to wszystko w zaciszu własnego salonu, bez konieczności stania w kolejce po bilet. Czyżby telewizja w końcu odkryła, że muzyka na żywo to coś więcej niż tylko dźwięki?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Mick Jagger, niezniszczalny frontman The Rolling Stones, znowu zaskakuje. W wieku, w którym wielu z nas marzy o spokojnym fotelu, on tańczy pod dyskotekową kulą i pokazuje swoje słynne ruchy Jaggera. Jego energia i optymizm to prawdziwy fenomen, a fani nie przestają go podziwiać. Czyżby wiek był tylko liczbą, a nie przeszkodą?
1: ZZ Top, legendarna formacja rockowa, znów w tarapatach. Perkusista Frank Beard, który od 1969 roku nieprzerwanie grał z zespołem, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Zastąpił go Michael Monahan, ale fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo nie wiadomo, kiedy Beard wróci na scenę. Mimo tych zawirowań, zespół nie odwołuje trasy i planuje koncerty w Meksyku oraz Ameryce Południowej w przyszłym roku. Spotify postanowiło rozprawić się z artystami, którzy są jedynie cyfrowymi awatarami. Od połowy września wprowadza oznaczenie AI Persona, które jasno pokaże, kto jest tworem sztucznej inteligencji. Utwory takich artystów znikną z rekomendacji i spersonalizowanych playlist. To koniec udawania, że za każdym hitem stoi prawdziwy człowiek. Spotify stawia na autentyczność, a sztuczne twory muszą się teraz liczyć z konsekwencjami. Javier Bardem, znany z ról w filmach braci Coen, okazuje się być prawdziwym fanem ciężkich brzmień. Jego miłość do rocka zaczęła się, gdy jako dziesięciolatek usłyszał Highway to Hell, AC/DC, i od tego czasu jego życie zmieniło się na zawsze. Zamiast kołysanek, przed snem słucha Slipknota. A na planie serialu Peleryna Strachu przygotowuje się do roli psychopaty przy dźwiękach metalcore'u. Wygląda na to, że dla Bardema rock to nie tylko muzyka, ale sposób na życie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwa akcja zbierania podpisów w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy stołecznej akcji referendalnej zgromadzili już 27,5 tysiąca podpisów, a do 28 września muszą zebrać 132 tysiące. Wolontariuszy można spotkać w różnych częściach miasta, a miejsca zbiórek są aktualizowane w mediach społecznościowych. Dyskusje na ten temat budzą wiele emocji wśród mieszkańców stolicy.
2: W Nowym Drozdowie doszło do tragicznego wypadku podczas nawałnicy. Masywne drzewa przewróciły się na przyczepę kempingową, w której przebywał 43-letni mężczyzna z Warszawy. Służby ratunkowe, mimo szybkiej reakcji, dotarły na miejsce pieszo z powodu zablokowanej drogi i nie zdołały uratować poszkodowanego. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Dwaj 16-latkowie zaatakowali mężczyznę na warszawskiej Woli, bijąc go i kopiąc, by ukraść 50 zł. Ofiara trafiła do szpitala, a napastnicy zaatakowali również przechodnia, który próbował interweniować. Policja szybko zatrzymała sprawców, którzy teraz spędzą 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. W Ciechanowie zaobserwowano pumę w okolicznych lasach. Władze apelują o ostrożność, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Nadleśniczy Tomasz Druszcz podkreśla, że puma prowadzi nocny tryb życia i raczej unika ludzi, ale mimo to zaleca unikanie lasów. W przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem należy powiadomić służby pod numerem 112.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Port lotniczy Warszawa-Radom zanotował w lipcu rekordową liczbę pasażerów. Odprawiono tam ponad 25 tysięcy podróżnych, co oznacza wzrost o 43% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. 27 lipca był dniem z największą liczbą obsłużonych pasażerów w historii lotniska. Zrealizowano wtedy 15 operacji lotniczych. Port w Radomiu zaczyna odgrywać coraz większą rolę w regionie, wspierając przeciążone lotnisko Chopina.
2: Od 1 grudnia zmieniają się zasady odbioru dowodów osobistych. Teraz będzie można wybrać dowolną gminę w Polsce jako miejsce odbioru dokumentu. To ułatwienie dla osób często podróżujących lub zmieniających miejsce zamieszkania. Nowe przepisy wprowadzają też szybką procedurę naprawczą w przypadku błędnego anulowania dowodu przez urzędnika.
1: W Suchej Beskidzkiej doszło do brutalnego ataku siekierą. Grzegorz M. zaatakował swojego kolegę, 23-letniego Kacpra H., zadając mu 6 ciosów w głowę. Ofiara cudem przeżyła i teraz domaga się 150 tysięcy złotych odszkodowania. Grzegorz M., który był wcześniej karany w Wielkiej Brytanii, przyznał się częściowo do winy i przeprosił w sądzie.
2: Częstochowa przygotowuje się na sierpniowe uroczystości na Jasnej Górze, spodziewając się największego napływu pielgrzymów w połowie i pod koniec miesiąca. W tych dniach miasto wprowadzi dodatkowe patrole, zespoły ratownictwa medycznego oraz zmiany w organizacji ruchu. Pielgrzymi będą mieli dostęp do dodatkowych toalet, koszy na śmieci i punktów z wodą. W działania zabezpieczające zaangażowane będą policja, straż miejska i straż pożarna.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Częstochowie doszło do poważnego wypadku z udziałem rowerzystki i tramwaju. 18-latka, wykonując manewr skrętu, wjechała pod nadjeżdżający tramwaj, co skutkowało poważnymi obrażeniami. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii w stanie ciężkim, ale stabilnym. Policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
2: W Gliwicach doszło do niepokojącego incydentu w rejonie 2 przedszkoli. 26-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję po tym, jak miał obserwować dzieci i dopuścić się wobec nich zachowań o charakterze seksualnym. Sąd zdecydował, że spędzi on najbliższe 3 miesiące w areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Gliwicach pod nadzorem prokuratury.
1: W Gliwicach 60-letni Józef M. został aresztowany po tym, jak zaorał nowo wybudowaną drogę na ulicy Rybnickiej. Mężczyzna protestował w ten sposób przeciwko odebraniu mu ziemi przodków, mimo że otrzymał odszkodowanie. Straty oszacowano na 500 000 zł, a Józefowi M. grozi kara więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: W Szczecinie postawiono zarzuty Sewerynowi M. w sprawie morderstwa 38-letniej kobiety. Podejrzany został zatrzymany w Niemczech i przekazany polskim władzom. Prokuratura w Szczecinie potwierdziła, że Seweryn M. przebywa w areszcie, a śledztwo wciąż trwa. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok i analiza dowodów z miejsca zbrodni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polacy coraz chętniej korzystają z niemieckiego Deutschland Ticket, który za 63 euro miesięcznie umożliwia podróżowanie po całych Niemczech. Bilet obejmuje komunikację miejską, regionalną oraz wybrane połączenia promowe. Jest to atrakcyjna opcja dla mieszkańców zachodniej Polski, którzy planują tanie wyjazdy do naszych zachodnich sąsiadów. Warto pamiętać, że przy połączeniach transgranicznych z Polski trzeba dokupić bilet do pierwszej stacji po stronie niemieckiej, z wyjątkiem trasy Świnoujście-Cesarskie Kurorty. Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zostały dziś zamknięte z powodu niebezpiecznych warunków na morzu. Silny wiatr i wysokie fale, będące skutkiem cyklonu nad Skandynawią, zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag. Mimo że woda jest czysta, prądy wsteczne stanowią śmiertelne zagrożenie. Zaleca się unikanie kąpieli i korzystanie z innych atrakcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0, a teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów.
2: Robert Lewandowski ponownie wpisał się na listę strzelców w meczu Chicago Fire przeciwko Santos Laguna, ustalając wynik na 3-1. Mimo problemów pod bramką rywali, Polak nie zamierzał opuszczać boiska, co podkreślił trener Greg Berhalter. Lewandowski zdobył gola w doliczonym czasie gry, pokazując swoją determinację i głód gry. Mecz był pełen emocji, a Fire odwróciło losy spotkania po słabszym początku.
1: Arkadiusz Milik wrócił do zdrowia i przygotowuje się z Juventusem do nowego sezonu. Mimo że klub chętnie by go sprzedał, na razie nie pojawiły się żadne konkretne oferty. Polski napastnik przez ostatnie 2 lata zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale teraz jest w pełni gotowy do gry. Jego przyszłość w Juventusie pozostaje jednak niepewna. Juventus pokonał Palermo 2-0 w towarzyskim meczu w australijskim Perth. Arkadiusz Milik zdobył drugą bramkę dla starej damy w 87 minucie po efektownym rajdzie z połowy boiska. Wcześniej, w końcówce pierwszej połowy, prowadzenie drużynie dał Kenan Yildiz. Mecz był częścią przygotowań do nowego sezonu Serie A.
2: W Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2026 roku. W zawodach bierze udział 74 reprezentantów Polski, którzy będą walczyć o medale w 50 konkurencjach. To szansa na poprawę wyników z poprzednich mistrzostw w Rzymie, gdzie zdobyliśmy 6 krążków. Po słabszych latach polscy lekkoatleci liczą na lepszy występ i awans w klasyfikacji medalowej. Dziś drugi dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. O medale powalczą m.in. Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki oraz Paweł Fajdek w rzucie młotem. Wieczorem odbędą się finały, w tym rzut młotem mężczyzn o godzinie 20.10 i finał biegu na 100 metrów przez płotki kobiet o godzinie 22.30. Transmisję można śledzić na TVP1 i TVP Sport. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, uzyskując czas 11,02 sekundy. Złoto wywalczyła Brytyjka Amy Hunt, która była szybsza o zaledwie 0,02 sekundy. To już 3 medal Swobody na Mistrzostwach Starego Kontynentu. Tegoroczna rywalizacja na 100 metrów była jedną z najbardziej otwartych konkurencji mistrzostw. Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu mistrzyni w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka po triumfie na Wimbledonie będzie walczyć o utrzymanie 1000 punktów w rankingu. W turnieju zobaczymy także Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch. Losowanie drabinki odbędzie się dziś o 21:00 czasu polskiego.
1: Royce White, były zawodnik NBA, wywołał kontrowersję, ogłaszając, że identyfikuje się jako kobieta i planuje zadebiutować w lidze WNBA. Jego działania to celowa prowokacja mająca na celu zwrócenie uwagi na niejasności w regulaminach sportowych. White opublikował zdjęcie w blond peruce, wyśmiewając krytyków i podkreślając, że chce grać w koszykówkę z kobietami. Inicjatywa ma wywołać dyskusję o zasadach w sporcie. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Toronto, gdzie zmierzy się z Eliną Świtoliną. Polka otwarcie przyznała, że zmaga się z problemami mentalnymi i presją, co wpłynęło na jej grę w tym sezonie. Świątek postanowiła wrócić do swojego stylu gry i nawiązała współpracę z trenerem Francisco Roigiem. Wynik półfinału zadecyduje o jej pozycji w rankingu WTA. Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem 3 głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę.
2: Tomasz Fornal, polski siatkarz, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po tym, jak w swoim vlogu nazwał część chińskiego miasta Ningbo slumsami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję chińskich mediów i kibiców, którzy zarzucili mu brak szacunku. W odpowiedzi niektórzy komentatorzy zaczęli nazywać Polskę slumsami Europy. Wilfredo Leon, gwiazdor polskiej reprezentacji siatkarskiej, po powrocie z turnieju Ligi Narodów w Chinach, gdzie zdobył złoty medal, otrzymał miłą niespodziankę od sąsiadów w Lublinie. Na drzwiach swojego mieszkania znalazł list z gratulacjami za osiągnięcia sportowe. Leon podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie. Teraz, po krótkim wypoczynku, polscy siatkarze rozpoczęli treningi w Zakopanem, przygotowując się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
1: Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu i zawodnik FC Porto, został zauważony w towarzystwie znanej wokalistki Agnieszki Nowakowskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że artystka może być jego nową partnerką. Pietuszewski, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, dotychczas trzymał swoje życie uczuciowe w tajemnicy. Czy to początek nowego związku? Tego na razie nie wiadomo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Janka, po nieudanych próbach zdobycia Mariusza, znajdzie nowy obiekt westchnień. Tym razem jej uczucia będą odwzajemnione przez Kajetana, znanego jako Broda. Ich spotkanie w Brzezinach nie będzie przypadkowe, a los połączy ich w nieoczekiwany sposób. Kajetan, mimo obowiązków w pracy, nie będzie mógł przestać myśleć o Jance. Wkrótce pojawi się na wieczornej imprezie z pudełkiem pączków, by zrobić na niej wrażenie. Jednak romantyczny wieczór przerwie pożar, a Kajetan, chcąc zaimponować, ruszy na pomoc strażnikom. Czy jego heroiczny czyn zbliży ich do siebie? O tym przekonamy się już wkrótce.
2: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Justin, zdeterminowany, by zdemaskować Karolinę, sięga po niekonwencjonalne metody. Skontaktuje się z Celiną, która ma doświadczenie w takich sprawach. Brońska, pełna obaw, spotka się z biznesmenem, nie wiedząc, że zlecenie dotyczy jej bliskich. Justin przekonuje, że problemem jest świeżo upieczona pani Stańska, która wciągnęła w swoje intrygi także Bruna. Czy Brońska zdecyduje się pomóc Justinowi w tej skomplikowanej sytuacji? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Dziedzictwo powraca z 1006 odcinkiem pełnym emocji. Już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP1, widzowie zobaczą, jak Poyraz próbuje porozmawiać z Naną o ich uczuciach, ale ona unika konfrontacji. Tymczasem Mert wyznaje Nanie swoją miłość do Nazli, a Yusuf wraca do szkoły po problemach zdrowotnych. Ainur przyjmuje zaproszenie na kolację od Kwana, ale wciąż myśli o Sinanie. Prokurator decyduje się na romantyczne spotkanie z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, dramatach i rodzinnych zawirowaniach, które trzymają widzów w napięciu.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 460 odcinkiem. Premiera już w piątek, 21 sierpnia o godzinie 15:05 na TVP2. W tym odcinku Petra planuje przekazać dziecko Pii pod opiekę Gregoriowi, co wywołuje burzę wśród pałacowej służby. Ricardo i Romulo otwarcie sprzeciwiają się tej decyzji, podkreślając, jak ważny jest los osieroconego malucha. Dodatkowo Lope wraca do rezydencji w kiepskim stanie, a Lorenzo składa Marii Antonii nieodpowiednią propozycję. Serial, osadzony w 1913 roku, przyciąga widzów intrygami i zaskakującymi zwrotami akcji. W rolach głównych występują Ana Garces, Eva Martin i Arturo Sancho.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Gdy w 4260 odcinku na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Maria Zięba dostanie ataku serca podczas turbulencji w samolocie wracającym z Hiszpanii do Polski. Mimo natychmiastowej pomocy stewardes i lekarki obecnej na pokładzie, jej życie nie zostanie uratowane. Włodek, jej mąż, będzie musiał patrzeć na to z daleka, powstrzymywany przez załogę. Zrozpaczony, nie będzie mógł pogodzić się ze stratą ukochanej żony. Odcinek pełen emocji i wzruszeń zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, o godzinie 20:15 na TVN. To wydarzenie na pewno poruszy serca widzów. Na Wspólnej w 4261 odcinku przyniesie prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Dziś o 20:15 na TVN zobaczymy dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną rodziną Ziębów. Poród Beaty rozpocznie się nagle, 2 tygodnie przed terminem, w dniu, gdy miała spotkać się z Marią Ziębą. Niestety, Paweł otrzyma w szpitalu szokującą wiadomość o śmierci Marii, która zmarła na atak serca. W obliczu tej tragedii Paweł stanie przed trudnym wyborem, czy powiedzieć prawdę Beatce, która właśnie rodzi ich córkę. Emocje sięgną zenitu, gdy wujcik straci przytomność. Mimo wszystko poród zakończy się szczęśliwie, a na świat przyjdzie zdrowa dziewczynka. Jednak radość z narodzin zostanie przyćmiona przez smutek po stracie bliskiej osoby. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po wakacjach. W 4240 odcinku Angelika zatrudnia się jako salowa w WeMedzie, a jej życie zaczyna się stabilizować. Jednak w 4241 odcinku sielanka zostaje przerwana przez tragedię, eksplozję podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym. Angelika desperacko szuka informacji o Kamilu, ale wojsko odmawia jej pomocy. W 4242 odcinku zwraca się do ojca, Bolesława, który stawia jej trudne warunki. W premierowym 4243 odcinku, który zostanie wyemitowany jesienią 2026 roku, Angelika wyznaje matce, na jakie kompromisy musiała pójść. Eliza, przytłoczona emocjami, szuka ukojenia w alkoholu, a w trudnych chwilach wspiera ją Świder. Pod wpływem emocji Eliza rzuca się w jego ramiona, co prowadzi do niespodziewanego wybuchu namiętności.
2: Serial 1670 zyskał ogromną popularność w Polsce, a jego 3 sezony dostarczyły widzom mnóstwo emocji. Teraz fani mogą zagłosować, który sezon był najlepszy. Pierwszy sezon zachwycił krytyków i szybko stał się jedną z najlepszych polskich komedii. Drugi sezon postawił na odważne rozwiązania, co spotkało się z mieszanymi opiniami. Trzeci sezon, który niedawno zadebiutował, przeniósł akcję do Warszawy i pokazał bunt chłopski w Adamczysze. Dla tych, którzy chcą zajrzeć za kulisy produkcji, Netflix Polska przygotował 5-odcinkowy cykl na YouTube, który odkrywa tajemnice planu zdjęciowego. Pierwszy odcinek już dostępny, a kolejne pojawią się 13, 17, 20 i 25 sierpnia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dłuższa praca przed emeryturą może się opłacać. Analizy pokazują, że seniorzy, którzy zdecydują się pracować o rok dłużej, mogą liczyć na wzrost emerytury o około 13,5-14%. Na przykład mężczyzna zarabiający średnią krajową, pracując do 66 roku życia, zwiększy swoje świadczenie z 4047 zł do 4599 zł brutto. Podobnie kobieta, która popracuje do 61 roku życia, otrzyma 2804 zł. Zamiast 2462 zł brutto. Wyjątkiem są osoby z minimalnym stażem i niskimi zarobkami, których emerytura zostanie wyrównana do ustawowego minimum. Prokuratura Krajowa odrzuciła wniosek obrońców posła Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania. Decyzję uzasadniono obawą matactwa i faktem ukrywania się polityka. Romanowski jest podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a jego miejsce pobytu pozostaje nieznane po opuszczeniu Węgier. Rzecznik Prokuratury Krajowej potwierdził, że przesłanki do aresztu nadal są aktualne. Premier Donald Tusk ogłosił zmiany w rządzie. Maciej Berek, dotychczasowy minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, przejdzie do innych zadań. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, która wcześniej pełniła funkcję prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Premier podziękował Berkowi za jego dotychczasową pracę i zaangażowanie.
3: Jennifer Lopez, która w lipcu skończyła 57 lat, zachwyca fanów swoją nieskazitelną formą. Gwiazda podzieliła się zdjęciami w białym bikini, które wywołały falę zachwytu w mediach społecznościowych. Tymczasem jej bliźniaki z poprzedniego związku z Markiem Antonym właśnie wyruszają na studia. Lopez, mimo upływu lat, wciąż łączy życie zawodowe z prywatnym, pozostając ikoną stylu i energii.
2: Książę William i księżna Kate sprzeciwili się pomysłowi króla Karola III i królowej Camilli, by zmienić pisownię imienia Kate z Catherine na Catherine. Powodem miał być nadmiar liter C w królewskich monogramach. William uznał tę propozycję za obraźliwą dla Kate i jej rodziny. Ostatecznie księżna Wali zachowała swoje imię w tradycyjnej formie. W Lone w Dolnej Saksonii doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód prowadzony przez kompletnie pijanego kierowcę, który miał niecałe 2 promile alkoholu, wypadł z drogi i uderzył w drzewa. 3 mężczyzn, w tym 2 Polaków, zostało ciężko rannych. Policja wszczęła postępowanie karne wobec 39-letniego kierowcy. Siły powietrzne Ukrainy straciły myśliwiec MiG-29, który uległ awarii 10 sierpnia w obwodzie odeskim. Podczas misji bojowej doszło do sytuacji awaryjnej przy odpalaniu pocisku, co spowodowało pożar samolotu. Pilot zdołał się bezpiecznie katapultować i został przetransportowany do placówki medycznej. To kolejny incydent w serii strat ukraińskiego lotnictwa w ostatnich miesiącach. Już 13 sierpnia w Zatoce Gdańskiej odbędzie się wodowanie pierwszej fregaty rakietowej o Rzeczpospolita Polska Wicher z programu Miecznik. Dzień wcześniej, 12 sierpnia, jednostka zostanie ochrzczona w Gdyni. Fregaty te mają wzmocnić polskie siły morskie, wspierając obronę powietrzną i zwalczanie okrętów podwodnych. Program zakłada budowę 3 jednostek, które będą gotowe do 2031 roku.
3: Imię Kryspina jest jednym z najrzadszych w Polsce. W 2026 roku nosi je zaledwie 165 kobiet, co plasuje je na 1149 miejscu w rankingu popularności. Imię to ma łacińskie korzenie i oznacza kędzierzawą lub kręconą. Dla porównania, jego męski odpowiednik Kryspin jest znacznie częściej spotykany. W Wieluniu doszło do uprowadzenia 3 dzieci przez ich matkę podczas nadzorowanego spotkania. Policja szybko zareagowała i 7 sierpnia odnaleziono dzieci na Dolnym Śląsku. Zatrzymano 32-letnią matkę oraz 3 mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty związane z uprowadzeniem. Dzieci są już bezpieczne pod opieką dziadków, a sprawa jest prowadzona przez prokuraturę rejonową w Wieluniu.
2: Już jutro, 12 sierpnia, w Polsce będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 19:10 i będzie najlepiej widoczne w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie księżyc zakryje aż 88% tarczy słonecznej. We Wrocławiu i na Mazurach zakrycie wyniesie 85%, a w Warszawie około 82%. Pamiętajmy, by do obserwacji używać specjalnych okularów z filtrem słonecznym.
3: Wiktoria Ptak z Supraśla została Miss Polski 2026. 28-latka, która obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, zdobyła tytuł dzięki swojej determinacji i ciężkiej pracy. Wiktoria jest także zaangażowana społecznie, działając na rzecz dzieci w amerykańskim systemie prawnym. Jej marzeniem jest stworzenie mobilnej kliniki, która pomoże mieszkańcom małych miejscowości. Gratulacje dla Wiktorii płyną z całego kraju, w tym od posła Jacka Sasina.
2: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN 24, miał 69 lat. Niedawno informował o swojej walce z nowotworem. Całe życie związany był z Warszawą, gdzie się urodził i studiował. Morozowski był także aktywny społecznie i politycznie, pełniąc między innymi funkcję męża zaufania podczas wyborów w 1989 roku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie także 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1029 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym kosztem.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewelina Lisowska, znana z energetycznych koncertów, postanowiła na chwilę odpocząć od polskiej sceny i zasmakować włoskiego Dolce Vita na wyspie Elba. Włoski temperament tak ją pochłonął, że zaczęła naukę języka, a jej zdjęcia w stroju kąpielowym zyskały więcej fanów niż niejedna piosenka. Lisowska, mimo polskiego akcentu, nie wstydzi się swoich językowych potknięć, a jej wiralowy występ z Telefon Lady Gagi tylko podkreśla, że dystans do siebie to jej drugie imię. Ciekawe, czy włoski partner jest równie zachwycony jej nowymi umiejętnościami.
2: Jan Wieczorkowski, znany polski aktor, znowu zaskakuje. Na ostatniej ściance Polsatu fani nie mogli oderwać od niego wzroku, porównując go do greckiego boga. Jak wino, im starszy, tym przystojniejszy. Takie komentarze pojawiają się w mediach społecznościowych. Choć Wieczorkowski unika zaszufladkowania i rozwija się w różnych projektach, to jego wygląd zdaje się być niezmiennie na topie. Czyżbyśmy mieli nowego polskiego Leonarda DiCaprio?
1: Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w sierpcu zdradził, że za kulisami czeka na niego mandaryna, z którą przygotowuje pierwszy wspólny utwór. Czyżby miłość i muzyka były nierozłączne? Po rozstaniu z Polą Wiśniewską Michał i mandaryna znów są razem, a ich nowa piosenka już budzi emocje. Kto by pomyślał, że po tylu latach małżeństwa i rozwodzie dopiero teraz nagrają coś razem? Serial 1670 bije rekordy popularności, a Netflix nie zwalnia tempa, serwując widzom 5-odcinkową serię o kulisach jego powstawania. Co ciekawe, te zakulisowe smaczki nie trafiły na platformę, lecz na YouTube. W trzecim sezonie Jan Paweł, nasz samozwańczy Sarmata, próbuje odnaleźć się w świecie, gdzie nawet chłopi zaczynają się buntować. A wszystko to w otoczeniu rodzinnych dramatów i politycznych intryg na królewskim dworze.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Ilona Krawczyńska triumfuje w 13. edycji Tańca z Gwiazdami. Choć nie obyło się bez zgrzytów z produkcją. Modelka, która niechętnie wpuszcza media do swojego życia, musiała stawić czoła oczekiwaniom telewizji, która, jak wiadomo, żywi się emocjami. Krawczyńska, znana z projektu Siostry AD i HD, podkreśla, że woli dzielić się pozytywną energią niż łzami rozpaczy. Mimo wszystko udało jej się znaleźć złoty środek i zakończyć przygodę z kryształową kulą w ręku.
1: Po prawie 30 latach od tajemniczej śmierci Tupaka Shakura sprawa wreszcie trafia na wokandę. Dwayne Kefe D. Davis, który kiedyś chwalił się swoją książką o związku z tą zbrodnią, teraz zaprzecza wszystkiemu. Ciekawe, czy jego własne słowa z książki okażą się gwoździem do trumny. Proces ruszył w Los Angeles, a emocje sięgają zenitu. Zwłaszcza, że w tle pojawiają się teorie spiskowe z udziałem znanych postaci. Prime Video znowu zaskakuje, tym razem ekranizując dylogię Enfrentados, Mercedes Ron. Uwikłani, Marfil obiecuje mieszankę mrocznych tajemnic i gorącego romansu, a wszystko to w luksusowym świecie Eli. Główne role zagrają Esther Exposito i Hugo Diego Garcia, a premiera już 9 września. Czy to kolejny hit, który podbije serca widzów, czy tylko kolejna próba wyciągnięcia z nas subskrypcji? Czas pokaże. Zaskakujące wieści z polskiego świata filmowego. Andrzej Beja-Zaborski, niezapomniany komendant z cyklu U Pana Boga, odszedł w wieku 75 lat. Choć jego kariera zaczęła się od bębnienia na perkusji, to właśnie role filmowe i teatralne przyniosły mu sławę. Córka Monika, mimo ojcowskich przestróg, postanowiła kontynuować rodzinną tradycję aktorską, co tylko potwierdza, że geny bywają nieubłagane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Jimi Hendrix, legenda gitary, znany był z niszczenia swoich instrumentów na scenie. Okazuje się, że nie robił tego z gniewu czy dla show, ale dlatego, że wyciskał z nich każdą nutę, aż nie miały już nic do zaoferowania. Techniczny muzyka, Eric Barrett, zdradził, że Hendrix po prostu nie mógł już nic więcej z nich wyciągnąć. A teraz, w uznaniu jego wpływu na muzykę i społeczeństwo, Jimi ma swoją ulicę w Nowym Jorku, tuż obok studia Electric Lady Studios. Jędrzej Weiss, po współpracy z Kasią Nosowską, postanowił zaskoczyć fanów mocniejszym, rockowym brzmieniem. Jego nowy singiel, Pogubiłem części od zestawu, to nie tylko podróż do lat 90., ale przede wszystkim emocjonalny rollercoaster o utracie siebie w imię miłości. Artysta śpiewa o momencie, gdy trudno rozpoznać własną twarz w lustrze, a utwór staje się manifestem i sygnałem alarmowym. Czas się obudzić i poskładać te wszystkie części, które kiedyś oddaliśmy drugiej osobie.
1: Josh Homme z Queens of the Stone Age postanowił pokazać, że zasady są po to, by je łamać. Podczas koncertu w Detroit, mimo zakazu, zapalił papierosa na scenie, co może kosztować go 10 tysięcy dolarów. Wokalista nie szczędził ostrych słów, krytykując korporacyjne reguły i zachęcając fanów do robienia tego, co chcą. Cóż, niektórzy artyści naprawdę wiedzą, jak zrobić show.
2: Blink 182 nie zwalnia tempa i już pracuje nad swoim 10. albumem. Travis Barker potwierdził, że zespół jest w studiu, a nowa płyta ma się pojawić w 2027 roku. Fani mogą szykować się na koncerty w Europie, bo Tom DeLonge, Mark Hoppus i Travis Barker już zapowiedzieli występy na przyszły rok. A dla tych, którzy chcą poznać Barkera bliżej, od 13 sierpnia na Disney Plus dostępny będzie dokument Louder Than Fear, który pokaże jego życie po katastrofie lotniczej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj nad Warszawą przeszła gwałtowna burza, która wyrządziła znaczne szkody, szczególnie na Targówku i Pradze Północ. Huraganowy wiatr przewracał drzewa i uszkadzał stragany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia o niebezpiecznej pogodzie, obejmujące m.in. Mazowsze i Lubelszczyznę. W Siedlcach wiatr osiągnął prędkość ponad 100 km na godzinę.
2: W nocy w placówce opiekuńczej w Pęcherach, koło Piaseczna, wybuchł groźny pożar. Ogień pojawił się po uderzeniu pioruna w dach budynku. Na szczęście wszyscy podopieczni oraz opiekunowie zdążyli opuścić obiekt przed przybyciem straży pożarnej. W akcji gaśniczej uczestniczyło blisko 30 strażaków, którzy po 4 godzinach opanowali sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
1: W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy stołecznej akcji referendalnej zebrali już 27,5 tysiąca podpisów, a potrzebują 132 tysięcy. Podpisy można składać do 28 września w różnych punktach stolicy. Inicjatywa budzi wiele emocji wśród mieszkańców. Władze powiatu ciechanowskiego ostrzegają przed pumą, która może przebywać w lokalnych lasach. Mieszkańcy miejscowości Stare Garnowo, Osiek Górny, Osiek Aleksandrowo i Osiek Wólka powinni zachować szczególną ostrożność. Nadleśniczy Tomasz Druszcz uspokaja, że puma unika ludzi i żeruje głównie w nocy. W razie spotkania z drapieżnikiem należy zachować spokój i powiadomić służby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Suchej Beskidzkiej doszło do dramatycznego ataku z użyciem siekiery. Grzegorz M., podejrzewając kradzież, zaatakował 23-letniego Kacpra H., który cudem przeżył. Sprawca tłumaczył swoje zachowanie alkoholem i narkotykami, a teraz czeka na wyrok w areszcie. Kacper H. domaga się odszkodowania za doznane obrażenia. W Zabrzu doszło do groźnego wypadku, gdy 79-letni mężczyzna ugrzązł w mulistym dnie dzikiego zbiornika wodnego. Na szczęście kładowcy zauważyli seniora i wezwali służby ratunkowe. Strażacy i płetwonurkowie szybko wyciągnęli mężczyznę na brzeg, a następnie został on przewieziony do szpitala. Służby przypominają o niebezpieczeństwach związanych z kąpielą w niestrzeżonych akwenach.
2: W Zabrzu doszło do brutalnego pobicia 66-letniego mężczyzny. Dwóch młodych napastników zaatakowało go w niedzielny poranek bez żadnego powodu, powodując poważne obrażenia. Policja szybko zatrzymała podejrzanych, 18-latka i 21-latka. Młodszy z nich został tymczasowo aresztowany, a starszy objęty dozorem policyjnym. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Tomasz J. został skazany na 20 lat więzienia za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka w Kłobucku. Prokuratura i rodzina ofiary domagają się jednak kary dożywocia. Wkrótce odbędzie się rozprawa apelacyjna w Katowicach, zaplanowana na 17 września. Sprawca tłumaczył swoje działania trudnościami finansowymi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Deutschland Ticket, niemiecki miesięczny bilet komunikacyjny, umożliwia nieograniczone podróże po całych Niemczech za 63 euro. Bilet obejmuje pociągi regionalne, miejski transport publiczny, a nawet niektóre promy. Jest popularny również wśród Polaków, zwłaszcza mieszkańców zachodnich regionów kraju. Aby korzystać z biletu, wystarczy wykupić go online i mieć przy sobie dowód tożsamości podczas kontroli.
1: Od 12 sierpnia wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu w związku z imprezą Żagle 2026. Pierwsze zamknięcia ulic rozpoczną się już w nocy z 11 na 12 sierpnia. Ulice takie jak Zbożowa, Komandorska czy Wały Chrobrego będą całkowicie zamknięte. Zmiany potrwają do 18 sierpnia, a komunikacja miejska również będzie działać według zmienionych tras. W Jarosławcu wszystkie kąpieliska są dziś zamknięte z powodu trudnych warunków na morzu. Silny wiatr i wysokie fale zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Mimo że woda jest czysta i wolna od sinic, bezpieczeństwo turystów jest priorytetem. Pogoda sprzyja spacerom, ale nie kąpielom, więc warto zachować ostrożność.
2: W sprawie zabójstwa 38-letniej kobiety w Szczecinie nastąpił przełom. Seweryn M., podejrzany o dokonanie zbrodni, został przekazany Polsce przez niemieckie służby i trafił do aresztu. Prokuratura potwierdza, że mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa. Śledztwo wciąż trwa, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok i analiza materiału dowodowego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na dachu Alfa Centrum w Białymstoku pszczelarze zebrali już 175,5 kg miodu wielokwiatowego. To oznacza 418 słoiczków, które trafią do klientów centrum. Miejska pasieka działa od 2022 roku i składa się z uli zamieszkałych przez pszczoły rasy krajńskiej. Dzięki sprzyjającej pogodzie i bliskości terenów zielonych pszczoły mają doskonałe warunki do życia i pracy.
1: Wojciech Rychard, kardiolog z Wrocławia, walczy o życie z nawrotem szpiczaka plazmocytowego. Jedyną szansą na powrót do zdrowia jest dla niego terapia CAR-T, która w Polsce nie jest refundowana, mimo pozytywnych rekomendacji. Rychard dzięki zbiórce rozpocznie leczenie w przyszłym tygodniu, ale wielu pacjentów nie ma takiej możliwości. Producent terapii deklaruje dalsze wsparcie dla polskich pacjentów i gotowość do rozmów z Ministerstwem Zdrowia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło jednorazowe nagrody finansowe dla pracowników cywilnych z okazji Święta Wojska Polskiego. Każdy z nich otrzyma około 700 zł brutto. To mniej niż w poprzednich latach, gdy kwoty sięgały nawet 1500 zł. Mimo to, tegoroczne negocjacje przyniosły ważne zmiany systemowe. Pracownicy zyskają dodatkowe dni urlopu oraz stabilniejsze warunki zatrudnienia. Nowe zapisy w układzie zbiorowym mają poprawić ich sytuację na dłuższą metę.
2: Emeryci w Polsce najmniej skorzystali na czerwcowych obniżkach cen. Według najnowszego raportu ich miesięczne wydatki zmniejszyły się jedynie o niecałe 2 zł. Podstawowe zakupy pochłaniają już niemal 30% minimalnej emerytury. Seniorzy zmagają się z najwyższą osobistą inflacją spośród wszystkich grup społecznych. Najbardziej podrożały ryby i środki higieny, podczas gdy tłuszcze wyraźnie potaniały. Mimo obniżek w sklepach, koszty życia emerytów nadal rosną szybciej niż przeciętnie. Na rynku paliw odnotowano dziś znaczące podwyżki cen hurtowych. Największe wzrosty dotyczą oleju napędowego, a liderem zmian jest Aramco. Ceny benzyny i oleju napędowego wzrosły u wszystkich głównych dostawców, co przełoży się na wyższe koszty tankowania na stacjach. Przyczyną podwyżek jest wzrost cen ropy naftowej oraz napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo osłabienie złotego i brak tarcz antyinflacyjnych wpływają na sytuację na rynku. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze wzrosty cen paliw w najbliższych dniach. W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego. Konfederacja złożyła projekt ustawy, który zakłada jego likwidację, argumentując, że jest kosztowny i niepotrzebny. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ostrzega, że wycofanie systemu może prowadzić do większej liczby śmieci w lasach i wyższych rachunków za odpady. Politycy Konfederacji wskazują na problemy z kolejkami przed butelkomatami i koszty dla sklepów. Ministerstwo podkreśla, że likwidacja systemu mogłaby oznaczać konieczność wypłaty odszkodowań dla firm. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie parlament.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Seniorzy w Polsce stają przed ważnym wyborem finansowym. Mogą zdecydować się na pobieranie 13 i 14 emerytury lub skorzystać z ulgi PIT-0. PIT-0 to preferencja podatkowa, która pozwala zaoszczędzić nawet do 5976 zł rocznie, ale wymaga rezygnacji z emerytury. Z tej możliwości korzysta już 178 tysięcy osób. Decyzja zależy od wysokości zarobków i indywidualnych potrzeb finansowych. Warto dokładnie przemyśleć, co będzie bardziej opłacalne. Rząd planuje umorzenie starych długów wobec ZUS sięgających 315 milionów złotych. Dotyczy to zaległości sprzed 1 stycznia 1999 roku, które nie są zabezpieczone hipoteką. Około 7100 płatników może liczyć na automatyczne umorzenie tych zobowiązań. Proces odbędzie się bez konieczności składania wniosków. Wyjątkiem są długi zabezpieczone hipoteką, które nie zostaną objęte umorzeniem. Rząd uzasadnia decyzję niską skutecznością odzyskiwania tych należności i wysokimi kosztami egzekucji. Skarbówka wystawia na licytację samochody zajęte od dłużników i nietrzeźwych kierowców. W ofercie są m.in. Audi, BMW, Kia i Dacia, a ceny wywoławcze zaczynają się już od 2000 zł. Licytacje odbywają się na portalu e-licytacje KAS, ale warto pamiętać, że auta nie są objęte gwarancją ani rękojmią. Przykładowo Audi A6 z 2004 roku można kupić za 2000 zł, ale bez pewności co do jego stanu technicznego. Licytacje trwają krótko, więc warto wcześniej dokładnie zapoznać się z opisem i dokumentacją pojazdu.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował wcześniejsze wypłaty emerytur dla seniorów, których termin przypada na 15 sierpnia. Ze względu na to, że ten dzień wypada w sobotę, pieniądze trafią na konta już 12 sierpnia. Osoby korzystające z przekazów pocztowych otrzymają środki jeszcze wcześniej, bo już 10 sierpnia. Zmiana harmonogramu jest automatyczna i nie wymaga składania wniosków. Warto pamiętać, że 14 sierpnia, w piątek, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte z powodu dodatkowego dnia wolnego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbaty w butelce Arizona Original Green Tea with Honey. Produkt ten został wycofany z rynku z powodu niepokojących zmian w składzie. Konsumenci zgłaszali zmieniony kolor, chemiczny zapach oraz piekący smak napoju. Producent i dystrybutor podjęli natychmiastowe działania, aby usunąć wadliwą partię z obiegu. GIES zaleca, by nie spożywać tego napoju i zwrócić go do sklepu. Warto sprawdzić, czy nie mamy go w swojej lodówce. Ukraina intensywnie pracuje nad nowym pociskiem FP7X, który ma wspierać system Patriot. Celem jest stworzenie tańszej alternatywy dla amerykańskich rakiet PAC-3, co pozwoli na ich użycie tylko w najtrudniejszych sytuacjach. Pocisk FP7X, rozwijany przez firmę Firepoint, przeszedł już testy w locie, ale nie udowodnił jeszcze zdolności do przechwytywania pocisków balistycznych. Jego produkcja ma być szybsza i tańsza, co jest kluczowe w obliczu ograniczonych zasobów. Projekt zakłada integrację z europejskimi systemami obrony przeciwrakietowej, co ma wzmocnić bezpieczeństwo Ukrainy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 4266 odcinku serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w środę, 19 sierpnia o godzinie 20.15, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Julka, uzależniona nastolatka, postawi swojego ojca, Igora, w niezwykle trudnej sytuacji. Po odkryciu przez Igora prawdy o jej nałogu, Julka zagrozi, że odbierze sobie życie, jeśli zostanie wysłana na odwyk. Igor, zrozpaczony i zdeterminowany, będzie musiał podjąć decyzję, która może mieć tragiczne konsekwencje. Czy zdecyduje się na leczenie córki mimo jej groźby? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego momentu. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, widzowie pożegnają Marię Ziębę. To także ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel, która przez lata była sercem serialu. Aktorka zmarła w kwietniu, a jej postać podzieliła jej los, co stało się początkiem serii smutnych wydarzeń w rodzinie Ziębów. Sceny pogrzebu Marii kręcono już wiosną, a ich realizacja była pełna prawdziwych emocji i wzruszeń. Włodek, dzieci, wnuki oraz bliscy z osiedla oddadzą jej hołd na ekranie. To chwile, które na długo zapadną w pamięć zarówno widzom, jak i ekipie serialu.
2: Na Wspólnej w odcinku 4266 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Julka nie wraca na noc, co wywołuje panikę u Igora, który odkrywa, że córka jest pod wpływem narkotyków. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy dziewczyna grozi samobójstwem. Agnieszka zmaga się z trudnościami w ośrodku i proponuje założenie fundacji, co tylko zaostrza konflikt z Ryszardem. Juliusz planuje ujawnić się jako tajemniczy Janusz z internetu, ale jego plany krzyżuje randka profesor Agier. Premierowy odcinek będzie można obejrzeć w środę, 19 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej.
1: Hotel Paradise powraca z 13. edycją, a emocje sięgają zenitu. Już w sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 20.55, widzowie będą mogli zobaczyć pierwsze dwa odcinki na TVN i TVN7. Wśród nowych uczestników znajdziemy Soraję Misiak, stylistkę z Gdyni, która pasjonuje się astrologią i tarotem. Dołączy do niej Jakub Szypuła z Rzeszowa, barber z zamiłowaniem do motocrossu i imprez rave. Oliwia Jerzak z Gdańska, hostessa i studentka prawa, również wkracza do gry, szukając prawdziwych relacji. Każdy z nich wnosi do programu unikalny temperament i strategię. Od przyszłego tygodnia program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7. Przygotujcie się na niezapomniane chwile w luksusowej posiadłości.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć. W 1006 odcinku, który zobaczymy już w środę, 19 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz jest przekonany, że Nana odwzajemnia jego uczucia, ale ona unika konfrontacji. Czy te wydarzenia zmienią ich losy? W poprzednich odcinkach, podczas podróży poślubnej, ich romantyczne chwile przerwała dramatyczna wiadomość o chorobie Jusufa, który padł ofiarą trucizny. Tymczasem Mert zdobywa się na odwagę i wyznaje Nanie miłość do Nazli. W tle rozwija się również wątek Sinana, który spędza wieczór z Ezgi. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Dostępna codziennie o 16 na TVP1 oraz online na TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 460 odcinek. Vera staje przed kolejnym dramatem, gdy Lope wraca do pałacu, ciężko pobity. Jego stan wzbudza niepokój służby, a wszystko wskazuje na brutalne konsekwencje jego długów wobec niebezpiecznych ludzi. Lope od dawna zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, które teraz doprowadziły do dramatycznego finału. W poprzednich odcinkach Vera i Salvador zaczęli podejrzewać, że Lope wpadł w tarapaty, ale dopiero szczera rozmowa ujawniła prawdę. Teraz Lope musi się ukrywać, by uniknąć dalszych kłopotów. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o godzinie 15.05 na TVP 2. Można go także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
2: W 170. odcinku serialu Panna Młoda czeka nas emocjonujący ślub Hanser i Melicha. Ceremonia, choć pełna smutku, odbędzie się już 13 sierpnia. Hanser, mimo że wciąż kocha Cichana, decyduje się na małżeństwo z Melichem, ukrywając przed Cichanem prawdę o ojcostwie swojego dziecka. Zrozpaczony Cichan, nieświadomy intrygi, planuje zburzyć ich dawny wspólny dom, by wymazać bolesne wspomnienia. Melich, chcąc pomóc Hanser, proponuje jej fikcyjne małżeństwo, by chronić ją przed podejrzeniami. Przed dzień ślubu Melich wręcza Hanser elegancką suknię, by ich związek wyglądał na autentyczny. Emocje sięgną zenitu, gdy Cichan postanowi zamienić swoje uczucie do Hanser w czystą nienawiść. 4268 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującego pożegnania Marii Zięby. Na pogrzebie pojawi się Dorota Zakrzewska, grana przez Edytę Jungowską, która przyniesie Włodkowi wyjątkową pamiątkę po zmarłej żonie. To perłowe korale, które pękły podczas dramatycznego lotu z Hiszpanii. Ten gest stanie się początkiem niezwykłej znajomości między Dorotą a Włodkiem. Dorota, emigrantka powracająca do Polski, wniesie nowe wątki do serialu. Jej doświadczenia z Hiszpanii mogą okazać się pomocne dla Włodka. Czy ta nowa postać zbliży się do wdowca? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to też 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz znalazła się w centrum medialnych spekulacji dotyczących jej przyszłości w rządzie. Pojawiły się sugestie o możliwym odwołaniu jej ze stanowiska na rzecz Szymona Hołowni. Premier Donald Tusk podczas spotkania liderów koalicji zaprzeczył tym doniesieniom, zapewniając o utrzymaniu obecnego składu rządu. Pełczyńska-Nałęcz skomentowała sytuację z sarkazmem, nazywając ją sezonem ogórkowym.
2: Jarosław Kaczyński pozwał aktywistę Zbigniewa Komasę za rzekome znieważenie pamięci Lecha Kaczyńskiego. Komasa regularnie przynosił wieńce z kontrowersyjną tabliczką na miesięcznice smoleńskie. Pierwsza rozprawa odbędzie się 30 września, a Kaczyński domaga się 30 tysięcy złotych oraz zakazu składania wieńców przez Komasę. Konflikty wokół obchodów smoleńskich nie są nowością, a Komasa często uczestniczył w takich zdarzeniach.
0: Rocznica objęcia urzędu prezydenta przez Karola Nawrockiego została przyćmiona przez kontrowersyjne wypowiedzi Lecha Wałęsy. Były prezydent zakwestionował legalność wyboru Nawrockiego, domagając się ponownego przeliczenia głosów. Na te słowa zareagowała Beata Kempa, doradczyni prezydenta, określając postawę Wałęsy jako smutny obraz.
2: Leszek Miller opublikował dwa ostre komentarze dotyczące Ukrainy. Były premier skrytykował ekshumację szczątków Dziuwchena Konowalca, pytając o uroczysty pogrzeb w Kijowie. W drugim wpisie odniósł się do problemów z finansowaniem ukraińskiej armii, stwierdzając: wystarczy nie kraść. Miller coraz częściej krytykuje działania władz w Kijowie.
0: Hiszpania przygotowuje się na całkowite zaćmienie słońca, które nastąpi jutro. Władze spodziewają się, że nawet 2 900 000 osób wyruszy w miejsca, gdzie zjawisko będzie najlepiej widoczne. W związku z tym na ulice skierowano 33 600 funkcjonariuszy, by zapewnić porządek i bezpieczeństwo. Szczególne obawy budzi ryzyko pożarów, dlatego apeluje się o ostrożność i przestrzeganie zakazów wstępu na zamknięte tereny.
2: Donald Trump musiał potajemnie opuścić Turcję z powodu groźby zamachu ze strony Iranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych został ewakuowany za pomocą pojazdu cateringowego do mniejszego wojskowego samolotu, zamiast wracać nowym Air Force One. Operacja była tak tajna, że nawet niektórzy wysocy urzędnicy nie byli świadomi jego prawdziwego miejsca pobytu. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie systemy obronne w pobliżu rezydencji nad Morzem Czarnym, znanej jako Pałac Putina. Zniszczono system walki radioelektronicznej oraz co najmniej jedną wyrzutnię S-400. Zdjęcia satelitarne potwierdzają część zniszczeń. Według ekspertów ochrona tego terenu została poważnie osłabiona.
0: Na niemieckiej autostradzie A19 doszło do nietypowego incydentu. 53-letni Polak, będąc pod wpływem alkoholu, prowadził traktor z prędkością 40 km na godzinę, poruszając się zygzakiem. Policja zatrzymała go, odkrywając, że miał ponad 2 promile alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Dzięki szybkiej reakcji świadków i funkcjonariuszy uniknięto tragedii. W Finlandii trwa burzliwa debata po szokującym incydencie z udziałem policji. Podczas pościgu w miejscowości Tuusula nieoznakowany radiowóz celowo uderzył w motorowerzystę. Zepchnął go z drogi, a chłopak wpadł do rowu. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Obecnie prowadzone są dwa śledztwa, które mają wyjaśnić działania zarówno policji, jak i młodego kierowcy. W zachodniej Kolumbii doszło do tragicznego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4, które zabiło co najmniej 132 osoby. W Cali i Manizales zniszczenia są ogromne. Zawaliły się 3 szpitale, a 18 zostało uszkodzone. W Cali wprowadzono godzinę policyjną, by ułatwić pracę ratownikom. Władze ogłosiły stan wyjątkowy w całym kraju. W Machaczkale, stolicy Dagestanu, doszło do groźnego wypadku. Winda z 9 osobami spadła z 4 piętra. 4 osoby mają połamane nogi, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwe zaniedbania związane z montażem i kontrolą windy. W pułku reprezentacyjnym Wojska Polskiego służba to nie tylko zaszczyt, ale i wyzwanie. Żołnierze, zwani potocznie laleczkami, są doskonale wyszkoleni do interwencji w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Mimo rygorystycznych wymagań zdrowotnych, wielu młodych kandydatów odpada na etapie kwalifikacji medycznych. Pułk wciąż poszukuje młodych, wysportowanych rekrutów, aby utrzymać pełny skład.
2: Premier Donald Tusk odwiedził plan serialu Rancho, co wywołało burzliwą dyskusję wśród fanów. Część widzów zarzuciła produkcji upolitycznienie, co doprowadziło do zapowiedzi bojkotu nowych odcinków. Twórcy serialu, w tym reżyser Wojciech Adamczyk i aktor Artur Barciś, podkreślają jednak, że wizyta premiera to dowód na prestiż i popularność produkcji. W trakcie spotkania nie zabrakło żartów nawiązujących do fabuły, w której bohaterowie osiągają wysokie stanowiska polityczne. Dorota Gawryluk prowadziła debatę z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie odbyło się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i przyciągnęło uwagę zarówno zwolenników, jak i krytyków. W debacie uczestniczyli m.in. Rafał Ziemkiewicz, Krzysztof Stanowski i profesor Andrzej Nowak. Dziennikarka podkreśliła, że debaty są kluczowe dla wymiany poglądów i wyraziła gotowość do prowadzenia ich z przedstawicielami różnych stron politycznych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, znana ekspertka od ślubów, znowu zaskakuje. Po tym, jak przez 3 miesiące ukrywała ciążę nawet przed własnym mężem, teraz ogłasza, że spodziewa się drugiego syna. Wideo z pikniku, na którym jej syn Christopher Alexander odkrywa tę tajemnicę, podbiło serca internautów. Ciekawe, czy nowy członek rodziny też będzie miał smykałkę do świeczek jak tata. Krystian Rzymkiewicz, młody tancerz z Jędrzejowa, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, a jego kariera nabiera tempa jak tornado. Zwycięzca You Can Dance z 2025 roku, który zaskoczył wszystkich unikalnym stylem, teraz podbija serca widzów Polsatu. Nie tylko tańczy, ale i spłaca matczyne kredyty, co czyni go prawdziwym bohaterem rodzinnym. A na Instagramie? Tam promuje się jako mistrz globu w show dance, bo przecież skromność to nie jego styl. Magda Femme, pierwsza wokalistka zespołu Ich Troje i była żona Michała Wiśniewskiego, nadal zaskakuje swoją artystyczną energią. Choć jej odejście z zespołu i rozwód z Wiśniewskim były głośne, dziś skupia się na solowej karierze i rodzinie. Z ironią wspomina, jak jej były mąż cieszył się z jej łez, a sama przyznaje, że życie z nim było jak z doktorem Jekyllem i Mr. Hyde'em. Teraz, w wieku 55 lat, tworzy nowe projekty i cieszy się spokojem z dala od blasku fleszy.
2: Michał Szpak, znany z ekstrawaganckiego stylu i niepowtarzalnego głosu, postanowił zaskoczyć fanów, dzieląc się prywatnymi chwilami z rodziną. Wokalista, który zazwyczaj strzeże swojej prywatności jak oka w głowie, tym razem opublikował zdjęcia z rodzinnego wypadu z ojcem i bratem. Panowie w luksusowym kabriolecie wyruszyli na lody, a internet oszalał z zachwytu. To pierwszy taki męski wyjazd od dawna, a Michał podkreśla, że czas spędzony z rodziną to najlepsze lekarstwo na wszystko.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Monika Olejnik, niezłomna gwiazda TVN24. Z okazji 25-lecia stacji otworzyła swoje fotograficzne archiwum, pokazując, jak zmieniała się przez lata. Wśród wspomnień znalazło się czarno-białe zdjęcie z początków jej kariery, kiedy to relacjonowała katastrofę w Lesie Kabackim. Mimo 70 lat na karku, Olejnik wciąż wzbudza skrajne emocje swoim bezkompromisowym stylem, przyciągając zarówno krytyków, jak i fanów. Jak sama mówi, TVN24 to zespół rockowy w nieustannej trasie, a ona jest jego niezmordowaną frontmanką. Polityka i show biznes. Duet, który zaskakuje bardziej niż niejedna telenowela. Donald Tusk, nasz premier, właśnie zadebiutował na planie ostatniego sezonu serialu Rancho, co wywołało niemałe poruszenie. Czyżby politycy szukali nowych ról, bo te sejmowe już im się znudziły? A może to tylko kolejny odcinek Sejm Flixa, gdzie polityka i rozrywka idą ramię w ramię, tworząc niezapomniane widowisko. Krakowski zespół Six Saints, znany z Brutal Glam, nie przestaje zaskakiwać. Właśnie wypuścili nowy singiel Fuse, który jest zapowiedzią ich nadchodzącej płyty Brutal Glam. Utwór to prawdziwa petarda, opowiadająca o walce Dawida z Goliatem, czyli o sprzeciwie wobec systemu. A już tej jesieni ruszają w trasę koncertową po Polsce, gdzie zagrają wspólnie z formacją Hypnosaur. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja?
2: Polska muzyka wchodzi na salony. Już 22 sierpnia Telewizja Polska po raz pierwszy pokaże męskie granie na żywo. Na scenie zagra wyjątkowe trio Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, które swoim hitem Nareszcie podbiło serca milionów. A to wszystko w zaciszu własnego salonu, bez konieczności stania w kolejce po bilet. Czyżby telewizja w końcu odkryła, że muzyka na żywo to coś więcej niż tylko dźwięki?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: ZZ Top, legendarna formacja rockowa, znów w tarapatach. Perkusista Frank Baird, który od 1969 roku nieprzerwanie grał z zespołem, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Zastąpił go Michael Monahan, ale fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo nie wiadomo, kiedy Baird wróci na scenę. Mimo tych zawirowań, zespół nie odwołuje trasy i planuje koncerty w Meksyku oraz Ameryce Południowej w przyszłym roku. Spotify postanowiło rozprawić się z artystami, którzy są jedynie cyfrowymi awatarami. Od połowy września wprowadza oznaczenie AI Persona, które jasno pokaże, kto jest tworem sztucznej inteligencji. Utwory takich artystów znikną z rekomendacji i spersonalizowanych playlist. To koniec udawania, że za każdym hitem stoi prawdziwy człowiek. Spotify stawia na autentyczność, a sztuczne twory muszą się teraz liczyć z konsekwencjami. Stevie Nicks i Lindsey Buckingham, dawni partnerzy życiowi i zawodowi, zaskoczyli wszystkich, odnawiając kontakt po latach burzliwych relacji. Wygląda na to, że ich rozmowy mogą przynieść coś, co ucieszy fanów Fleetwood Mac. Buckingham w rozmowie z E-News tajemniczo zapowiada, że przyszły rok będzie pełen niespodzianek. Czyżby szykowała się reaktywacja zespołu? Czas pokaże, co skrywają te muzyczne legendy. Javier Bardem, znany z ról w filmach braci Coen, okazuje się być prawdziwym fanem ciężkich brzmień. Jego miłość do rocka zaczęła się, gdy jako 10-latek usłyszał Highway to Hell, AC/DC, i od tego czasu jego życie zmieniło się na zawsze. Zamiast kołysanek, przed snem słucha Slipknota. A na planie serialu Peleryna Strachu przygotowuje się do roli psychopaty przy dźwiękach metalcore'u. Wygląda na to, że dla Bardema rock to nie tylko muzyka, ale sposób na życie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Nowym Drozdowie doszło do tragicznego wypadku podczas nawałnicy. Masywne drzewa przewróciły się na przyczepę kempingową, w której przebywał 43-letni mężczyzna z Warszawy. Służby ratunkowe, mimo szybkiej reakcji, dotarły na miejsce pieszo z powodu zablokowanej drogi i nie zdołały uratować poszkodowanego. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
2: W Ciechanowie zaobserwowano pumę w okolicznych lasach. Władze apelują o ostrożność, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Nadleśniczy Tomasz Druszcz podkreśla, że puma prowadzi nocny tryb życia i raczej unika ludzi, ale mimo to zaleca unikanie lasów. W przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem należy powiadomić służby pod numerem 112. Port lotniczy Warszawa-Radom zanotował w lipcu rekordową liczbę pasażerów. Odprawiono tam ponad 25 tysięcy podróżnych, co oznacza wzrost o 43% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. 27 lipca był dniem z największą liczbą obsłużonych pasażerów w historii lotniska. Zrealizowano wtedy 15 operacji lotniczych. Port w Radomiu zaczyna odgrywać coraz większą rolę w regionie, wspierając przeciążone lotnisko Chopina.
1: Od 1 grudnia zmieniają się zasady odbioru dowodów osobistych. Teraz będzie można wybrać dowolną gminę w Polsce jako miejsce odbioru dokumentu. To ułatwienie dla osób często podróżujących lub zmieniających miejsce zamieszkania. Nowe przepisy wprowadzają też szybką procedurę naprawczą w przypadku błędnego anulowania dowodu przez urzędnika.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Suchej Beskidzkiej doszło do brutalnego ataku siekierą. Grzegorz M. zaatakował swojego kolegę, 23-letniego Kacpra H., zadając mu 6 ciosów w głowę. Ofiara cudem przeżyła i teraz domaga się 150 tysięcy złotych odszkodowania. Grzegorz M., który był wcześniej karany w Wielkiej Brytanii, przyznał się częściowo do winy i przeprosił w sądzie.
1: Częstochowa przygotowuje się na sierpniowe uroczystości na Jasnej Górze, spodziewając się największego napływu pielgrzymów w połowie i pod koniec miesiąca. W tych dniach miasto wprowadzi dodatkowe patrole, zespoły ratownictwa medycznego oraz zmiany w organizacji ruchu. Pielgrzymi będą mieli dostęp do dodatkowych toalet, koszy na śmieci i punktów z wodą. W działania zabezpieczające zaangażowane będą policja, straż miejska i straż pożarna.
2: W Częstochowie doszło do poważnego wypadku z udziałem rowerzystki i tramwaju. 18-latka, wykonując manewr skrętu, wjechała pod nadjeżdżający tramwaj, co skutkowało poważnymi obrażeniami. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii w stanie ciężkim, ale stabilnym. Policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
1: W Gliwicach doszło do niepokojącego incydentu w rejonie dwóch przedszkoli. 26-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję po tym, jak miał obserwować dzieci i dopuścić się wobec nich zachowań o charakterze seksualnym. Sąd zdecydował, że spędzi on najbliższe 3 miesiące w areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Gliwicach pod nadzorem prokuratury.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Gliwicach 60-letni Józef M. został aresztowany po tym, jak zaorał nowo wybudowaną drogę na ulicy Rybnickiej. Mężczyzna protestował w ten sposób przeciwko odebraniu mu ziemi przodków, mimo że otrzymał odszkodowanie. Straty oszacowano na kilkaset tysięcy złotych, a Józefowi M. grozi kara więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: W Szczecinie postawiono zarzuty Sewerynowi M. w sprawie morderstwa 38-letniej kobiety. Podejrzany został zatrzymany w Niemczech i przekazany polskim władzom. Prokuratura w Szczecinie potwierdziła, że Seweryn M. przebywa w areszcie, a śledztwo wciąż trwa. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok i analiza dowodów z miejsca zbrodni.
2: Polacy coraz chętniej korzystają z niemieckiego Deutschland Ticket, który za 63 euro miesięcznie umożliwia podróżowanie po całych Niemczech. Bilet obejmuje komunikację miejską, regionalną oraz wybrane połączenia promowe. Jest to atrakcyjna opcja dla mieszkańców zachodniej Polski, którzy planują tanie wyjazdy do naszych zachodnich sąsiadów. Warto pamiętać, że przy połączeniach transgranicznych z Polski trzeba dokupić bilet do pierwszej stacji po stronie niemieckiej, z wyjątkiem trasy Świnoujście-Cesarskie-Kurorty. Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zostały dziś zamknięte z powodu niebezpiecznych warunków na morzu. Silny wiatr i wysokie fale będące skutkiem cyklonu nad Skandynawią zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag. Mimo że woda jest czysta, prądy wsteczne stanowią śmiertelne zagrożenie. Zaleca się unikanie kąpieli i korzystanie z innych atrakcji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku w Oknie Życia znaleziono 2-miesięczną dziewczynkę. Dziecko było zadbane i zdrowe, co potwierdzają wstępne badania w dziecięcym szpitalu klinicznym. Przy dziewczynce znaleziono kartkę z imieniem, datą urodzenia i informacją o stanie zdrowia. Rodzice mają teraz 6 tygodni na ewentualną zmianę decyzji i zabranie dziecka do domu.
2: W Łomży czterech mężczyzn uratowało życie czterolatce, która spadła z balkonu na 5. Bohaterowie zostali uhonorowani przez prezydenta miasta, a ich odwaga może zostać nagrodzona medalem od prezydenta RP. Dziewczynka trafiła do szpitala, ale jej stan jest dobry. W mieszkaniu w czasie zdarzenia spała jej matka, która miała 0,7 promila alkoholu we krwi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0, a teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów.
2: Robert Lewandowski ponownie wpisał się na listę strzelców w meczu Chicago Fire przeciwko Santos Laguna, ustalając wynik na 3-1. Mimo problemów pod bramką rywali, Polak nie zamierzał opuszczać boiska, co podkreślił trener Greg Berhalter. Lewandowski zdobył gola w doliczonym czasie gry, pokazując swoją determinację i głód gry. Mecz był pełen emocji, a Fire odwróciło losy spotkania po słabszym początku.
1: Arkadiusz Milik wrócił do zdrowia i przygotowuje się z Juventusem do nowego sezonu. Mimo że klub chętnie by go sprzedał, na razie nie pojawiły się żadne konkretne oferty. Polski napastnik przez ostatnie 2 lata zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale teraz jest w pełni gotowy do gry. Jego przyszłość w Juventusie pozostaje jednak niepewna.
2: Pia Skrzyszowska, czołowa polska płotkarka, rozpoczyna dziś walkę o medale na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Mistrzyni Europy z Monachium z rekordem 12,44 sekundy w tym roku celuje w kolejny krążek. Jej najgroźniejszymi rywalkami będą Holenderka Nadine Visser i Szwajcarka Ditadi Kambundi. Skrzyszowska jest pełna optymizmu i liczy na dobry występ.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Dziś drugi dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. O medale powalczą m.in. Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki oraz Paweł Fajdek w rzucie młotem. Wieczorem odbędą się finały, w tym rzut młotem mężczyzn o godzinie 20:10 i finał biegu na 100 metrów przez płotki kobiet o godzinie 22:30. Transmisję można śledzić na TVP1 i TVP Sport. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, uzyskując czas 11,02 sekundy. Złoto wywalczyła Brytyjka Amy Hunt, która była szybsza o zaledwie 0,02 sekundy. To już trzeci medal Swobody na Mistrzostwach Starego Kontynentu. Tegoroczna rywalizacja na 100 metrów była jedną z najbardziej otwartych konkurencji mistrzostw.
1: Mariusz Wach, zaledwie 3 tygodnie po walce z Tysonem Furym, ponownie wszedł do ringu na gali Prime 18. Tym razem zmierzył się z 6 zmieniającymi się rywalami w formule K1. Walka zakończyła się po 3 rundach, a decyzję o jej przerwaniu podjął narożnik Wacha. Legendarny promotor Lou DiBella skrytykował udział Wacha w tych pojedynkach, podkreślając, że 46-latek powinien być chroniony przed takimi wyzwaniami. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto, co cieszy polskich kibiców. W Kanadzie towarzyszy jej psycholożka Daria Abramowicz, której rola znacząco wzrosła. Zawodniczka pokonała już kilka wymagających rywalek, a nowy układ z Abramowicz wydaje się przynosić efekty. Andrzej Persson, były rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozytywnie ocenia współpracę Świątek z Abramowicz i trenerem Maciejem Ryszczukiem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu mistrzyni w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka po triumfie na Wimbledonie będzie walczyć o utrzymanie 1000 punktów w rankingu. W turnieju zobaczymy także Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Feng. Losowanie drabinki odbędzie się dziś o 21:00 czasu polskiego.
1: Royce White, były zawodnik NBA, wywołał kontrowersję, ogłaszając, że identyfikuje się jako kobieta i planuje zadebiutować w lidze WNBA. Jego działania to celowa prowokacja mająca na celu zwrócenie uwagi na niejasności w regulaminach sportowych. White opublikował zdjęcie w blond peruce, wyśmiewając krytyków i podkreślając, że chce grać w koszykówkę z kobietami. Inicjatywa ma wywołać dyskusję o zasadach w sporcie. Holenderska panczenistka Jutta Leerdam, znana z sukcesów na igrzyskach Mediolan Cortina 2026, odpoczywa na egzotycznym urlopie. Sportsmenka, która zdobyła złoto na 1000 metrów i srebro na 500 metrów, dzieli się zdjęciami z wakacji w towarzystwie narzeczonego, boksera Jake'a Paula. Jej najnowsze fotografie w stroju kąpielowym wzbudziły duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Leerdam, nazywana królową lodu, nie przestaje zachwycać swoich fanów. Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem 3 głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wilfredo Leon, gwiazdor polskiej reprezentacji siatkarskiej, po powrocie z turnieju Ligi Narodów w Chinach, gdzie zdobył złoty medal, otrzymał miłą niespodziankę od sąsiadów w Lublinie. Na drzwiach swojego mieszkania znalazł list z gratulacjami za osiągnięcia sportowe. Leon podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie. Teraz, po krótkim wypoczynku, polscy siatkarze rozpoczęli treningi w Zakopanem, przygotowując się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą podobnie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Justin, zdeterminowany, by zdemaskować Karolinę, sięga po niekonwencjonalne metody. Skontaktuje się z Celiną, która ma doświadczenie w takich sprawach. Brońska, pełna obaw, spotka się z biznesmenem, nie wiedząc, że zlecenie dotyczy jej bliskich. Justin przekonuje, że problemem jest świeżo upieczona pani Stańska, która wciągnęła w swoje intrygi także Bruna. Czy Brońska zdecyduje się pomóc Justinowi w tej skomplikowanej sytuacji? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W 1008 odcinku Dziedzictwa relacja Ainur i Sinana stanie przed kolejnym wyzwaniem. Sinan, mimo że okazuje zainteresowanie, wciąż zachowuje się niekonsekwentnie, co prowadzi do burzliwej konfrontacji. W wyniku emocjonalnej wymiany zdań, Ainur traci równowagę i doznaje poważnego urazu głowy. Sinan natychmiast reaguje, zapominając o wcześniejszych sporach i zabiera ją do kliniki. To dramatyczne wydarzenie staje się dla niego przebudzeniem, uświadamiając mu, jak ważna jest dla niego Ainur. Czy to doświadczenie zmieni ich relacje na lepsze? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. M jak miłość wkracza w nowy, emocjonujący sezon. Po wakacjach Kasia staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ukryć prawdę o ojcostwie swojej córeczki. Sfałszowane testy DNA i kłamstwa zaczynają się na niej mścić. Sowiński, zwany szantażysta, stawia Kasi ultimatum, które może zmienić wszystko. Anka, która pomogła w fałszerstwie, teraz żąda pieniędzy za milczenie. Aneta, choć zna prawdę, wciąż nie zdecydowała się jej ujawnić. Czy Kasia znajdzie sposób, by wyjść z tej sytuacji z twarzą? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodziewanych zwrotów akcji. W 4260 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie pożegnali Marię Ziębę, graną przez Bożenę Dykiel. Maria zmarła nagle podczas lotu powrotnego z Hiszpanii, co wywołało falę emocji wśród fanów. Włodek, jej mąż, nie mógł być przy niej w ostatnich chwilach, co dodało dramatyzmu tej scenie. Opinie widzów są podzielone. Jedni uważają, że scena była wzruszająca, inni krytykują sposób zakończenia wątku. Niektórzy fani wyrazili żal, że nie oddano większego hołdu Bożenie Dykiel za jej wieloletnią pracę w serialu. Maria Ziemba była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na Wspólnej, co czyni jej odejście szczególnie poruszającym momentem. Dla wielu widzów to nie tylko pożegnanie z postacią, ale także z samą aktorką.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej w 4261 odcinku przyniesie prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Dziś o 20.15 na TVN zobaczymy dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną rodziną Ziębów. Poród Beaty rozpocznie się nagle, 2 tygodnie przed terminem, w dniu, gdy miała spotkać się z Marią Ziębą. Niestety, Paweł otrzyma w szpitalu szokującą wiadomość o śmierci Marii, która zmarła na atak serca. W obliczu tej tragedii Paweł stanie przed trudnym wyborem, czy powiedzieć prawdę Beatce, która właśnie rodzi ich córkę. Emocje sięgną zenitu, gdy wujcik straci przytomność. Mimo wszystko poród zakończy się szczęśliwie, a na świat przyjdzie zdrowa dziewczynka. Jednak radość z narodzin zostanie przyćmiona przez smutek po stracie bliskiej osoby.
1: W 4273 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 sierpnia o 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Jagoda odkryje, że jej matka Ewelina nosi kołnierz ortopedyczny, a wszystko wskazuje na to, że to jej ojciec Greg jest winny tej sytuacji. Młoda bohaterka nie zamierza milczeć i stawia ojcu zarzuty, ale Greg pozostaje niewzruszony, ukrywając swoje prawdziwe oblicze. Ewelina, zastraszona przez męża, milczy, co tylko podsyca napięcie. W kolejnych odcinkach sytuacja eskaluje, a Greg staje się coraz bardziej niebezpieczny. W 4281 odcinku Jagoda ratuje matkę przed próbą zabójstwa, co może być przełomowym momentem w tej dramatycznej historii. Czy to koniec koszmaru dla Eweliny? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po wakacjach. W 4240 odcinku Angelika zatrudnia się jako salowa w WeMedzie, a jej życie zaczyna się stabilizować. Jednak w 4241 odcinku sielanka zostaje przerwana przez tragedię, eksplozję podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym. Angelika desperacko szuka informacji o Kamilu, ale wojsko odmawia jej pomocy. W 4242 odcinku zwraca się do ojca, Bolesława, który stawia jej trudne warunki. W premierowym 4243 odcinku, który zostanie wyemitowany jesienią 2026 roku, Angelika wyznaje matce, na jakie kompromisy musiała pójść. Eliza, przytłoczona emocjami, szuka ukojenia w alkoholu, a w trudnych chwilach wspiera ją Świder. Pod wpływem emocji Eliza rzuca się w jego ramiona, co prowadzi do niespodziewanego wybuchu namiętności.
1: serialu Pierwsza Miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Kinga, grana przez Aleksandrę Zienkiewicz, próbuje zakończyć małżeństwo z Jankiem. Zanim jednak dojdzie do rozwodu, na jej drodze pojawia się uroczy recepcjonista Arek. Niewinny flirt szybko przeradza się w namiętność, a Kinga spędza z nim noc. Tymczasem Janek odkrywa, że nie jest ojcem Poli, co burzy jego świat z Lilką. Wściekły i upokorzony, postanawia zerwać z nią kontakt. Czy szczere wyznanie Janka wystarczy, by uratować jego relację z Kingą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rosyjska propaganda w Polsce coraz śmielej wkracza do publicznej debaty, wykorzystując osoby o dużym zasięgu medialnym. Grzegorz Braun umieszcza na swoich listach wyborczych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, co ma na celu rozpowszechnianie narracji zgodnych z interesami Kremla. Przykładem jest porucznik rezerwy Piotr Powałka, który zajmie piąte miejsce w okręgu gdyńsko-słupskim. Jego wypowiedzi często pokrywają się z rosyjską narracją, co wzmacnia jego pozycję w polskiej przestrzeni politycznej. Marek Jakubiak ostro skrytykował Koalicję Obywatelską, sugerując jej delegalizację. Lider Wolnych Republikanów nazwał ugrupowanie organizacją przestępczą w związku z doniesieniami o 4,5 miliona złotych wsparcia dla firm powiązanych z działaczką KO. Sprawę badają już CBA i prokuratura. Prokuratura Krajowa odrzuciła wniosek obrońców posła Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania. Decyzję uzasadniono obawą matactwa i faktem ukrywania się polityka. Romanowski jest podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a jego miejsce pobytu pozostaje nieznane po opuszczeniu Węgier. Rzecznik Prokuratury Krajowej potwierdził, że przesłanki do aresztu nadal są aktualne.
1: Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza spotkała się z krytyką większości Polaków. W sondażu aż ponad 58% respondentów oceniło ją negatywnie. Szczególnie nieprzychylni są wyborcy obozu rządzącego, gdzie aż 90% badanych wyraziło sprzeciw. Z kolei sympatycy Konfederacji w większości popierają tę decyzję.
0: Premier Donald Tusk ogłosił zmiany w rządzie. Maciej Berek, dotychczasowy minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, przejdzie do innych zadań. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, która wcześniej pełniła funkcję prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Premier podziękował Berkowi za jego dotychczasową pracę i zaangażowanie. W Teksasie zauważono tajemniczego kota pokrytego czerwoną farbą, błąkającego się po ulicach League City. Zwierzę wygląda na wychudzone i maltretowane, a służby apelują, by nie próbować go łapać ani karmić. Internauci spekulują, że kot mógł uciec z nielegalnych walk zwierząt, jednak lokalne organy ścigania nie rozpoczęły jeszcze śledztwa. Organizacje zwierzęce starają się schwytać kota i zapewnić mu pomoc.
1: Jennifer Lopez, która w lipcu skończyła 57 lat, zachwyca fanów swoją nieskazitelną formą. Gwiazda podzieliła się zdjęciami w białym bikini, które wywołały falę zachwytu w mediach społecznościowych. Tymczasem jej bliźniaki z poprzedniego związku z Markiem Antonym właśnie wyruszają na studia. Lopez, mimo upływu lat, wciąż łączy życie zawodowe z prywatnym, pozostając ikoną stylu i energii.
0: Książę William i księżna Kate sprzeciwili się pomysłowi króla Karola III i królowej Camilli, by zmienić pisownię imienia Kate z Catherine na Catherine. Powodem miał być nadmiar liter C w królewskich monogramach. William uznał tę propozycję za obraźliwą dla Kate i jej rodziny. Ostatecznie księżna Wali zachowała swoje imię w tradycyjnej formie. W Lone w Dolnej Saksonii doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód prowadzony przez kompletnie pijanego kierowcę, który miał niecałe 2 promile alkoholu, wypadł z drogi i uderzył w drzewa. 3 mężczyzn, w tym 2 Polaków, zostało ciężko rannych. Policja wszczęła postępowanie karne wobec 39-letniego kierowcy. Siły powietrzne Ukrainy straciły myśliwiec MiG-29, który uległ awarii 10 sierpnia w obwodzie odeskim. Podczas misji bojowej doszło do sytuacji awaryjnej przy odpalaniu pocisku, co spowodowało pożar samolotu. Pilot zdołał się bezpiecznie katapultować i został przetransportowany do placówki medycznej. To kolejny incydent w serii strat ukraińskiego lotnictwa w ostatnich miesiącach. Program nowoczesnych pojazdów Ajax dla brytyjskiej armii, wart ponad 6 miliardów funtów, znów boryka się z problemami. The Telegraph donosi o serii awarii maszyn, które miały miejsce tuż po ich wyjęciu z magazynów do testów. Ministerstwo Obrony uspokaja, że to drobne problemy mechaniczne, ale kryzys zaufania do projektu rośnie. Pojazdy Ajax, które miały zastąpić stare modele, nadal nie są gotowe do pełnej służby operacyjnej.
1: W sierpniu pielęgnacja hortensji wymaga zmiany podejścia. Należy zrezygnować z nawozów azotowych i skupić się na potasie i fosforze, które wzmacniają rośliny przed zimą. Domowy nawóz z kefiru, bogaty w te pierwiastki, może być skutecznym wsparciem. Wystarczy rozcieńczyć kefir w wodzie i podlewać hortensję co 2 tygodnie. Wiktoria Ptak z Supraśla została Miss Polski 2026. 28-latka, która obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, zdobyła tytuł dzięki swojej determinacji i ciężkiej pracy. Wiktoria jest także zaangażowana społecznie, działając na rzecz dzieci w amerykańskim systemie prawnym. Jej marzeniem jest stworzenie mobilnej kliniki, która pomoże mieszkańcom małych miejscowości. Gratulacje dla Wiktorii płyną z całego kraju, w tym od posła Jacka Sasina.
0: Premier Donald Tusk odwiedził plan zdjęciowy serialu Rancho, co wywołało burzę w mediach społecznościowych. Nagranie z jego wizyty szybko obiegło sieć, a reakcje były mieszane. Część internautów i polityków skrytykowała premiera za tę wizytę, podczas gdy inni docenili jego poczucie humoru. Reżyser serialu, Wojciech Adamczyk, zaapelował, by nie łączyć wizyty z sympatiami politycznymi, podkreślając prestiż wydarzenia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na planie 11 sezonu Rancha pojawił się niespodziewany gość, Donald Tusk, który postanowił podzielić się swoją obecnością z fanami w mediach społecznościowych. Fani serialu nie kryją zdziwienia, a może nawet lekkiego oburzenia, że polityka wkracza na ich ulubiony plan zdjęciowy. Tymczasem ekipa Super Expressu miała okazję zobaczyć, jak serialowe gwiazdy pracują nad finałowymi odcinkami w luksusowych wnętrzach pałacu w Jabłonnie. Ciekawe, czy w nowym sezonie zobaczymy więcej politycznych niespodzianek.
2: Celine Dion wraca na scenę, a Paryż już szykuje się na wielką serię koncertów. Po latach zmagań z rzadką chorobą, która niemalże wyłączyła ją z życia publicznego, artystka postanowiła odpocząć na łonie natury. W końcu, kto by nie chciał naładować baterii przed występem przed tysiącami fanów? Celine, znana z hitu My Heart Will Go On, udowadnia, że nawet najtrudniejsze chwile można pokonać z klasą i odrobiną ironii. Ewelina Lisowska, znana z energetycznych koncertów, postanowiła na chwilę odpocząć od polskiej sceny i zasmakować włoskiego Dolce Vita na wyspie Elba. Włoski temperament tak ją pochłonął, że zaczęła naukę języka, a jej zdjęcia w stroju kąpielowym zyskały więcej fanów niż niejedna piosenka. Lisowska, mimo polskiego akcentu, nie wstydzi się swoich językowych potknięć, a jej wiralowy występ z Telefon Lady Gagi tylko podkreśla, że dystans do siebie to jej drugie imię. Ciekawe, czy włoski partner jest równie zachwycony jej nowymi umiejętnościami. Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w sierpcu zdradził, że za kulisami czeka na niego mandaryna, z którą przygotowuje pierwszy wspólny utwór. Czyżby miłość i muzyka były nierozłączne? Po rozstaniu z Polą Wiśniewską Michał i mandaryna znów są razem, a ich nowa piosenka już budzi emocje. Kto by pomyślał, że po tylu latach małżeństwa i rozwodzie dopiero teraz nagrają coś razem?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Serial 1670 bije rekordy popularności, a Netflix nie zwalnia tempa, serwując widzom 5-odcinkową serię o kulisach jego powstawania. Co ciekawe, te zakulisowe smaczki nie trafiły na platformę, lecz na YouTube. W trzecim sezonie Jan Paweł, nasz samozwańczy Sarmata, próbuje odnaleźć się w świecie, gdzie nawet chłopi zaczynają się buntować. A wszystko to w otoczeniu rodzinnych dramatów i politycznych intryg na królewskim dworze.
1: Ilona Krawczyńska triumfuje w 13. edycji Tańca z Gwiazdami, choć nie obyło się bez zgrzytów z produkcją. Modelka, która niechętnie wpuszcza media do swojego życia, musiała stawić czoła oczekiwaniom telewizji, która, jak wiadomo, żywi się emocjami. Krawczyńska, znana z projektu Siostry AD i HD, podkreśla, że woli dzielić się pozytywną energią niż łzami rozpaczy. Mimo wszystko udało jej się znaleźć złoty środek i zakończyć przygodę z kryształową kulą w ręku.
2: Po prawie 30 latach od tajemniczej śmierci Tupaka Shakura sprawa wreszcie trafia na wokandę. Dwayne Kefe D. Davis, który kiedyś chwalił się swoją książką o związku z tą zbrodnią, teraz zaprzecza wszystkiemu. Ciekawe, czy jego własne słowa z książki okażą się gwoździem do trumny. Proces ruszył w Los Angeles, a emocje sięgają zenitu. Zwłaszcza, że w tle pojawiają się teorie spiskowe z udziałem znanych postaci. Prime Video znowu zaskakuje, tym razem ekranizując dylogię Enfrentados, Mercedes Ron. Uwikłani, Marfil obiecuje mieszankę mrocznych tajemnic i gorącego romansu, a wszystko to w luksusowym świecie Eli. Główne role zagrają Esther Exposito i Hugo Diego Garcia, a premiera już 9 września. Czy to kolejny hit, który podbije serca widzów, czy tylko kolejna próba wyciągnięcia z nas subskrypcji? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zaskakujące wieści z polskiego świata filmowego. Andrzej Beja-Zaborski, niezapomniany komendant z cyklu U Pana Boga, odszedł w wieku 75 lat. Choć jego kariera zaczęła się od bębnienia na perkusji, to właśnie role filmowe i teatralne przyniosły mu sławę. Córka Monika, mimo ojcowskich przestróg, postanowiła kontynuować rodzinną tradycję aktorską, co tylko potwierdza, że geny bywają nieubłagane.
1: Jimi Hendrix, legenda gitary, znany był z niszczenia swoich instrumentów na scenie. Okazuje się, że nie robił tego z gniewu czy dla show, ale dlatego, że wyciskał z nich każdą nutę, aż nie miały już nic do zaoferowania. Techniczny muzyka, Eric Barrett, zdradził, że Hendrix po prostu nie mógł już nic więcej z nich wyciągnąć. A teraz, w uznaniu jego wpływu na muzykę i społeczeństwo, Jimi ma swoją ulicę w Nowym Jorku, tuż obok studia Electric Lady Studios. Jędrzej Weiss, po współpracy z Kasią Nosowską, postanowił zaskoczyć fanów mocniejszym, rockowym brzmieniem. Jego nowy singiel, Pogubiłem części od zestawu, to nie tylko podróż do lat 90., ale przede wszystkim emocjonalny rollercoaster o utracie siebie w imię miłości. Artysta śpiewa o momencie, gdy trudno rozpoznać własną twarz w lustrze, a utwór staje się manifestem i sygnałem alarmowym. Czas się obudzić i poskładać te wszystkie części, które kiedyś oddaliśmy drugiej osobie. Guns N' Roses, niegdyś największa rockowa maszyna na świecie. W latach 90. osiągnęli szczyt sławy. A potem, cóż, zaczęły się schody. Matt Sorum, były perkusista zespołu, wspomina, jak gigantyczna popularność stała się dla nich przytłaczająca. Zespół, który kiedyś rządził muzycznym światem, musiał czekać 25 lat na powrót do łask. Cóż, nie każdy potrafi być jak Metallica, która przetrwała próbę czasu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W nocy w placówce opiekuńczej w Pęcherach, koło Piaseczna, wybuchł groźny pożar. Ogień pojawił się po uderzeniu pioruna w dach budynku. Na szczęście wszyscy podopieczni oraz opiekunowie zdążyli opuścić obiekt przed przybyciem straży pożarnej. W akcji gaśniczej uczestniczyło blisko 30 strażaków, którzy po 4 godzinach opanowali sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
2: Władze powiatu ciechanowskiego ostrzegają przed pumą, która może przebywać w lokalnych lasach. Mieszkańcy miejscowości Stare Garnowo, Osiek Górny, Osiek Aleksandrowo i Osiek Wólka powinni zachować szczególną ostrożność. Nadleśniczy Tomasz Druszcz uspokaja, że puma unika ludzi i żeruje głównie w nocy. W razie spotkania z drapieżnikiem należy zachować spokój i powiadomić służby. W Suchej Beskidzkiej doszło do dramatycznego ataku z użyciem siekiery. Grzegorz M., podejrzewając kradzież, zaatakował 23-letniego Kacpra H., który cudem przeżył. Sprawca tłumaczył swoje zachowanie alkoholem i narkotykami, a teraz czeka na wyrok w areszcie. Kacper H. domaga się odszkodowania za doznane obrażenia. W najbliższy weekend czekają nas wyjątkowe atrakcje w górach. W piątek, 14 sierpnia, Termy Bania w Białce Tatrzańskiej zapraszają na relaks w basenach termalnych z widokiem na Tatry, połączony z muzyką i konkursami. W sobotę, 15 sierpnia, Góra Parkowa w Krynicy Zdroju oferuje podróż w czasie podczas krynickiego zlotu klasyków, gdzie można podziwiać retro samochody. To doskonała okazja na niezapomniane wakacje, pełne muzyki i dobrej zabawy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zabrzu doszło do brutalnego pobicia 66-letniego mężczyzny. Dwóch młodych napastników zaatakowało go w niedzielny poranek bez żadnego powodu, powodując poważne obrażenia. Policja szybko zatrzymała podejrzanych, 18-latka i 21-latka. Młodszy z nich został tymczasowo aresztowany, a starszy objęty dozorem policyjnym. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Zakończono przebudowę kanału regatowego w Parku Śląskim. Odnowiono dno zbiornika, ścieżki i kładki. A na wyspie powstała nowa scena. Wokół pojawiła się świeża zieleń, co całkowicie odmieniło ten historyczny punkt. Teraz miejsce to będzie służyć spacerom, rekreacji i wydarzeniom plenerowym.
2: Tomasz J. został skazany na 20 lat więzienia za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka w Kłobucku. Prokuratura i rodzina ofiary domagają się jednak kary dożywocia. Wkrótce odbędzie się rozprawa apelacyjna w Katowicach, zaplanowana na 17 września. Sprawca tłumaczył swoje działania trudnościami finansowymi.
1: Deutschland Ticket, niemiecki miesięczny bilet komunikacyjny, umożliwia nieograniczone podróże po całych Niemczech za 63 euro. Bilet obejmuje pociągi regionalne, miejski transport publiczny, a nawet niektóre promy. Jest popularny również wśród Polaków, zwłaszcza mieszkańców zachodnich regionów kraju. Aby korzystać z biletu, wystarczy wykupić go online i mieć przy sobie dowód tożsamości podczas kontroli.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 12 sierpnia wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu w związku z imprezą Żagle 2026. Pierwsze zamknięcia ulic rozpoczną się już w nocy z 11 na 12 sierpnia. Ulice takie jak Zbożowa, Komandorska czy Wały Chrobrego będą całkowicie zamknięte. Zmiany potrwają do 18 sierpnia, a komunikacja miejska również będzie działać według zmienionych tras. W Jarosławcu wszystkie kąpieliska są dziś zamknięte z powodu trudnych warunków na morzu. Silny wiatr i wysokie fale zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Mimo że woda jest czysta i wolna od sinic, bezpieczeństwo turystów jest priorytetem. Pogoda sprzyja spacerom, ale nie kąpielom, więc warto zachować ostrożność.
1: W sprawie zabójstwa 38-letniej kobiety w Szczecinie nastąpił przełom. Seweryn M., podejrzany o dokonanie zbrodni, został przekazany Polsce przez niemieckie służby i trafił do aresztu. Prokuratura potwierdza, że mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa. Śledztwo wciąż trwa, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok i analiza materiału dowodowego.
2: W białostockim Oknie Życia znaleziono dwumiesięczną dziewczynkę. Dziecko jest zdrowe i przebywa w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Osoba, która zostawiła niemowlę, dołączyła kartkę z informacjami o jego zdrowiu. Teraz decyzję o przyszłości dziecka podejmie sąd rodzinny. Rodzice biologiczni mają 6 tygodni na zmianę decyzji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na dachu Alfa Centrum w Białymstoku pszczelarze zebrali już 175,5 kg miodu wielokwiatowego. To oznacza 418 słoiczków, które trafią do klientów centrum. Miejska pasieka działa od 2022 roku i składa się z uli zamieszkałych przez pszczoły rasy krajńskiej. Dzięki sprzyjającej pogodzie i bliskości terenów zielonych pszczoły mają doskonałe warunki do życia i pracy.
2: Wojciech Rychard, kardiolog z Wrocławia, walczy o życie z nawrotem szpiczaka plazmocytowego. Jedyną szansą na powrót do zdrowia jest dla niego terapia CAR-T, która w Polsce nie jest refundowana, mimo pozytywnych rekomendacji. Rychard dzięki zbiórce rozpocznie leczenie w przyszłym tygodniu, ale wielu pacjentów nie ma takiej możliwości. Producent terapii deklaruje dalsze wsparcie dla polskich pacjentów i gotowość do rozmów z Ministerstwem Zdrowia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska została pominięta na liście europejskich krajów w nowych zasadach korzystania z internetu Starlink podczas podróży. Oznacza to, że polscy użytkownicy mogą napotkać inne warunki korzystania z usługi poza granicami kraju. Na liście znalazły się m.in. Czechy, Słowacja i Litwa, ale Polski zabrakło. To może wpłynąć na ograniczenia dla Polaków podróżujących po Europie z usługą Starlink. Nie wiadomo, czy to błąd, czy celowa decyzja firmy Ilona Muska. Nowe zasady obowiązują od 10 sierpnia, ale daty w komunikatach są różne, co wprowadza dodatkowe zamieszanie.
2: Na polskim rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Ceny pozostają niezmienione od 8 sierpnia, mimo rosnących cen ropy i napięć geopolitycznych. Aramco jest obecnie liderem cenowym, oferując najtańsze paliwa w porównaniu do Orlenu i BP Europy. W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z dużymi spadkami cen, choć później nastąpiły drobne podwyżki. Dzięki mocnemu złotemu perspektywy na ten tydzień są obiecujące, a kierowcy mogą spodziewać się niższych cen na stacjach. Jednak sytuacja w rejonie cieśniny Ormus może wpłynąć na dalsze zmiany na rynkach.
1: Niemcy intensywnie poszukują polskich pielęgniarek i pielęgniarzy, oferując atrakcyjne warunki pracy. Wynagrodzenie może sięgać nawet 17 tysięcy złotych netto miesięcznie, a dodatkowo zapewniane są niemiecka umowa o pracę, ubezpieczenie i darmowe zakwaterowanie. Wymagana jest jednak znajomość języka niemieckiego oraz uznanie kwalifikacji zawodowych. Wzrost zapotrzebowania na pielęgniarki wpływa na popularność tego kierunku studiów w Polsce. Mimo rosnących zarobków w kraju, wielu specjalistów nadal wybiera pracę za zachodnią granicą. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla Niemców, którzy zaczynają przeprowadzać się nad Wisłę. Niemiecki dziennikarz Philipp Fritz z Die Welt podkreśla dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, która w 2026 roku ma wzrosnąć o 3,5%, podczas gdy niemiecka tylko o 0,5%. Polska inwestuje w infrastrukturę, co robi wrażenie na zagranicznych turystach. Kraj jest również liderem w cyfryzacji, co przyciąga przedsiębiorców z Niemiec. Trend Poland Maxing zyskuje popularność w internecie, pokazując pozytywne aspekty życia w Polsce. Jednak nie brakuje głosów, które przestrzegają przed bezkrytycznym zachwytem.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: W 1926 roku na Górnym Śląsku doszło do niezwykłej operacji finansowej. Amerykańscy inwestorzy, w tym W. Averell Harriman i Anaconda Copper Mining Company, przejęli kontrolę nad Gisze SA, jednym z największych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Zastosowano skomplikowaną strukturę holdingową, która budziła podejrzenia o ukryte niemieckie wpływy. Choć formalnie kontrolę przejęli Amerykanie, niemiecki kapitał wciąż miał znaczący udział. Operacja ta była zgodna z prawem, ale jej złożoność wzbudzała kontrowersje. Dziś podobne rozwiązania są powszechne, jednak w latach 20. XX wieku były nowością.
1: Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na promotorów piramid finansowych. Cztery osoby, w tym Franciszek Rumak i Grzegorz Baryła, obiecywały szybkie zyski, które zależały od rekrutacji nowych członków. Po zakończeniu współpracy z programami International Markets Live i Economy, niektórzy z ukaranych zaczęli promować nową platformę GIF-u. Komiar UOKiK już prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. To ostrzeżenie dla konsumentów, by uważać na programy obiecujące szybkie zyski bez realnej sprzedaży produktów.
2: Sejm zbliża się do uchwalenia nocnej prohibicji, która uniemożliwi zakup alkoholu w sklepach między 22 a 6 rano. Projekt cieszy się poparciem większości sił politycznych oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Wyjątek od zakazu dotyczy stacji paliw, które nadal będą mogły sprzedawać alkohol w nocy. Restauracje i bary nie zostaną objęte ograniczeniem, co pozwoli na spożywanie alkoholu w tych miejscach do późna. Obecnie podobne zasady funkcjonują już w wielu miastach w Polsce. Ponadto posłowie rozważają również zakaz reklamy alkoholu, w tym nawet napojów 0%.
1: Polska planuje przeznaczyć niecałe 2 biliony złotych na obronność w latach od 2025 do 2035. To ponad dwa razy więcej niż w poprzedniej dekadzie. Wydatki te mają wzmocnić siły zbrojne RP, ale ich wpływ na gospodarkę zależy od udziału krajowej produkcji. Szacuje się, że 41% zakupów zbrojeniowych zostanie zrealizowanych w Polsce. Wydatki na obronność obejmują nie tylko sprzęt, ale także koszty osobowe, które pochłoną największą część budżetu. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest inwestowanie w badania i rozwój, by zwiększyć krajową wartość dodaną.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Grupa technologiczno-przemysłowa CSG oraz zakłady metalowe Dezamet SA podpisały umowę wartą ponad 100 milionów euro. Kontrakt dotyczy dostaw komponentów do produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Umowa otwiera nowe możliwości dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i wspiera siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Komponenty będą dostarczane przez CSG Polska, co potwierdza strategiczny charakter współpracy z polskimi partnerami. Prezes Dezametu Dariusz Szlęzak podkreślił znaczenie tej umowy dla dalszego rozwoju produkcji pocisków artyleryjskich. Współpraca z CSG to szansa na zwiększenie skali produkcji i innowacji w sektorze obronnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić także 18 stopni Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo. W 1004 odcinku zaskoczy widzów dramatycznym zwrotem akcji. Poyraz planuje romantyczny wieczór z Naną, ale ich plany zostają brutalnie przerwane. W kluczowym momencie otrzymują wstrząsające wieści od Cenet. Yusuf trafił do szpitala z powodu wysokiej gorączki. Para natychmiast wraca, by być przy chłopcu. Okazuje się, że za jego stanem stoi Kansel, która podała mu niebezpieczne leki. Na szczęście Yusuf wychodzi z tego cało, a Nana i Poyraz muszą zrezygnować z dalszych planów. Emisja tego emocjonującego odcinka już dziś na antenie TVP1.
3: Serial Poyraz wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszych odcinkach relacja Nany i Poyraza zostanie wystawiona na poważną próbę. Choć ich podróż poślubna zbliżyła ich do siebie, Nana wciąż ukrywa przed mężem ważne fakty. Poyraz, zaniepokojony jej tajemniczym zachowaniem, postanawia ją śledzić. Odkrywa, że jego żona nie jest szczera, co wzbudza w nim niepokój. Jednak prawda jest inna niż przypuszcza. Nana działa z dobrych pobudek, chcąc pomóc Mertowi. Czy Poyraz zrozumie jej intencje, zanim będzie za późno?
2: Gdy w 4260 odcinku na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Maria Zięba dostanie ataku serca podczas turbulencji w samolocie wracającym z Hiszpanii do Polski. Mimo natychmiastowej pomocy stewardes i lekarki obecnej na pokładzie, jej życie nie zostanie uratowane. Włodek, jej mąż, będzie musiał patrzeć na to z daleka, powstrzymywany przez załogę. Zrozpaczony, nie będzie mógł pogodzić się ze stratą ukochanej żony. Odcinek pełen emocji i wzruszeń zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, o godzinie 20:15 na TVN. To wydarzenie na pewno poruszy serca widzów. Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego momentu. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, widzowie pożegnają Marię Ziębę. To także ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel, która przez lata była sercem serialu. Aktorka zmarła w kwietniu, a jej postać podzieliła jej los, co stało się początkiem serii smutnych wydarzeń w rodzinie Ziębów. Sceny pogrzebu Marii kręcono już wiosną, a ich realizacja była pełna prawdziwych emocji i wzruszeń. Włodek, dzieci, wnuki oraz bliscy z osiedla oddadzą jej hołd na ekranie. To chwile, które na długo zapadną w pamięć zarówno widzom, jak i ekipie serialu.
3: Na Wspólnej w odcinku 4266 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Julka nie wraca na noc, co wywołuje panikę u Igora, który odkrywa, że córka jest pod wpływem narkotyków. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy dziewczyna grozi samobójstwem. Agnieszka zmaga się z trudnościami w ośrodku i proponuje założenie fundacji, co tylko zaostrza konflikt z Ryszardem. Juliusz planuje ujawnić się jako tajemniczy Janusz z internetu, ale jego plany krzyżuje randka profesor Agier. Premierowy odcinek będzie można obejrzeć w środę, 19 sierpnia o 20:15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi nowy sezon pełen emocji. Kinga, próbując zamknąć rozdział małżeństwa z Jankiem, poznaje przystojnego recepcjonistę Arka. Między nimi szybko pojawia się chemia, a znajomość przeradza się w coś więcej. Kinga spędza z Arkiem namiętną noc, co może być początkiem nowej miłości. Tymczasem Janek odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co jest dla niego ogromnym ciosem. Zraniony i wściekły na Lilkę, postanawia odciąć się od niej i rusza do Kingi z ważnym wyznaniem. Czy prawda o Lilce da Jankowi szansę na odzyskanie żony? Czy też Kinga wybierze nową drogę z Arkiem? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce.
2: La Promesa wkracza w emocjonujący 460 odcinek. Lope, kucharz z pałacu, pojawi się w opłakanym stanie, co zaniepokoi całą służbę. Jego długi u niebezpiecznych ludzi doprowadziły do dramatycznych wydarzeń. W poprzednich odcinkach Vera i Salvador podejrzewali, że Lope ma poważne problemy, ale dopiero teraz prawda wychodzi na jaw. Lope będzie musiał ukrywać się przed bandytami, a jego przyjaciele zrobią wszystko, by go chronić. Czy uda mu się wyjść z tej opresji? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o 15:05 na TVP2 oraz na TVP VOD.
3: W 1008 odcinku serialu Dziedzictwo relacja Ainur i Sinana zostanie wystawiona na poważną próbę. Sinan, mimo że pokazuje zainteresowanie, wciąż zachowuje się niekonsekwentnie, co prowadzi do emocjonalnego starcia. Ainur, zmęczona sprzecznymi sygnałami, postanawia zakończyć trudną rozmowę, ale dramatycznie upada i rani się w głowę. Sinan natychmiast reaguje i zabiera ją do szpitala, co pokazuje, jak bardzo mu na niej zależy. W jednej chwili wcześniejsze kłótnie przestają mieć znaczenie, a zdrowie Ainur staje się najważniejsze. Czy Sinan w końcu zrozumie, że jego niezdecydowanie rani kobietę, którą naprawdę kocha? Relacja tej pary pozostanie pełna emocji i niedopowiedzeń. 4268 odcinku na wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującego pożegnania Marii Zięby. Na pogrzebie pojawi się Dorota Zakrzewska, grana przez Edytę Jungowską, która przyniesie Włodkowi wyjątkową pamiątkę po zmarłej żonie. To perłowe korale, które pękły podczas dramatycznego lotu z Hiszpanii. Ten gest stanie się początkiem niezwykłej znajomości między Dorotą a Włodkiem. Dorota, emigrantka powracająca do Polski, wniesie nowe wątki do serialu. Jej doświadczenia z Hiszpanii mogą okazać się pomocne dla Włodka. Czy ta nowa postać zbliży się do wdowca? Czas pokaże.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: nas na dobre.
1: Minęła szósta.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Leszek Miller opublikował dwa ostre komentarze dotyczące Ukrainy. Były premier skrytykował ekshumację szczątków Dziuwchena Konowalca, pytając o uroczysty pogrzeb w Kijowie. W drugim wpisie odniósł się do problemów z finansowaniem ukraińskiej armii, stwierdzając: wystarczy nie kraść. Miller coraz częściej krytykuje działania władz w Kijowie. Donald Trump musiał potajemnie opuścić Turcję z powodu groźby zamachu ze strony Iranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych został ewakuowany za pomocą pojazdu cateringowego do mniejszego wojskowego samolotu, zamiast wracać nowym Air Force One. Operacja była tak tajna, że nawet niektórzy wysocy urzędnicy nie byli świadomi jego prawdziwego miejsca pobytu. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie systemy obronne w pobliżu rezydencji nad Morzem Czarnym, znanej jako Pałac Putina. Zniszczono system walki radioelektronicznej oraz co najmniej jedną wyrzutnię S-400. Zdjęcia satelitarne potwierdzają część zniszczeń. Według ekspertów ochrona tego terenu została poważnie osłabiona.
1: W zachodniej Kolumbii doszło do tragicznego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4, które zabiło co najmniej 132 osoby. W Cali i Manizales zniszczenia są ogromne. Zawaliły się 3 szpitale, a 18 zostało uszkodzone. W Cali wprowadzono godzinę policyjną, by ułatwić pracę ratownikom. Władze ogłosiły stan wyjątkowy w całym kraju.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Pod koniec lipca w Żukowie Morskim policjant z Pyrzowic uratował 8-letniego niepełnosprawnego chłopca, który wpadł do basenu i zaczął się topić. Starszy posterunkowy Radosław Godzimirski, będący na urlopie, natychmiast zareagował i wspólnie z innym mężczyzną wyciągnął dziecko z wody, udzielając mu pierwszej pomocy. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariusza chłopiec wrócił bezpiecznie pod opiekę rodziców. Policjant otrzymał podziękowania za swoją postawę.
1: W Ciechocinie 6 sierpnia doszło do niebezpiecznego zdarzenia w jednym z domów jednorodzinnych. Policjanci z Golubia Dobrzynia zauważyli dym wydobywający się z budynku i natychmiast podjęli działania. Okazało się, że przyczyną zadymienia był zapalony garnek z mięsem pozostawiony na kuchence. Mundurowi ugasili ogień i odłączyli zasilanie, zapobiegając dalszemu zagrożeniu.
3: Zielonogórscy kryminalni we współpracy z funkcjonariuszami ze Zgorzelca zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa metodą na policjanta i prokuratora. Ofiarami padły starsze osoby, które straciły łącznie 120 tysięcy złotych, ale dzięki działaniom policji udało się odzyskać całość skradzionych pieniędzy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą telefonicznie o przekazywanie pieniędzy. Policjanci z Lublina badają niebezpieczne zdarzenie na drodze S-17 w okolicach Bogucina. Na nagraniu, które trafiło do funkcjonariuszy, widać pieszego przechodzącego między jadącymi pojazdami. Sytuacja stworzyła realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Policja ustala tożsamość mężczyzny i przypomina, że piesi nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Imię Kryspina jest jednym z najrzadszych w Polsce. W 2026 roku nosi je zaledwie 165 kobiet, co plasuje je na 1149 miejscu w rankingu popularności. Imię to ma łacińskie korzenie i oznacza kędzierzawą lub kręconą. Dla porównania, jego męski odpowiednik Kryspin jest znacznie częściej spotykany.
1: Astrologia wskazuje na 4 znaki zodiaku jako najbardziej nieprzewidywalne. Baran, bliźnięta, strzelec i wodnik to znaki, które często zaskakują otoczenie swoimi spontanicznymi decyzjami. Baran działa impulsywnie, bliźnięta szybko zmieniają plany, strzelec szuka przygód, a wodnik łamie schematy. Z nimi nigdy nie jest nudno, choć czasem trudno za nimi nadążyć. Sok z cytryny może przywrócić miękkość i świeżość ręcznikom. Wystarczy dodać go do prania razem z solą, co dodatkowo zabezpieczy kolory. Pranie w niższej temperaturze z odpowiednim cyklem pomoże uniknąć sztywności materiału i rozwoju bakterii. Unikajmy płynów do płukania, które mogą powodować szorstkość tkanin. Na warszawskiej Woli doszło do napadu rabunkowego, w którym 2 szesnastolatków zaatakowało mężczyznę oraz interweniującego świadka. Po krótkim pościgu policja zatrzymała sprawców, którzy trafili do policyjnej izby dziecka. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Premier Donald Tusk odwiedził plan serialu Rancho, co wywołało burzliwą dyskusję wśród fanów. Część widzów zarzuciła produkcji upolitycznienie, co doprowadziło do zapowiedzi bojkotu nowych odcinków. Twórcy serialu, w tym reżyser Wojciech Adamczyk i aktor Artur Barciś, podkreślają jednak, że wizyta premiera to dowód na prestiż i popularność produkcji. W trakcie spotkania nie zabrakło żartów nawiązujących do fabuły, w której bohaterowie osiągają wysokie stanowiska polityczne.
2: Dorota Gawryluk prowadziła debatę z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie odbyło się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i przyciągnęło uwagę zarówno zwolenników, jak i krytyków. W debacie uczestniczyli m.in. Rafał Ziemkiewicz, Krzysztof Stanowski i profesor Andrzej Nowak. Dziennikarka podkreśliła, że debaty są kluczowe dla wymiany poglądów i wyraziła gotowość do prowadzenia ich z przedstawicielami różnych stron politycznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą tak samo 20 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Fitkał, perepeczko, znana z roli Simony w M jak Miłość, narzeka na swoje dziadowskie emerytury z Polski i Australii. Choć pobiera świadczenia z dwóch krajów, twierdzi, że nie pozwalają one na luksusowe życie. Aktorka, która słynie z bezkompromisowych wypowiedzi, podkreśla, że najważniejsze jest dla niej dobre towarzystwo i szczęście, a w razie potrzeby potrafi sama zarobić na coś ekstra. Cóż, kto by pomyślał, że życie na dwóch emeryturach może być takie trudne? Jan Wieczorkowski, znany polski aktor, znowu zaskakuje. Na ostatniej ściance Polsatu fani nie mogli oderwać od niego wzroku, porównując go do greckiego boga. Jak wino, im starszy, tym przystojniejszy. Takie komentarze pojawiają się w mediach społecznościowych. Choć Wieczorkowski unika zaszufladkowania i rozwija się w różnych projektach, to jego wygląd zdaje się być niezmiennie na topie. Czyżbyśmy mieli nowego polskiego Leonarda DiCaprio? Monika Olejnik, niezłomna gwiazda TVN24. Z okazji 25-lecia stacji otworzyła swoje fotograficzne archiwum, pokazując, jak zmieniała się przez lata. Wśród wspomnień znalazło się czarno-białe zdjęcie z początków jej kariery, kiedy to relacjonowała katastrofę w Lesie Kabackim. Mimo 70 lat na karku, Olejnik wciąż wzbudza skrajne emocje swoim bezkompromisowym stylem, przyciągając zarówno krytyków, jak i fanów. Jak sama mówi, TVN24 to zespół rockowy w nieustannej trasie, a ona jest jego niezmordowaną frontmanką.
2: Bruce Dickinson, niezłomny frontman Iron Maiden, nie przestaje zaskakiwać. Po prawie dwóch dekadach przerwy w 2024 roku wypuścił solowy album The Mandrake Project, a teraz zapowiada kolejne dzieło, które ma być ciężkie jak cholera. Nowy krążek, który ukaże się w 2027 roku, powstaje w legendarnym studio 606 Dave'a Grohla, a na perkusji zagra Andreas Kisser z Sepultury. Ciekawe, co jeszcze Bruce wymyśli, by zaskoczyć swoich fanów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show business.
1: Krakowski zespół Six Saints, znany z Brutal Glam, nie przestaje zaskakiwać. Właśnie wypuścili nowy singiel Fuse, który jest zapowiedzią ich nadchodzącej płyty Brutal Glam. Utwór to prawdziwa petarda, opowiadająca o walce Dawida z Goliatem, czyli o sprzeciwie wobec systemu. A już tej jesieni ruszają w trasę koncertową po Polsce, gdzie zagrają wspólnie z formacją Hypnosaur. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja?
2: Josh Homme z Queens of the Stone Age postanowił pokazać, że zasady są po to, by je łamać. Podczas koncertu w Detroit, mimo zakazu, zapalił papierosa na scenie, co może kosztować go $10,000. Wokalista nie szczędził ostrych słów, krytykując korporacyjne reguły i zachęcając fanów do robienia tego, co chcą. Cóż, niektórzy artyści naprawdę wiedzą, jak zrobić show.
1: Mick Jagger, niezniszczalny frontman The Rolling Stones, znowu zaskakuje. W wieku, w którym wielu z nas marzy o spokojnym fotelu, on tańczy pod dyskotekową kulą i pokazuje swoje słynne ruchy Jaggera. Jego energia i optymizm to prawdziwy fenomen, a fani nie przestają go podziwiać. Czyżby wiek był tylko liczbą, a nie przeszkodą? Blink 182 nie zwalnia tempa i już pracuje nad swoim 10. albumem. Travis Barker potwierdził, że zespół jest w studiu, a nowa płyta ma się pojawić w 2027 roku. Fani mogą szykować się na koncerty w Europie, bo Tom DeLonge, Mark Hoppus i Travis Barker już zapowiedzieli występy na przyszły rok. A dla tych, którzy chcą poznać Barkera bliżej, od 13 sierpnia na Disney+, dostępny będzie dokument Louder Than Fear, który pokaże jego życie po katastrofie lotniczej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: ZZ Top, legendarna formacja rockowa, znów w tarapatach. Perkusista Frank Beard, który od 1969 roku nieprzerwanie grał z zespołem, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Zastąpił go Michael Monahan, ale fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo nie wiadomo, kiedy Beard wróci na scenę. Mimo tych zawirowań, zespół nie odwołuje trasy i planuje koncerty w Meksyku oraz Ameryce Południowej w przyszłym roku. Spotify postanowiło rozprawić się z artystami, którzy są jedynie cyfrowymi awatarami. Od połowy września wprowadza oznaczenie AI Persona, które jasno pokaże, kto jest tworem sztucznej inteligencji. Utwory takich artystów znikną z rekomendacji i spersonalizowanych playlist. To koniec udawania, że za każdym hitem stoi prawdziwy człowiek. Spotify stawia na autentyczność, a sztuczne twory muszą się teraz liczyć z konsekwencjami. Stevie Nicks i Lindsey Buckingham, dawni partnerzy życiowi i zawodowi, zaskoczyli wszystkich, odnawiając kontakt po latach burzliwych relacji. Wygląda na to, że ich rozmowy mogą przynieść coś, co ucieszy fanów Fleetwood Mac. Buckingham w rozmowie z E-News tajemniczo zapowiada, że przyszły rok będzie pełen niespodzianek. Czyżby szykowała się reaktywacja zespołu? Czas pokaże, co skrywają te muzyczne legendy. Javier Bardem, znany z ról w filmach braci Coen, okazuje się być prawdziwym fanem ciężkich brzmień. Jego miłość do rocka zaczęła się, gdy jako 10-latek usłyszał Highway to Hell, AC/DC, i od tego czasu jego życie zmieniło się na zawsze. Zamiast kołysanek, przed snem słucha Slipknota. A na planie serialu Peleryna Strachu przygotowuje się do roli psychopaty przy dźwiękach metalcore'u. Wygląda na to, że dla Bardema rock to nie tylko muzyka, ale sposób na życie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry także pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Nowym Drozdowie doszło do tragicznego wypadku podczas nawałnicy. Masywne drzewa przewróciły się na przyczepę kempingową, w której przebywał 43-letni mężczyzna z Warszawy. Służby ratunkowe, mimo szybkiej reakcji, dotarły na miejsce pieszo z powodu zablokowanej drogi i nie zdołały uratować poszkodowanego. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
2: Dwaj 16-latkowie zaatakowali mężczyznę na warszawskiej Woli, bijąc go i kopiąc, by ukraść 50 zł. Ofiara trafiła do szpitala, a napastnicy zaatakowali również przechodnia, który próbował interweniować. Policja szybko zatrzymała sprawców, którzy teraz spędzą 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. W Ciechanowie zaobserwowano pumę w okolicznych lasach. Władze apelują o ostrożność, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Nadleśniczy Tomasz Druszcz podkreśla, że puma prowadzi nocny tryb życia i raczej unika ludzi, ale mimo to zaleca unikanie lasów. W przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem należy powiadomić służby pod numerem 112. W Warszawie trwają przygotowania do obchodów Święta Wojska Polskiego, które odbędą się 15 sierpnia. Główną atrakcją będzie wielka defilada wojskowa na Wisłostradzie, gdzie zobaczymy m.in. myśliwce F-35 i nowoczesne czołgi. W związku z wydarzeniem kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem wielu ulic i mostów, dlatego zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej. Warto zaplanować trasę z wyprzedzeniem, by uniknąć utrudnień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Port lotniczy Warszawa-Radom zanotował w lipcu rekordową liczbę pasażerów. Odprawiono tam ponad 25 tysięcy podróżnych, co oznacza wzrost o 43% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. 27 lipca był dniem z największą liczbą obsłużonych pasażerów w historii lotniska. Zrealizowano wtedy 15 operacji lotniczych. Port w Radomiu zaczyna odgrywać coraz większą rolę w regionie, wspierając przeciążone lotnisko Chopina.
1: Od 1 grudnia zmieniają się zasady odbioru dowodów osobistych. Teraz będzie można wybrać dowolną gminę w Polsce jako miejsce odbioru dokumentu. To ułatwienie dla osób często podróżujących lub zmieniających miejsce zamieszkania. Nowe przepisy wprowadzają też szybką procedurę naprawczą w przypadku błędnego anulowania dowodu przez urzędnika.
2: W Suchej Beskidzkiej doszło do brutalnego ataku siekierą. Grzegorz M. zaatakował swojego kolegę, 23-letniego Kacpra H., zadając mu 6 ciosów w głowę. Ofiara cudem przeżyła i teraz domaga się 150 tysięcy złotych odszkodowania. Grzegorz M., który był wcześniej karany w Wielkiej Brytanii, przyznał się częściowo do winy i przeprosił w sądzie.
1: Częstochowa przygotowuje się na sierpniowe uroczystości na Jasnej Górze, spodziewając się największego napływu pielgrzymów w połowie i pod koniec miesiąca. W tych dniach miasto wprowadzi dodatkowe patrole, zespoły ratownictwa medycznego oraz zmiany w organizacji ruchu. Pielgrzymi będą mieli dostęp do dodatkowych toalet, koszy na śmieci i punktów z wodą. W działania zabezpieczające zaangażowane będą policja, straż miejska i straż pożarna.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Częstochowie doszło do poważnego wypadku z udziałem rowerzystki i tramwaju. 18-latka, wykonując manewr skrętu, wjechała pod nadjeżdżający tramwaj, co skutkowało poważnymi obrażeniami. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii w stanie ciężkim, ale stabilnym. Policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. W Gliwicach 60-letni Józef M. został aresztowany po tym, jak zaorał nowo wybudowaną drogę na ulicy Rybnickiej. Mężczyzna protestował w ten sposób przeciwko odebraniu mu ziemi przodków, mimo że otrzymał odszkodowanie. Straty oszacowano na kilkaset tysięcy złotych, a Józefowi M. grozi kara więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: W Szczecinie postawiono zarzuty Sewerynowi M. w sprawie morderstwa 38-letniej kobiety. Podejrzany został zatrzymany w Niemczech i przekazany polskim władzom. Prokuratura w Szczecinie potwierdziła, że Seweryn M. przebywa w areszcie, a śledztwo wciąż trwa. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok i analiza dowodów z miejsca zbrodni.
2: Polacy coraz chętniej korzystają z niemieckiego Deutschland Ticket, który za 63 euro miesięcznie umożliwia podróżowanie po całych Niemczech. Bilet obejmuje komunikację miejską, regionalną oraz wybrane połączenia promowe. Jest to atrakcyjna opcja dla mieszkańców zachodniej Polski, którzy planują tanie wyjazdy do naszych zachodnich sąsiadów. Warto pamiętać, że przy połączeniach transgranicznych z Polski trzeba dokupić bilet do pierwszej stacji po stronie niemieckiej, z wyjątkiem trasy Świnoujście-Cesarskie Kurorty.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Łomży 4 mężczyzn uratowało życie 4-latce, która spadła z balkonu na 5. Bohaterowie zostali uhonorowani przez prezydenta miasta, a ich odwaga może zostać nagrodzona medalem od prezydenta RP. Dziewczynka trafiła do szpitala, ale jej stan jest dobry. W mieszkaniu w czasie zdarzenia spała jej matka, która miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Białymstoku w oknie życia przy pogotowiu opiekuńczym pozostawiono 2-miesięczną dziewczynkę. Dziecko jest zdrowe i przebywa obecnie w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, który ma 6 tygodni na podjęcie decyzji. Rodzice mogą w tym czasie zmienić zdanie i odzyskać dziecko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić również 22 stopnie Celsjusza. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku wybuchła afera związana z wypłatą ponad 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej. Wśród beneficjentów znalazła się firma męża Anny Konieczyńskiej, wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wątpliwości budzi fakt, że brak jest potwierdzeń zalania tych nieruchomości przez Straż Pożarną czy satelity. Ministerstwo Rozwoju oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzą kontrolę w tej sprawie. Wyniki mogą mieć poważne konsekwencje dla lokalnej polityki i rozliczeń finansowych. Sprawa jest rozwojowa i może przynieść dalsze działania ze strony organów ścigania.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego. Konfederacja złożyła projekt ustawy, który zakłada jego likwidację, argumentując, że jest kosztowny i niepotrzebny. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ostrzega, że wycofanie systemu może prowadzić do większej liczby śmieci w lasach i wyższych rachunków za odpady. Politycy Konfederacji wskazują na problemy z kolejkami przed butelkomatami i koszty dla sklepów. Ministerstwo podkreśla, że likwidacja systemu mogłaby oznaczać konieczność wypłaty odszkodowań dla firm. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie parlament.
1: Jacek Karnowski, wiceminister funduszy, ostrzega przed możliwym polexitem w kontekście wyborów w 2027 roku. Wskazuje na Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Brauna i Mateusza Morawieckiego jako polityków, których działania mogą prowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Karnowski podkreśla, że członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko fundusze, ale także korzyści z rynku wspólnego i bezpieczeństwa. W rozmowie z Business Insider Polska zaznacza, że Polacy powinni zastanowić się, czy głos na prawicę nie oznacza de facto głosu za opuszczeniem Unii. Wiceminister odniósł się również do Krajowego Planu Odbudowy, informując, że Polska wykorzysta ponad 90% dostępnych środków. Seniorzy w Polsce stają przed ważnym wyborem finansowym. Mogą zdecydować się na pobieranie 13 i 14 emerytury lub skorzystać z ulgi PIT-0. PIT-0 to preferencja podatkowa, która pozwala zaoszczędzić nawet do 5976 zł rocznie, ale wymaga rezygnacji z emerytury. Z tej możliwości korzysta już 178 tysięcy osób. Decyzja zależy od wysokości zarobków i indywidualnych potrzeb finansowych. Warto dokładnie przemyśleć, co będzie bardziej opłacalne.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje umorzenie starych długów wobec ZUS sięgających 315 milionów złotych. Dotyczy to zaległości sprzed 1 stycznia 1999 roku, które nie są zabezpieczone hipoteką. Około 7 tysięcy 100 płatników może liczyć na automatyczne umorzenie tych zobowiązań. Proces odbędzie się bez konieczności składania wniosków. Wyjątkiem są długi zabezpieczone hipoteką, które nie zostaną objęte umorzeniem. Rząd uzasadnia decyzję niską skutecznością odzyskiwania tych należności i wysokimi kosztami egzekucji. Skarbówka wystawia na licytację samochody zajęte od dłużników i nietrzeźwych kierowców. W ofercie są m.in. Audi, BMW, Kia i Dacia, a ceny wywoławcze zaczynają się już od 2000 zł. Licytacje odbywają się na portalu e-licytacje.kas, ale warto pamiętać, że auta nie są objęte gwarancją ani rękojmią. Przykładowo Audi A6 z 2004 roku można kupić za 2000 zł, ale bez pewności co do jego stanu technicznego. Licytacje trwają krótko, więc warto wcześniej dokładnie zapoznać się z opisem i dokumentacją pojazdu. Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE podczas targów lotniczych Farnborough 2026. Nowy pocisk ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów, co pozwoli na bardziej ekonomiczną obronę przed dronami i pociskami manewrującymi. PAC-3 ACE ma kosztować o połowę mniej niż jego poprzednik, PAC-3 MSE, zachowując przy tym 2/3 jego zdolności bojowych. Pierwszy testowy lot planowany jest za 18 miesięcy, a produkcja ma ruszyć w ciągu kilku lat. Pocisk będzie kompatybilny z istniejącym systemami obrony, co przyspieszy jego wdrożenie. Ukraina stara się o licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot, ale napotyka opór amerykańskich gigantów zbrojeniowych Raytheon i Lockheed Martin. Firmy te obawiają się, że Ukraina mogłaby produkować pociski szybciej i taniej, stając się konkurencją. Dodatkowo istnieją obawy o możliwość przejęcia technologii przez Rosję. Rozważa się produkcję pocisków w Niemczech lub innym kraju europejskim, co jednak wydłużyłoby proces. Prezydent Zełenski jest optymistyczny, twierdząc, że Ukraina mogłaby rozpocząć produkcję komponentów w ciągu jednego roku. Mimo to pełne uruchomienie produkcji może potrwać kilka lat.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: TKH Technology zaprezentowała swój pierwszy seryjnie produkowany silnik turboodrzutowy na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To pierwszy taki silnik w Polsce, stworzony przez prywatne przedsiębiorstwo, przeznaczony do bezzałogowych platform latających. Firma rozwija projekt MTJD, który obejmuje zarówno konstrukcję płatowca, jak i napęd oraz awionikę. Dzięki własnemu silnikowi TKH Technology zyskała większą niezależność od zewnętrznych dostawców. W ubiegłym roku projekt MTJD zdobył nagrodę Defender za innowacyjność. Tegoroczna premiera podkreśla znaczenie własnych technologii w rozwoju bezzałogowców.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Janka, po nieudanych próbach zdobycia Mariusza, znajdzie nowy obiekt westchnień. Tym razem jej uczucia będą odwzajemnione przez Kajetana, znanego jako Broda. Ich spotkanie w Brzezinach nie będzie przypadkowe, a los połączy ich w nieoczekiwany sposób. Kajetan, mimo obowiązków w pracy, nie będzie mógł przestać myśleć o Jance. Wkrótce pojawi się na wieczornej imprezie z pudełkiem pączków, by zrobić na niej wrażenie. Jednak romantyczny wieczór przerwie pożar, a Kajetan, chcąc zaimponować, ruszy na pomoc strażakom. Czy jego heroiczny czyn zbliży ich do siebie? O tym przekonamy się już wkrótce. W 1008 odcinku Dziedzictwa relacja Ainur i Sinana stanie przed kolejnym wyzwaniem. Sinan, mimo że okazuje zainteresowanie, wciąż zachowuje się niekonsekwentnie, co prowadzi do burzliwej konfrontacji. W wyniku emocjonalnej wymiany zdań, Ainur traci równowagę i doznaje poważnego urazu głowy. Sinan natychmiast reaguje, zapominając o wcześniejszych sporach i zabiera ją do kliniki. To dramatyczne wydarzenie staje się dla niego przebudzeniem, uświadamiając mu, jak ważna jest dla niego Ainur. Czy to doświadczenie zmieni ich relacje na lepsze? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. M jak miłość wkracza w nowy, emocjonujący sezon. Po wakacjach Kasia staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ukryć prawdę o ojcostwie swojej córeczki. Sfałszowane testy DNA i kłamstwa zaczynają się na niej mścić. Sowiński, zwany szantażysta, stawia Kasi ultimatum, które może zmienić wszystko. Anka, która pomogła w fałszerstwie, teraz żąda pieniędzy za milczenie. Aneta, choć zna prawdę, wciąż nie zdecydowała się jej ujawnić. Czy Kasia znajdzie sposób, by wyjść z tej sytuacji z twarzą? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodziewanych zwrotów akcji. W najnowszym 4266 odcinku serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w środę, 19 sierpnia o godzinie 20.15, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Julka, uzależniona nastolatka, postawi swojego ojca, Igora, w niezwykle trudnej sytuacji. Po odkryciu przez Igora prawdy o jej nałogu, Julka zagrozi, że odbierze sobie życie, jeśli zostanie wysłana na odwyk. Igor, zrozpaczony i zdeterminowany, będzie musiał podjąć decyzję, która może mieć tragiczne konsekwencje. Czy zdecyduje się na leczenie córki, mimo jej groźby? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o godzinie 20.15, widzowie będą świadkami pogrzebu Marii Zięby. To nie tylko pożegnanie, ale także początek nowego rozdziału dla Włodka. Na cmentarzu pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po zmarłej żonie, perłowe korale. Ten gest stanie się początkiem ich znajomości. Dorota, grana przez Edytę Jungowską, powróciła do Polski po latach spędzonych na emigracji i teraz będzie próbowała ułożyć sobie życie na nowo. Jej doświadczenia z Hiszpanii mogą okazać się nieocenione dla Włodka. Jak potoczą się ich losy? Czas pokaże.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po wakacjach. W 4240 odcinku Angelika zatrudnia się jako salowa w WeMedzie, a jej życie zaczyna się stabilizować. Jednak w 4241 odcinku sielanka zostaje przerwana przez tragedię, eksplozję podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym. Angelika desperacko szuka informacji o Kamilu, ale wojsko odmawia jej pomocy. W 4242 odcinku zwraca się do ojca, Bolesława, który stawia jej trudne warunki. W premierowym 4243 odcinku, który zostanie wyemitowany jesienią 2026 roku, Angelika wyznaje matce, na jakie kompromisy musiała pójść. Eliza, przytłoczona emocjami, szuka ukojenia w alkoholu, a w trudnych chwilach wspiera ją Świder. Pod wpływem emocji Eliza rzuca się w jego ramiona, co prowadzi do niespodziewanego wybuchu namiętności. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, a emocje sięgają zenitu. Już w sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 20.55, widzowie będą mogli zobaczyć pierwsze dwa odcinki na TVN i TVN7. Wśród nowych uczestników znajdziemy Soraję Misiak, stylistkę z Gdyni, która pasjonuje się astrologią i tarotem. Dołączy do niej Jakub Szypuła z Rzeszowa, barber z zamiłowaniem do motocrossu i imprez rave. Oliwia Jerzak z Gdańska, hostessa i studentka prawa, również wkracza do gry, szukając prawdziwych relacji. Każdy z nich wnosi do programu unikalny temperament i strategię. Od przyszłego tygodnia program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN7. Przygotujcie się na niezapomniane chwile w luksusowej posiadłości.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety w nowych odcinkach nie zobaczymy już Joli, granej przez Elżbietę Romanowską. Aktorka ujawniła, że nie otrzymała propozycji powrotu do roli, co zaskoczyło wielu fanów. W produkcji pojawi się aż 9 nowych aktorek, wcielających się w tytułowe wiedźmy. Zmiany dotkną także postaci Dorotki, którą teraz zagra Karolina Ludwiniak. Na słynnej ławeczce w Wilkowyjach zagości Ignacy Japycz, kuzyn zmarłego Stacha, przybywający z Australii. Nowe odcinki Rancha zostaną wyemitowane dopiero w grudniu, co wymaga od fanów sporej cierpliwości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Poznaniu prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Gdańsku termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marek Jakubiak ostro skrytykował Koalicję Obywatelską, sugerując jej delegalizację. Lider Wolnych Republikanów nazwał ugrupowanie organizacją przestępczą w związku z doniesieniami o 4,5 miliona złotych wsparcia dla firm powiązanych z działaczką KO. Sprawę badają już CBA i prokuratura.
3: Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza spotkała się z krytyką większości Polaków. W sondażu aż ponad 58% respondentów oceniło ją negatywnie. Szczególnie nieprzychylni są wyborcy obozu rządzącego, gdzie aż 90% badanych wyraziło sprzeciw. Z kolei sympatycy Konfederacji w większości popierają tę decyzję.
2: W Teksasie zauważono tajemniczego kota pokrytego czerwoną farbą, błąkającego się po ulicach League City. Zwierzę wygląda na wychudzone i maltretowane, a służby apelują, by nie próbować go łapać ani karmić. Internauci spekulują, że kot mógł uciec z nielegalnych walk zwierząt, jednak lokalne organy ścigania nie rozpoczęły jeszcze śledztwa. Organizacje zwierzęce starają się schwytać kota i zapewnić mu pomoc.
3: Jennifer Lopez, która w lipcu skończyła 57 lat, zachwyca fanów swoją nieskazitelną formą. Gwiazda podzieliła się zdjęciami w białym bikini, które wywołały falę zachwytu w mediach społecznościowych. Tymczasem jej bliźniaki z poprzedniego związku z Markiem Antonym właśnie wyruszają na studia. Lopez, mimo upływu lat, wciąż łączy życie zawodowe z prywatnym, pozostając ikoną stylu i energii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Książę William i księżna Kate sprzeciwili się pomysłowi króla Karola III i królowej Camilli, by zmienić pisownię imienia Kate z Catherine na Catherine. Powodem miał być nadmiar liter C w królewskich monogramach. William uznał tę propozycję za obraźliwą dla Kate i jej rodziny. Ostatecznie księżna Wali zachowała swoje imię w tradycyjnej formie.
3: W Netherton, w Wielkiej Brytanii, doszło do kontrowersyjnej interwencji policji, która wywołała burzę w sieci. Na nagraniu widać, jak funkcjonariusz brutalnie odpycha Polkę, próbującą być przy rozmowie z jej synem. Kobieta została na krótko aresztowana pod zarzutem zakłócania porządku, mimo że zgłoszenie o włamaniu, które sprowokowało interwencję, okazało się fałszywe. Policja z Merseyside prowadzi wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie.
2: W Machaczkale, stolicy Dagestanu, doszło do groźnego wypadku. Winda z 9 osobami spadła z 4. piętra. 4 osoby mają połamane nogi, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwe zaniedbania związane z montażem i kontrolą windy. Siły powietrzne Ukrainy straciły myśliwiec MiG-29, który uległ awarii 10 sierpnia w obwodzie odeskim. Podczas misji bojowej doszło do sytuacji awaryjnej przy odpalaniu pocisku, co spowodowało pożar samolotu. Pilot zdołał się bezpiecznie katapultować i został przetransportowany do placówki medycznej. To kolejny incydent w serii strat ukraińskiego lotnictwa w ostatnich miesiącach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Program nowoczesnych pojazdów Ajax dla brytyjskiej armii, wart ponad 6 miliardów funtów, znów boryka się z problemami. The Telegraph donosi o serii awarii maszyn, które miały miejsce tuż po ich wyjęciu z magazynów do testów. Ministerstwo Obrony uspokaja, że to drobne problemy mechaniczne, ale kryzys zaufania do projektu rośnie. Pojazdy Ajax, które miały zastąpić stare modele, nadal nie są gotowe do pełnej służby operacyjnej. W pułku reprezentacyjnym Wojska Polskiego służba to nie tylko zaszczyt, ale i wyzwanie. Żołnierze, zwani potocznie laleczkami, są doskonale wyszkoleni do interwencji w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Mimo rygorystycznych wymagań zdrowotnych, wielu młodych kandydatów odpada na etapie kwalifikacji medycznych. Pułk wciąż poszukuje młodych, wysportowanych rekrutów, aby utrzymać pełny skład.
3: W sierpniu pielęgnacja hortensji wymaga zmiany podejścia. Należy zrezygnować z nawozów azotowych i skupić się na potasie i fosforze, które wzmacniają rośliny przed zimą. Domowy nawóz z kefiru, bogaty w te pierwiastki, może być skutecznym wsparciem. Wystarczy rozcieńczyć kefir w wodzie i podlewać hortensję co 2 tygodnie. W Wieluniu doszło do uprowadzenia trojga dzieci przez ich matkę podczas nadzorowanego spotkania. Policja szybko zareagowała i 7 sierpnia odnaleziono dzieci na Dolnym Śląsku. Zatrzymano 32-letnią matkę oraz 3 mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty związane z uprowadzeniem. Dzieci są już bezpieczne pod opieką dziadków, a sprawa jest prowadzona przez prokuraturę rejonową w Wieluniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Na Mazurach trwają prace nad nowym serialem dokumentalnym o rodzinie Kwaśniewskich. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, jego żona Jolanta oraz córka Aleksandra uczestniczą w nagraniach nad jednym z jezior. Ekipa filmowa, w tym operatorzy kamer i dźwiękowcy, rejestruje sceny w malowniczej scenerii. Produkcja ma pokazać rodzinę w swobodnej, letniej atmosferze. Wiktoria Ptak z Supraśla została Miss Polski 2026. 28-latka, która obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, zdobyła tytuł dzięki swojej determinacji i ciężkiej pracy. Wiktoria jest także zaangażowana społecznie, działając na rzecz dzieci w amerykańskim systemie prawnym. Jej marzeniem jest stworzenie mobilnej kliniki, która pomoże mieszkańcom małych miejscowości. Gratulacje dla Wiktorii płyną z całego kraju, w tym od posła Jacka Sasina.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry podobnie pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na planie 11 sezonu Rancha pojawił się niespodziewany gość, Donald Tusk, który postanowił podzielić się swoją obecnością z fanami w mediach społecznościowych. Fani serii

0: Serialu nie kryją zdziwienia, a może nawet lekkiego oburzenia, że polityka wkracza na ich ulubiony plan zdjęciowy. Tymczasem ekipa Super Expressu miała okazję zobaczyć, jak serialowe gwiazdy pracują nad finałowymi odcinkami w luksusowych wnętrzach pałacu w Jabłonnie. Ciekawe, czy w nowym sezonie zobaczymy więcej politycznych niespodzianek.
1: Ewelina Lisowska, znana z energetycznych koncertów, postanowiła na chwilę odpocząć od polskiej sceny i zasmakować włoskiego Dolce Vita na wyspie Elba. Włoski temperament tak ją pochłonął, że zaczęła naukę języka, a jej zdjęcia w stroju kąpielowym zyskały więcej fanów niż niejedna piosenka. Lisowska, mimo polskiego akcentu, nie wstydzi się swoich językowych potknięć, a jej wiralowy występ z Telefon Lady Gagi tylko podkreśla, że dystans do siebie to jej drugie imię. Ciekawe, czy włoski partner jest równie zachwycony jej nowymi umiejętnościami.
0: Izabela Janachowska, znana ekspertka od ślubów, znowu zaskakuje. Po tym, jak przez 3 miesiące ukrywała ciążę nawet przed własnym mężem, teraz ogłasza, że spodziewa się drugiego syna. Wideo z pikniku, na którym jej syn Christopher Alexander odkrywa tę tajemnicę, podbiło serca internautów. Ciekawe, czy nowy członek rodziny też będzie miał smykałkę do świeczek jak tata. Krystian Rzymkiewicz, młody tancerz z Jędrzejowa, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, a jego kariera nabiera tempa jak tornado. Zwycięzca You Can Dance z 2025 roku, który zaskoczył wszystkich unikalnym stylem, teraz podbija serca widzów Polsatu. Nie tylko tańczy, ale i spłaca matczyne kredyty, co czyni go prawdziwym bohaterem rodzinnym. A na Instagramie? Tam promuje się jako mistrz globu w show dance, bo przecież skromność to nie jego styl.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Michał Szpak, znany z ekstrawaganckiego stylu i niepowtarzalnego głosu, postanowił zaskoczyć fanów, dzieląc się prywatnymi chwilami z rodziną. Wokalista, który zazwyczaj strzeże swojej prywatności jak oka w głowie, tym razem opublikował zdjęcia z rodzinnego wypadu z ojcem i bratem. Panowie w luksusowym kabriolecie wyruszyli na lody, a internet oszalał z zachwytu. To pierwszy taki męski wyjazd od dawna, a Michał podkreśla, że czas spędzony z rodziną to najlepsze lekarstwo na wszystko. Po prawie 30 latach od tajemniczej śmierci Tupaka Shakura sprawa wreszcie trafia na wokandę. Dwayne Kefe D. Davis, który kiedyś chwalił się swoją książką o związku z tą zbrodnią, teraz zaprzecza wszystkiemu. Ciekawe, czy jego własne słowa z książki okażą się gwoździem do trumny. Proces ruszył w Los Angeles, a emocje sięgają zenitu. Zwłaszcza, że w tle pojawiają się teorie spiskowe z udziałem znanych postaci. Prime Video znowu zaskakuje, tym razem ekranizując dylogię Enfrentados, Mercedes Ron. Uwikłani, Marfil obiecuje mieszankę mrocznych tajemnic i gorącego romansu, a wszystko to w luksusowym świecie Eli. Główne role zagrają Esther Exposito i Hugo Diego Garcia, a premiera już 9 września. Czy to kolejny hit, który podbije serca widzów, czy tylko kolejna próba wyciągnięcia z nas subskrypcji? Czas pokaże. Zaskakujące wieści z polskiego świata filmowego. Andrzej Beja Zaborski, niezapomniany komendant z cyklu U Pana Boga, odszedł w wieku 75 lat. Choć jego kariera zaczęła się od bębnienia na perkusji, to właśnie role filmowe i teatralne przyniosły mu sławę. Córka Monika, mimo ojcowskich przestróg, postanowiła kontynuować rodzinną tradycję aktorską, co tylko potwierdza, że geny bywają nieubłagane.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jimi Hendrix, legenda gitary, znany był z niszczenia swoich instrumentów na scenie. Okazuje się, że nie robił tego z gniewu czy dla show, ale dlatego, że wyciskał z nich każdą nutę, aż nie miały już nic do zaoferowania. Techniczny muzyka, Eric Barrett, zdradził, że Hendrix po prostu nie mógł już nic więcej z nich wyciągnąć. A teraz, w uznaniu jego wpływu na muzykę i społeczeństwo, Jimi ma swoją ulicę w Nowym Jorku, tuż obok studia Electric Lady Studios. Jędrzej Wise, po współpracy z Kasią Nosowską, postanowił zaskoczyć fanów mocniejszym, rockowym brzmieniem. Jego nowy singiel, Pogubiłem części od zestawu, to nie tylko podróż do lat 90., ale przede wszystkim emocjonalny rollercoaster o utracie siebie w imię miłości. Artysta śpiewa o momencie, gdy trudno rozpoznać własną twarz w lustrze, a utwór staje się manifestem i sygnałem alarmowym. Czas się obudzić i poskładać te wszystkie części, które kiedyś oddaliśmy drugiej osobie. Guns N' Roses, niegdyś największa rockowa maszyna na świecie, w latach 90. osiągnęli szczyt sławy, a potem, cóż, zaczęły się schody. Matt Sorum, były perkusista zespołu, wspomina, jak gigantyczna popularność stała się dla nich przytłaczająca. Zespół, który kiedyś rządził muzycznym światem, musiał czekać 25 lat na powrót do łask. Cóż, nie każdy potrafi być jak Metallica, która przetrwała próbę czasu. Paul and Rock Festival, znany jako najpiękniejszy festiwal świata, zakończył się dramatycznym akcentem. Podczas występu orkiestry dorosłych dzieci, ojciec perkusisty Michała Dolskiego doznał wylewu, co przerwało koncert. Teraz muzyk prosi o wsparcie finansowe na kosztowną rehabilitację ojca, a Jurek Owsiak apeluje do fanów o pomoc. Cóż, życie potrafi zaskoczyć nawet na największej scenie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W nocy w placówce opiekuńczej w Pęcherach, koło Piaseczna, wybuchł groźny pożar. Ogień pojawił się po uderzeniu pioruna w dach budynku. Na szczęście wszyscy podopieczni oraz opiekunowie zdążyli opuścić obiekt przed przybyciem straży pożarnej. W akcji gaśniczej uczestniczyło blisko 30 strażaków, którzy po 4 godzinach opanowali sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
2: Władze powiatu ciechanowskiego ostrzegają przed pumą, która może przebywać w lokalnych lasach. Mieszkańcy miejscowości Stare Garnowo, Osiek Górny, Osiek Aleksandrowo i Osiek Wólka powinni zachować szczególną ostrożność. Nadleśniczy Tomasz Druszcz uspokaja, że puma unika ludzi i żeruje głównie w nocy. W razie spotkania z drapieżnikiem należy zachować spokój i powiadomić służby. W Suchej Beskidzkiej doszło do dramatycznego ataku z użyciem siekiery. Grzegorz M., podejrzewając kradzież, zaatakował 23-letniego Kacpra H., który cudem przeżył. Sprawca tłumaczył swoje zachowanie alkoholem i narkotykami, a teraz czeka na wyrok w areszcie. Kacper H. domaga się odszkodowania za doznane obrażenia.
1: Robert Makłowicz, znany kucharz z Krakowa, zrealizował swoje marzenie, kupując dom w Chorwacji, na półwyspie Pelješac. Jego stuletnia, kamienna posiadłość zachwyca autentycznym, dalmatyńskim stylem. Makłowicz planuje także inwestycje w luksusowe apartamenty w Orebiciu, które mają łączyć tradycyjne budownictwo z nowoczesnym komfortem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zabrzu doszło do brutalnego pobicia 66-letniego mężczyzny. Dwóch młodych napastników zaatakowało go w niedzielny poranek bez żadnego powodu, powodując poważne obrażenia. Policja szybko zatrzymała podejrzanych, 18-latka i 21-latka. Młodszy z nich został tymczasowo aresztowany, a starszy objęty dozorem policyjnym. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.
2: Tomasz J. został skazany na 20 lat więzienia za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka w Kłobucku. Prokuratura i rodzina ofiary domagają się jednak kary dożywocia. Wkrótce odbędzie się rozprawa apelacyjna w Katowicach, zaplanowana na 17 września. Sprawca tłumaczył swoje działania trudnościami finansowymi.
1: Deutschland Ticket, niemiecki miesięczny bilet komunikacyjny, umożliwia nieograniczone podróże po całych Niemczech za 63 euro. Bilet obejmuje pociągi regionalne, miejski transport publiczny, a nawet niektóre promy. Jest popularny również wśród Polaków, zwłaszcza mieszkańców zachodnich regionów kraju. Aby korzystać z biletu, wystarczy wykupić go online i mieć przy sobie dowód tożsamości podczas kontroli.
2: W białostockim Oknie Życia znaleziono 2-miesięczną dziewczynkę. Dziecko jest zdrowe i przebywa w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Osoba, która zostawiła niemowlę, dołączyła kartkę z informacjami o jego zdrowiu. Teraz decyzję o przyszłości dziecka podejmie sąd rodzinny. Rodzice biologiczni mają 6 tygodni na zmianę decyzji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 100 metrów. Polka prowadziła w połowie dystansu, ale ostatecznie przegrała z Amy Hunt z Wielkiej Brytanii. Swoboda uzyskała czas 11,02 sekundy, co dało jej drugi wicemistrzowski tytuł w karierze. Pierwszy zdobyła 2 lata temu w Rzymie. Na dachu Alfa Centrum w Białymstoku pszczelarze zebrali już 175,5 kg miodu wielokwiatowego. To oznacza 418 słoiczków, które trafią do klientów centrum. Miejska pasieka działa od 2022 roku i składa się z uli zamieszkałych przez pszczoły rasy krajnickiej. Dzięki sprzyjającej pogodzie i bliskości terenów zielonych pszczoły mają doskonałe warunki do życia i pracy. Leszek Miller opublikował 2 ostre komentarze dotyczące Ukrainy. Były premier skrytykował ekshumację szczątków Dziuwchena Konowalca, pytając o uroczysty pogrzeb w Kijowie. W drugim wpisie odniósł się do problemów z finansowaniem ukraińskiej armii, stwierdzając: wystarczy nie kraść. Miller coraz częściej krytykuje działania władz w Kijowie.
2: Rosyjska propaganda w Polsce coraz śmielej wkracza do publicznej debaty, wykorzystując osoby o dużym zasięgu medialnym. Grzegorz Braun umieszcza na swoich listach wyborczych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, co ma na celu rozpowszechnianie narracji zgodnych z interesami Kremla. Przykładem jest porucznik rezerwy Piotr Powałka, który zajmie 5. miejsce w okręgu gdyńsko-słupskim. Jego wypowiedzi często pokrywają się z rosyjską narracją, co wzmacnia jego pozycję w polskiej przestrzeni politycznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk ogłosił zmiany w rządzie. Maciej Berek, dotychczasowy minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, przejdzie do innych zadań. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, która wcześniej pełniła funkcję prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Premier podziękował Berkowi za jego dotychczasową pracę i zaangażowanie. Wojciech Rychard, kardiolog z Wrocławia, walczy o życie z nawrotem szpiczaka plazmocytowego. Jedyną szansą na powrót do zdrowia jest dla niego terapia CAR-T, która w Polsce nie jest refundowana, mimo pozytywnych rekomendacji. Rychard dzięki zbiórce rozpocznie leczenie w przyszłym tygodniu, ale wielu pacjentów nie ma takiej możliwości. Producent terapii deklaruje dalsze wsparcie dla polskich pacjentów i gotowość do rozmów z Ministerstwem Zdrowia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić też 22 stopnie Celsjusza. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0, a teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów.
2: Robert Lewandowski ponownie wpisał się na listę strzelców w meczu Chicago Fire przeciwko Santos Laguna, ustalając wynik na 3-1. Mimo problemów pod bramką rywali, Polak nie zamierzał opuszczać boiska, co podkreślił trener Greg Berhalter. Lewandowski zdobył gola w doliczonym czasie gry, pokazując swoją determinację i głód gry. Mecz był pełen emocji, a Fire odwróciło losy spotkania po słabszym początku.
1: Arkadiusz Milik wrócił do zdrowia i przygotowuje się z Juventusem do nowego sezonu. Mimo że klub chętnie by go sprzedał, na razie nie pojawiły się żadne konkretne oferty. Polski napastnik przez ostatnie 2 lata zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale teraz jest w pełni gotowy do gry. Jego przyszłość w Juventusie pozostaje jednak niepewna. Juventus pokonał Palermo 2-0 w towarzyskim meczu w australijskim Perth. Arkadiusz Milik zdobył drugą bramkę dla starej damy w 87 minucie po efektownym rajdzie z połowy boiska. Wcześniej, w końcówce pierwszej połowy, prowadzenie drużynie dał Kenan Yildiz. Mecz był częścią przygotowań do nowego sezonu Serie A.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: W Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2026 roku. W zawodach bierze udział 74 reprezentantów Polski, którzy będą walczyć o medale w 50 konkurencjach. To szansa na poprawę wyników z poprzednich mistrzostw w Rzymie, gdzie zdobyliśmy 6 krążków. Po słabszych latach polscy lekkoatleci liczą na lepszy występ i awans w klasyfikacji medalowej. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, uzyskując czas 11,02 sekundy. Złoto wywalczyła Brytyjka Amy Hunt, która była szybsza o zaledwie 0,02 sekundy. To już 3 medal Swobody na Mistrzostwach Starego Kontynentu. Tegoroczna rywalizacja na 100 metrów była jedną z najbardziej otwartych konkurencji mistrzostw.
1: Mariusz Wach zaledwie 3 tygodnie po walce z Tysonem Furym ponownie wszedł do ringu na gali Prime 18. Tym razem zmierzył się z 6 zmieniającymi się rywalami w formule K1. Walka zakończyła się po 3 rundach, a decyzję o jej przerwaniu podjął narożnik Wacha. Legendarny promotor Lou DiBella skrytykował udział Wacha w tych pojedynkach, podkreślając, że 46-latek powinien być chroniony przed takimi wyzwaniami. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto, co cieszy polskich kibiców. W Kanadzie towarzyszy jej psycholożka Daria Abramowicz, której rola znacząco wzrosła. Zawodniczka pokonała już kilka wymagających rywalek, a nowy układ z Abramowicz wydaje się przynosić efekty. Andrzej Persson, były rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozytywnie ocenia współpracę Świątek z Abramowicz i trenerem Maciejem Ryszczukiem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Royce White, były zawodnik NBA, wywołał kontrowersję, ogłaszając, że identyfikuje się jako kobieta i planuje zadebiutować w lidze WNBA. Jego działania to celowa prowokacja mająca na celu zwrócenie uwagi na niejasności w regulaminach sportowych. White opublikował zdjęcie w blond peruce, wyśmiewając krytyków i podkreślając, że chce grać w koszykówkę z kobietami. Inicjatywa ma wywołać dyskusję o zasadach w sporcie. Holenderska panczenistka Jutta Leerdam, znana z sukcesów na igrzyskach Mediolan Cortina 2026, odpoczywa na egzotycznym urlopie. Sportsmenka, która zdobyła złoto na 1000 metrów i srebro na 500 metrów, dzieli się zdjęciami z wakacji w towarzystwie narzeczonego, boksera Jake'a Paula. Jej najnowsze fotografie w stroju kąpielowym wzbudziły duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Leerdam, nazywana królową lodu, nie przestaje zachwycać swoich fanów. Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem 3 głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę. Katarzyna Niewiadoma Finney zdobyła tytuł wicemistrzyni Tour de France 2026. Polska kolarka zakończyła rywalizację na 2. miejscu, ustępując jedynie Demi Vollering z Holandii. To już 5. podium Niewiadomej w tym prestiżowym wyścigu. Zawodniczka, znana z sukcesów na trasie, cieszy się także szczęśliwym życiem prywatnym u boku męża, Taylora Finneya.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wilfredo Leon, gwiazdor polskiej reprezentacji siatkarskiej, po powrocie z turnieju Ligi Narodów w Chinach, gdzie zdobył złoty medal, otrzymał miłą niespodziankę od sąsiadów w Lublinie. Na drzwiach swojego mieszkania znalazł list z gratulacjami za osiągnięcia sportowe. Leon podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie. Teraz, po krótkim wypoczynku, polscy siatkarze rozpoczęli treningi w Zakopanem, przygotowując się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą również 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Poyraz wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszych odcinkach relacja Nany i Poyraza zostanie wystawiona na poważną próbę. Choć ich podróż poślubna zbliżyła ich do siebie, Nana wciąż ukrywa przed mężem ważne fakty. Poyraz, zaniepokojony jej tajemniczym zachowaniem, postanawia ją śledzić. Odkrywa, że jego żona nie jest szczera, co wzbudza w nim niepokój. Jednak prawda jest inna niż przypuszcza. Nana działa z dobrych pobudek, chcąc pomóc Mertowi. Czy Poyraz zrozumie jej intencje, zanim będzie za późno?
0: Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 997 odcinkiem Po wakacjach. Policja nie odnajduje zaginionej Niny, która zniknęła z wózka w parku. Blanka, matka dziewczynki, jest zrozpaczona, ale doświadczeni funkcjonariusze Radek Biegun i Dorota Kowal przejmują sprawę. Wkrótce wpadają na trop i znajdują świadka, który może odmienić bieg wydarzeń. Dorota, sama spodziewająca się dziecka, obiecuje Blance, że odnajdą Ninę. Radek postanawia osobiście zająć się poszukiwaniem kluczowego świadka. Czy starsza kobieta, którą ratowała Blanka, widziała coś istotnego? Odpowiedzi już wkrótce. Na wspólnej zbliża się do emocjonującego momentu. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, widzowie pożegnają Marię Ziębę. To także ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel, która przez lata była sercem serialu. Aktorka zmarła w kwietniu, a jej postać podzieliła jej los, co stało się początkiem serii smutnych wydarzeń w rodzinie Ziębów. Sceny pogrzebu Marii kręcono już wiosną, a ich realizacja była pełna prawdziwych emocji i wzruszeń. Włodek, dzieci, wnuki oraz bliscy z osiedla oddadzą jej hołd na ekranie. To chwile, które na długo zapadną w pamięć zarówno widzom, jak i ekipie serialu.
1: Na wspólnej w odcinku 4266 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Julka nie wraca na noc, co wywołuje panikę u Igora, który odkrywa, że córka jest pod wpływem narkotyków. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy dziewczyna grozi samobójstwem. Agnieszka zmaga się z trudnościami w ośrodku i proponuje założenie fundacji, co tylko zaostrza konflikt z Ryszardem. Juliusz planuje ujawnić się jako tajemniczy Janusz z internetu, ale jego plany krzyżuje randka profesor Agier. Premierowy odcinek będzie można obejrzeć w środę, 19 sierpnia o 20:15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej.
0: La Promesa wkracza w emocjonujący 460 odcinek. Lope, kucharz z pałacu, pojawi się w opłakanym stanie, co zaniepokoi całą służbę. Jego długi u niebezpiecznych ludzi doprowadziły do dramatycznych wydarzeń. W poprzednich odcinkach Vera i Salvador podejrzewali, że Lope ma poważne problemy, ale dopiero teraz prawda wychodzi na jaw. Lope będzie musiał ukrywać się przed bandytami, a jego przyjaciele zrobią wszystko, by go chronić. Czy uda mu się wyjść z tej opresji? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o 15:05 na TVP2 oraz na TVP VOD.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety w nowych odcinkach zabraknie Joli, granej przez Elżbietę Romanowską, która była jedną z ulubionych postaci widzów. Aktorka potwierdziła, że nie otrzymała propozycji powrotu do serialu. W Wilkowyjach pojawi się jednak nowa postać, Ignacy Japycz, kuzyn zmarłego Stacha Japycza, który przybędzie aż z Australii. Zmiany dotkną także postaci Dorotki, którą teraz zagra Karolina Ludwiniak. Premiera 6 nowych odcinków została przesunięta na grudzień. Produkcja nie komentuje wykluczenia Joli z obsady, pozostawiając fanów w niepewności co do losów tej postaci. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Kinga, grana przez Aleksandrę Zienkiewicz, próbuje zakończyć małżeństwo z Jankiem. Zanim jednak dojdzie do rozwodu, na jej drodze pojawia się uroczy recepcjonista Arek. Niewinny flirt szybko przeradza się w namiętność, a Kinga spędza z nim noc. Tymczasem Janek odkrywa, że nie jest ojcem Poli, co burzy jego świat z Lilką. Wściekły i upokorzony, postanawia zerwać z nią kontakt. Czy szczere wyznanie Janka wystarczy, by uratować jego relacje z Kingą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4268 odcinek, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia na antenie TVN. Bliscy pożegnają zmarłą Marię, którą wcielała się świętej pamięci Bożena Dykiel. Po mszy żałobnej uczestnicy przeniosą się do kultowego baru Ziębów na Stypę. Włodek, Monika, Damian, Renata i inni bohaterowie zasiądą przy stole, gdzie dla Marii przygotowano symboliczne, puste miejsce. Wzruszające wspomnienia ożyją dzięki pokazowi slajdów, a delikatne piórko opadające na fotografię zmarłej zostanie uznane za znak z nieba. To wyjątkowe pożegnanie, pełne będzie łez, ale i uśmiechów, przypominając o pięknych chwilach spędzonych z Marią. 4268 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującego pożegnania Marii Zięby. Na pogrzebie pojawi się Dorota Zakrzewska, grana przez Edytę Jungowską, która przyniesie Włodkowi wyjątkową pamiątkę po zmarłej żonie. To perłowe korale, które pękły podczas dramatycznego lotu z Hiszpanii. Ten gest stanie się początkiem niezwykłej znajomości między Dorotą a Włodkiem. Dorota, emigrantka powracająca do Polski, wniesie nowe wątki do serialu. Jej doświadczenia z Hiszpanii mogą okazać się pomocne dla Włodka. Czy ta nowa postać zbliży się do wdowca? Czas pokaże.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Trump musiał potajemnie opuścić Turcję z powodu groźby zamachu ze strony Iranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych został ewakuowany za pomocą pojazdu cateringowego do mniejszego wojskowego samolotu, zamiast wracać nowym Air Force One. Operacja była tak tajna, że nawet niektórzy wysocy urzędnicy nie byli świadomi jego prawdziwego miejsca pobytu. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie systemy obronne w pobliżu rezydencji nad Morzem Czarnym, znanej jako Pałac Putina. Zniszczono system walki radioelektronicznej oraz co najmniej jedną wyrzutnię S-400. Zdjęcia satelitarne potwierdzają część zniszczeń. Według ekspertów ochrona tego terenu została poważnie osłabiona.
0: W Lone, w Dolnej Saksonii, doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód prowadzony przez kompletnie pijanego kierowcę, który miał niecałe 2 promile alkoholu, wypadł z drogi i uderzył w drzewa. 3 mężczyzn, w tym 2 Polaków, zostało ciężko rannych. Policja wszczęła postępowanie karne wobec 39-letniego kierowcy. W zachodniej Kolumbii doszło do tragicznego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4, które zabiło co najmniej 132 osoby. W Cali i Manizales zniszczenia są ogromne. Zawaliły się 3 szpitale, a 18 zostało uszkodzone. W Cali wprowadzono godzinę policyjną, by ułatwić pracę ratownikom. Władze ogłosiły stan wyjątkowy w całym kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pod koniec lipca w Żukowie Morskim policjant z Pyżowic uratował 8-letniego niepełnosprawnego chłopca, który wpadł do basenu i zaczął się topić. Starszy posterunkowy Radosław Godzimirski, będący na urlopie, natychmiast zareagował i wspólnie z innym mężczyzną wyciągnął dziecko z wody, udzielając mu pierwszej pomocy. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariusza chłopiec wrócił bezpiecznie pod opiekę rodziców. Policjant otrzymał podziękowania za swoją postawę.
0: W Ciechocinie 6 sierpnia doszło do niebezpiecznego zdarzenia w jednym z domów jednorodzinnych. Policjanci z Golubia Dobrzynia zauważyli dym wydobywający się z budynku i natychmiast podjęli działania. Okazało się, że przyczyną zadymienia był zapalony garnek z mięsem pozostawiony na kuchence. Mundurowi ugasili ogień i odłączyli zasilanie, zapobiegając dalszemu zagrożeniu.
2: Zielonogórscy kryminalni we współpracy z funkcjonariuszami ze Zgorzelca zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o oszustwa metodą na policjanta i prokuratora. Ofiarami padły starsze osoby, które straciły łącznie 120 tysięcy złotych, ale dzięki działaniom policji udało się odzyskać całość skradzionych pieniędzy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą telefonicznie o przekazywanie pieniędzy. Policjanci z Lublina badają niebezpieczne zdarzenie na drodze S-17 w okolicach Bogucina. Na nagraniu, które trafiło do funkcjonariuszy, widać pieszego przechodzącego między jadącymi pojazdami. Sytuacja stworzyła realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Policja ustala tożsamość mężczyzny i przypomina, że piesi nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Imię Kryspina jest jednym z najrzadszych w Polsce. W 2026 roku nosi je zaledwie 165 kobiet, co plasuje je na 1149 miejscu w rankingu popularności. Imię to ma łacińskie korzenie i oznacza kędzierzawą lub kręconą. Dla porównania, jego męski odpowiednik, Kryspin, jest znacznie częściej spotykany.
0: Astrologia wskazuje na 4 znaki zodiaku jako najbardziej nieprzewidywalne. Baran, bliźnięta, strzelec i wodnik to znaki, które często zaskakują otoczenie swoimi spontanicznymi decyzjami. Baran działa impulsywnie, bliźnięta szybko zmieniają plany, strzelec szuka przygód, a wodnik łamie schematy. Z nimi nigdy nie jest nudno, choć czasem trudno za nimi nadążyć. Sok z cytryny może przywrócić miękkość i świeżość ręcznikom. Wystarczy dodać go do prania razem z solą, co dodatkowo zabezpieczy kolory. Pranie w niższej temperaturze z odpowiednim cyklem pomoże uniknąć sztywności materiału i rozwoju bakterii. Unikajmy płynów do płukania, które mogą powodować szorstkość tkanin. Na warszawskiej Woli doszło do napadu rabunkowego, w którym 2 szesnastolatków zaatakowało mężczyznę oraz interweniującego świadka. Po krótkim pościgu policja zatrzymała sprawców, którzy trafili do policyjnej izby dziecka. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk odwiedził plan serialu Rancho, co wywołało burzliwą dyskusję wśród fanów. Część widzów zarzuciła produkcji upolitycznienie, co doprowadziło do zapowiedzi bojkotu nowych odcinków. Twórcy serialu, w tym reżyser Wojciech Adamczyk i aktor Artur Barciś, podkreślają jednak, że wizyta premiera to dowód na prestiż i popularność produkcji. W trakcie spotkania nie zabrakło żartów nawiązujących do fabuły, w której bohaterowie osiągają wysokie stanowiska polityczne. Dorota Gawryluk prowadziła debatę z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie odbyło się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i przyciągnęło uwagę zarówno zwolenników, jak i krytyków. W debacie uczestniczyli m.in. Rafał Ziemkiewicz, Krzysztof Stanowski i profesor Andrzej Nowak. Dziennikarka podkreśliła, że debaty są kluczowe dla wymiany poglądów i wyraziła gotowość do prowadzenia ich z przedstawicielami różnych stron politycznych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą również 22 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Fitkał, perepeczko, znana z roli Simony w M jak miłość, narzeka na swoje dziadowskie emerytury z Polski i Australii. Choć pobiera świadczenia z dwóch krajów, twierdzi, że nie pozwalają one na luksusowe życie. Aktorka, która słynie z bezkompromisowych wypowiedzi, podkreśla, że najważniejsze jest dla niej dobre towarzystwo i szczęście, a w razie potrzeby potrafi sama zarobić na coś ekstra. Cóż, kto by pomyślał, że życie na dwóch emeryturach może być takie trudne? Jan Wieczorkowski, znany polski aktor, znowu zaskakuje. Na ostatniej ściance Polsatu fani nie mogli oderwać od niego wzroku, porównując go do greckiego boga. Jak wino, im starszy, tym przystojniejszy. Takie komentarze pojawiają się w mediach społecznościowych. Choć Wieczorkowski unika zaszufladkowania i rozwija się w różnych projektach, to jego wygląd zdaje się być niezmiennie na topie. Czyżbyśmy mieli nowego polskiego Leonarda DiCaprio? Monika Olejnik, niezłomna gwiazda TVN24. Z okazji 25-lecia stacji otworzyła swoje fotograficzne archiwum, pokazując, jak zmieniała się przez lata. Wśród wspomnień znalazło się czarno-białe zdjęcie z początków jej kariery, kiedy to relacjonowała katastrofę w Lesie Kabackim. Mimo 70 lat na karku, Olejnik wciąż wzbudza skrajne emocje swoim bezkompromisowym stylem, przyciągając zarówno krytyków, jak i fanów. Jak sama mówi, TVN24 to zespół rockowy w nieustannej trasie, a ona jest jego niezmordowaną frontmanką.
2: Bruce Dickinson, niezłomny frontman Iron Maiden, nie przestaje zaskakiwać. Po prawie dwóch dekadach przerwy w 2024 roku wypuścił solowy album The Mandrake Project, a teraz zapowiada kolejne dzieło, które ma być ciężkie jak cholera. Nowy krążek, który ukaże się w 2027 roku, powstaje w legendarnym studio 606 Dave'a Grohla, a na perkusji zagra Andreas Kisser z Sepultury. Ciekawe, co jeszcze Bruce wymyśli, by zaskoczyć swoich fanów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show business.
1: Krakowski zespół Six Saints, znany z Brutal Glam, nie przestaje zaskakiwać. Właśnie wypuścili nowy singiel Fuse, który jest zapowiedzią ich nadchodzącej płyty Brutal Glam. Utwór to prawdziwa petarda, opowiadająca o walce Dawida z Goliatem, czyli o sprzeciwie wobec systemu. A już tej jesieni ruszają w trasę koncertową po Polsce, gdzie zagrają wspólnie z formacją Hypnosaur. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja?
2: Josh Homme z Queens of the Stone Age

0: Postanowił pokazać, że zasady są po to, by je łamać. Podczas koncertu w Detroit, mimo zakazu, zapalił papierosa na scenie, co może kosztować go 10 tysięcy dolarów. Wokalista nie szczędził ostrych słów, krytykując korporacyjne reguły i zachęcając fanów do robienia tego, co chcą. Cóż, niektórzy artyści naprawdę wiedzą, jak zrobić show.
1: Mick Jagger, niezniszczalny frontman The Rolling Stones, znowu zaskakuje. W wieku, w którym wielu z nas marzy o spokojnym fotelu, on tańczy pod dyskotekową kulą i pokazuje swoje słynne ruchy Jaggera. Jego energia i optymizm to prawdziwy fenomen, a fani nie przestają go podziwiać. Czyżby wiek był tylko liczbą, a nie przeszkodą? Blink 182 nie zwalnia tempa i już pracuje nad swoim 10. albumem. Travis Barker potwierdził, że zespół jest w studiu, a nowa płyta ma się pojawić w 2027 roku. Fani mogą szykować się na koncerty w Europie, bo Tom DeLonge, Mark Hoppus i Travis Barker już zapowiedzieli występy na przyszły rok. A dla tych, którzy chcą poznać Barkera bliżej, od 13 sierpnia na Disney Plus dostępny będzie dokument Louder Than Fear, który pokaże jego życie po katastrofie lotniczej.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: ZZ Top, legendarna formacja rockowa, znów w tarapatach. Perkusista Frank Beard, który od 1969 roku nieprzerwanie grał z zespołem, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Zastąpił go Michael Monahan, ale fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo nie wiadomo, kiedy Beard wróci na scenę. Mimo tych zawirowań, zespół nie odwołuje trasy i planuje koncerty w Meksyku oraz Ameryce Południowej w przyszłym roku. Spotify postanowiło rozprawić się z artystami, którzy są jedynie cyfrowymi awatarami. Od połowy września wprowadza oznaczenie AI Persona, które jasno pokaże, kto jest tworem sztucznej inteligencji. Utwory takich artystów znikną z rekomendacji i spersonalizowanych playlist. To koniec udawania, że za każdym hitem stoi prawdziwy człowiek. Spotify stawia na autentyczność, a sztuczne twory muszą się teraz liczyć z konsekwencjami. Stevie Nicks i Lindsey Buckingham, dawni partnerzy życiowi i zawodowi, zaskoczyli wszystkich, odnawiając kontakt po latach burzliwych relacji. Wygląda na to, że ich rozmowy mogą przynieść coś, co ucieszy fanów Fleetwood Mac. Buckingham w rozmowie z E! News tajemniczo zapowiada, że przyszły rok będzie pełen niespodzianek. Czyżby szykowała się reaktywacja zespołu? Czas pokaże, co skrywają te muzyczne legendy. Javier Bardem, znany z ról w filmach braci Coen, okazuje się być prawdziwym fanem ciężkich brzmień. Jego miłość do rocka zaczęła się, gdy jako dziesięciolatek usłyszał Highway to Hell, AC/DC, i od tego czasu jego życie zmieniło się na zawsze. Zamiast kołysanek, przed snem słucha Slipknota. A na planie serialu Peleryna Strachu przygotowuje się do roli psychopaty przy dźwiękach metalcore'u. Wygląda na to, że dla Bardema rock to nie tylko muzyka, ale sposób na życie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1027 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat. Bez przesady. Bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Nowym Drozdowie doszło do tragicznego wypadku podczas nawałnicy. Masywne drzewa przewróciły się na przyczepę kempingową, w której przebywał 43-letni mężczyzna z Warszawy. Służby ratunkowe, mimo szybkiej reakcji, dotarły na miejsce pieszo z powodu zablokowanej drogi i nie zdołały uratować poszkodowanego. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
2: Dwaj 16-latkowie zaatakowali mężczyznę na warszawskiej Woli, bijąc go i kopiąc, by ukraść 50 zł. Ofiara trafiła do szpitala, a napastnicy zaatakowali również przechodnia, który próbował interweniować. Policja szybko zatrzymała sprawców, którzy teraz spędzą 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. W Ciechanowie zaobserwowano pumę w okolicznych lasach. Władze apelują o ostrożność, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Nadleśniczy Tomasz Druszcz podkreśla, że puma prowadzi nocny tryb życia i raczej unika ludzi, ale mimo to zaleca unikanie lasów. W przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem należy powiadomić służby pod numerem 112. W Warszawie trwają przygotowania do obchodów Święta Wojska Polskiego, które odbędą się 15 sierpnia. Główną atrakcją będzie wielka defilada wojskowa na Wisłostradzie, gdzie zobaczymy m.in. myśliwce F-35 i nowoczesne czołgi. W związku z wydarzeniem kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem wielu ulic i mostów, dlatego zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej. Warto zaplanować trasę z wyprzedzeniem, by uniknąć utrudnień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Port lotniczy Warszawa-Radom zanotował w lipcu rekordową liczbę pasażerów. Odprawiono tam ponad 25 tysięcy podróżnych, co oznacza wzrost o 43% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. 27 lipca był dniem z największą liczbą obsłużonych pasażerów w historii lotniska. Zrealizowano wtedy 15 operacji lotniczych. Port w Radomiu zaczyna odgrywać coraz większą rolę w regionie, wspierając przeciążone lotnisko Chopina. W Suchej Beskidzkiej doszło do brutalnego ataku siekierą. Grzegorz M. zaatakował swojego kolegę, 23-letniego Kacpra H., zadając mu 6 ciosów w głowę. Ofiara cudem przeżyła i teraz domaga się 150 tysięcy złotych odszkodowania. Grzegorz M., który był wcześniej karany w Wielkiej Brytanii, przyznał się częściowo do winy i przeprosił w sądzie.
1: Częstochowa przygotowuje się na sierpniowe uroczystości na Jasnej Górze, spodziewając się największego napływu pielgrzymów w połowie i pod koniec miesiąca. W tych dniach miasto wprowadzi dodatkowe patrole, zespoły ratownictwa medycznego oraz zmiany w organizacji ruchu. Pielgrzymi będą mieli dostęp do dodatkowych toalet, koszy na śmieci i punktów z wodą. W działania zabezpieczające zaangażowane będą policja, straż miejska i straż pożarna. Zakończono przebudowę kanału regatowego w Parku Śląskim. Odnowiono dno zbiornika, ścieżki i kładki. A na wyspie powstała nowa scena. Wokół pojawiła się świeża zieleń, co całkowicie odmieniło ten historyczny punkt. Teraz miejsce to będzie służyć spacerom, rekreacji i wydarzeniom plenerowym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gliwicach doszło do niepokojącego incydentu w rejonie dwóch przedszkoli. 26-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję po tym, jak miał obserwować dzieci i dopuścić się wobec nich zachowań o charakterze seksualnym. Sąd zdecydował, że spędzi on najbliższe 3 miesiące w areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Gliwicach pod nadzorem prokuratury.
2: W Gliwicach 60-letni Józef M. został aresztowany po tym, jak zaorał nowo wybudowaną drogę na ulicy Rybnickiej. Mężczyzna protestował w ten sposób przeciwko odebraniu mu ziemi przodków, mimo że otrzymał odszkodowanie. Straty oszacowano na kilkaset tysięcy złotych, a Józefowi M. grozi kara więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: W Szczecinie postawiono zarzuty Sewerynowi M. w sprawie morderstwa 38-letniej kobiety. Podejrzany został zatrzymany w Niemczech i przekazany polskim władzom. Prokuratura w Szczecinie potwierdziła, że Seweryn M. przebywa w areszcie, a śledztwo wciąż trwa. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok i analiza dowodów z miejsca zbrodni.
2: Polacy coraz chętniej korzystają z niemieckiego Deutschland Ticket, który za 63 euro miesięcznie umożliwia podróżowanie po całych Niemczech. Bilet obejmuje komunikację miejską, regionalną oraz wybrane połączenia promowe. Jest to atrakcyjna opcja dla mieszkańców zachodniej Polski, którzy planują tanie wyjazdy do naszych zachodnich sąsiadów. Warto pamiętać, że przy połączeniach transgranicznych z Polski trzeba dokupić bilet do pierwszej stacji po stronie niemieckiej, z wyjątkiem trasy Świnoujście-Cesarskie Kurorty.
0: To są wiadomości w Radio Super Express.
2: W Łomży 4 mężczyzn uratowało życie 4-latce, która spadła z balkonu na 5. Bohaterowie zostali uhonorowani przez prezydenta miasta, a ich odwaga może zostać nagrodzona medalem od prezydenta RP. Dziewczynka trafiła do szpitala, ale jej stan jest dobry. W mieszkaniu w czasie zdarzenia spała jej matka, która miała 0,7 promila alkoholu we krwi. W Białymstoku w oknie życia przy pogotowiu opiekuńczym pozostawiono 2-miesięczną dziewczynkę. Dziecko jest zdrowe i przebywa obecnie w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, który ma 6 tygodni na podjęcie decyzji. Rodzice mogą w tym czasie zmienić zdanie i odzyskać dziecko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry też pokażą 22 stopnie, a wiatr wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska została pominięta na liście europejskich krajów w nowych zasadach korzystania z internetu Starlink podczas podróży. Oznacza to, że polscy użytkownicy mogą napotkać inne warunki korzystania z usługi poza granicami kraju. Na liście znalazły się m.in. Czechy, Słowacja i Litwa, ale Polski zabrakło. To może wpłynąć na ograniczenia dla Polaków podróżujących po Europie z usługą Starlink. Nie wiadomo, czy to błąd, czy celowa decyzja firmy Ilona Maska. Nowe zasady obowiązują od 10 sierpnia, ale daty w komunikatach są różne, co wprowadza dodatkowe zamieszanie. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na cudzoziemcach. Pod koniec lutego w Polsce pracowało ponad 1 132 000 zagranicznych pracowników, co stanowi wzrost o 75 000 w ciągu roku. Najwięcej w tej grupie jest obywateli Ukrainy, których liczba osiągnęła prawie 770 000. Mężczyźni stanowią większość wśród pracujących cudzoziemców. To prawie 60%. Ponadto co trzeci zagraniczny pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie. Te dane pokazują, jak ważni stają się cudzoziemcy dla polskich firm. Niemcy intensywnie poszukują polskich pielęgniarek i pielęgniarzy, oferując atrakcyjne warunki pracy. Wynagrodzenie może sięgać nawet 17 tysięcy złotych netto miesięcznie, a dodatkowo zapewniane są niemiecka umowa o pracę, ubezpieczenie i darmowe zakwaterowanie. Wymagana jest jednak znajomość języka niemieckiego oraz uznanie kwalifikacji zawodowych. Wzrost zapotrzebowania na pielęgniarki wpływa na popularność tego kierunku studiów w Polsce. Mimo rosnących zarobków w kraju, wielu specjalistów nadal wybiera pracę za zachodnią granicą. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla Niemców, którzy zaczynają przeprowadzać się nad Wisłę. Niemiecki dziennikarz Philipp Fritz z Die Welt podkreśla dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, która w 2026 roku ma wzrosnąć o 3,5%, podczas gdy niemiecka tylko o 0,5%. Polska inwestuje w infrastrukturę, co robi wrażenie na zagranicznych turystach. Kraj jest również liderem w cyfryzacji, co przyciąga przedsiębiorców z Niemiec. Trend Poland Maxing zyskuje popularność w internecie, pokazując pozytywne aspekty życia w Polsce. Jednak nie brakuje głosów, które przestrzegają przed bezkrytycznym zachwytem.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na promotorów piramid finansowych. Cztery osoby, w tym Franciszek Rumak i Grzegorz Baryła, obiecywały szybkie zyski, które zależały od rekrutacji nowych członków. Po zakończeniu współpracy z programami International Markets Live i Economy, niektórzy z ukaranych zaczęli promować nową platformę GIF-u. Komiar UOKiK już prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. To ostrzeżenie dla konsumentów, by uważać na programy obiecujące szybkie zyski bez realnej sprzedaży produktów.
2: Sejm zbliża się do uchwalenia nocnej prohibicji, która uniemożliwi zakup alkoholu w sklepach między 22 a 6 rano. Projekt cieszy się poparciem większości sił politycznych oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Wyjątek od zakazu dotyczy stacji paliw, które nadal będą mogły sprzedawać alkohol w nocy. Restauracje i bary nie zostaną objęte ograniczeniem, co pozwoli na spożywanie alkoholu w tych miejscach do późna. Obecnie podobne zasady funkcjonują już w wielu miastach w Polsce. Ponadto posłowie rozważają również zakaz reklamy alkoholu, w tym nawet napojów 0%.
1: Polska planuje przeznaczyć niecałe 2 biliony złotych na obronność w latach od 2025 do 2035. To ponad dwa razy więcej niż w poprzedniej dekadzie. Wydatki te mają wzmocnić siły zbrojne RP, ale ich wpływ na gospodarkę zależy od udziału krajowej produkcji. Szacuje się, że 41% zakupów zbrojeniowych zostanie zrealizowanych w Polsce. Wydatki na obronność obejmują nie tylko sprzęt, ale także koszty osobowe, które pochłoną największą część budżetu. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest inwestowanie w badania i rozwój, by zwiększyć krajową wartość dodaną.
2: Grupa technologiczno-przemysłowa CSG oraz zakłady metalowe Desamet SA podpisały umowę wartą ponad 100 milionów euro. Kontrakt dotyczy dostaw komponentów do produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Umowa otwiera nowe możliwości dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i wspiera siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Komponenty będą dostarczane przez CSG Polska, co potwierdza strategiczny charakter współpracy z polskimi partnerami. Prezes Desametu Dariusz Szlęzak podkreślił znaczenie tej umowy dla dalszego rozwoju rozwoju produkcji pocisków artyleryjskich. Współpraca z CSG to szansa na zwiększenie skali produkcji i innowacji w sektorze obronnym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ukraina intensywnie pracuje nad nowym pociskiem FP7X, który ma wspierać system Patriot. Celem jest stworzenie tańszej alternatywy dla amerykańskich rakiet PAC-3, co pozwoli na ich użycie tylko w najtrudniejszych sytuacjach. Pocisk FP7X, rozwijany przez firmę Firepoint, przeszedł już testy w locie, ale nie udowodnił jeszcze zdolności do przechwytywania pocisków balistycznych. Jego produkcja ma być szybsza i tańsza, co jest kluczowe w obliczu ograniczonych zasobów. Projekt zakłada integrację z europejskimi systemami obrony przeciwrakietowej, co ma wzmocnić bezpieczeństwo Ukrainy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą też 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Janka, po nieudanych próbach zdobycia Mariusza, znajdzie nowy obiekt westchnień. Tym razem jej uczucia będą odwzajemnione przez Kajetana, znanego jako Broda. Ich spotkanie w Brzezinach nie będzie przypadkowe, a los połączy ich w nieoczekiwany sposób. Kajetan, mimo obowiązków w pracy, nie będzie mógł przestać myśleć o Jance. Wkrótce pojawi się na wieczornej imprezie z pudełkiem pączków, by zrobić na niej wrażenie. Jednak romantyczny wieczór przerwie pożar, a Kajetan, chcąc zaimponować, ruszy na pomoc strażnikom. Czy jego heroiczny czyn zbliży ich do siebie? O tym przekonamy się już wkrótce. W 1008 odcinku Dziedzictwa relacja Ainur i Sinana stanie przed kolejnym wyzwaniem. Sinan, mimo że okazuje zainteresowanie, wciąż zachowuje się niekonsekwentnie, co prowadzi do burzliwej konfrontacji. W wyniku emocjonalnej wymiany zdań, Ainur traci równowagę i doznaje poważnego urazu głowy. Sinan natychmiast reaguje, zapominając o wcześniejszych sporach i zabiera ją do kliniki. To dramatyczne wydarzenie staje się dla niego przebudzeniem, uświadamiając mu, jak ważna jest dla niego Ainur. Czy to doświadczenie zmieni ich relacje na lepsze? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. M jak miłość wkracza w nowy, emocjonujący sezon. Po wakacjach Kasia staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ukryć prawdę o ojcostwie swojej córeczki. Sfałszowane testy DNA i kłamstwa zaczynają się na niej mścić. Sowiński, zwany szantażysta, stawia Kasi ultimatum, które może zmienić wszystko. Anka, która pomogła w fałszerstwie, teraz żąda pieniędzy za milczenie. Aneta, choć zna prawdę, wciąż nie zdecydowała się jej ujawnić. Czy Kasia znajdzie sposób, by wyjść z tej sytuacji z twarzą? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodziewanych zwrotów akcji. W 4260 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie pożegnali Marię Ziębę, graną przez Bożenę Dykiel. Maria zmarła nagle podczas lotu powrotnego z Hiszpanii, co wywołało falę emocji wśród fanów. Włodek, jej mąż, nie mógł być przy niej w ostatnich chwilach, co dodało dramatyzmu tej scenie. Opinie widzów są podzielone. Jedni uważają, że scena była wzruszająca, inni krytykują sposób zakończenia wątku. Niektórzy fani wyrazili żal, że nie oddano większego hołdu Bożenie Dykiel za jej wieloletnią pracę w serialu. Maria Ziemba była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na Wspólnej, co czyni jej odejście szczególnie poruszającym momentem. Dla wielu widzów to nie tylko pożegnanie z postacią, ale także z samą aktorką.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W najnowszym 4266 odcinku serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w środę, 19 sierpnia o godzinie 20:15, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Julka, uzależniona nastolatka, postawi swojego ojca, Igora, w niezwykle trudnej sytuacji. Po odkryciu przez Igora prawdy o jej nałogu, Julka zagrozi, że odbierze sobie życie, jeśli zostanie wysłana na odwyk. Igor, zrozpaczony i zdeterminowany, będzie musiał podjąć decyzję, która może mieć tragiczne konsekwencje. Czy zdecyduje się na leczenie córki, mimo jej groźby? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o godzinie 20:15, widzowie będą świadkami pogrzebu Marii Ziemby. To nie tylko pożegnanie, ale także początek nowego rozdziału dla Włodka. Na cmentarzu pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po zmarłej żonie, perłowe korale. Ten gest stanie się początkiem ich znajomości. Dorota, grana przez Edytę Jungowską, powróciła do Polski po latach spędzonych na emigracji i teraz będzie próbowała ułożyć sobie życie na nowo. Jej doświadczenia z Hiszpanii mogą okazać się nieocenione dla Włodka. Jak potoczą się ich losy? Czas pokaże. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi nowy sezon pełen emocji. Kinga, próbując zamknąć rozdział małżeństwa z Jankiem, poznaje przystojnego recepcjonistę Arka. Między nimi szybko pojawia się chemia, a znajomość przeradza się w coś więcej. Kinga spędza z Arkiem namiętną noc, co może być początkiem nowej miłości. Tymczasem Janek odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co jest dla niego ogromnym ciosem. Zraniony i wściekły na Lilkę, postanawia odciąć się od niej i rusza do Kingi z ważnym wyznaniem. Czy prawda o Lilce da Jankowi szansę na odzyskanie żony? Czy też Kinga wybierze nową drogę z Arkiem? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce.
1: Pierwsza Miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po wakacjach. W 4240 odcinku Angelika zatrudnia się jako salowa w WeMedzie, a jej życie zaczyna się stabilizować. Jednak w 4241 odcinku sielanka zostaje przerwana przez tragedię, eksplozję podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym. Angelika desperacko szuka informacji o Kamilu, ale wojsko odmawia jej pomocy. W 4242 odcinku zwraca się do ojca, Bolesława, który stawia jej trudne warunki. Polki. W premierowym 4243 odcinku, który zostanie wyemitowany jesienią 2026 roku, Angelika wyznaje matce, na jakie kompromisy musiała pójść. Eliza, przytłoczona emocjami, szuka ukojenia w alkoholu, a w trudnych chwilach wspiera ją Świder. Pod wpływem emocji Eliza rzuca się w jego ramiona, co prowadzi do niespodziewanego wybuchu namiętności.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na bezchmurne niebo nad Polską. W Poznaniu termometry wskażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Gdańsku zaś możemy liczyć na 21 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 6 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Teksasie zauważono tajemniczego kota pokrytego czerwoną farbą, błąkającego się po ulicach League City. Zwierzę wygląda na wychudzone i maltretowane, a służby apelują, by nie próbować go łapać ani karmić. Internauci spekulują, że kot mógł uciec z nielegalnych walk zwierząt, jednak lokalne organy ścigania nie rozpoczęły jeszcze śledztwa. Organizacje zwierzęce starają się schwytać kota i zapewnić mu pomoc.
3: Jennifer Lopez, która w lipcu skończyła 57 lat, zachwyca fanów swoją nieskazitelną formą. Gwiazda podzieliła się zdjęciami w białym bikini, które wywołały falę zachwytu w mediach społecznościowych. Tymczasem jej bliźniaki z poprzedniego związku z Markiem Antonym właśnie wyruszają na studia. Lopez, mimo upływu lat, wciąż łączy życie zawodowe z prywatnym, pozostając ikoną stylu i energii.
2: Książę William i księżna Kate sprzeciwili się pomysłowi króla Karola III i królowej Camilli, by zmienić pisownię imienia Kate z Catherine na Catherine. Powodem miał być nadmiar liter C w królewskich monogramach. William uznał tę propozycję za obraźliwą dla Kate i jej rodziny. Ostatecznie księżna Wali zachowała swoje imię w tradycyjnej formie. W Machaczkale, stolicy Dagestanu, doszło do groźnego wypadku. Winda z 9 osobami spadła z 4 piętra. 4 osoby mają połamane nogi, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwe zaniedbania związane z montażem i kontrolą windy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Siły powietrzne Ukrainy straciły myśliwiec MiG-29, który uległ awarii 10 sierpnia w obwodzie odeskim. Podczas misji bojowej doszło do sytuacji awaryjnej przy odpalaniu pocisku, co spowodowało pożar samolotu. Pilot zdołał się bezpiecznie katapultować i został przetransportowany do placówki medycznej. To kolejny incydent w serii strat ukraińskiego lotnictwa w ostatnich miesiącach. W białostockim Oknie Życia znaleziono 2-miesięczną dziewczynkę. Dziecko jest zdrowe i przebywa w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Osoba, która zostawiła niemowlę, dołączyła kartkę z informacjami o jego zdrowiu. Teraz decyzję o przyszłości dziecka podejmie sąd rodzinny. Rodzice biologiczni mają 6 tygodni na zmianę decyzji. W Łomży 4 mężczyzn uratowało życie 4-latce, która spadła z balkonu na 5 piętrze. Bohaterowie zostali uhonorowani przez prezydenta miasta, a ich odwaga może zostać nagrodzona medalem od prezydenta RP. Dziewczynka trafiła do szpitala, ale jej stan jest dobry. W mieszkaniu w czasie zdarzenia spała jej matka, która miała 0,7 promila alkoholu we krwi. W Suchej Beskidzkiej doszło do dramatycznego ataku z użyciem siekiery. Grzegorz M., podejrzewając kradzież, zaatakował 23-letniego Kacpra H., który cudem przeżył. Sprawca tłumaczył swoje zachowanie alkoholem i narkotykami, a teraz czeka na wyrok w areszcie. Kacper H. domaga się odszkodowania za doznane obrażenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Program nowoczesnych pojazdów Ajax dla brytyjskiej armii, wart ponad 6 miliardów funtów, znów boryka się z problemami. The Telegraph donosi o serii awarii maszyn, które miały miejsce tuż po ich wyjęciu z magazynów do testów. Ministerstwo Obrony uspokaja, że to drobne problemy mechaniczne, ale kryzys zaufania do projektu rośnie. Pojazdy Ajax, które miały zastąpić stare modele, nadal nie są gotowe do pełnej służby operacyjnej. W pułku reprezentacyjnym Wojska Polskiego służba to nie tylko zaszczyt, ale i wyzwanie. Żołnierze, zwani potocznie laleczkami, są doskonale wyszkoleni do interwencji w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Mimo rygorystycznych wymagań zdrowotnych, wielu młodych kandydatów odpada na etapie kwalifikacji medycznych. Pułk wciąż poszukuje młodych, wysportowanych rekrutów, aby utrzymać pełny skład.
3: W sierpniu pielęgnacja hortensji wymaga zmiany podejścia. Należy zrezygnować z nawozów azotowych i skupić się na potasie i fosforze, które wzmacniają rośliny przed zimą. Domowy nawóz z kefiru, bogaty w te pierwiastki, może być skutecznym wsparciem. Wystarczy rozcieńczyć kefir w wodzie i podlewać hortensję co 2 tygodnie.
2: W Warszawie trwają przygotowania do obchodów Święta Wojska Polskiego, które odbędą się 15 sierpnia. Główną atrakcją będzie wielka defilada wojskowa na Wisłostradzie, gdzie zobaczymy m.in. myśliwce F-35 i nowoczesne czołgi. W związku z wydarzeniem kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem wielu ulic i mostów, dlatego zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej. Warto zaplanować trasę z wyprzedzeniem, by uniknąć utrudnień.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na Mazurach trwają prace nad nowym serialem dokumentalnym o rodzinie Kwaśniewskich. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, jego żona Jolanta oraz córka Aleksandra uczestniczą w nagraniach nad jednym z jezior. Ekipa filmowa, w tym operatorzy kamer i dźwiękowcy, rejestruje sceny w malowniczej scenerii. Produkcja ma pokazać rodzinę w swobodnej, letniej atmosferze. Wiktoria Ptak z Supraśla została Miss Polski 2026. 28-latka, która obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, zdobyła tytuł dzięki swojej determinacji i ciężkiej pracy. Wiktoria jest także zaangażowana społecznie, działając na rzecz dzieci w amerykańskim systemie prawnym. Jej marzeniem jest stworzenie mobilnej kliniki, która pomoże mieszkańcom małych miejscowości. Gratulacje dla Wiktorii płyną z całego kraju, w tym od posła Jacka Sasina.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Adrian Szymaniak, znany z Ślubu od pierwszego wejrzenia. Nie ma łatwo. Glejak czwartego stopnia nie daje za wygraną, a koszty leczenia rosną szybciej niż ceny paliwa. Mimo to Adrian nie jest sam. Jego żona i dzieci trwają przy nim jak prawdziwi bohaterowie. Dom zamienił się w mały szpital, a internetowa zrzutka to jedyna nadzieja na dalszą walkę. Cóż, miłość w zdrowiu i chorobie nabiera nowego znaczenia. Na planie 11 sezonu Rancha pojawił się niespodziewany gość, Donald Tusk, który postanowił podzielić się swoją obecnością z fanami w mediach społecznościowych. Fani serialu nie kryją zdziwienia, a może nawet lekkiego oburzenia, że polityka wkracza na ich ulubiony plan zdjęciowy. Tymczasem ekipa Super Expressu miała okazję zobaczyć, jak serialowe gwiazdy pracują nad finałowymi odcinkami w luksusowych wnętrzach pałacu w Jabłonnie. Ciekawe, czy w nowym sezonie zobaczymy więcej politycznych niespodzianek.
2: Celine Dion wraca na scenę, a Paryż już szykuje się na wielką serię koncertów. Po latach zmagań z rzadką chorobą, która niemalże wyłączyła ją z życia publicznego, artystka postanowiła odpocząć na łonie natury. W końcu, kto by nie chciał naładować baterii przed występem przed tysiącami fanów? Celine, znana z hitu My Heart Will Go On, udowadnia, że nawet najtrudniejsze chwile można pokonać z klasą i odrobiną ironii. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili zaskoczyć wszystkich i pożegnać się z Polsatem, by od razu wyruszyć na wakacje. Na Instagramie Cichopek nie brakuje zdjęć w bikini i romantycznych ujęć, które pokazują, że miłość kwitnie w pełni. Okazuje się, że para nie wyjechała sama, ponieważ towarzyszą im dzieci i szwagierka. Wygląda na to, że rodzinne wakacje w Grecji to najlepszy sposób na zakończenie współpracy z telewizją.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Izabela Janachowska, znana ekspertka od ślubów, znowu zaskakuje. Po tym, jak przez 3 miesiące ukrywała ciążę nawet przed własnym mężem, teraz ogłasza, że spodziewa się drugiego syna. Wideo z pikniku, na którym jej syn Christopher Alexander odkrywa tę tajemnicę, podbiło serca internautów. Ciekawe, czy nowy członek rodziny też będzie miał smykałkę do świeczek jak tata.
2: Michał Szpak, znany z ekstrawaganckiego stylu i niepowtarzalnego głosu, postanowił zaskoczyć fanów, dzieląc się prywatnymi chwilami z rodziną. Wokalista, który zazwyczaj strzeże swojej prywatności jak oka w głowie, tym razem opublikował zdjęcia z rodzinnego wypadu z ojcem i bratem. Panowie w luksusowym kabriolecie wyruszyli na lody, a internet oszalał z zachwytu. To pierwszy taki męski wyjazd od dawna, a Michał podkreśla, że czas spędzony z rodziną to najlepsze lekarstwo na wszystko.
1: Świat internetu wstrząśnięty tragiczną śmiercią Miny Chan, młodej influencerki, która zmarła na oczach tysięcy widzów. Zaledwie kilka dni przed swoimi 26 urodzinami Mina stała się ofiarą hejtu, który, jak twierdzi jej siostra, mógł przyczynić się do tragedii. Gwiazda K-popu, znana z autentyczności i emocji, była obserwowana przez setki tysięcy fanów, a teraz jej profile zniknęły z sieci. Policja bada okoliczności zdarzenia, a świat zastanawia się, jak daleko może sięgać wpływ słów w internecie.
2: Po prawie 30 latach od tajemniczej śmierci Tupaka Shakura sprawa wreszcie trafia na wokandę. Dwayne Kefe D. Davis, który kiedyś chwalił się swoją książką o związku z tą zbrodnią, teraz zaprzecza wszystkiemu. Ciekawe, czy jego własne słowa z książki okażą się gwoździem do trumny. Proces ruszył w Los Angeles, a emocje sięgają zenitu. Zwłaszcza, że w tle pojawiają się teorie spiskowe z udziałem znanych postaci.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Justyna Sieńczyło, mimo upływu 4 lat od śmierci męża, Emiliana Kamińskiego, wciąż nie może się z tym pogodzić. Aktorka, zamiast na bankietach, woli zaszyć się w Teatrze Kamienica, a tęsknotę za ukochanym leczy, wystawiając nogi do słońca w Sopocie. W towarzystwie ojca i siostry, w jednoczęściowym stroju kąpielowym, delektuje się kawą i słońcem, próbując znaleźć odrobinę radości w codzienności. Cóż, czas może i nie leczy ran, ale przynajmniej pozwala na chwilę relaksu na plaży.
2: Artur Barciś, znany jako niezapomniany Tadeusz Norek z Miodowych Lat i przebiegły Czerepach z Rancha, obchodzi dziś 70. urodziny. Aktor, który zaczynał swoją karierę od łamiących serca ról dramatycznych, stał się ikoną polskiej popkultury, a jego metamorfoza na przestrzeni lat jest godna podziwu. Mimo upływu czasu, Barciś nie zwalnia tempa i wciąż zachwyca na scenie Teatru Ateneum oraz w nowych produkcjach filmowych. Ciekawe, czy jego siwe włosy to wynik doświadczenia, czy po prostu znak rozpoznawczy.
1: Jimi Hendrix, legenda gitary, znany był z niszczenia swoich instrumentów na scenie. Okazuje się, że nie robił tego z gniewu czy dla show, ale dlatego, że wyciskał z nich każdą nutę, aż nie miały już nic do zaoferowania. Techniczny muzyka, Eric Barrett, zdradził, że Hendrix po prostu nie mógł już nic więcej z nich wyciągnąć. A teraz, w uznaniu jego wpływu na muzykę i społeczeństwo, Jimi ma swoją ulicę w Nowym Jorku, tuż obok studia Electric Lady Studios. Guns N' Roses, niegdyś największa rockowa maszyna na świecie. W latach 90. osiągnęli szczyt sławy. A potem, cóż, zaczęły się schody. Matt Sorum, były perkusista zespołu, wspomina, jak gigantyczna popularność stała się dla nich przytłaczająca. Zespół, który kiedyś rządził muzycznym światem, musiał czekać 25 lat na powrót do łask. Cóż, nie każdy potrafi być jak Metallica, która przetrwała próbę czasu.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Nocy w placówce opiekuńczej w Pęcherach, koło Piaseczna, wybuchł groźny pożar. Ogień pojawił się po uderzeniu pioruna w dach budynku. Na szczęście wszyscy podopieczni oraz opiekunowie zdążyli opuścić obiekt przed przybyciem straży pożarnej. W akcji gaśniczej uczestniczyło blisko 30 strażaków, którzy po 4 godzinach opanowali sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
2: Władze powiatu ciechanowskiego ostrzegają przed pumą, która może przebywać w lokalnych lasach. Mieszkańcy miejscowości Stare Garnowo, Osiek Górny, Osiek Aleksandrowo i Osiek Wólka powinni zachować szczególną ostrożność. Nadleśniczy Tomasz Druszcz uspokaja, że puma unika ludzi i żeruje głównie w nocy. W razie spotkania z drapieżnikiem należy zachować spokój i powiadomić służby.
1: Od 1 grudnia zmieniają się zasady odbioru dowodów osobistych. Teraz będzie można wybrać dowolną gminę w Polsce jako miejsce odbioru dokumentu. To ułatwienie dla osób często podróżujących lub zmieniających miejsce zamieszkania. Nowe przepisy wprowadzają też szybką procedurę naprawczą w przypadku błędnego anulowania dowodu przez urzędnika. Robert Makłowicz, znany kucharz z Krakowa, zrealizował swoje marzenie, kupując dom w Chorwacji, na półwyspie Pelješac. Jego 100-letnia, kamienna posiadłość zachwyca autentycznym, dalmatyńskim stylem. Makłowicz planuje także inwestycje w luksusowe apartamenty w Orebiciu, które mają łączyć tradycyjne budownictwo z nowoczesnym komfortem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zabrzu doszło do brutalnego pobicia 66-letniego mężczyzny. Dwóch młodych napastników zaatakowało go w niedzielny poranek bez żadnego powodu, powodując poważne obrażenia. Policja szybko zatrzymała podejrzanych, 18-latka i 21-latka. Młodszy z nich został tymczasowo aresztowany, a starszy objęty dozorem policyjnym. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.
2: W Częstochowie doszło do poważnego wypadku z udziałem rowerzystki i tramwaju. 18-latka, wykonując manewr skrętu, wjechała pod nadjeżdżający tramwaj, co skutkowało poważnymi obrażeniami. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii w stanie ciężkim, ale stabilnym. Policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Tomasz J. został skazany na 20 lat więzienia za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka w Kłobucku. Prokuratura i rodzina ofiary domagają się jednak kary dożywocia. Wkrótce odbędzie się rozprawa apelacyjna w Katowicach, zaplanowana na 17 września. Sprawca tłumaczył swoje działania trudnościami finansowymi.
1: Deutschland Ticket, niemiecki miesięczny bilet komunikacyjny, umożliwia nieograniczone podróże po całych Niemczech za 63 euro. Bilet obejmuje pociągi regionalne, miejski transport publiczny, a nawet niektóre promy. Jest popularny również wśród Polaków, zwłaszcza mieszkańców zachodnich regionów kraju. Aby korzystać z biletu, wystarczy wykupić go online i mieć przy sobie dowód tożsamości podczas kontroli.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 12 sierpnia wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu w związku z imprezą Żagle 2026. Pierwsze zamknięcia ulic rozpoczną się już w nocy z 11 na 12 sierpnia. Ulice takie jak Zbożowa, Komandorska czy Wały Chrobrego będą całkowicie zamknięte. Zmiany potrwają do 18 sierpnia, a komunikacja miejska również będzie działać według zmienionych tras.
1: W sprawie zabójstwa 38-letniej kobiety w Szczecinie nastąpił przełom. Seweryn M., podejrzany o dokonanie zbrodni, został przekazany Polsce przez niemieckie służby i trafił do aresztu. Prokuratura potwierdza, że mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa. Śledztwo wciąż trwa, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok i analiza materiału dowodowego.
2: W białostockim Oknie Życia znaleziono 2-miesięczną dziewczynkę. Dziecko jest zdrowe i przebywa w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Osoba, która zostawiła niemowlę, dołączyła kartkę z informacjami o jego zdrowiu. Teraz decyzję o przyszłości dziecka podejmie sąd rodzinny. Rodzice biologiczni mają 6 tygodni na zmianę decyzji.
1: Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 100 metrów. Polka prowadziła w połowie dystansu, ale ostatecznie przegrała z Amy Hunt z Wielkiej Brytanii. Swoboda uzyskała czas 11,02 sekundy, co dało jej drugi wicemistrzowski tytuł w karierze. Pierwszy zdobyła 2 lata temu w Rzymie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na dachu Alfa Centrum w Białymstoku pszczelarze zebrali już 175,5 kg miodu wielokwiatowego. To oznacza 418 słoiczków, które trafią do klientów centrum. Miejska pasieka działa od 2022 roku i składa się z uli zamieszkałych przez pszczoły rasy krajńskiej. Dzięki sprzyjającej pogodzie i bliskości terenów zielonych pszczoły mają doskonałe warunki do życia i pracy.
2: Wojciech Rychard, kardiolog z Wrocławia, walczy o życie z nawrotem szpiczaka plazmocytowego. Jedyną szansą na powrót do zdrowia jest dla niego terapia CAR-T, która w Polsce nie jest refundowana, mimo pozytywnych rekomendacji. Rychard dzięki zbiórce rozpocznie leczenie w przyszłym tygodniu, ale wielu pacjentów nie ma takiej możliwości. Producent terapii deklaruje dalsze wsparcie dla polskich pacjentów i gotowość do rozmów z Ministerstwem Zdrowia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0, a teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów.
2: Robert Lewandowski ponownie wpisał się na listę strzelców w meczu Chicago Fire przeciwko Santos Laguna, ustalając wynik na 3-1. Mimo problemów pod bramką rywali, Polak nie zamierzał opuszczać boiska, co podkreślił trener Greg Berhalter. Lewandowski zdobył gola w doliczonym czasie gry, pokazując swoją determinację i głód gry. Mecz był pełen emocji, a Fire odwróciło losy spotkania po słabszym początku.
1: Arkadiusz Milik wrócił do zdrowia i przygotowuje się z Juventusem do nowego sezonu. Mimo że klub chętnie by go sprzedał, na razie nie pojawiły się żadne konkretne oferty. Polski napastnik przez ostatnie 2 lata zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale teraz jest w pełni gotowy do gry. Jego przyszłość w Juventusie pozostaje jednak niepewna. Juventus pokonał Palermo 2-0 w towarzyskim meczu w australijskim Perth. Arkadiusz Milik zdobył 2. bramkę dla starej damy w 87. minucie po efektownym rajdzie z połowy boiska. Wcześniej, w końcówce pierwszej połowy, prowadzenie drużynie dał Kenan Yildiz. Mecz był częścią przygotowań do nowego sezonu Serie A.
0: Radio Super Express. Sport.
2: W Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2026 roku. W zawodach bierze udział 74 reprezentantów Polski, którzy będą walczyć o medale w 50 konkurencjach. To szansa na poprawę wyników z poprzednich mistrzostw w Rzymie, gdzie zdobyliśmy 6 krążków. Po słabszych latach polscy lekkoatleci liczą na lepszy występ i awans w klasyfikacji medalowej.
1: Mariusz Wach zaledwie 3 tygodnie po walce z Tysonem Furym ponownie wszedł do ringu na gali Prime 18. Tym razem zmierzył się z 6 zmieniającymi się rywalami w formule K1. Walka zakończyła się po 3 rundach, a decyzję o jej przerwaniu podjął narożnik Wacha. Legendarny promotor Lou DiBella skrytykował udział Wacha w tych pojedynkach, podkreślając, że 46-latek powinien być chroniony przed takimi wyzwaniami. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto, co cieszy polskich kibiców. W Kanadzie towarzyszy jej psycholożka Daria Abramowicz, której rola znacząco wzrosła. Zawodniczka pokonała już kilka wymagających rywalek, a nowy układ z Abramowicz wydaje się przynosić efekty. Andrzej Persson, były rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozytywnie ocenia współpracę Świątek z Abramowicz i trenerem Maciejem Ryszczukiem.
2: Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu mistrzyni na turnieju WTA w Cincinnati. To ważny sprawdzian przed nadchodzącym US Open. Na kortach w Cincinnati zobaczymy również Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Feng. W turnieju mężczyzn wystąpią Hubert Hurkacz i Kamil Majszak.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Royce White, były zawodnik NBA, wywołał kontrowersję, ogłaszając, że identyfikuje się jako kobieta i planuje zadebiutować w lidze WNBA. Jego działania to celowa prowokacja mająca na celu zwrócenie uwagi na niejasności w regulaminach sportowych. White opublikował zdjęcie w blond peruce, wyśmiewając krytyków i podkreślając, że chce grać w koszykówkę z kobietami. Inicjatywa ma wywołać dyskusję o zasadach w sporcie.
2: Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli ślub. Ceremonia cywilna odbyła się wczoraj w portugalskim Cascais. W uroczystości uczestniczyły tylko ich dzieci. Ronaldo podzielił się zdjęciem splecionych dłoni z obrączkami na mediach społecznościowych.
1: Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów przez płotki podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Polska lekkoatletka przegrała złoto zaledwie o 0,001 sekundy z Nadine Visser z Holandii. To już 3 medal Skrzyszowskiej na Mistrzostwach Europy, po złocie z Monachium i brązie z Rzymu. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, Polka cieszy się z kolejnego sukcesu. Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem 3 głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tomasz Fornal, polski siatkarz, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po tym, jak w swoim vlogu nazwał część chińskiego miasta Ningbo slumsami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję chińskich mediów i kibiców, którzy zarzucili mu brak szacunku. W odpowiedzi niektórzy komentatorzy zaczęli nazywać Polskę slumsami Europy. Wilfredo Leon, gwiazdor polskiej reprezentacji siatkarskiej, po powrocie z turnieju Ligi Narodów w Chinach, gdzie zdobył złoty medal, otrzymał miłą niespodziankę od sąsiadów w Lublinie. Na drzwiach swojego mieszkania znalazł list z gratulacjami za osiągnięcia sportowe. Leon podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie. Teraz, po krótkim wypoczynku, polscy siatkarze rozpoczęli treningi w Zakopanem, przygotowując się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 21 stopni z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą podobnie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Poyraz wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszych odcinkach relacja Nany i Poyraza zostanie wystawiona na poważną próbę. Choć ich podróż poślubna zbliżyła ich do siebie, Nana wciąż ukrywa przed mężem ważne fakty. Poyraz, zaniepokojony jej tajemniczym zachowaniem, postanawia ją śledzić. Odkrywa, że jego żona nie jest szczera, co wzbudza w nim niepokój. Jednak prawda jest inna niż przypuszcza. Nana działa z dobrych pobudek, chcąc pomóc Mertowi. Czy Poyraz zrozumie jej intencje, zanim będzie za późno?
0: Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 997 odcinkiem po wakacjach. Policja nie odnajduje zaginionej Niny, która zniknęła z wózka w parku. Blanka, matka dziewczynki, jest zrozpaczona, ale doświadczeni funkcjonariusze Radek Biegun i Dorota Kowal przejmują sprawę. Wkrótce wpadają na trop i znajdują świadka, który może odmienić bieg wydarzeń. Dorota, sama spodziewająca się dziecka, obiecuje Blance, że odnajdą Ninę. Radek postanawia osobiście zająć się poszukiwaniem kluczowego świadka. Czy starsza kobieta, którą ratowała Blanka, widziała coś istotnego? Odpowiedzi już wkrótce.
1: Na Wspólnej w odcinku 4266 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Julka nie wraca na noc, co wywołuje panikę u Igora, który odkrywa, że córka jest pod wpływem narkotyków. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy dziewczyna grozi samobójstwem. Agnieszka zmaga się z trudnościami w ośrodku i proponuje założenie fundacji, co tylko zaostrza konflikt z Ryszardem. Juliusz planuje ujawnić się jako tajemniczy Janusz z internetu, ale jego plany krzyżuje randka profesor Agier. Premierowy odcinek będzie można obejrzeć w środę, 19 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej.
0: La Promesa wkracza w emocjonujący 460 odcinek. Lope, kucharz z pałacu, pojawi się w opłakanym stanie, co zaniepokoi całą służbę. Jego długi u niebezpiecznych ludzi doprowadziły do dramatycznych wydarzeń. W poprzednich odcinkach Vera i Salvador podejrzewali, że Lope ma poważne problemy, ale dopiero teraz prawda wychodzi na jaw. Lope będzie musiał ukrywać się przed bandytami, a jego przyjaciele zrobią wszystko, by go chronić. Czy uda mu się wyjść z tej opresji? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o 15.05 na TVP2 oraz na TVP VOD.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety w nowych odcinkach nie zobaczymy już Joli, granej przez Elżbietę Romanowską. Aktorka ujawniła, że nie otrzymała propozycji powrotu do roli, co zaskoczyło wielu fanów. W produkcji pojawi się aż 9 nowych aktorek, wcielających się w tytułowe wiedźmy. Zmiany dotkną także postaci Dorotki, którą teraz zagra Karolina Ludwiniak. Na słynnej ławeczce w Wilkowyjach zagości Ignacy Japycz, kuzyn zmarłego Stacha, przybywający z Australii. Nowe odcinki Rancha zostaną wyemitowane dopiero w grudniu, co wymaga od fanów sporej cierpliwości. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Kinga, grana przez Aleksandrę Zienkiewicz, próbuje zakończyć małżeństwo z Jankiem. Zanim jednak dojdzie do rozwodu, na jej drodze pojawia się uroczy recepcjonista Arek. Niewinny flirt szybko przeradza się w namiętność, a Kinga spędza z nim noc. Tymczasem Janek odkrywa, że nie jest ojcem Poli, co burzy jego świat z Lilką. Wściekły i upokorzony, postanawia zerwać z nią kontakt. Czy szczere wyznanie Janka wystarczy, by uratować jego relacje z Kingą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. Pierwsza Miłość wraca z nowymi, pełnymi napięcia odcinkami. Paweł Krzyżanowski po powrocie z kolumbijskiego więzienia mierzy się z mrocznymi tajemnicami z przeszłości. Jego powrót do Polski wywołał burzę w życiu Marysi, Julki i Kacpra. Wkrótce we Wrocławiu pojawi się tajemnicza postać z Ameryki Południowej, co może zagrozić bezpieczeństwu bliskich Pawła. Julka, która przez lata uważała ojca za zmarłego, musi stawić czoła szokującym faktom. Tymczasem Kacper zmaga się z zazdrością, a Marysia próbuje odnaleźć się w tej skomplikowanej sytuacji. Dawne sekrety Pawła mogą wkrótce wywrócić życie całej rodziny do góry nogami. Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4268 odcinek, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia na antenie TVN. Bliscy pożegnają zmarłą Marię, którą wcielała się świętej pamięci Bożena Dykiel. Po mszy żałobnej uczestnicy przeniosą się do kultowego baru Ziębów na Stypę. Włodek, Monika, Damian, Renata i inni bohaterowie zasiądą przy stole, gdzie dla Marii przygotowano symboliczne, puste miejsce. Wzruszające wspomnienia ożyją dzięki pokazowi slajdów, a delikatne piórko opadające na fotografię zmarłej zostanie uznane za znak z nieba. To wyjątkowe pożegnanie. Pełne będzie łez, ale i uśmiechów, przypominając o pięknych chwilach spędzonych z Marią.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: 4268 odcinku na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującego pożegnania Marii Zięby. Na pogrzebie pojawi się Dorota Zakrzewska, grana przez Edytę Jungowską, która przyniesie Włodkowi wyjątkową pamiątkę po zmarłej żonie. To perłowe korale, które pękły podczas dramatycznego lotu z Hiszpanii. Ten gest stanie się początkiem niezwykłej znajomości między Dorotą a Włodkiem. Dorota, emigrantka powracająca do Polski, wniesie nowe wątki do serialu. Jej doświadczenia z Hiszpanii mogą okazać się pomocne dla Włodka. Czy ta nowa postać zbliży się do wdowca? Czas pokaże.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą także 21 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Były poseł samoobrony Jan B. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem molestowania 9-letniej dziewczynki podczas półkolonii w izabelińskiej szkole Montessori. To nie pierwszy raz, gdy Jan B. jest oskarżany o podobne czyny, co budzi pytania o przepisy dotyczące prowadzenia placówek edukacyjnych. Ministerstwo planuje zaostrzenie regulacji, aby lepiej chronić dzieci. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Janowi B. grozi od 2 do 15 lat więzienia. Mateusz Morawiecki zaproponował Sławomirowi Mentzenowi współpracę, widząc go w obozie patriotycznym. Lider Konfederacji zdecydowanie odrzucił tę ofertę, krytykując politykę PiS i nazywając ją katastrofą budżetową. W odpowiedzi Morawiecki wbił szpilę, porównując spadek zadłużenia Polski do kursu spółki Mentzena. Polityczna wymiana ciosów między nimi nabiera tempa. Z najnowszego badania CBOS wynika, że 61% Polaków źle ocenia funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Najczęściej wskazywanym problemem jest przewlekłość postępowań sądowych. Krytyczne opinie częściej wyrażają mężczyźni, mieszkańcy dużych miast oraz osoby o prawicowych poglądach. Mimo to stosunek Polaków do samych sędziów pozostaje w większości neutralny. Donald Tusk spotkał się z liderami koalicji, ale bez udziału Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, z którą rozmawiał osobno. Po spotkaniu minister funduszy wyjechała na urlop, mając zapewnienie, że nie straci stanowiska, choć w kuluarach mówi się o narastających napięciach. W tle pojawiają się spekulacje o możliwym wejściu Szymona Hołowni do rządu, co jednak nie zostało potwierdzone. Cezary Tomczyk podkreśla, że decyzje o zmianach w rządzie jeszcze nie zapadły.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Courtney Clemmy, znana influencerka, została skazana na 6 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci swojego partnera, Christiana Obumseliego. Dzięki zaliczeniu 4 lat spędzonych w areszcie, wyjdzie na wolność za 2 lata. Do tragedii doszło w 2022 roku w Miami, gdzie Obumseli zginął od ciosu nożem. Rodzina ofiary nie wierzy w wersję obrony koniecznej przedstawioną przez Clemmy.
0: W Lone, w Dolnej Saksonii, doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód prowadzony przez kompletnie pijanego kierowcę, który miał niecałe 2 promile alkoholu, wypadł z drogi i uderzył w drzewa. 3 mężczyzn, w tym 2 Polaków, zostało ciężko rannych. Policja wszczęła postępowanie karne wobec 39-letniego kierowcy. W Chicago doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 25-letnia prawniczka Sara Milczarek. Sprawca, 34-letni Mirosław Ciszek, prowadził pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia. Po szaleńczej ucieczce zakończonej wjechaniem w drzewo został zatrzymany przez policję. Ciszek usłyszał już zarzuty, w tym spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
1: Pod koniec lipca w Żukowie Morskim policjant z Pyżowic uratował 8-letniego niepełnosprawnego chłopca, który wpadł do basenu i zaczął się topić. Starszy posterunkowy Radosław Godzimirski, będący na urlopie, natychmiast zareagował i wspólnie z innym mężczyzną wyciągnął dziecko z wody, udzielając mu pierwszej pomocy. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariusza chłopiec wrócił bezpiecznie pod opiekę rodziców. Policjant otrzymał podziękowania za swoją postawę.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Ciechocinie 6 sierpnia doszło do niebezpiecznego zdarzenia w jednym z domów jednorodzinnych. Policjanci z Golubia Dobrzynia zauważyli dym wydobywający się z budynku i natychmiast podjęli działania. Okazało się, że przyczyną zadymienia był zapalony garnek z mięsem pozostawiony na kuchence. Mundurowi ugasili ogień i odłączyli zasilanie, zapobiegając dalszemu zagrożeniu. Astrologia sugeruje, że miesiąc urodzenia może wpływać na naszą determinację i zdolność do osiągania celów. Osobom urodzonym w styczniu, maju, wrześniu i listopadzie często przypisuje się wyjątkową ambicję i wytrwałość. Jednak sukces nie zależy tylko od daty urodzenia, ale także od ciężkiej pracy i gotowości do nauki na błędach. Astrologiczne charakterystyki mogą być ciekawostką, ale nie zastępują rzeczywistych informacji o człowieku.
1: W Zabrzu doszło do brutalnego pobicia 66-letniego mężczyzny w pobliżu ogrodu botanicznego. Policja szybko zatrzymała 2 młodych napastników w wieku 18 i 21 lat. Jeden z nich, wcześniej notowany, trafił do tymczasowego aresztu, a drugi został objęty dozorem policyjnym. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń, w tym złamania żeber i urazów twarzy. Premier Donald Tusk odwiedził plan serialu Rancho, co wywołało burzliwą dyskusję wśród fanów. Część widzów zarzuciła produkcji upolitycznienie, co doprowadziło do zapowiedzi bojkotu nowych odcinków. Twórcy serialu, w tym reżyser Wojciech Adamczyk i aktor Artur Barciś, podkreślają jednak, że wizyta premiera to dowód na prestiż i popularność produkcji. W trakcie spotkania nie zabrakło żartów nawiązujących do fabuły, w której bohaterowie osiągają wysokie stanowiska polityczne.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kasia Tusk Pińsk zaskoczyła fanów, publikując rzadkie zdjęcia z rodzinnego wyjazdu do Francji. Na Instagramie pojawiły się fotografie z jej córkami, Lilianną i Marią, z wizyty w Muzeum Sztuki Współczesnej. Mimo że blogerka zazwyczaj chroni prywatność rodziny, tym razem podzieliła się także zabawną rozmową z dziećmi. Zdjęcia, choć pokazują rodzinny moment, nadal respektują zasady ochrony prywatności, ponieważ dziewczynki zostały sfotografowane od tyłu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 28 stopni Celsjusza. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewelina Lisowska, znana z energetycznych koncertów, postanowiła na chwilę odpocząć od polskiej sceny i zasmakować włoskiego Dolce Vita na wyspie Elba. Włoski temperament tak ją pochłonął, że zaczęła naukę języka, a jej zdjęcia w stroju kąpielowym zyskały więcej fanów niż niejedna piosenka. Lisowska, mimo polskiego akcentu, nie wstydzi się swoich językowych potknięć, a jej wiralowy występ z Telefon Lady Gagi tylko podkreśla, że dystans do siebie to jej drugie imię. Ciekawe, czy włoski partner jest równie zachwycony jej nowymi umiejętnościami.
2: Krystian Rzymkiewicz, młody tancerz z Jędrzejowa, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, a jego kariera nabiera tempa jak tornado. Zwycięzca You Can Dance z 2025 roku, który zaskoczył wszystkich unikalnym stylem, teraz podbija serca widzów Polsatu. Nie tylko tańczy, ale i spłaca matczyne kredyty, co czyni go prawdziwym bohaterem rodzinnym. A na Instagramie? Tam promuje się jako mistrz globu w show dance, bo przecież skromność to nie jego styl. Monika Olejnik, niezłomna gwiazda TVN24, z okazji 25-lecia stacji otworzyła swoje fotograficzne archiwum, pokazując, jak zmieniała się przez lata. Wśród wspomnień znalazło się czarno-białe zdjęcie z początków jej kariery, kiedy to relacjonowała katastrofę w Lesie Kabackim. Mimo 70 lat na karku, Olejnik wciąż wzbudza skrajne emocje swoim bezkompromisowym stylem, przyciągając zarówno krytyków, jak i fanów. Jak sama mówi, TVN24 to zespół rockowy w nieustannej trasie, a ona jest jego niezmordowaną frontmanką.
1: Prime Video znowu zaskakuje, tym razem ekranizując dylogię Enfrentados, Mercedes Ron. Uwikłani, Marfil obiecuje mieszankę mrocznych tajemnic i gorącego romansu, a wszystko to w luksusowym świecie Eli. Główne role zagrają Esther Exposito i Hugo Diego Garcia, a premiera już 9 września. Czy to kolejny hit, który podbije serca widzów, czy tylko kolejna próba wyciągnięcia z nas subskrypcji? Czas pokaże.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Metallica, zespół, który w 1991 roku z hukiem wdarł się do mainstreamu dzięki czarnemu albumowi, obchodzi dziś 35-lecie swojego przełomowego wydawnictwa. Choć już wcześniej byli znani w świecie metalu, to właśnie ten album uczynił z nich prawdziwych gigantów muzyki. Z tej okazji wybrano 5 najlepszych utworów z tego krążka, które do dziś rozpalają serca fanów. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że zaczynali od Kill 'Em All w 1983 roku, kiedy to ich muzyka była powiewem świeżości w amerykańskim metalu. Krakowski zespół Six Saints, znany z Brutal Glam, nie przestaje zaskakiwać. Właśnie wypuścili nowy singiel Fuse, który jest zapowiedzią ich nadchodzącej płyty Brutal Glam. Utwór to prawdziwa petarda, opowiadająca o walce Dawida z Goliatem, czyli o sprzeciwie wobec systemu. A już tej jesieni ruszają w trasę koncertową po Polsce, gdzie zagrają wspólnie z formacją Hypnosaur. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Jędrzej Wise po współpracy z Kasią Nosowską postanowił zaskoczyć fanów mocniejszym rockowym brzmieniem. Jego nowy singiel Pogubiłem części od zestawu to nie tylko podróż do lat 90., ale przede wszystkim emocjonalny rollercoaster o utracie siebie w imię miłości. Artysta śpiewa o momencie, gdy trudno rozpoznać

0: Poznać własną twarz w lustrze, a utwór staje się manifestem i sygnałem alarmowym. Czas się obudzić i poskładać te wszystkie części, które kiedyś oddaliśmy drugiej osobie. Blink 182 nie zwalnia tempa i już pracuje nad swoim 10. albumem. Travis Barker potwierdził, że zespół jest w studiu, a nowa płyta ma się pojawić w 2027 roku. Fani mogą szykować się na koncerty w Europie, bo Tom DeLonge, Mark Hoppus i Travis Barker już zapowiedzieli występy na przyszły rok. A dla tych, którzy chcą poznać Barkera bliżej, od 13 sierpnia na Disney Plus dostępny będzie dokument Louder Than Fear, który pokaże jego życie po katastrofie lotniczej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: ZZ Top, legendarna formacja rockowa, znów w tarapatach. Perkusista Frank Beard, który od 1969 roku nieprzerwanie grał z zespołem, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Zastąpił go Michael Monahan, ale fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo nie wiadomo, kiedy Beard wróci na scenę. Mimo tych zawirowań, zespół nie odwołuje trasy i planuje koncerty w Meksyku oraz Ameryce Południowej w przyszłym roku. Spotify postanowiło rozprawić się z artystami, którzy są jedynie cyfrowymi awatarami. Od połowy września wprowadza oznaczenie AI Persona, które jasno pokaże, kto jest tworem sztucznej inteligencji. Utwory takich artystów znikną z rekomendacji i spersonalizowanych playlist. To koniec udawania, że za każdym hitem stoi prawdziwy człowiek. Spotify stawia na autentyczność, a sztuczne twory muszą się teraz liczyć z konsekwencjami. Javier Bardem, znany z ról w filmach braci Coen, okazuje się być prawdziwym fanem ciężkich brzmień. Jego miłość do rocka zaczęła się, gdy jako dziesięciolatek usłyszał Highway to Hell, AC/DC, i od tego czasu jego życie zmieniło się na zawsze. Zamiast kołysanek przed snem słucha Slipknota, a na planie serialu Peleryna Strachu przygotowuje się do roli psychopaty przy dźwiękach metalcore'u. Wygląda na to, że dla Bardema rock to nie tylko muzyka, ale sposób na życie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą też 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Nowym Drozdowie doszło do tragicznego wypadku podczas nawałnicy. Masywne drzewa przewróciły się na przyczepę kempingową, w której przebywał 43-letni mężczyzna z Warszawy. Służby ratunkowe, mimo szybkiej reakcji, dotarły na miejsce pieszo z powodu zablokowanej drogi i nie zdołały uratować poszkodowanego. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
2: Dwaj 16-latkowie zaatakowali mężczyznę na warszawskiej Woli, bijąc go i kopiąc, by ukraść 50 zł. Ofiara trafiła do szpitala, a napastnicy zaatakowali również przechodnia, który próbował interweniować. Policja szybko zatrzymała sprawców, którzy teraz spędzą 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. W Ciechanowie zaobserwowano pumę w okolicznych lasach. Władze apelują o ostrożność, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Nadleśniczy Tomasz Druszcz podkreśla, że puma prowadzi nocny tryb życia i raczej unika ludzi, ale mimo to zaleca unikanie lasów. W przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem należy powiadomić służby pod numerem 112. Dziś wieczorem w Polsce będziemy mogli podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko rozpocznie się między 19.10 a 19.20, w zależności od lokalizacji. Najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodnich i północnych regionach kraju, gdzie księżyc zasłoni nawet 88% tarczy słonecznej. Pamiętajmy, by nie patrzeć bezpośrednio na słońce bez odpowiednich zabezpieczeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Mazowszu doszło do dramatycznego zdarzenia w gospodarstwie Bogdana J. Rolnik został zaatakowany przez byka po wejściu do zagrody pod wpływem alkoholu. Mężczyzna stracił przytomność, ale dzięki czujności jego psa, Freda, sąsiad wezwał pomoc na czas. Weterynarze ostrzegają, że alkohol może prowokować zwierzęta do agresji. W Warszawie trwają przygotowania do obchodów Święta Wojska Polskiego, które odbędą się 15 sierpnia. Główną atrakcją będzie wielka defilada wojskowa na Wisłostradzie, gdzie zobaczymy m.in. myśliwce F-35 i nowoczesne czołgi. W związku z wydarzeniem kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem wielu ulic i mostów, dlatego zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej. Warto zaplanować trasę z wyprzedzeniem, by uniknąć utrudnień.
1: 2 miesiące temu w Krakowie odkryto, że 51-letnia Magdalena K. była więziona przez blisko 30 lat w mieszkaniu rodziców. Kobieta przebywa obecnie w szpitalu, a jej stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się nad osobą nieporadną, a ojciec Magdaleny może usłyszeć zarzuty. Kluczowe jest teraz ustabilizowanie zdrowia Magdaleny, by mogła złożyć zeznania.
2: W Chrzanowie zatrzymano niebezpiecznego przestępcę z Ukrainy, poszukiwanego międzynarodowo na podstawie czerwonej noty Interpolu. Mężczyzna obnażał się na balkonie, co zwróciło uwagę jednej z mieszkanek, która powiadomiła policję. 64-latek jest podejrzewany o poważne przestępstwa seksualne, w tym przeciwko dzieciom, za co grozi mu dożywocie. Po zatrzymaniu został osadzony w areszcie, a jego ekstradycja jest w toku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Krupówkach w Zakopanem ponownie pojawili się romscy muzycy, co wywołało mieszane reakcje wśród turystów i internautów. Ich występ, nagrany przez jednego z turystów, szybko zdobył popularność w mediach społecznościowych. Dla niektórych to element lokalnego folkloru, inni podchodzą do tego z rezerwą. Warto pamiętać, że Krupówki znajdują się na terenie parku kulturowego, gdzie obowiązują specjalne zasady dotyczące występów ulicznych. Australijski kleszcz paraliżujący Ixodes holocyclus stanowi poważne zagrożenie na wschodnim wybrzeżu Australii. Jego ślina zawiera silne neurotoksyny, które mogą prowadzić do postępującego paraliżu, a w ciężkich przypadkach do niewydolności oddechowej. Kleszcz ten atakuje nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, takie jak psy i koty, które mogą wymagać intensywnego leczenia. W rzece Kokna w okolicach Złocieńca odnaleziono martwą rysicę z ranami postrzałowymi. Policja oraz Polski Związek Łowiecki prowadzą śledztwo w sprawie tego bestialskiego czynu. Rysica była częścią programu reintrodukcji gatunku, a jej śmierć to ogromna strata dla populacji rysi w Polsce. Poszukiwania sprawcy trwają, a przyrodnicy apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości kłusownika. W Łomży 4 mężczyzn uratowało życie 4-latce, która spadła z balkonu na 5. piętrze. Bohaterowie zostali uhonorowani przez prezydenta miasta, a ich odwaga może zostać nagrodzona medalem od prezydenta RP. Dziewczynka trafiła do szpitala, ale jej stan jest dobry. W mieszkaniu w czasie zdarzenia spała jej matka, która miała 0,7 promila alkoholu we krwi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Białymstoku w oknie życia przy pogotowiu opiekuńczym pozostawiono 2-miesięczną dziewczynkę. Dziecko jest zdrowe i przebywa obecnie w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, który ma 6 tygodni na podjęcie decyzji. Rodzice mogą w tym czasie zmienić zdanie i odzyskać dziecko.
1: SK Summer City zawitała do Rafting Bardo, oferując uczestnikom spływy kajakowe i pontonowe w pięknej scenerii. Pomarańczowa ekipa Radia SK kontynuuje swoją trasę po Dolnym Śląsku, dostarczając muzyki i zabawy. Już w najbliższych dniach odwiedzą Psią Karmę, Aquapark Wrocław, Wenę Oława i Kopalnię Wrocław. To doskonała okazja do spotkania z ekipą i udziału w licznych atrakcjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Niewielkie zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 23 stopnie. We Wrocławiu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 26 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku wybuchła afera związana z wypłatą ponad 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej. Wśród beneficjentów znalazła się firma męża Anny Konieczyńskiej, wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wątpliwości budzi fakt, że brak jest potwierdzeń zalania tych nieruchomości przez Straż Pożarną czy satelity. Ministerstwo Rozwoju oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne już prowadzą kontrolę w tej sprawie. Wyniki mogą mieć poważne konsekwencje dla lokalnej polityki i rozliczeń finansowych. Sprawa jest rozwojowa i może przynieść dalsze działania ze strony organów ścigania.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego. Konfederacja złożyła projekt ustawy, który zakłada jego likwidację, argumentując, że jest kosztowny i niepotrzebny. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ostrzega, że wycofanie systemu może prowadzić do większej liczby śmieci w lasach i wyższych rachunków za odpady. Politycy Konfederacji wskazują na problemy z kolejkami przed butelkomatami i koszty dla sklepów. Ministerstwo podkreśla, że likwidacja systemu mogłaby oznaczać konieczność wypłaty odszkodowań dla firm. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie parlament.
1: Jacek Karnowski, wiceminister funduszy, ostrzega przed możliwym polexitem w kontekście wyborów w 2027 roku. Wskazuje na Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Brauna i Mateusza Morawieckiego jako polityków, których działania mogą prowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Karnowski podkreśla, że członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko fundusze, ale także korzyści z rynku wspólnego i bezpieczeństwa. W rozmowie z Business Insider Polska zaznacza, że Polacy powinni zastanowić się, czy głos na prawicę nie oznacza de facto głosu za opuszczeniem Unii. Wiceminister odniósł się również do Krajowego Planu Odbudowy, informując, że Polska wykorzysta ponad 90% dostępnych środków. Seniorzy w Polsce stają przed ważnym wyborem finansowym. Mogą zdecydować się na pobieranie 13 i 14 emerytury lub skorzystać z ulgi PIT-0. PIT-0 to preferencja podatkowa, która pozwala zaoszczędzić nawet do 5 976 zł rocznie, ale wymaga rezygnacji z emerytury. Z tej możliwości korzysta już 178 tysięcy osób. Decyzja zależy od wysokości zarobków i indywidualnych potrzeb finansowych. Warto dokładnie przemyśleć, co będzie bardziej opłacalne.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje umorzenie starych długów wobec ZUS sięgających 315 milionów złotych. Dotyczy to zaległości sprzed 1 stycznia 1999 roku, które nie są zabezpieczone hipoteką. Około 7100 płatników może liczyć na automatyczne umorzenie tych zobowiązań. Proces odbędzie się bez konieczności składania wniosków. Wyjątkiem są długi zabezpieczone hipoteką, które nie zostaną objęte umorzeniem. Rząd uzasadnia decyzję niską skutecznością odzyskiwania tych należności i wysokimi kosztami egzekucji. Skarbówka wystawia na licytację samochody zajęte od dłużników i nietrzeźwych kierowców. W ofercie są m.in. Audi, BMW, Kia i Dacia, a ceny wywoławcze zaczynają się już od 2000 zł. Licytacje odbywają się na portalu e-licytacje.kas, ale warto pamiętać, że auta nie są objęte gwarancją ani rękojmią. Przykładowo Audi A6 z 2004 roku można kupić za 2000 zł, ale bez pewności co do jego stanu technicznego. Licytacje trwają krótko, więc warto wcześniej dokładnie zapoznać się z opisem i dokumentacją pojazdu. Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE podczas targów lotniczych Farnborough 2026. Nowy pocisk ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów, co pozwoli na bardziej ekonomiczną obronę przed dronami i pociskami manewrującymi. PAC-3 ACE ma kosztować o połowę mniej niż jego poprzednik PAC-3 MSE, zachowując przy tym 2/3 jego zdolności bojowych. Pierwszy testowy lot planowany jest za 18 miesięcy, a produkcja ma ruszyć w ciągu kilku lat. Pocisk będzie kompatybilny z istniejącym systemami obrony, co przyspieszy jego wdrożenie. Ukraina stara się o licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot, ale napotyka opór amerykańskich gigantów zbrojeniowych Raytheon i Lockheed Martin. Firmy te obawiają się, że Ukraina mogłaby produkować pociski szybciej i taniej, stając się konkurencją. Dodatkowo istnieją obawy o możliwość przejęcia technologii przez Rosję. Rozważa się produkcję pocisków w Niemczech lub innym kraju europejskim, co jednak wydłużyłoby proces. Prezydent Zełenski jest optymistyczny, twierdząc, że Ukraina mogłaby rozpocząć produkcję komponentów w ciągu jednego roku. Mimo to pełne uruchomienie produkcji może potrwać kilka lat.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: TKH Technology zaprezentowała swój pierwszy seryjnie produkowany silnik turboodrzutowy na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To pierwszy taki silnik w Polsce, stworzony przez prywatne przedsiębiorstwo, przeznaczony do bezzałogowych platform latających. Firma rozwija projekt MTJD, który obejmuje zarówno konstrukcję płatowca, jak i napęd oraz awionikę. Dzięki własnemu silnikowi TKH Technology zyskała większą niezależność od zewnętrznych dostawców. W ubiegłym roku projekt MTJD zdobył nagrodę Defender za innowacyjność. Tegoroczna premiera podkreśla znaczenie własnych technologii w rozwoju bezzałogowców.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na bezchmurne niebo nad Polską. W Warszawie termometry wskażą 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy zaś możemy liczyć na 24 stopnie i wiatr północno-zachodni z prędkością do 2 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w nowy, emocjonujący sezon. Po wakacjach Kasia staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ukryć prawdę o ojcostwie swojej córeczki. Sfałszowane testy DNA i kłamstwa zaczynają się na niej mścić. Sowiński, zwany szantażysta, stawia Kasi ultimatum, które może zmienić wszystko. Anka, która pomogła w fałszerstwie, teraz żąda pieniędzy za milczenie. Aneta, choć zna prawdę, wciąż nie zdecydowała się jej ujawnić. Czy Kasia znajdzie sposób, by wyjść z tej sytuacji z twarzą? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Na wspólnej, w 4260 odcinku, wyemitowanym 10 sierpnia, widzowie byli świadkami dramatycznego wydarzenia – śmierci Marii Zięby. Podczas powrotu z Hiszpanii, w wyniku silnych turbulencji, Maria doznała rozległego zawału serca i zmarła przed lądowaniem w Warszawie. To wydarzenie wstrząsnęło mieszkańcami kamienicy, pozostawiając ich w głębokim smutku. Wkrótce, w 4268 odcinku, odbędzie się uroczysty pogrzeb, na którym pojawią się tłumy, w tym dawno niewidziany Grzegorz. Nowa postać, Dorota, pojawi się w serialu, przynosząc nadzieję i wsparcie w trudnych chwilach. Jej relacja z Włodkiem może stać się kluczowa, wprowadzając nowe emocje i energię do życia bohaterów. Dorota ma szansę stać się promykiem światła w ciemnym okresie żałoby. Na wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o godzinie 20.15, widzowie będą świadkami pogrzebu Marii Zięby. To nie tylko pożegnanie, ale także początek nowego rozdziału dla Włodka. Na cmentarzu pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po zmarłej żonie, perłowe korale. Ten gest stanie się początkiem ich znajomości. Dorota, grana przez Edytę Jungowską, powróciła do Polski po latach spędzonych na emigracji i teraz będzie próbowała ułożyć sobie życie na nowo. Jej doświadczenia z Hiszpanii mogą okazać się nieocenione dla Włodka. Jak potoczą się ich losy, czas pokaże.
1: Na wspólnej zbliża się do emocjonującego momentu. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, widzowie pożegnają Marię Ziębę. To także ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel, która przez lata była sercem serialu. Aktorka zmarła w kwietniu, a jej postać podzieliła jej los, co stało się początkiem serii smutnych wydarzeń w rodzinie Ziębów. Sceny pogrzebu Marii kręcono już wiosną, a ich realizacja była pełna prawdziwych emocji i wzruszeń. Włodek, dzieci, wnuki oraz bliscy z osiedla oddadzą jej hołd na ekranie. To chwile, które na długo zapadną w pamięć zarówno widzom, jak i ekipie serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi nowy sezon pełen emocji. Kinga, próbując zamknąć rozdział małżeństwa z Jankiem, poznaje przystojnego recepcjonistę Arka. Między nimi szybko pojawia się chemia, a znajomość przeradza się w coś więcej. Kinga spędza z Arkiem namiętną noc, co może być początkiem nowej miłości. Tymczasem Janek odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co jest dla niego ogromnym ciosem. Zraniony i wściekły na Lilkę, postanawia odciąć się od niej i rusza do Kingi z ważnym wyznaniem. Czy prawda o Lilce da Jankowi szansę na odzyskanie żony, czy też Kinga wybierze nową drogę z Arkiem? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 460 odcinek. Vera staje przed kolejnym dramatem, gdy Lope wraca do pałacu, ciężko pobity. Jego stan wzbudza niepokój służby, a wszystko wskazuje na brutalne konsekwencje jego długów wobec niebezpiecznych ludzi. Lope od dawna zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, które teraz doprowadziły do dramatycznego finału. W poprzednich odcinkach Vera i Salvador zaczęli podejrzewać, że Lope wpadł w tarapaty, ale dopiero szczera rozmowa ujawniła prawdę. Teraz Lope musi się ukrywać, by uniknąć dalszych kłopotów. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o godzinie 15.05 na TVP2. Można go także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
2: W 170. odcinku serialu Panna Młoda czeka nas emocjonujący ślub Hanser i Melicha. Ceremonia, choć pełna smutku, odbędzie się już 13 sierpnia. Hanser, mimo że wciąż kocha Cichana, decyduje się na małżeństwo z Melichem, ukrywając przed Cichanem prawdę o ojcostwie swojego dziecka. Zrozpaczony Cichan, nieświadomy intrygi, planuje zburzyć ich dawny wspólny dom, by wymazać bolesne wspomnienia. Melich, chcąc pomóc Hanser, proponuje jej fikcyjne małżeństwo, by chronić ją przed podejrzeniami. Przed dzień ślubu Melich wręcza Hanser elegancką suknię, by ich związek wyglądał na autentyczny. Emocje sięgną zenitu, gdy Cichan postanowi zamienić swoje uczucie do Hanser w czystą nienawiść. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaime'a Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatnim, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W rządzie szykują się zmiany. Premier Donald Tusk rozważa powrót Szymona Hołowni na stanowisko wicepremiera, co może oznaczać jego powrót do polityki. Dotychczasowa liderka Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nie została zaproszona na kluczowe spotkanie koalicji. Tymczasem Maciej Berek odchodzi z rządu, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska. Relacje między Polakami a Ukraińcami w Polsce uległy pogorszeniu. Coraz więcej Ukraińców unika mówienia w swoim języku w miejscach publicznych z obawy przed nieprzyjemnymi reakcjami. Badania pokazują, że tylko 28% Polaków deklaruje sympatię do Ukraińców, a aż 43% wyraża niechęć. Doktor Olena Babakowa wskazuje, że antyukraińska retoryka w polityce pozostanie, ponieważ jest to łatwy temat do wykorzystania. Mimo trudności, większość Ukraińców nie planuje opuszczać Polski, choć może dojść do odpływu najlepiej wykształconych osób.
3: Jennifer Lopez, która w lipcu skończyła 57 lat, zachwyca fanów swoją nieskazitelną formą. Gwiazda podzieliła się zdjęciami w białym bikini, które wywołały falę zachwytu w mediach społecznościowych. Tymczasem jej bliźniaki z poprzedniego związku z Markiem Antonym właśnie wyruszają na studia. Lopez, mimo upływu lat, wciąż łączy życie zawodowe z prywatnym, pozostając ikoną stylu i energii.
2: Książę William i księżna Kate sprzeciwili się pomysłowi króla Karola III i królowej Camilli, by zmienić pisownię imienia Kate z Catherine na Catherine. Powodem miał być nadmiar liter C w królewskich monogramach. William uznał tę propozycję za obraźliwą dla Kate i jej rodziny. Ostatecznie księżna Wali zachowała swoje imię w tradycyjnej formie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie systemy obronne w pobliżu rezydencji nad Morzem Czarnym, znanej jako Pałac Putina. Zniszczono system walki radioelektronicznej oraz co najmniej jedną wyrzutnię S-400. Zdjęcia satelitarne potwierdzają część zniszczeń. Według ekspertów ochrona tego terenu została poważnie osłabiona.
2: W Machaczkale, stolicy Dagestanu, doszło do groźnego wypadku. Winda z 9 osobami spadła z 4 piętra. 4 osoby mają połamane nogi, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwe zaniedbania związane z montażem i kontrolą windy. Program nowoczesnych pojazdów Ajax dla brytyjskiej armii, wart ponad 6 miliardów funtów, znów boryka się z problemami. The Telegraph donosi o serii awarii maszyn, które miały miejsce tuż po ich wyjęciu z magazynów do testów. Ministerstwo Obrony uspokaja, że to drobne problemy mechaniczne, ale kryzys zaufania do projektu rośnie. Pojazdy Ajax, które miały zastąpić stare modele, nadal nie są gotowe do pełnej służby operacyjnej.
3: Policjanci z Lublina badają niebezpieczne zdarzenie na drodze S-17 w okolicach Bogucina. Na nagraniu, które trafiło do funkcjonariuszy, widać pieszego przechodzącego między jadącymi pojazdami. Sytuacja stworzyła realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Policja ustala tożsamość mężczyzny i przypomina, że piesi nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologia wskazuje na 4 znaki zodiaku jako najbardziej nieprzewidywalne. Baran, bliźnięta, strzelec i wodnik to znaki, które często zaskakują otoczenie swoimi spontanicznymi decyzjami. Baran działa impulsywnie, bliźnięta szybko zmieniają plany, strzelec szuka przygód, a wodnik łamie schematy. Z nimi nigdy nie jest nudno, choć czasem trudno za nimi nadążyć.
3: W sierpniu pielęgnacja hortensji wymaga zmiany podejścia. Należy zrezygnować z nawozów azotowych i skupić się na potasie i fosforze, które wzmacniają rośliny przed zimą. Domowy nawóz z kefiru, bogaty w te pierwiastki, może być skutecznym wsparciem. Wystarczy rozcieńczyć kefir w wodzie i podlewać hortensję co 2 tygodnie.
2: Sok z cytryny może przywrócić miękkość i świeżość ręcznikom. Wystarczy dodać go do prania razem z solą, co dodatkowo zabezpieczy kolory. Pranie w niższej temperaturze z odpowiednim cyklem pomoże uniknąć sztywności materiału i rozwoju bakterii. Unikajmy płynów do płukania, które mogą powodować szorstkość tkanin. Na warszawskiej Woli doszło do napadu rabunkowego, w którym 2 szesnastolatków zaatakowało mężczyznę oraz interweniującego świadka. Po krótkim pościgu policja zatrzymała sprawców, którzy trafili do policyjnej izby dziecka. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Dorota Gawryluk prowadziła debatę z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie odbyło się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i przyciągnęło uwagę zarówno zwolenników, jak i krytyków. W debacie uczestniczyli m.in. Rafał Ziemkiewicz, Krzysztof Stanowski i profesor Andrzej Nowak. Dziennikarka podkreśliła, że debaty są kluczowe dla wymiany poglądów i wyraziła gotowość do prowadzenia ich z przedstawicielami różnych stron politycznych. Wiktoria Ptak z Supraśla została Miss Polski 2026. 28-latka, która obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, zdobyła tytuł dzięki swojej determinacji i ciężkiej pracy. Wiktoria jest także zaangażowana społecznie, działając na rzecz dzieci w amerykańskim systemie prawnym. Jej marzeniem jest stworzenie mobilnej kliniki, która pomoże mieszkańcom małych miejscowości. Gratulacje dla Wiktorii płyną z całego kraju, w tym od posła Jacka Sasina.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne, dzień otula słońcem i spokojem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: tym dziś żyje Polska.
1: Jak powiedział kiedyś Konfucjusz, siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść. Nazywam się Katarzyna Ziółkowska-Dąbek i w tym podcaście chciałam przedstawić Wam kobiety, które znalazły się w różnych, czasami bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Choroby, wypadki, przemoc, utrata pracy czy trudne rozstania. Gdy wydawało się, że to sytuacje bez wyjścia, one znalazły w sobie na tyle siły, by się podnieść. Mam nadzieję, że ich historie zainspirują inne kobiety do walki o siebie. Kształtem przypomina motyla. Waży przeciętnie około 20-30 gramów. Jest niewielkim narządem w ciele człowieka, a jej rola w organizmie jest naprawdę znacząca. Mowa o tarczycy. Problemy z nią w Polsce ma około 20% osób. Większość stanowią kobiety. Jedną z nich była Agnieszka. Posłuchajcie jej historii.
2: Agnieszka, chorowałam na raka tarczycy.
1: Kiedy dowiedziałaś się o tym, że chorujesz na tarczycę?
2: Że choruję na tarczycę, dowiedziałam się w zasadzie chyba na studiach, ale mówię uczciwie, ja to bardzo lekceważyłam. Wydawało mi się, że tarczyca to nie jest taka poważna choroba. Mimo tego, że wiedziałam, że działanie tarczycy wpływa na różne rzeczy, szczególnie u kobiet, tak? No są jednak hormony. To nigdy nie miałam takiego wrażenia, że to jest aż tak ważny jednak organ i że on może, a już w ogóle, że może skutkować zachorowaniem na raka, to ja się dopiero o tym dowiedziałam, kiedy się dowiedziałam, że jestem chora. I tak to przebiegło, bo ja po prostu nigdy nie zakładałam, że to może skutkować aż takim poważnym stanem.
1: W jaki sposób ta choroba tarczycy się u ciebie objawiała? W jaki sposób się dowiedziałaś o niej?
2: U mnie to były

0: Bo jeśli tarczyca ma zaburzenia dosyć poważne, tak jak było to u mnie, powinna być leczona w sposób ciągły. Natomiast mnie się wydawało, że wystarczy ją zaleczyć i ja sobie będę znowu, że tak powiem, fruwać i nie muszę się już o nią martwić. Ja się o nią martwiłam w momencie, w którym właśnie te objawy zaczynały się potęgować, kiedy mi to zaczynało przeszkadzać, kiedy najczęściej była to waga, wydaje mi się, że ona mi najczęściej dawała znać, że tutaj się coś dzieje, no nie takiego, jak mój organizm z reguły reagował.
1: Czyli co, widziałaś, że gdzieś ciasno zaczyna się robić w spodniach i myślałaś sobie, oho, czas wziąć leki.
0: Otóż to i tak też było w przypadku tej najgorszej diagnozy, bo wtedy już zaczęłam bardzo tyć i z takiego 36 zrobiło się 42 i już nie potrafiłam się zmieścić w nic. I to mi bardzo dużo dało do myślenia, bo przedtem tyłam, ale może mniej spektakularnie, a tutaj się okazało, że to tycie się zrobiło jakieś takie nadmiarowe. I pamiętam, że poszłam wtedy do lekarki i no przedtem oczywiście pokazałam, co się dzieje i tak dalej. No i ona powiedziała, aha, dobrze, to zrobimy może tym razem inne badanie i zrobimy biopsję, bo prawdopodobnie będzie guz, powiedziała. I jeszcze to mi w ogóle nie dało do myślenia. Bo pomyślałam sobie, no tak, tarczyca ma guzy, może się to zdarzyć. I tak, poszłam na tę biopsję, na szczęście ją wykonałam i potem już zaczęły się tak zwane schody, bo już jak odbierałam wynik z biopsji, to pani miała dziwną minę i już mi tu coś zaczynało, że tak powiem, w mózgu jakiś dzwonek się uruchomił. I pamiętam też, że lekarka wtedy mi powiedziała, że natychmiast jak odbiorę wynik, mam do niej zadzwonić i przeczytać, co jest na wyniku. I to też była nietypowa sytuacja, bo ona z reguły nie robiła takich rzeczy. Jak jej przeczytałam ten wynik, a ten wynik był po łacinie i nawet, prawdę powiedziawszy, sama nie chciałam sprawdzać tego, co to znaczy. Powiedziałam jej i ona mi powiedziała, że na drugi dzień mam się u niej stawić po południu przed wszystkimi pacjentami. I to też mi dzwonek zadzwonił. I pamiętam, że już wtedy czułam, że chyba jest coś nie tak.
1: Ale dalej nie sprawdzałaś, co to jest?
0: Nie sprawdzałam. Ja mam taki zwyczaj, że już w ogóle od choroby tej onkologicznej, mam taki zwyczaj, że nigdy nie sprawdzam tego, co mówi lekarz, czy co napisze, ponieważ uważam, że ta wiedza internetowa jest tak naszpikowana różnymi opiniami pacjentów, którzy mają za sobą bardzo różne historie. Ja nie mówię, że oni kłamią, tylko że to nie musi być moja historia. Więc ja tego nie sprawdzam już, a wtedy też nie sprawdzałam z tchórzostwa chyba, bo czułam gdzieś tam wewnętrznie, intuicyjnie, że jest coś nie tak.
1: I co, poszłaś do lekarza i wtedy się dowiedziałaś?
0: No, poszłam do lekarki i ona się starała to zrobić w jak najbardziej delikatny sposób, ale bardzo bezpośredni i powiedziała mi, że to jest rak tarczycy i no to była taka dziwna chwila, bo ja się tego zupełnie nie spodziewałam. Ja myślałam, że to będzie coś poważnego, tylko na pewno nie to. Tak jak mówię, ja w ogóle nie zakładałam, że tarczyca może mieć raka, o.
1: Czyli co, myślałaś, że ci powie, no niestety, przykro mi bardzo, ma pani chorą tarczycę, trzeba ją będzie na przykład usunąć, tak?
0: Tak, i myślałam, że a może to jest guz i ten guz, no nie wiem, zrobimy jakąś tam oszczędzającą operację i sytuacja się wyrówna, ale trzeba będzie zrobić operację. Gdzieś tam z tyłu głowy coś takiego miałam. Tylko pamiętam właśnie, że ta diagnoza, to jeszcze było jakby pół tej biedy. Tylko najgorsze dla mnie w tej całej sytuacji było to, że ona powiedziała, że ona już nie jest w stanie mi pomóc. Czyli całe jakby leczenie przerzuciła już na mnie. Powiedziała, a ja mówię, ale to co ja mam teraz zrobić? No to musi pani znaleźć chirurga, no i potem całą procedurę przeprowadzić. No i to było dla mnie bardzo dziwne, bo ja mówię, ale to kogo ja mam znaleźć? Bo ja mówię, ja się nie znam, nie znam środowiska medycznego, nie wiem, jak mam szukać tego. I tutaj ta lekarka właśnie jakby kompletnie, totalnie umyła od tego ręce i powiedziała, że jest jej bardzo przykro, ale ona nie jest w stanie mi już pomóc. Ona mi nie podpowie żadnego lekarza i nie podpowie, co dalej z tym robić, bo jakby ona już się tym nie zajmuje. Mimo tego, że to był bardzo fajny lekarz i empatyczny i dobry fachowiec, no to jakby tutaj ten etap to kompletnie siadł moim zdaniem, no bo pacjent w Polsce, przynajmniej wtedy, w tych czasach, z taką diagnozą zostawiany jest sam sobie. I teraz od jego zaradności zależy, gdzie trafi i jak szybko trafi, bo tutaj akurat wówczas leczyło się raka tarczycy operacyjnie plus cała procedura onkologiczna związana z przyjmowaniem jodu radioaktywnego. Natomiast to nie są etapy, które można było przeprowadzać w dowolnym czasie. To od operacji musiał odpowiedni czas upłynąć, żeby już tę procedurę włączyć. Jeśli byłaby później, to już byłaby mało skuteczna lub w ogóle nieskuteczna. Ale też o tym nie wiedziałam. Pacjent wszystkiego wtedy musiał dowiadywać się sam.
1: Przyszłaś do domu z diagnozą rak tarczycy i co myślałaś? Co ja teraz zrobię? Tak? Gdzie mam iść? Czego mam szukać?
0: No ja mam akurat taki typ osobowości, że najpierw rozpaczam ogromnie, płaczę. Uważam, że zadziała mi się ogromna niesprawiedliwość i prawie wyrywam sobie włosy z głowy. No i tak może to trwać dobę, a po dobie zbieram się w sobie i jakby stwierdzam, że już nie ma co płakać, bo już mleko się wylało. No nie ukrywam, że na mnie to zrobiło bardzo duże wrażenie, bo nigdy nie zakładałam, że coś takiego mi się przytrafi. Ja zawsze byłam osobą bardzo nastawioną na takie przyjemności życiowe. Ja się zajmowałam tym, żeby było mi miło, fajnie, żebym sympatycznie spędzała czas, żebym jeździła na koncerty, imprezy. I naraz ta diagnoza to wszystko przykreśliła, bo wiedziałam, że muszę się skupić na totalnie innych rzeczach. Na swoim zdrowiu, a tego, szczerze powiedziawszy, no nie przepadałam za tym, żeby się skupiać akurat na tym. Natomiast cała grupa, oczywiście rodzina, bardzo mi pomogła, rodzice, kuzynka z rodziną i tak dalej, no i przede wszystkim cała grupa przyjaciół. Ale też przyjaciół, powiedzmy, nawet przyjaciół i znajomych, do których wysłałam po prostu maila, że co mi się przydarzyło i że jeśli ktoś ma informacje, gdzie ja mogłabym się operować i jak dalej prowadzić to leczenie, to tylko dzięki temu, że ja wysłałam tego maila i że ludzie, z którymi byłam związana mniej lub bardziej, zaczęli mi podpowiadać różne tropy, umawiać mnie z lekarzami i dopiero wtedy cała ta maszyna ruszyła. Bo gdybym tego nie zrobiła, to naprawdę to byłoby szukanie po omacku. I dopiero wszyscy ci ludzie uruchomili cały ten ciąg zdarzeń, dzięki któremu przeprowadziłam operację. No ta operacja była sukcesem o tyle, że udało się usunąć tę tarczycę. Ona trwała tam chyba 6 godzin, ta operacja. I ona skończyła się tym, że też nie usunięto mi przytarczycę i do dzisiaj mam uszkodzoną krtań, więc jakby reperkusje mam do dzisiaj, ale ta tarczyca była tak usytuowana, że zdaje się żaden operator nie umiałby tego zrobić bez tego uszkodzenia krtani. No i tak, i co było dla mnie dziwne, to że ja nie wrócę po operacji od razu do domu. Ja spędziłam w szpitalach czas od lutego do lipca, a myślałam, że to będzie 2 tygodnie. No góra 3, tak sobie to obliczałam. Bo nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało, ale cała procedura przebywania w szpitalu trwała też tyle, dlatego że ta krtań była uszkodzona i trzeba było też laryngologicznie tutaj mnie wspomagać, bo był problem oddechowy, głosowy, była szansa, że nie będę w ogóle mówić, że będę niema, ale okazało się, że mam dosyć elastyczne struny głosowe, bo zawsze dużo mówiłam i to się opłaca, dużo mówić i to właśnie mi bardzo pomogło, że one były dosyć wyćwiczone i nawet jeśli ta jedna strona nie pracowała, to ta druga w miarę potrafiła i ja po prostu szeptałam, a potem miałam taki dziwny głos, trochę jak smerfetka. I jeśli rozmawiałam z kimś przez telefon, to właśnie głosem smerfetki, co czasem bywało śmieszne, bo ludzie mnie nie rozpoznawali przez telefon. Ale też był ten lęk, że mogę nie mówić, o. I to było, to pamiętam, że, bo ja lubię mówić, co zresztą pewnie teraz słychać, ale to też był dla mnie taki duży cios. Mówię, no jak nie będę mówić? No to było dla mnie nie do pojęcia, że mogłoby się zdarzyć w ogóle coś takiego.
1: Co po operacji usłyszałaś od lekarzy, że co, udało się wyciąć wszystko?
0: Tak, że udało się wszystko wyciąć i że następnym etapem będzie jod radioaktywny, ale że najpierw musimy trochę popracować nad tym, żebym lepiej oddychała i żebym była no w miarę taka samodzielna, bo po operacji musiałam leżeć w łóżku i nie pozwolono mi wstawać. Tylko i wyłącznie do, że tak powiem, toalety i leżałam tak 24 na dobę pod kroplówkami. I to też mnie strasznie zdziwiło, bo ja nigdy nie byłam pacjentem szpitalnym, a tu naraz z osoby, która po prostu robi, co jej się żywnie podoba, jestem człowiekiem, który jest pacjentem, który leży pod weflonami, który musi się dostosować do rytmu szpitala, który musi odpowiadać na pytania lekarzy, który musi słuchać o sobie trochę jak o osobie trzeciej, bo lekarze się na obchodach wymieniali informacjami i jak to ja czasami próbowałam coś włączyć, a ja wiem, brałam taką czerwoną tabletkę, tak? Czy pan się pyta o czerwoną tabletkę? Bo ciągle się czułam pomijana w tym szpitalu. Ale to nie było intencjonalne jakby ze strony lekarzy. Ja myślę, że to jest też taki sposób postępowania, bo chcą mieć szybką, fachową informację. Ale to jest bardzo ciężkie przejść ze stanu człowieka, który nie jest pacjentem, do bycia pacjentem. To jest naprawdę bardzo szybka droga, bo wbrew pozorom to się dzieje bardzo szybko. Natomiast człowiek musi to bardzo dobrze poukładać sobie w głowie.
1: Dochodziłaś do siebie w szpitalu. Co było wtedy najtrudniejsze? Nad czym wtedy trwała praca?
0: Dochodziłam do siebie w szpitalu i najtrudniejsze dla mnie były sprawy związane z krtanią, bo uszkodzenie tej krtani bardzo mnie utrudniało. Oddychanie, mówienie, przełykanie, więc jedzenie było wyzwaniem, bo się ciągle krztusiłam. Oddychanie było kłopotliwe. Ja dostawałam, o czym się później dowiedziałam, sterydy oddechowe. I ogólnie rzecz biorąc byłam bardzo osłabiona, co mnie też mocno zdziwiło, bo proszę sobie wyobrazić sytuację, że człowiek wchodzi w poniedziałek do szpitala i porusza się normalnie, tak? Potrafi zrobić wszystko w zasadzie, co sobie zaplanuje, co nie przekracza jakichś tam jego barier fizycznych, fizjologicznych, a w środę, powiedzmy we wtorek ma operację, a w środę jest człowiekiem, który ledwo podnosi kubek. I to też była dla mnie pewna lekcja, że wszystko jest bardzo kruche, wszystko jest bardzo delikatne i może nie doceniamy tego na co dzień, że właśnie możemy zrobić, nie wiem, więcej niż 3 kroki, tak? Bo ja potrafiłam zrobić bez jakiegoś szczególnego wysiłku 3 kroki od mojego łóżka do toalety, ale już potem byłam tym zmęczona, a to było niecała doba upłynęła między tymi 2 stanami. Więc tu naprawdę trzeba dużą pracę wykonać, żeby się nie załamywać, żeby nie tworzyć sobie złych scenariuszy w głowie. Tylko, jak mówię, to też bardzo pomaga otoczenie, czyli rodzina, przyjaciele. I to nie chodzi o to, że ktoś powie ci, że będzie dobrze, bo to akurat mnie najbardziej irytowało, jak ktoś mówił, że będzie dobrze, bo tego nie wie nikt. To być może jest gdzieś zapisane, czy jak będzie. Natomiast nikt inny tego nie może nam zagwarantować, więc jakby takie pocieszenia typu będzie dobrze, że to nie robią dobrze. Myślę, że bardziej chodzi o to, żeby jak jest taki moment, w którym człowiek ma ochotę się wyżalić, czy nawet wkurzyć na taką sytuację, to żeby po prostu to wysłuchać i powiedzieć, tak, masz rację, masz prawo tak czuć. Ja bym może też tak czuł, czy czuła, natomiast no nie masz wyjścia, no musisz trochę powalczyć. I myślę, że to są najlepsze chyba takie słowa, czy takie wsparcie, które można temu człowiekowi w takim momencie dać. Bo naprawdę bycie pacjentem jest mega trudnym wyczynem. Bycie pacjentem onkologicznym to już w ogóle jest trudny kawałek chleba. Tym bardziej też, że inni pacjenci, którzy są w takiej sytuacji, bardzo różnie też reagują, prawda? No bo na swojej drodze spotkałam bardzo różne osoby, które od takich optymistycznych bardzo podejść miały też takie, że no spotkałam na przykład panią, która uważała, że z racji wieku nikt jej nie będzie leczył. I ja z nią siedziałam i po prostu dla mnie to było tak dziwne. Ja mówię, ale oni mają procedury dla wszystkich takie same. Ale jakby umysł człowieka chorego wytwarza takie lękowe scenariusze i też trzeba brać to pod uwagę, że no pacjent jest też trochę takim człowiekiem, który będzie żyć tymi tematami. Czyli siedząc na przykład w Gliwicach w poczekalni, bardzo często spotykałam się z tym, że ludzie wymieniali te wszystkie, jak mantrę, te wszystkie negatywne rzeczy, które im się przydarzyły, tak? A to mi się przerzuciło, a to wyrzuciło, a to poszło nie tak, a to... Ja myślę, że to jest jakaś forma terapii i wyrzucenia tego do ludzi, którzy to też może zrozumieją w jakimś stopniu, bo człowiek, który jest chory, jest pacjentem onkologicznym, czuje się bardzo samotny. Pamiętam, że opowiadała mi dziewczyna, która była chora na raka piersi, że jej się wydawało, jak ona szła ulicą, że ona już nie jest z tego świata. Że ona tego nie czuje, po prostu tych problemów. Wiecie, gdzie zaparkuje auto, czy zdąży pójść do sklepu i w ogóle takie, no takie problemy, które jakby dla pacjenta już nie są problemami, tak? Albo które byśmy chcieli mieć. O, bo ja miałam taki moment, kiedy byłam między różnymi szpitalami i pamiętam, że siedziałam przy oknie kuchennym i piłam herbatę i tak sobie myślałam, Boże, jak byłoby wspaniale się gdzieś śpieszyć. To znaczy śpieszyć się do pracy albo do sklepu, albo po prostu mieć czas, żeby wypić w spokoju herbatę, nie myśląc o tym, do którego szpitala i po co muszę jechać. bo to było dla mnie najtrudniejsze i myślę, że dla wielu ludzi, dla wielu pacjentów jest to też chyba taki trudny element, że jesteśmy wyrzuceni z tego normalnego życia, trybu, który jest czasami kołowrotem, który nam się wydaje zupełnie jakiś szalony i niepotrzebny, ale to jest coś, do czego się czasami tęskni, jak się jest chorym człowiekiem.
1: Czyli co dopiero w takich sytuacjach sobie myślimy, jakimi byliśmy szczęściarzami, nie? Mając nawet takie problemy.
0: Tak, tak. Bo jak mówię, ta herbata przy tym oknie kuchennym, wypita między jednym a drugim szpitalem, uzmysłowiła mi, że miałam niebywałe szczęście, że przez wiele lat mogłam siedzieć przy tym oknie kuchennym, pić tę herbatę i nie musiałam myśleć o tym, że muszę spakować torbę do szpitala. Czy muszę się poddać jakiejś procedurze dziwnej, bo to leczenie onkologiczne, które potem zaczęłam w Gliwicach, to pamiętam, że to była terapia jodem radioaktywnym i pamiętam, że to była uciążliwa terapia o tyle, że nam podawano taką dawkę, przy której musi być totalna izolacja przez 3 dni. I nie można zabierać osobistych rzeczy, ponieważ te wszystkie rzeczy, które się zabierało wtedy ze sobą do szpitala, one musiały tam zostać, bo one były napromieniowane. Więc cała ta procedura z jednej strony jest dużym, bardzo dużym wyzwaniem dla pacjenta, czy była, bo teraz podobno się już tak nie leczy pacjentów, aż takimi dawkami, jakieś są inne metody. Natomiast pamiętam, że ja się starałam to też traktować trochę jako przygodę, też przygodę psychologiczną, umysłową, przygodę generalnie taką, gdzie ja poznaję siebie na nowo, bo totalna izolacja polegała na tym, że akurat ja się dostałam do izolatki jednoosobowej, którą współdzieliłam z drugą izolatką, wspólną toaletą. I pamiętam, że na początku byliśmy na takim oddziale, na którym byliśmy wszyscy razem i tam jeszcze nie mieliśmy podanego tego jodu radioaktywnego i tam byliśmy diagnozowani. Mieliśmy tam różne badania przeprowadzane. Natomiast tam pamiętam, że ja spałam cały czas. I jak przychodził lekarz, to się ze mnie śmiał, bo ja mówiłam, że go bardzo przepraszam, ale ja jestem ciągle śpiąca. I on mi powiedział, okej, tak pani reaguje, proszę z tym nie walczyć. Proszę spać, bo ja oczywiście spałam też w nocy i spałam w ciągu dnia. I w zasadzie nikt ze mną nie mógł rozmawiać, bo ja ciągle spałam. I dopiero w tym dniu, w którym nam podano ten jod radioaktywny, już zostaliśmy przekierowani, to było też ciekawe doświadczenie, bo zostaliśmy ubrani w inne piżamy, które otrzymaliśmy tam w szpitalu. To były takie szpitalne piżamy z flaneli. Pamiętam do dziś, chyba był to kolor bordowo-czarny. Przyjęliśmy ten jod i od razu nas pokierowano już zupełnie inną częścią klatki schodowej, żebyśmy nie mieli styczności już z innymi ludźmi. Cały personel mógł do nas wchodzić tylko na sekundy dosłownie. Oczywiście, gdyby nam się coś działo i tak dalej, to oni musieliby nam oczywiście udzielić pomocy. Nie można było za bardzo, że tak powiem, zwymiotować, no bo ten jod by się wtedy wyrzucił. Trzeba było pić dużo kwaszonej wody, ale też nie naraz, bo nie wolno było wypłukać za szybko tego jodu. I cała procedura była dosyć wymagająca dla pacjenta pod takim względem właśnie organizacyjnym. I trzeba było właśnie ograniczyć te swoje przedmioty użytku osobistego, żeby po prostu, no wiadomo, ten szpital ile może też utylizować takich rzeczy. Ale bardzo dobre było spotkanie z psychologiem wtedy, bo zanim zostaliśmy poddani tej procedurze, dla osób chętnych było spotkanie z panią psycholog i wtedy się wszyscy zebraliśmy i ona nam tłumaczyła zasady tej kwarantanny, dlaczego nie możemy na przykład zabrać ze sobą, nie wiem, no panie tam miały pytania niektóre, że one chcą lokówkę, to, siam, to, wam to. No to ona nam to tłumaczyła, że nie, dlaczego, po co, na co, środowisko i tak dalej. I wytłumaczyła nam też fajnie takie rzeczy, że jeśli nam się przydarzają stany różne, no też powiedzmy depresyjne, spadki nastrojów, to żeby w naszym przypadku najpierw zawsze sprawdzać stan hormonów. Mówi, nie zaczynać od jakby, nie dlatego, że to jest niewskazane od terapii, ale dlatego, że zanim nie uporządkujemy hormonów, a wiadomo, że ci pacjenci są zachwiani hormonalnie, to trzeba najpierw zrobić porządek fizjologiczny z organizmem i dopiero wtedy bawić się w inne rzeczy. Więc bardzo fajne było to spotkanie z psychologiem, ja je do dzisiaj pamiętam i pamiętam, że większość ludzi wyszła z tego z takim poczuciem, aha, okej, wiem, co się będzie działo, po co to robimy, jak to będzie wyglądało. No i pamiętam, że te 3 dni, my tam każdy miał nad głową taki zwykły stacjonarny telefon, na który mógł ktoś zadzwonić i z którego myśmy też mogli wewnętrznie wykonywać telefony, gdyby nam się coś działo, czy typu lekarz, pielęgniarka i tak dalej. Lekarze przychodzili, stali w drzwiach. Pamiętam, że nawet była lekarka, która była w ciąży, ale ona miała taki fartuch, jak się zakłada do zdjęć RTG. No i wszystkie badania, które mieliśmy wykonywać, musieliśmy to bardzo szybko robić. Na przykład wchodzić do tej dyżurki pielęgniarek, one bardzo szybko pobierały krew, wychodzić, nie rozmawiać z nimi, żeby ich też nie narażać na to promieniowanie. Nie mogliśmy też razem gdzieś przebywać. W sensie nie mogliśmy wychodzić do siebie na korytarze, bo to kumulowało tę radioaktywność. Więc to było bardzo ważne, no i nie wolno nam było brać kąpieli przez 3 dni. No to dla mnie to był trudny wyczyn, ponieważ to też chodzi o to, że ta woda, która jest radioaktywna, musiała być odpowiednio składowana. Więc na koniec tego 3-dniowego pobytu w izolacji dostawaliśmy pozwolenie na 2-minutowy prysznic, co mnie się wydawało, że 2 minuty to jest bardzo mało, a okazało się, że to jest bardzo dużo. I też jakby w tej chorobie i w całej procedurze leczenia ja zupełnie inaczej zaczęłam postrzegać czas, bo na przykład już wiem, że 2 minuty prysznica to jest naprawdę dużo. Ja sobie myślałam, że ja nic w tym czasie nie zrobię, a tu się okazało, że ja zdążyłam umyć włosy i trzeba je było bardzo dokładnie umyć, bo tam jest bardzo dużo ładunku radioaktywnego. Trzeba było bardzo dokładnie umyć całe ciało. Ja już byłam gotowa, to przez taki interkom się mówiło na przykład. Stało się pod tym prysznicem i mówiło się przez interkom, że jestem gotowa. I dopiero w tym momencie była puszczana woda. Myśmy tego sami nie mogli regulować. I ta woda dokładnie te 2 minuty leciała i potem już było, że tak powiem, posprzątane. Trzeba było wszystko zdążyć w tym czasie zrobić. I faktycznie te 2 minuty okazały się bardzo wystarczającym czasem. No i pamiętam, że na koniec tej procedury, jak już dostawaliśmy następną czystą piżamę, która dosłownie służyła nam przez godzinę być może, bo trzeba było się ubrać w czyste piżamy, dlatego że przychodził technik, który nam robił pomiar radioaktywności. No i okazało się, że ja jestem na granicy. Więc chyba za mało piłam wtedy tej wody zakwaszonej, bo ja jednak chciałam, żeby ta radioaktywność chyba popracowała we mnie, bo inni mieli tam powiedzmy 5, 10 jednostek, jak miałam oczywiście 14, no ale powiedzieli, że to jest na granicy, więc mnie puszczą. No i też tu od razu mówię, że szpital w Gliwicach, Onkologiczny Instytut, ja bardzo wszystkim chwalę, bo uważam, że to jest szpital, w którym, owszem, tam jest bardzo duży przemiał pacjentów, to jest w zasadzie fabryka, można rzec, taka medyczna, ale ja tam nigdy nie zostałam bez pomocy. Co więcej, uważam, że nawet ponadmiarowo tam się zajmują pacjentem, czy zajmowali, bo pamiętam, że jak wychodziłam z tego szpitala po tej procedurze radioaktywnej, to młoda lekarka wręczyła mi, tam od razu też się otrzymuje wypis, wręczyła mi wypis i dołączyła do tego ćwiczenia foniatryczne, bo ona wiedziała, że ja mam problem z krtanią i dołączyła mi te ćwiczenia, powiedziała, proszę ćwiczyć, bo to na pewno wspomoże tę krtań, lepiej ją wyćwiczy. I też byłam tym bardzo zdziwiona, tak na plus, bo nie spodziewałam się, że akurat w tym szpitalu, to nie jest ich specjalizacja, prawda, akurat tam na tym oddziale. To był zakład nuklearny, taka ładna nazwa. I nie spodziewałam się, że akurat ten problem może kogoś tam jakoś tam zainteresować, czy się tym przejmie. I też dostałam informację, że po tej procedurze nie możemy korzystać ze środków transportu publicznego, dlatego że my jeszcze wydzielaliśmy promieniowanie i byłoby to zagrażające dla innych osób, przede wszystkim dla osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży. A tego nie wiemy, jak wchodzimy do pociągu czy do autobusu. No na całe szczęście mnie wtedy tato odebrał samochodem i dowiózł do domu. No i w domu też dostaliśmy całe wytyczne, włącznie z tym, ile razy mamy spuszczać wodę w toalecie. To było chyba 6 czy 7 razy, to już nie pamiętam. Nie wolno nam było przebywać w tym samym pomieszczeniu, co inni domownicy. I też z dużym naciskiem na dzieci, osoby starsze i tak dalej. Tego nam nie wolno było robić. Więc ja akurat otrzymałam zalecenie 3-tygodniowej kwarantanny, a to był chyba jeden z trudniejszych czasów, bo przesiedziałam 3 tygodnie naprawdę w swoim pokoju. Jak wychodziłam, to mówiłam rodzicom, że wychodzę, żeby oni i pies, żeby psa zamknęli, bo miałam wtedy psa, żeby nikt nie stał na mojej drodze. I starałam się jak najmniej ich narażać na kontakt ze mną. I ja bardzo, o dziwo, bardzo obowiązkowo podchodzę do tych wszystkich procedur. Nie wychodziłam z domu, nie wychodziłam z klatki, bo jakby z tyłu głowy gdzieś tam miałam, że no nie chcę nikogo narażać. bo zawsze sobie tak myślę, Jezu, no nie wiem, no może sąsiadka będzie w ciąży i to będzie ten moment, w którym ja zaszkodzę komuś.
1: A powiedz mi, jak psychicznie to zniosłaś, ten, no bo to, można powiedzieć, ta kwarantanna ze szpitala przeniosła się również do domu, tak?
0: Tak, to było lato i pamiętam, że siedziałam przy otwartym oknie, żeby trochę tego, nie wiem, tego lata jednak było gdzieś tam we mnie, w otoczeniu. Oglądałam namiętnie seriale i czytałam książki. No i oczywiście miałam kontakt tam przez jakieś komunikatory z przyjaciółmi, maile pisałam. No generalnie komputer stał się takim moim oknem na świat, bo nic innego nie wchodziło w grę.
1: A z twoim nastawieniem jak było? Wierzyłaś, cały czas myślałaś pozytywnie, cały czas wiedziałaś, że to wszystko robisz po to, że za chwilę będzie dobrze?
0: Właśnie ja tego nie umiem wytłumaczyć, ale ja nigdy nie miałam odczucia, że mi się nie uda. To jest bardzo dziwne, nie wiem na podstawie czego mi się to wkręciło, ale nigdy nie miałam takiego poczucia, że ja tutaj poniosę porażkę. Oczywiście to, że mam uszkodzoną do dzisiaj krtań, no to nie jest jakiś super, bym powiedziała, bonus z tej całej sytuacji, ale o dziwo nigdy nie miałam takiej myśli, że zdarzy się coś, co będzie nieodwracalne i nie wiem, będę miała jakiś przerzut albo... Na samym początku być może ten lęk był o wiele gorszy, ale myślę, że jakby w trakcie chorowania i tych różnych procedur medycznych, gdzieś ten lęk zaczyna uciekać, bo jesteśmy zajęci zupełnie czymś innym.
1: Jakby czyli zadanie tak, wykonujemy.
0: Tak, dokładnie. Jesteśmy zadaniowi, to znaczy pewnie część z nas, no nie wiem jak tam, trudno mi jest mówić za innych, ale myślę, że te kolejne zadania wyznaczane przez chorobę dosyć szybko trochę przeorganizowały mi myślenie. Potem może takie lękowe sytuacje pojawiły się, kiedy... miałam wyznaczone wizyty kontrolne w Instytucie Onkologii. Ja też dosyć obowiązkowo do nich podchodziłam, nie opuściłam żadnej. I w tym roku jest sukces, bo w tym roku powiedziano mi, że to już jest moja ostatnia wizyta, bo upłynęło już tyle lat, że już nie muszę sprawdzać. Chyba, żeby się coś przydarzyło, że nie wiem, mam jakieś odczucie, że coś się dzieje niepokojącego, to oczywiście zawsze mogę do nich wrócić. Ale właśnie to w tym roku jest sukces, bo to ostatnia wizyta kontrolna, ale te pierwsze wizyty kontrolne były podszyte mocnym strachem. I pamiętam, że za każdym razem, jak oddawałam krew, czekałam na wyniki, czekałam na wizytę, to się bardzo tym denerwowałam i sobie wymyślałam zawsze takie jakieś swoje rytuały, czyli na terenie instytutu wtedy był świetny bar, do którego chodziłam na flaczki i to była moja tradycja. I musiałam zjeść flaczki i musiałam pójść do kaplicy i musiałam... I szukałam sobie takich różnych zakątków. Tam jest na przykład taka fajna palmiarnia, to też znalazłam ją i tam sobie czasami siadywałam, albo szłam na spacer po Gliwicach. O, tam mi się kiedyś przydarzyła przygoda, bo szłam sobie na ten spacer po Gliwicach i podszedł do mnie pan, który mnie zaczepił i powiedział, że on ma świetną książkę dla mnie. Tak po prostu nic z tego nicowego. No i ja, ponieważ lubię książki, pracuję też dla książek, że tak powiem, no to powiedziałam, no to fajnie, a jaka to książka? I on mi pokazał książkę o tytule Śmierć jest wybawieniem. I ja po prostu... nie wiedziałam, co mam mu powiedzieć. Powiedziałam, nie, naprawdę, bardzo dziękuję. I odwróciłam się napięcie i poszłam. I to był taki moment, pamiętam, że pomyślałam, że Panie Boże, czy Ty mi dajesz jakiś znak? Ale może jednak nie. No i to pamiętam, że to jakoś tak mnie wybiło z rytmu, bo już byłam taka spokojna i mówiłam sobie, dobrze, okej, wracam tam, odbieram te wyniki, rozmawiam z lekarzem, będzie okej. No to tutaj, ten człowiek zasiał we mnie ziarno niepokoju. Ale tak sobie myślę, że w ogóle trochę głupi pomysł w mieście, w którym jest Instytut Onkologii, jeździć z taką książką. Ale może nie głupi, nie wiem, bo może komuś to akurat zrobiłoby okej, nie wiem. No w każdym razie w tym Instytucie Onkologii pamiętam, że te wizyty, one są zawsze bardzo długie, bo one są podzielone na poranną i taką drugozmianową część. Ja z reguły trafiałam na te popołudniowe wizyty i przynajmniej mogłam wyspać, ale pamiętam, że no to jest zawsze kilka godzin, tak? No bo trzeba oddać krew, poczekać na wyniki, trzeba zrobić USG, tarczycy, poczekać, też dostaje się od razu też wypis i rekomendacje do tego, jak się dalej leczyć. I to też należy też przedstawiać swojemu lekarzowi rodzinnemu i lekarzowi prowadzącemu. Najczęściej każdy, kto się leczy na tarczycę, wie, że jednak gdzieś tam ten lekarz w miejscu zamieszkania jest nam nieodzowny, czy to prywatnie, czy na tak zwany NFZ. Ale to jest zawsze bardzo dobrze zorganizowane i ja bardzo chwalę Instytut Onkologii w Gliwicach, bo uważam, że to jest świetnie zorganizowana placówka. Oczywiście, no, z racji tego, że jest tam wielu pacjentów, no to nie będzie głaskania po głowie, ale nie o to tam chodzi pacjentowi, prawda? W każdym razie te wizyty były zawsze długie, męczące, wycieńczające psychicznie, ale z drugiej strony, no, zawsze kończyły się dobrze, więc dla mnie, ja dobrze kojarzę Instytut. No, życzę wszystkim, którym się przydarzy jakakolwiek choroba onkologiczna, żeby im się jednak te wizyty zawsze tam dobrze kojarzyły, żeby czuli, że ci lekarze naprawdę wiedzą, co robią.
1: Powiedz mi, w jaki sposób choroba zmieniła twoje życie?
0: No właśnie zmieniła pod tym względem, że na skutek trwałego uszkodzenia krtani po jednej stronie, mnie się co jakiś czas przydarzają skurcze krtani. I to polega na tym, że no nie wiem, jak każdy z nas wie, jak skurczy się łydka. Tak samo mnie się kurczą mięśnie w krtani i to jest takie uczucie, że czasami mam wrażenie, że ja się wtedy naprawdę, to, że to są moje ostatnie, jakby mój ostatni oddech. Oczywiście tak nie jest, bo ten skurcz krtani też jest podyktowany tym, że im bardziej ja się denerwuję, tym ten skurcz będzie dłużej trwał. No i podobno, jak mi powiedziała pani laryngolog, na skurcz krtani nikt jeszcze nie zmarł. No to tym się pocieszam. Natomiast jest to bardzo nieprzyjemne uczucie i muszę uważać w tej chwili na wszystko. To znaczy tak, na to co jem, nie mogą być to potrawy ostre w smaku, pikantne, bo to właśnie powoduje u mnie takie odczucie. Muszę uważać czasami też na temperaturę powietrza, bo przy mrozach zdarzyło mi się kiedyś, że dostałam skurczu krtani po wyjściu na dwór. Muszę uważać na zapachy, ponieważ na przykład zapachy typu rozpuszczalnik, farba, świeżo coś tam pomalowane, może też u mnie podrażnić krtań. Muszę ją mieć zawsze dobrze nawilżoną. Noszę zawsze przy sobie jakieś tabletki nawilżające. Ale na początku to codziennie ich używałam. Teraz już troszeczkę mniej, staram się jakoś to naturalnie regulować, ale bardzo długo musiałam na to uważać, żeby ta krtań nie była wysuszona. Nie mogę palić papierosów, bo palenie papierosów to już w ogóle nie wchodzi w grę. Zdarzyło mi się, że wypaliłam 2 papierosy i nie mówiłam przez 3 dni. Po prostu głos mi zniknął totalnie. Ta krtań jest uszkodzona. No, ja ją czasami usiłuję jakoś tam rehabilitować i nawet takimi metodami gdzieś tam w gabinetach laryngologicznych, ale ona już nigdy nie będzie taka, jaka była. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Latanie samolotem jest też bardzo uciążliwe, bo lot na przykład 5-godzinny, po jednym z lotów 5-godzinnych nie byłam w stanie prawie w ogóle przełykać i mówić. No bo to jest powietrze klimatyzowane, zimne i mimo tego, że ja piłam wodę i naprawdę robiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby ta krtań była dobrze napięta i nawilżona, to nie pomogło. To jest główna reperkusja po tych wszystkich moich, powiedzmy, przygodach medycznych. Reperkusja medyczna, która mnie najbardziej, dla mnie jest najbardziej uciążliwa i która jest dla mnie najbardziej kłopotliwa. Ja po prostu muszę być bardzo czujna, jeśli chodzi o krtań, żeby ten skurcz się nie przydarzył, bo dla mnie to jest, mnie to, raz, że mnie to w ogóle wybija fizycznie, jestem zmęczona po tym bardzo. Parę razy wzywano pogotowie do mnie z tego powodu, ale to są na tyle krótkie epizody, że jak to pogotowie przyjeżdżało, to już było, sytuacja była uspokojona. No raz mnie chyba wywiozła karetka, ale to też już się później uspokoiło. Psychicznie też bardzo to źle na mnie działa, bo wtedy jestem taka rozbita też. No bo po prostu gdzieś tam z tyłu głowy mam, że oś, to się znowu przydarzyło i że jestem tym po prostu wycieńczona. Ale reszta to myślę, że trochę przewartościowałam swoje priorytety, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło po chorobie. Właśnie docenianie takich drobnych rzeczy, ale mimo wszystko myślę, że zakładałam, jak zachorowałam, to zakładałam, że ta zmiana psychiczna będzie bardziej radykalna, ale życie jest takie, że człowiek zapomina, że cieszy się tym nowym stanem, nowym stanem zdrowia, że cieszę się tym, że wraca na stare tory, więc znowu zaczynamy się trochę wikłać w tych rzeczach, które z pozoru nie powinny na nas mieć wpływu, a jednak mimo tego, że przeszliśmy ciężkie leczenie, chorobę, że gdzieś tam wiemy, że to się gdzieś tam się rozgrywały nam jakieś ostateczne rzeczy, to życie nas zaczyna znowu pochłaniać, wikłać w swoje jakieś tam tryby, ale ja potrafię czasem się zatrzymać i powiedzieć sobie, no tak, hola, hola, ale pamiętaj, że mogłoby być gorzej, albo było inaczej, albo nie miałaś czasu na to, na siamto, na owamto. I generalnie uważam, że dla mojej psychiki o dziwo to zrobiło dobrze, że więcej rzeczy doceniam i potrafię na nie spojrzeć z innej perspektywy i że one mnie cieszą. Nie wiem, no spotkanie z przyjaciółmi, że właśnie nie muszę pakować torby do szpitala, że nie muszę się zastanawiać nad tym, jakiego wybrać lekarza. To są rzeczy, które musiałam robić bardzo długo, a których już nie muszę robić. I to jest wolność i to jest taki oddech i możliwość zajęcia się rzeczami, które mnie naprawdę interesują. Ale zdrowie, jak wiemy, jest warunkiem koniecznym do tego, żeby móc robić to, co nam się podoba. I pamiętam, że ja byłam bardzo zdziwiona, jak w szpitalu jedna pani doktor, jak byłam w szpitalu laryngologicznym i ja jej powiedziałam, że ja nie chcę iść jeszcze do szpitala onkologicznego, bo ja czuję, że z tym oddychaniem nie jest najlepiej. I ona mi powiedziała, ale żeby oddychać, to trzeba najpierw żyć. I ja tak na nią spojrzałam i byłam tak zdziwiona, jakby dlaczego ona tak do mnie mówi. A potem pomyślałam, no tak, no bo ja mam raka, to chyba dlatego tak do mnie mówi. I to tak jest u pacjentów, że czasami, ja wiem, że czasami lekarze może bywają obcesowi lub nie, ale nawet taki obcesowy lekarz czasami być może bardziej trafi do pacjenta, żeby go zmobilizować do czegoś, niż lekarz, który będzie cię głaskać po głowie i będzie mówił tak, tak, tak. Zrobi preambułę, a nic z niej nie wynika. A tu pani doktor powiedziała prosto z mostu i do mnie to bardziej trafiło, tak.
1: Czyli ta choroba cię dużo nauczyła, dużo też zmieniła w twoim życiu, bo już nie możesz robić tylu rzeczy, które robiłaś wcześniej. Co byś powiedziała osobom, które się w tej chwili zmagają z tą chorobą? W jaki sposób sobie z tym poradzić? Jaki ty znalazłaś sposób na poradzenie sobie z tym wszystkim?
0: Działanie. Ja po prostu byłam w działaniu. Ja bardzo lubię rozmyślać nad różnymi rzeczami, ale tutaj tego nie robiłam. Oczywiście pojawiały się we mnie bardzo długo, nawet do dzisiaj mam takie myśli, czemu mnie się to przydarzyło, dlaczego tak, dlaczego mi się uszkodziła krtań, dlaczego... Można oczywiście to mnożyć, ale to do niczego nas nie doprowadzi. Myślę, że działanie jest najwłaściwszym sposobem, tylko i wyłącznie, bo tylko z tego coś dla nas dobrego wyniknie. Czasem sobie trzeba pozwolić na chwilę załamania, bo one są naturalne w tej chorobie. I nie ma w tym nic złego i nie jesteśmy mięczakami wtedy. No jesteśmy po prostu ludźmi. Ja miałam taką chwilę zwątpienia w jednym ze szpitali laryngologicznych, bo to była już tam kolejna wizyta i ja znowu tam leżałam i znowu dla mnie postępy były za mało spektakularne i ciągle miałam te same badania i byłam już tym zmęczona po prostu, a jeszcze do tego wszystkiego doszło. I w ogóle czego się nauczyłam w szpitalach, że trzeba bardzo dobrze rozkminić, kto rządzi, a często rządzą panie na przykład salowe. I ja z paniami salowymi zawsze trzymałam sztamę i dzięki temu na przykład sobie raz uszczelniłam okno, które mi bardzo przeszkadzało. I więc naprawdę czasami się zdarzały śmieszne sytuacje też w szpitalach, bo ja na przykład lubię czytać książki i żeby nie przeszkadzać innym pacjentom, to wychodziłam na korytarz, a tam też się różne rzeczy rozgrywały czasami. No więc może też czasami, ja rozumiem, że to jest bardzo trudne tak to traktować, ale szczypta humoru i traktowanie tego trochę jak przygody, bo to jest taka przygoda, ja wiem, że dla niektórych tylko w jedną stronę, ale czasami dobrze to potraktować jako wyzwanie, nie tylko jako obciążenie, ale właśnie na coś takiego, że sprawdzam siebie jako człowieka, jako osobę walczącą. Oczywiście poduszki w postaci przyjaciół, rodziny, swoich zainteresowań, hobby, to jest nieodzowna rzecz, bo bez tego się nie uda. Czy jeśli ktoś wierzy i się na przykład modli, to bardzo okej. Trzeba mieć coś, do czego się przyczepimy i co nam daje jakiegoś kopa, siłę, no bo Oczywiście sam człowiek jest z siebie wykrzesać bardzo dużo siły, o której nawet czasami siebie nie podejrzewamy, bo ja nigdy siebie nie uważałam za osobę, która sobie poradzi w takiej sytuacji, bo ja nawet nigdy nie zakładam, że ona mi się przydarzy, prawda? Ale jak mówię, ja bardzo żyłam lekko, łatwo, przyjemnie, nastawiałam się w życiu tylko na przyjemności, na to, żeby było mi wygodnie. A tu naraz z mojej wygody zostałam wyrzucona i okazało się, że sobie w tym poradziłam, tak? Że to nie były sytuacje, które by mnie przerosły. Także to są sytuacje, które nas bardzo dużo uczą i fajnie otworzyć głowę na to, co z tego możemy wyciągnąć, kogo spotykamy po drodze, bo ja spotkałam bardzo dużo fajnych pacjentów, ludzi, których do dzisiaj pamiętam z różnych względów. Z tego, że się na przykład, nie wiem, razem śmialiśmy z czegoś, co nam się tam przydarza medycznego. Z tego, że nie wiem, no zadziwiła mnie studentka Politechniki, która powiedziała, że no tak chyba w zasadzie to nie wierzy w tę radioaktywność i dlaczego jej każą oddać cukierki, które ona miała ze sobą. Ja mówię, no bo one są radioaktywne. I ona miała taką minę, no ale Więc naprawdę spotykamy tak różnych ludzi na swojej drodze, z którymi no, łączy nas ta choroba, ale tak de facto nic innego nas nie łączy, ale możemy ich obserwować, możemy się z nimi śmiać, możemy z nimi czasami płakać i myślę też, że personel medyczny, bo ja bardzo wielu lekarzy bardzo fajnych poznałam, poznałam fajne pielęgniarki, czułam się zaopiekowana. No, może nie zawsze i nie w każdej sytuacji, bo też mi się zdarzały sytuacje, w których coś bardzo mi nie odpowiadało, ale ja akurat potrafię temu dać wyraz, więc reagowałam, że tak powiem, na gorąco. I pamiętam bardzo, bardzo wielu ludzi, których spotkałam w czasie tej drogi. To nie jest tak, żebym ja ich codziennie wspominała, bo już na pewno tego nie robię. Ale to jest też jakiś, to nie jest bagaż, ale to jest jakieś bogactwo. I tak myślę, że dobrze do tego podchodzić, żeby starać się tych ludzi na tej swojej drodze poznawać, podchodzić do nich z jakimś takim otwartym umysłem, nawet z tymi, którzy się bardzo boją i którzy bardzo dużo próbują lęków na nas przelać, to po prostu spojrzeć na to, że oni są bardziej wystraszeni niż my.
1: Szacuje się, że na świecie na zaburzenia tarczycy cierpi około 300 milionów ludzi. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma problemy z tarczycą, ponieważ objawy mogą być mylone z innymi schorzeniami. O rozmowę na ten temat poprosiłam doktora Janusza Strzelczyka z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii.
2: Tarczyca to jest gruczoł wydzielania dokrewnego, leżący na szyi, wyczuwalny palpacyjnie. To jest gruczoł, który produkuje hormony tarczycy odpowiedzialne za metabolizm, za tak zwaną termogenezę, czyli utrzymanie prawidłowej temperatury ciała, a w okresie płodowym również za wzrost, za dojrzewanie układu nerwowego, za organogenezę, a więc są to bardzo ważne hormony tak w okresie dojrzewania, w tym okresie właśnie płodowym, no i oczywiście u osób dorosłych.
1: Dlaczego ona jest taka ważna w naszym organizmie?
2: No cóż, gdyby nie te hormony, to po pierwsze, no nasi pacjenci z zaburzeniami czynności hormonalnej tarczycy już w okresie noworodkowym, te dzieciaczki niestety nie rosną, niestety może również w przypadku ich niedoboru dochodzić do upośledzenia, głębokiego upośledzenia umysłowego, a później w okresie już dorosłym zaburzenia wpływa to znacząco na zaburzenia metabolizmu, co oczywiście również przekłada się na ogólne samopoczucie naszych pacjentów.
1: No właśnie, jakie są objawy chorej tarczycy?
2: No cóż, najczęstszą endokrynopatią, bo od tego chyba powinniśmy zacząć, czyli najczęstszym zaburzeniem hormonalnym, to są właśnie zaburzenia czynności hormonalnej tarczycy. I jeśli już teraz jesteśmy przy tej tarczycy, to najczęstszym objawem to jest niedoczynność. A więc, tak pokrótce, jeśli mówimy o osobach dorosłych, senność, osłabienie, trudności w koncentracji, suchość skóry, uczucie zimna, brak napędu, zaparcia, a więc jest to cała duża grupa takich bardzo czasami niezwiązanych ze sobą dolegliwości, ale jeśli pacjent to wymienia, no to bardzo szybko i łatwo można to przypisać tejże tarczycy. Trzeba dodać, że częstość występowania niedoczynności tarczycy różni się co do płci. Pamiętajmy, że 8 do 10 razy częściej będzie występowała u kobiet niż u mężczyzn.
1: A czy są jakieś takie nieoczywiste objawy, które też możemy na przykład widząc je, myśleć, coś się dzieje złego z moją tarczycą?
2: No cóż, niestety każdy zna siebie najlepiej. Jeżeli zaczynam się gorzej czuć, jeśli dochodzi do przyrostu masy ciała, jeżeli występuje osłabienie, jeżeli dochodzi do właśnie suchości skóry, zapać, a więc nagle, jeśli zaczyna dochodzić do sytuacji, których do tej pory nie było, no to warto o tej tarczycy pomyśleć, patrząc przez pryzmat tego właśnie, że ta tarczyca jest, jeśli zaburzenie czynności hormonalnej tarczycy jest najczęstszą endokrynopatią.
1: Tarczyca nie boli.
2: Kolokwialnie można było powiedzieć nie boli, poza jednym wyjątkiem. To też jest chyba bardzo ważne, żeby to podkreślić. Nazywa się to podostre zapalenie tarczycy, tak zwana choroba de Quervain, gdzie rzeczywiście podstawowym objawem jest ból na szyi, który będzie promieniował do ucha, żuchwy. Ci pacjenci bardzo często są diagnozowani w najróżniejszych kierunkach, wielokrotnie. Temu oczywiście jeszcze będą towarzyszyły stany podgorączkowe albo wręcz podwyższona temperatura ciała. Więc w takiej sytuacji to jest moment, kiedy ta tarczyca boli. Ale generalnie, jeśli my myślimy o zaburzeniach czynności hormonalnej, nie jest to związane z bólem.
1: A w jaki sposób sprawdzić, czy nasza tarczyca dobrze działa, dobrze funkcjonuje?
2: No cóż, to jest bardzo łatwe. W chwili obecnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jesteśmy w stanie, czy lekarz rodzinny może wypisać nam skierowanie na badanie hormonów tarczycy, a więc TSH i FT4. I tym prostym badaniem jesteśmy w stanie to określić.
1: Co już powinno nas podczas tych badań zaniepokoić?
2: Biorąc pod uwagę, że najczęstszą przyczyną zaburzeń czynności hormonalnej, czy najczęstszym objawem to jest niedoczynność, to w takiej sytuacji podwyższona wartość TSH. To jest ten screening, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Jeżeli ta wartość przekracza górną granicę normy, już może to sugerować niedoczynność tarczycy.
1: Czy badamy tarczycę tylko jak nam coś dolega, czy robimy też badania profilaktyczne?
2: No cóż, prawda jest taka, że powinniśmy badać wtedy, kiedy coś się dzieje, prawda? Natomiast na pewno w okresie prokreacyjnym, zwłaszcza u młodych kobiet, powinniśmy robić również TSH. Pamiętajmy o tym, co już mówiłem wcześniej, że te hormony wpływają na organogenezę, na dojrzewanie układu nerwowego, na metabolizm. A więc w takiej sytuacji pacjentka, która myśli o zajściu w ciążę, powinna również mieć zrobione TSH. Tak.
1: Dostajemy wyniki badań, okazuje się, że jednak te poziomy nie są takie, jak należy. Co powinniśmy dalej zrobić?
2: No cóż, powinniśmy zdecydowanie zgłosić się do endokrynologa, który powinien określić, jaki jest zakres tej niedoczynności, jak duża jest ta niedoczynność, powiązać to z objawami klinicznymi tego pacjenta, bo pamiętajmy, że te objawy często nakładają się jakichś innych zaburzeń, innych problemów, chorób, mogą również symulować zaburzenie czynności hormonalnej tarczycy, więc endokrynolog powinien na to pytanie zdecydowanie odpowiedzieć, czy te objawy są związane z zaburzeniem czynności hormonalnej tarczycy i jeśli tak, wdrożyć odpowiednie leczenie.
1: A w jaki sposób tarczycę się leczy?
2: Jeżeli mamy do czynienia z niedoczynnością tarczycy, oczywiście włączamy hormony tarczycy. Lewoskrętną tyroksynę to jest lek naprawdę pomagający, wyrównujący tą czynność hormonalną. Ten lek podajemy zawsze rano, na czczo, w chwili obecnej mówimy godzinę przed posiłkiem i innymi lekami, co skutkuje wyrównaniem czynności hormonalnej, oczywiście po konkretnej modyfikacji dawkowania w kolejnych punktach czasowych i w takiej sytuacji pacjent normalnie sobie funkcjonuje.
1: To jest takie funkcjonowanie, ale branie cały czas leków, tak?
2: No cóż, to prawda. Bardzo ważna rzecz. My tutaj tylko uzupełniamy coś, czego brakuje. My niczego jakby tutaj, jeśli można tak użyć takiego sformułowania, nie leczymy. My prowadzimy substytucję hormonalną, uzupełnianie hormonów tarczycy. W chwili obecnej to jest standard postępowania na świecie.
1: Co w przypadku, gdy zaniedbamy tarczycę, gdy jednak nie pójdziemy do lekarza i nie będziemy się leczyć?
2: To nie jest tak, że to natychmiast wszystkie dolegliwości wystąpią. To będzie bardzo powolny proces. Jeśli dochodzi do niedoczynności tarczycy, to idzie to małymi krokami, więc w takiej sytuacji również małymi krokami będą się rozwijały te wszystkie dolegliwości. No cóż, w tych absolutnie skrajnych przypadkach, no których już właściwie nie mamy z uwagi na rozwój naszej opieki medycznej, ale w skrajnych przypadkach może to skończyć się łącznie, dojść do tak zwanego przełomu tarczycowego, do obrzęku śluzakowatego i do zgonu pacjenta, więc tutaj pamiętajmy, żeby tego wszystkiego nie zaniedbywać.
1: A co to jest choroba Hashimoto?
2: Bardzo modny i ważny temat, prawda? Teraz wszędzie poruszamy to. Drodzy Państwo, to przede wszystkim jest przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy albo przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy. Choroba Hashimoto, wbrew pozorom, to jest pewien slang, pewien skrót myślowy. Choroba Hashimoto to jest tylko produkcja przeciwciał przeciwko tarczycy i ta choroba Hashimoto może wywołać niedoczynność tarczycy. Paradoksalnie w pierwszym okresie, na samym początku tejże choroby, wręcz może dojść do nadczynności tarczycy, o czym często nie pamiętamy. Więc pamiętajmy, że choroba Hashimoto jest tylko czynnikiem, który może wywołać wystąpienie i najczęściej wywołuje niedoczynność tarczycy, czyli produkcja przeciwciał przeciwko tarczycy, które niszczą, w sensie dosłownym, niszczą tą tarczycę. To są przeciwciała przeciwko, tak się nazywają, przeciwko peroksydazie tarczycowej albo przeciwko tyreoglobulinie. To są te dwa, te najczęściej wykonywane przeciwciała. Pamiętajmy, że przeciwko tarczycy może być produkowane kilkanaście najróżniejszych przeciwciał, ale my komercyjnie robimy te dwa i dzięki temu jesteśmy w stanie tą chorobę Hashimoto jakby rozpoznać w badaniach laboratoryjnych, prawda? No bo w obrazie ultrasonograficznym, no to już tym zajmuje się endokrynolog, ta tarczyca również ma specyficzny wygląd. My mówimy o obniżonej, niejednorodnej echogeniczności, czyli ona tak bardzo specyficznie wygląda i na podstawie tego również możemy wnioskować, albo przynajmniej może nam to sugerować występowanie tejże choroby.
1: Czasami podczas badania USG tarczycy okazuje się, że w tej tarczycy coś tam lekarz znajdzie. Czy często to są zmiany groźne, czy częściej są zmiany niegroźne?
2: No najczęściej są to zmiany niegroźne, tak, tak zwane guzki łagodne, o ile można tak użyć takiego sformułowania. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle w tarczycy występują najróżniejsze zmiany i my to w chwili obecnej określamy, jest pewna skala eutirac.pl, na podstawie tej skali jesteśmy w stanie określić ryzyko, jakie te guzki są, czy one są właśnie groźne, czy niegroźne w cudzysłowie, prawda? I dzięki temu możemy również, weryfikując te guzki, możemy kierować do wykonania biopsji cienkoigłowej, bo tak naprawdę w biopsji cienkoigłowej nam dokładnie jest histopatolog, badaniem tym cytologicznym odpowiedzieć, jaki jest charakter tej zmiany. Ale pamiętajmy, że tutaj ja mówię o tej skali Eutirac w domyśle o zmianach ogniskowych. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd tej tarczycy, na przykład w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa, albo w przebiegu choroby Hashimoto, no to już zupełnie inny jest charakter tego wyglądu tej tarczycy, więc to troszeczkę inaczej do tego również podchodzimy.
1: A skąd te zmiany się pojawiają? Dlaczego one się pojawiają?
2: To jest trudne pytanie. Kiedyś najczęstszą przyczyną zmian ogniskowych, czyli guzków, czyli w naszej nomenklaturze tak zwanego wola guzkowego, prawda? Najczęstsza przyczyna to był niedobór jodu. Uwarunkowania dalszej kolejności, uwarunkowania rodzinne, uwarunkowania genetyczne, czynniki środowiskowe. Czasami po prostu nie wiemy, dlaczego tak to się dzieje i tutaj inaczej nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Tu tylko mówimy o tych właśnie uwarunkowaniach rodzinnych, genetycznych, czynnikach środowiskowych, no i tym niedoborze jodu, który jednak mimo wszystko jeszcze może również, zwłaszcza u starszych osób, występować.
1: Gdy jednak okaże się, że no, otrzymujemy tą niedobrą informację, że te zmiany, które się pojawiły w naszej tarczycy, są zmianami nowotworowymi, jak wygląda proces leczenia? Jak się w tej chwili tarczyce leczy?
2: No, jeśli mamy podejrzenie nowotworu tarczycy, no to tutaj wykwalifikowany chirurg powinien, oczywiście w zależności od wielkości tej zmiany, jest wiele czynników, które na to wpływają, jaki będzie zakres zabiegu operacyjnego, ale taki pacjent jest skierowany do zabiegu operacyjnego. Po takim zabiegu, po weryfikacji histopatologicznej tychże zmian, jeśli znowu potwierdza nam się w badaniu histopatologicznym proces nowotworowy, taki pacjent musi mieć wykonaną również scyntygrafię tarczycy pod kątem obecności zmian przerzutowych, ewentualnie zmian miejscowych, czy na pewno zostało wszystko usunięte i w dalszej kolejności znowu przy spełnieniu mnóstwa różnych ważnych kryteriów, ewentualnie jest taki pacjent, przepraszam za wyrażenie, doleczony tak zwanym radiojodem, czyli jodem 131, środkiem promieniotwórczym, który jest wyłapywany przez komórki tarczycy plus komórki nowotworowe, jeśli to jest oczywiście wysoko zróżnicowany nowotwór tarczycy, czyli rak brodawkowaty, czy rak pęcherzykowy, który ma potencjalnie zniszczyć te zmiany, które gdzieś tam jeszcze ewentualnie by zostały. Oczywiście taki pacjent później musi być stale monitorowany przez, no tutaj już niestety trzeba mieć troszkę doświadczenia przez doświadczonego endokrynologa. Dlaczego? Dlatego, że my pamiętajmy, że taki pacjent z rozpoznanym procesem nowotworowym tarczycy po już zabiegu czy po leczeniu powinien być prowadzony w tak zwanej supresji TSH. Co to znaczy? To znaczy, że dawka leku hormonów tarczycy powinna być nieco wyższa niż normalnie u pacjentów po jakichś innych zabiegach operacyjnych tarczycy, po to, żeby trzymać to TSH niżej, najczęściej rzędu 0,1-0,4, a później już 0,4-1. Dlaczego? Dlatego, że TSH jest czynnikiem stymulującym wzrost komórek tarczycy i w takiej sytuacji tak to powinno być prowadzone. prowadzone, ale to są pewne już procedury, każdy pacjent jest traktowany indywidualnie, wszystko zależy od rozpoznania, wszystko zależy od tego, jakiej wielkości była ta zmiana, czy były przerzuty w węzłach chłonnych, czy były przerzuty odległe, no tutaj to już jest pełne kilka niuansów, na które powinniśmy zawsze zwracać uwagę.
1: No właśnie, jak wygląda takie funkcjonowanie już bez tarczycy? Do końca życia, rozumiem, trzeba przyjmować leki.
2: No tak, oczywiście, jeżeli ta tarczyca została usunięta, to my musimy je uzupełniać. Tutaj nie mamy innego wyboru, tu nie mamy żadnej alternatywy, a więc tutaj rzeczywiście raz dziennie, rano na czczo, godzinę przed posiłkiem pacjent powinien otrzymywać hormony tarczycy, popijać wodą i taki pacjent jest w stanie naprawdę funkcjonować zupełnie prawidłowo, bez jakichkolwiek dolegliwości. Pamiętajmy to, co mówiłem na samym początku, że ta niedoczynność tarczycy jest bardzo częstą endokrynopatią i więc tutaj również ci pacjenci już nie nowotworowi, ale pacjenci z niedoczynnością tarczycy przy idealnie wyrównanym stężeniu TSH również funkcjonują absolutnie normalnie.
1: W jaki sposób możemy dbać o tarczycę? Czy mamy jakiś wpływ na to w ogóle? Czy możemy coś zrobić, żeby jej było lepiej z nami?
2: No cóż, w chwili obecnej, kiedy już w obecnych czasach, kiedy mamy sól jodowaną, no to tu ten czynnik jakby już został załatwiony. Natomiast, no cóż, normalne, zdrowe żywienie, normalne, zdrowe postępowanie, aktywność fizyczna, to są rzeczy, które jakby pomagają w funkcjonowaniu hormonów tarczycy, ale również i całego układu, bo to pamiętajmy, że hormony tarczycy to nie są jedne hormony, to jest jednak układ przysadkowo-obwodowy, tak bym powiedział, między innymi przysadkowo-tarczycowy, więc dbając o siebie, dbamy również o tarczycę.
1: Chora tarczyca to nie koniec świata.
2: Chora tarczyca to absolutnie nie koniec świata. Z chorą tarczycą można żyć i zdobywać szczyty. Naprawdę.
1: Historia Agnieszki pokazuje, że organizm człowieka, którego tarczyca jest chora, wysyła wiele sygnałów ostrzegawczych. Dlatego obserwujcie się, nie bagatelizujcie. Wykryte odpowiednio wcześnie choroby tarczycy umożliwiają rozpoczęcie procesu leczenia, a także ograniczenie wielu groźnych powikłań.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były poseł samoobrony Jan B. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem molestowania 9-letniej dziewczynki podczas półkolonii w izabelińskiej szkole Montessori. To nie pierwszy raz, gdy Jan B. jest oskarżany o podobne czyny, co budzi pytania o przepisy dotyczące prowadzenia placówek edukacyjnych. Ministerstwo planuje zaostrzenie regulacji, aby lepiej chronić dzieci. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Janowi B. grozi od 2 do 15 lat więzienia. Z najnowszego badania CBOS wynika, że 61% Polaków źle ocenia funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Najczęściej wskazywanym problemem jest przewlekłość postępowań sądowych. Krytyczne opinie częściej wyrażają mężczyźni, mieszkańcy dużych miast oraz osoby o prawicowych poglądach. Mimo to stosunek Polaków do samych sędziów pozostaje w większości neutralny. Donald Tusk spotkał się z liderami koalicji, ale bez udziału Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, z którą rozmawiał osobno. Po spotkaniu minister funduszy wyjechała na urlop, mając zapewnienie, że nie straci stanowiska, choć w kuluarach mówi się o narastających napięciach. W tle pojawiają się spekulacje o możliwym wejściu Szymona Hołowni do rządu, co jednak nie zostało potwierdzone. Cezary Tomczyk podkreśla, że decyzje o zmianach w rządzie jeszcze nie zapadły. W Teksasie zauważono tajemniczego kota pokrytego czerwoną farbą, błąkającego się po ulicach League City. Zwierzę wygląda na wychudzone i maltretowane, a służby apelują, by nie próbować go łapać ani karmić. Internauci spekulują, że kot mógł uciec z nielegalnych walk zwierząt. Jednak lokalne organy ścigania...

0: 12 zostało uszkodzonych. W Kali wprowadzono godzinę policyjną, by ułatwić pracę ratownikom. Władze ogłosiły stan wyjątkowy w całym kraju. W Chicago doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 25-letnia prawniczka Sara Milczarek. Sprawca, 34-letni Mirosław Ciszek, prowadził pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia. Po szaleńczej ucieczce zakończonej wjechaniem w drzewo został zatrzymany przez policję. Ciszek usłyszał już zarzuty, w tym spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
1: Pod koniec lipca w Żukowie Morskim policjant z Pyrzowic uratował 8-letniego niepełnosprawnego chłopca, który wpadł do basenu i zaczął się topić. Starszy posterunkowy Radosław Godzimirski, będący na urlopie, natychmiast zareagował i wspólnie z innym mężczyzną wyciągnął dziecko z wody, udzielając mu pierwszej pomocy. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariusza chłopiec wrócił bezpiecznie pod opiekę rodziców. Policjant otrzymał podziękowania za swoją postawę.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Ciechocinie 6 sierpnia doszło do niebezpiecznego zdarzenia w jednym z domów jednorodzinnych. Policjanci z Golubia Dobrzynia zauważyli dym wydobywający się z budynku i natychmiast podjęli działania. Okazało się, że przyczyną zadymienia był zapalony garnek z mięsem pozostawiony na kuchence. Mundurowi ugasili ogień i odłączyli zasilanie, zapobiegając dalszemu zagrożeniu. Astrologia sugeruje, że miesiąc urodzenia może wpływać na naszą determinację i zdolność do osiągania celów. Osobom urodzonym w styczniu, maju, wrześniu i listopadzie często przypisuje się wyjątkową ambicję i wytrwałość. Jednak sukces nie zależy tylko od daty urodzenia, ale także od ciężkiej pracy i gotowości do nauki na błędach. Astrologiczne charakterystyki mogą być ciekawostką, ale nie zastępują rzeczywistych informacji o człowieku.
1: W Zabrzu doszło do brutalnego pobicia 66-letniego mężczyzny w pobliżu ogrodu botanicznego. Policja szybko zatrzymała dwóch młodych napastników w wieku 18 i 21 lat. Jeden z nich, wcześniej notowany, trafił do tymczasowego aresztu, a drugi został objęty dozorem policyjnym. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń, w tym złamania żeber i urazów twarzy. Premier Donald Tusk odwiedził plan serialu Rancho, co wywołało burzliwą dyskusję wśród fanów. Część widzów zarzuciła produkcji upolitycznienie, co doprowadziło do zapowiedzi bojkotu nowych odcinków. Twórcy serialu, w tym reżyser Wojciech Adamczyk i aktor Artur Barciś, podkreślają jednak, że wizyta premiera to dowód na prestiż i popularność produkcji. W trakcie spotkania nie zabrakło żartów nawiązujących do fabuły, w której bohaterowie osiągają wysokie stanowiska polityczne.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Kasia Tusk zaskoczyła fanów, publikując rzadkie zdjęcia z rodzinnego wyjazdu do Francji. Na Instagramie pojawiły się fotografie z jej córkami, Lilianną i Marią, z wizyty w Muzeum Sztuki Współczesnej. Mimo że blogerka zazwyczaj chroni prywatność rodziny, tym razem podzieliła się także zabawną rozmową z dziećmi. Zdjęcia, choć pokazują rodzinny moment, nadal respektują zasady ochrony prywatności, ponieważ dziewczynki zostały sfotografowane od tyłu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 23 stopnie, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewelina Lisowska, znana z energetycznych koncertów, postanowiła na chwilę odpocząć od polskiej sceny i zasmakować włoskiego Dolce Vita na wyspie Elba. Włoski temperament tak ją pochłonął, że zaczęła naukę języka, a jej zdjęcia w stroju kąpielowym zyskały więcej fanów niż niejedna piosenka. Lisowska, mimo polskiego akcentu, nie wstydzi się swoich językowych potknięć, a jej wiralowy występ z Telefon Lady Gagi tylko podkreśla, że dystans do siebie to jej drugie imię. Ciekawe, czy włoski partner jest równie zachwycony jej nowymi umiejętnościami.
2: Jan Wieczorkowski, znany polski aktor, znowu zaskakuje. Na ostatniej ściance Polsatu fani nie mogli oderwać od niego wzroku, porównując go do greckiego boga. Jak wino, im starszy, tym przystojniejszy. Takie komentarze pojawiają się w mediach społecznościowych. Choć Wieczorkowski unika zaszufladkowania i rozwija się w różnych projektach, to jego wygląd zdaje się być niezmiennie na topie. Czyżbyśmy mieli nowego polskiego Leonarda DiCaprio? Monika Olejnik, niezłomna gwiazda TVN24. Z okazji 25-lecia stacji otworzyła swoje fotograficzne archiwum, pokazując, jak zmieniała się przez lata. Wśród wspomnień znalazło się czarno-białe zdjęcie z początków jej kariery, kiedy to relacjonowała katastrofę w Lesie Kabackim. Mimo 70 lat na karku, Olejnik wciąż wzbudza skrajne emocje swoim bezkompromisowym stylem, przyciągając zarówno krytyków, jak i fanów. Jak sama mówi, TVN24 to zespół rockowy w nieustannej trasie, a ona jest jego niezmordowaną frontmanką.
1: Prime Video znowu zaskakuje, tym razem ekranizując dylogię Enfrentados, Mercedes Ron, Uwikłani, Marfil, obiecuje mieszankę mrocznych tajemnic i gorącego romansu, a wszystko to w luksusowym świecie Eli. Główne role zagrają Esther Exposito i Hugo Diego Garcia, a premiera już 9 września. Czy to kolejny hit, który podbije serca widzów, czy tylko kolejna próba wyciągnięcia z nas subskrypcji? Czas pokaże.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Zaskakujące wieści z polskiego świata filmowego. Andrzej Beja-Zaborski, niezapomniany komendant z cyklu U Pana Boga, odszedł w wieku 75 lat. Choć jego kariera zaczęła się od bębnienia na perkusji, to właśnie role filmowe i teatralne przyniosły mu sławę. Córka Monika, mimo ojcowskich przestróg, postanowiła kontynuować rodzinną tradycję aktorską, co tylko potwierdza, że geny bywają nieubłagane.
2: Metallica, zespół, który w 1991 roku z hukiem wdarł się do mainstreamu dzięki czarnemu albumowi, obchodzi dziś 35-lecie swojego przełomowego wydawnictwa. Choć już wcześniej byli znani w świecie metalu, to właśnie ten album uczynił z nich prawdziwych gigantów muzyki. Z tej okazji wybrano 5 najlepszych utworów z tego krążka, które do dziś rozpalają serca fanów. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że zaczynali od Kill 'Em All w 1983 roku, kiedy to ich muzyka była powiewem świeżości w amerykańskim metalu. Jędrzej Weiss po współpracy z Kasią Nosowską postanowił zaskoczyć fanów mocniejszym rockowym brzmieniem. Jego nowy singiel Pogubiłem części od zestawu to nie tylko podróż do lat 90., ale przede wszystkim emocjonalny rollercoaster o utracie siebie w imię miłości. Artysta śpiewa o momencie, gdy trudno rozpoznać własną twarz w lustrze, a utwór staje się manifestem i sygnałem alarmowym. Czas się obudzić i poskładać te wszystkie części, które kiedyś oddaliśmy drugiej osobie. Blink 182 nie zwalnia tempa i już pracuje nad swoim 10. albumem. Travis Barker potwierdził, że zespół jest w studiu, a nowa płyta ma się pojawić w 2027 roku. Fani mogą szykować się na koncerty w Europie, bo Tom DeLonge, Mark Hoppus i Travis Barker już zapowiedzieli występy na przyszły rok. A dla tych, którzy chcą poznać Barkera bliżej, od 13 sierpnia na Disney Plus dostępny będzie dokument Louder Than Fear, który pokaże jego życie po katastrofie lotniczej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Stevie Nicks i Lindsey Buckingham, dawni partnerzy życiowi i zawodowi, zaskoczyli wszystkich, odnawiając kontakt po latach burzliwych relacji. Wygląda na to, że ich rozmowy mogą przynieść coś, co ucieszy fanów Fleetwood Mac. Buckingham w rozmowie z E-News tajemniczo zapowiada, że przyszły rok będzie pełen niespodzianek. Czyżby szykowała się reaktywacja zespołu? Czas pokaże, co skrywają te muzyczne legendy. Javier Bardem, znany z ról w filmach braci Coen, okazuje się być prawdziwym fanem ciężkich brzmień. Jego miłość do rocka zaczęła się, gdy jako 10-latek usłyszał Highway to Hell, AC/DC, i od tego czasu jego życie zmieniło się na zawsze. Zamiast kołysanek, przed snem słucha Slipknota. A na planie serialu Peleryna Strachu przygotowuje się do roli psychopaty przy dźwiękach metalcore'u. Wygląda na to, że dla Bardema rock to nie tylko muzyka, ale sposób na życie. Eddie Van Halen, legenda rocka, który z tanich części złożył gitarę, zmieniając brzmienie całej dekady, nie był zwykłą gwiazdą. Zamiast blichtru wybrał rzemiosło, a jego Frankenstrat stał się symbolem determinacji i pasji. Kiedy młodzi muzycy pytali go o sukces, odpowiadał pytaniem: czy chcecie być gwiazdami, czy rzemieślnikami? Nawet gdy jego solówka w Beat It Michaela Jacksona podbiła świat, zrobił to za darmo, bo dla niego liczyło się tylko to, co wychodziło spod palców. To nie platynowe płyty, ale mały pokój w Pasadenie był miejscem jego prawdziwego triumfu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Nowym Drozdowie doszło do tragicznego wypadku podczas nawałnicy. Masywne drzewa przewróciły się na przyczepę kempingową, w której przebywał 43-letni mężczyzna z Warszawy. Służby ratunkowe, mimo szybkiej reakcji, dotarły na miejsce pieszo z powodu zablokowanej drogi i nie zdołały uratować poszkodowanego. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
2: Ciechanowie zaobserwowano pumę w okolicznych lasach. Władze apelują o ostrożność, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Nadleśniczy Tomasz Druszcz podkreśla, że puma prowadzi nocny tryb życia i raczej unika ludzi, ale mimo to zaleca unikanie lasów. W przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem należy powiadomić służby pod numerem 112. Dziś wieczorem w Polsce będziemy mogli podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko rozpocznie się między 19.10 a 19.20, w zależności od lokalizacji. Najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodnich i północnych regionach kraju, gdzie księżyc zasłoni nawet 88% tarczy słonecznej. Pamiętajmy, by nie patrzeć bezpośrednio na słońce bez odpowiednich zabezpieczeń. Na Mazowszu doszło do dramatycznego zdarzenia w gospodarstwie Bogdana J. Rolnik został zaatakowany przez byka po wejściu do zagrody pod wpływem alkoholu. Mężczyzna stracił przytomność, ale dzięki czujności jego psa, Freda, sąsiad wezwał pomoc na czas. Weterynarze ostrzegają, że alkohol może prowokować zwierzęta do agresji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 2 miesiące temu w Krakowie odkryto, że 51-letnia Magdalena K. była więziona przez blisko 30 lat w mieszkaniu rodziców. Kobieta przebywa obecnie w szpitalu, a jej stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się nad osobą nieporadną, a ojciec Magdaleny może usłyszeć zarzuty. Kluczowe jest teraz ustabilizowanie zdrowia Magdaleny, by mogła złożyć zeznania.
2: W Chrzanowie zatrzymano niebezpiecznego przestępcę z Ukrainy, poszukiwanego międzynarodowo na podstawie czerwonej noty Interpolu. Mężczyzna obnażał się na balkonie, co zwróciło uwagę jednej z mieszkanek, która powiadomiła policję. 64-latek jest podejrzewany o poważne przestępstwa seksualne, w tym przeciwko dzieciom, za co grozi mu dożywocie. Po zatrzymaniu został osadzony w areszcie, a jego ekstradycja jest w toku. Na Krupówkach w Zakopanem ponownie pojawili się romscy muzycy, co wywołało mieszane reakcje wśród turystów i internautów. Ich występ, nagrany przez jednego z turystów, szybko zdobył popularność w mediach społecznościowych. Dla niektórych to element lokalnego folkloru, inni podchodzą do tego z rezerwą. Warto pamiętać, że Krupówki znajdują się na terenie parku kulturowego, gdzie obowiązują specjalne zasady dotyczące występów ulicznych. Australijski kleszcz paraliżujący Ixodes holocyclus stanowi poważne zagrożenie na wschodnim wybrzeżu Australii. Jego ślina zawiera silne neurotoksyny, które mogą prowadzić do postępującego paraliżu, a w ciężkich przypadkach do niewydolności oddechowej. Kleszcz ten atakuje nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, takie jak psy i koty, które mogą wymagać intensywnego leczenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Suchej Beskidzkiej doszło do brutalnego ataku siekierą. Grzegorz M. zaatakował swojego kolegę, 23-letniego Kacpra H., zadając mu 6 ciosów w głowę. Ofiara cudem przeżyła i teraz domaga się 150 tysięcy złotych odszkodowania. Grzegorz M., który był wcześniej karany w Wielkiej Brytanii, przyznał się częściowo do winy i przeprosił w sądzie. W Gliwicach 60-letni Józef M. został aresztowany po tym, jak zaorał nowo wybudowaną drogę na ulicy Rybnickiej. Mężczyzna protestował w ten sposób przeciwko odebraniu mu ziemi przodków, mimo że otrzymał odszkodowanie. Straty oszacowano na kilkaset tysięcy złotych, a Józefowi M. grozi kara więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W rzece Kokna w okolicach Złocieńca odnaleziono martwą rysicę z ranami postrzałowymi. Policja oraz Polski Związek Łowiecki prowadzą śledztwo w sprawie tego bestialskiego czynu. Rysica była częścią programu reintrodukcji gatunku, a jej śmierć to ogromna strata dla populacji rysi w Polsce. Poszukiwania sprawcy trwają, a przyrodnicy apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości kłusownika. W Łomży 4 mężczyzn uratowało życie 4-latce, która spadła z balkonu na 5. piętrze. Bohaterowie zostali uhonorowani przez prezydenta miasta, a ich odwaga może zostać nagrodzona medalem od prezydenta RP. Dziewczynka trafiła do szpitala, ale jej stan jest dobry. W mieszkaniu w czasie zdarzenia spała jej matka, która miała 0,7 promila alkoholu we krwi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Białymstoku w oknie życia przy pogotowiu opiekuńczym pozostawiono 2-miesięczną dziewczynkę. Dziecko jest zdrowe i przebywa obecnie w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, który ma 6 tygodni na podjęcie decyzji. Rodzice mogą w tym czasie zmienić zdanie i odzyskać dziecko.
1: SK Summer City zawitała do Rafting Bardo, oferując uczestnikom spływy kajakowe i pontonowe w pięknej scenerii. Pomarańczowa ekipa Radia SK kontynuuje swoją trasę po Dolnym Śląsku, dostarczając muzyki i zabawy. Już w najbliższych dniach odwiedzą Psią Karmę, Aquapark Wrocław, Wenę Oława i Kopalnię Wrocław. To doskonała okazja do spotkania z ekipą i udziału w licznych atrakcjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło jednorazowe nagrody finansowe dla pracowników cywilnych z okazji Święta Wojska Polskiego. Każdy z nich otrzyma około 700 zł brutto. To mniej niż w poprzednich latach, gdy kwoty sięgały nawet 1500 zł. Mimo to, tegoroczne negocjacje przyniosły ważne zmiany systemowe. Pracownicy zyskają dodatkowe dni urlopu oraz stabilniejsze warunki zatrudnienia. Nowe zapisy w układzie zbiorowym mają poprawić ich sytuację na dłuższą metę. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że decyzja o ewentualnym obniżeniu VAT na paliwa zapadnie w ciągu najbliższych dni. Rząd chce obniżyć ceny na stacjach, ale ograniczają go kwestie budżetowe. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, co zablokowało dodatkowe wpływy do budżetu. Domański podkreślił, że problemem jest nie tylko wysoka cena ropy, ale także niska dostępność diesla. Poprzednie mechanizmy wsparcia, takie jak obniżona stawka VAT i akcyza, wygasły w czerwcu.
2: Emeryci w Polsce najmniej skorzystali na czerwcowych obniżkach cen. Według najnowszego raportu ich miesięczne wydatki zmniejszyły się jedynie o niecałe 2 zł. Podstawowe zakupy pochłaniają już niemal 30% minimalnej emerytury. Seniorzy zmagają się z najwyższą osobistą inflacją spośród wszystkich grup społecznych. Najbardziej podrożały ryby i środki higieny, podczas gdy tłuszcze wyraźnie potaniały. Mimo obniżek w sklepach, koszty życia emerytów nadal rosną szybciej niż przeciętnie. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na cudzoziemcach. Pod koniec lutego w Polsce pracowało ponad 1 132 000 zagranicznych pracowników, co stanowi wzrost o 75 000 w ciągu roku. Najwięcej w tej grupie jest obywateli Ukrainy, których liczba osiągnęła prawie 770 000. Mężczyźni stanowią większość wśród pracujących cudzoziemców. To prawie 60%. Ponadto co trzeci zagraniczny pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie. Te dane pokazują, jak ważni stają się cudzoziemcy dla polskich firm.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Niemcy intensywnie poszukują polskich pielęgniarek i pielęgniarzy, oferując atrakcyjne warunki pracy. Wynagrodzenie może sięgać nawet 17 tysięcy złotych netto miesięcznie, a dodatkowo zapewniane są niemiecka umowa o pracę, ubezpieczenie i darmowe zakwaterowanie. Wymagana jest jednak znajomość języka niemieckiego oraz uznanie kwalifikacji zawodowych. Wzrost zapotrzebowania na pielęgniarki wpływa na popularność tego kierunku studiów w Polsce. Mimo rosnących zarobków w kraju, wielu specjalistów nadal wybiera pracę za zachodnią granicą. Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na promotorów piramid finansowych. Cztery osoby, w tym Franciszek Rumak i Grzegorz Baryła, obiecywały szybkie zyski, które zależały od rekrutacji nowych członków. Po zakończeniu współpracy z programami International Markets Live i Economy, niektórzy z ukaranych zaczęli promować nową platformę GIF-u. Komiar UOKiK już prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. To ostrzeżenie dla konsumentów, by uważać na programy obiecujące szybkie zyski bez realnej sprzedaży produktów.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbaty w butelce Arizona Original Green Tea with Honey. Produkt ten został wycofany z rynku z powodu niepokojących zmian w składzie. Konsumenci zgłaszali zmieniony kolor, chemiczny zapach oraz piekący smak napoju. Producent i dystrybutor podjęli natychmiastowe działania, aby usunąć wadliwą partię z obiegu. GIES zaleca, by nie spożywać tego napoju i zwrócić go do sklepu. Warto sprawdzić, czy nie mamy go w swojej lodówce. Sejm zbliża się do uchwalenia nocnej prohibicji, która uniemożliwi zakup alkoholu w sklepach między 22 a 6 rano. Projekt cieszy się poparciem większości sił politycznych oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Wyjątek od zakazu dotyczy stacji paliw, które nadal będą mogły sprzedawać alkohol w nocy. Restauracje i bary nie zostaną objęte ograniczeniem, co pozwoli na spożywanie alkoholu w tych miejscach do późna. Obecnie podobne zasady funkcjonują już w wielu miastach w Polsce. Ponadto posłowie rozważają również zakaz reklamy alkoholu, w tym nawet napojów 0%.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk ogłosił podpisanie kontraktu na polskie zestawy przeciwlotnicze Piorun. Umowa, warta około 7 miliardów złotych, będzie realizowana z Litwą, Łotwą i innym państwem. Projekt zostanie sfinansowany z Europejskiego Funduszu SAFE, co odciąży krajowy budżet. Pioruny cieszą się dużym zainteresowaniem na świecie, a ich skuteczność potwierdzono w warunkach bojowych. Nowy kontrakt zapewni ciągłość produkcji w zakładach MESCO SA, które planują zwiększenie mocy produkcyjnych.
1: Ukraina intensywnie pracuje nad nowym pociskiem FP7X, który ma wspierać system Patriot. Celem jest stworzenie tańszej alternatywy dla amerykańskich rakiet PAC-3, co pozwoli na ich użycie tylko w najtrudniejszych sytuacjach. Pocisk FP7X, rozwijany przez firmę Firepoint, przeszedł już testy w locie, ale nie udowodnił jeszcze zdolności do przechwytywania pocisków balistycznych. Jego produkcja ma być szybsza i tańsza, co jest kluczowe w obliczu ograniczonych zasobów. Projekt zakłada integrację z europejskimi systemami obrony przeciwrakietowej, co ma wzmocnić bezpieczeństwo Ukrainy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą też 22 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W rządzie szykują się zmiany. Premier Donald Tusk rozważa powrót Szymona Hołowni na stanowisko wicepremiera, co może oznaczać jego powrót do polityki. Dotychczasowa liderka Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nie została zaproszona na kluczowe spotkanie koalicji. Tymczasem Maciej Berek odchodzi z rządu, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska. Najnowsze badanie opinii publicznej pokazuje, że większość Polaków popiera propozycję deportacji ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia w Polsce. Inicjatywa, wysunięta przez PiS, zyskuje większe poparcie wśród osób starszych i wierzących. Zgodnie z sondażem Ibris, aż 67% respondentów wyraziło aprobatę dla tej idei. Tymczasem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych krytykuje te założenia, podkreślając, że większość Ukraińców w Polsce pracuje legalnie i przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju. Na lotnisku Mediolan-Linate doszło do nietypowej kolizji. Służbowy Fiat Panda uderzył w prywatny samolot podczas kołowania, co spowodowało uszkodzenia obu maszyn. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale incydent wywołał półgodzinny paraliż lotniska. Część lotów przekierowano do Bergamo i Malpensy.
3: Francja wprowadziła zakaz telefonicznych ofert marketingowych bez zgody konsumenta. Nowe przepisy obejmują wszystkie branże, z wyjątkiem trwających umów i sytuacji, gdy klient wyraził zgodę na kontakt. To odpowiedź na powszechne niezadowolenie obywateli, z których aż 38% odbierało takie telefony codziennie. Podobne regulacje obowiązują już w Austrii i we Włoszech.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jennifer Lopez, która w lipcu skończyła 57 lat, zachwyca fanów swoją nieskazitelną formą. Gwiazda podzieliła się zdjęciami w białym bikini, które wywołały falę zachwytu w mediach społecznościowych. Tymczasem jej bliźniaki z poprzedniego związku z Markiem Antonym właśnie wyruszają na studia. Lopez, mimo upływu lat, wciąż łączy życie zawodowe z prywatnym, pozostając ikoną stylu i energii.
2: Książę William i księżna Kate sprzeciwili się pomysłowi króla Karola III i królowej Camilli, by zmienić pisownię imienia Kate z Catherine na Catherine. Powodem miał być nadmiar liter C w królewskich monogramach. William uznał tę propozycję za obraźliwą dla Kate i jej rodziny. Ostatecznie księżna Wali zachowała swoje imię w tradycyjnej formie. W Lone w Dolnej Saksonii doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód prowadzony przez kompletnie pijanego kierowcę, który miał niecałe 2 promile alkoholu, wypadł z drogi i uderzył w drzewa. 3 mężczyzn, w tym 2 Polaków, zostało ciężko rannych. Policja wszczęła postępowanie karne wobec 39-letniego kierowcy. W Machaczkale, stolicy Dagestanu, doszło do groźnego wypadku. Winda z 9 osobami spadła z 4 piętra. 4 osoby mają połamane nogi, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwe zaniedbania związane z montażem i kontrolą windy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marynarka wojenna Rumunii zneutralizowała 2 rosyjskie drony bojowe, które dryfowały w pobliżu projektu gazowego Neptun Deep. To kolejny incydent wskazujący na rosnące zagrożenie dla infrastruktury NATO na Morzu Czarnym. Drony, zidentyfikowane jako rosyjskie Gerbery, zostały zdetonowane przez specjalistyczny zespół nurków. Incydent podkreśla potrzebę wzmocnienia ochrony kluczowych obiektów energetycznych w regionie. Program nowoczesnych pojazdów Ajax dla brytyjskiej armii, wart ponad 6 miliardów funtów, znów boryka się z problemami. The Telegraph donosi o serii awarii maszyn, które miały miejsce tuż po ich wyjęciu z magazynów do testów. Ministerstwo Obrony uspokaja, że to drobne problemy mechaniczne, ale kryzys zaufania do projektu rośnie. Pojazdy Ajax, które miały zastąpić stare modele, nadal nie są gotowe do pełnej służby operacyjnej.
3: Policjanci z Lublina badają niebezpieczne zdarzenie na drodze S-17 w okolicach Bogucina. Na nagraniu, które trafiło do funkcjonariuszy, widać pieszego przechodzącego między jadącymi pojazdami. Sytuacja stworzyła realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Policja ustala tożsamość mężczyzny i przypomina, że piesi nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych.
2: Internetowe psychotesty, choć nie mają naukowego potwierdzenia, cieszą się dużą popularnością jako forma zabawy i refleksji nad sobą. Wybierając jeden z dostępnych obrazków, można dowiedzieć się, co mówi on o naszej osobowości i ukrytych lękach. To szybki sposób na chwilę zastanowienia nad własnym charakterem, choć nie należy traktować go jako profesjonalnej diagnozy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na warszawskiej Woli doszło do napadu rabunkowego, w którym 2 szesnastolatków zaatakowało mężczyznę oraz interweniującego świadka. Po krótkim pościgu policja zatrzymała sprawców, którzy trafili do policyjnej izby dziecka. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące.
3: Dorota Gawryluk prowadziła debatę z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie odbyło się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i przyciągnęło uwagę zarówno zwolenników, jak i krytyków. W debacie uczestniczyli m.in. Rafał Ziemkiewicz, Krzysztof Stanowski i profesor Andrzej Nowak. Dziennikarka podkreśliła, że debaty są kluczowe dla wymiany poglądów i wyraziła gotowość do prowadzenia ich z przedstawicielami różnych stron politycznych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 25 stopni Celsjusza. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: koszty leczenia rosną szybciej niż ceny paliwa. Mimo to Adrian nie jest sam. Jego żona i dzieci trwają przy nim jak prawdziwi bohaterowie. Dom zamienił się w mały szpital, a internetowa zrzutka to jedyna nadzieja na dalszą walkę. Cóż, miłość w zdrowiu i chorobie nabiera nowego znaczenia.
1: Celine Dion wraca na scenę, a Paryż już szykuje się na wielką serię koncertów. Po latach zmagań z rzadką chorobą, która niemalże wyłączyła ją z życia publicznego, artystka postanowiła odpocząć na łonie natury. W końcu, kto by nie chciał naładować baterii przed występem przed tysiącami fanów? Celine, znana z hitu My Heart Will Go On, udowadnia, że nawet najtrudniejsze chwile można pokonać z klasą i odrobiną ironii. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili zaskoczyć wszystkich i pożegnać się z Polsatem, by od razu wyruszyć na wakacje. Na Instagramie Cichopek nie brakuje zdjęć w bikini i romantycznych ujęć, które pokazują, że miłość kwitnie w pełni. Okazuje się, że para nie wyjechała sama, ponieważ towarzyszą im dzieci i szwagierka. Wygląda na to, że rodzinne wakacje w Grecji to najlepszy sposób na zakończenie współpracy z telewizją.
0: Ewelona, znana z Warsaw Shore, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wyjąć implanty ze swoich piersi. Z rozmiaru H zeszła na D, twierdząc, że teraz czuje się bardziej naturalnie. Choć przestrzega przed operacjami plastycznymi, sama nie wyklucza powrotu do implantów, jeśli efekt liftingu nie spełni oczekiwań. A co z jej słynną pupą? Ewelona zapewnia, że tam wszystko jest naturalne i nie zamierza nic zmieniać.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Krystian Rzymkiewicz, młody tancerz z Jędrzejowa, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, a jego kariera nabiera tempa jak tornado. Zwycięzca You Can Dance z 2025 roku, który zaskoczył wszystkich unikalnym stylem, teraz podbija serca widzów Polsatu. Nie tylko tańczy, ale i spłaca matczyne kredyty, co czyni go prawdziwym bohaterem rodzinnym. A na Instagramie? Tam promuje się jako mistrz globu w show dance, bo przecież skromność to nie jego styl.
1: Michał Szpak, znany z ekstrawaganckiego stylu i niepowtarzalnego głosu, postanowił zaskoczyć fanów, dzieląc się prywatnymi chwilami z rodziną. Wokalista, który zazwyczaj strzeże swojej prywatności jak oka w głowie, tym razem opublikował zdjęcia z rodzinnego wypadu z ojcem i bratem. Panowie w luksusowym kabriolecie wyruszyli na lody, a internet oszalał z zachwytu. To pierwszy taki męski wyjazd od dawna, a Michał podkreśla, że czas spędzony z rodziną to najlepsze lekarstwo na wszystko. Ewa Farna, która zaczynała jako nastolatka z charakterystyczną grzywką i rockowym pazurem. Dziś świętuje swoje 33 urodziny jako dojrzała artystka, żona i mama. Zaczynała karierę w wieku 13 lat, a teraz jej album ADHD Pop podbija serca fanów na stadionach. Zmieniały się fryzury, stylizacje i życiowe role, ale jedno pozostało niezmienne. Ewa zawsze szła własną drogą. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak spektakularnie dorastać na oczach publiczności, nie tracąc przy tym ani grama swojej energii.
0: Świat internetu wstrząśnięty tragiczną śmiercią Miny Chan, młodej influencerki, która zmarła na oczach tysięcy widzów. Zaledwie kilka dni przed swoimi 26 urodzinami Mina stała się ofiarą hejtu, który, jak twierdzi jej siostra, mógł przyczynić się do tragedii. Gwiazda K-popu, znana z autentyczności i emocji, była obserwowana przez setki tysięcy fanów, a teraz jej profile zniknęły z sieci. Policja bada okoliczności zdarzenia, a świat zastanawia się, jak daleko może sięgać wpływ słów w internecie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po prawie 30 latach od tajemniczej śmierci Tupaka Shakura sprawa wreszcie trafia na wokandę. Dwayne Kefe D. Davis, który kiedyś chwalił się swoją książką o związku z tą zbrodnią, teraz zaprzecza wszystkiemu. Ciekawe, czy jego własne słowa z książki okażą się gwoździem do trumny. Proces ruszył w Los Angeles, a emocje sięgają zenitu. Zwłaszcza, że w tle pojawiają się teorie spiskowe z udziałem znanych postaci. Ozzy Osbourne, znany jako Książę Ciemności, w końcu dołączył do elitarnego klubu miliardowych odtworzeń na Spotify. Jego kultowy utwór Crazy Train przekroczył magiczną granicę miliarda odsłuchań, co czyni go jednym z ponad 1300 utworów z takim osiągnięciem. A jakby tego było mało, już wkrótce zobaczymy film o pożegnalnym koncercie Ozziego, Back to the Beginning, który odbył się w Birmingham w 2025 roku. Cóż, nawet po śmierci Ozzy wciąż potrafi robić zamieszanie. Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, który odszedł z Deep Purple ponad 3 dekady temu, planuje niespodziewany powrót na scenę z zespołem. Jak sam zdradził, być może pojawi się na bis podczas koncertu w Nowym Jorku. Blackmore, mimo problemów zdrowotnych, nie traci humoru i planuje konkurować z młodszymi kolegami na scenie. Cóż, wygląda na to, że stary rockman nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Spotify postanowiło rozprawić się z artystami, którzy są jedynie cyfrowymi awatarami. Od połowy września wprowadza oznaczenie AI Persona, które jasno pokaże, kto jest tworem sztucznej inteligencji. Utwory takich artystów znikną z rekomendacji i spersonalizowanych playlist. To koniec udawania, że za każdym hitem stoi prawdziwy człowiek. Spotify stawia na autentyczność, a sztuczne twory muszą się teraz liczyć z konsekwencjami.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą również 22 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Nowej Wsi na Mazowszu doszło do dramatycznego zdarzenia. 45-letni Bogdan J. został zaatakowany przez byka po wejściu do zagrody pod wpływem alkoholu. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji jego psa, mężczyzna został uratowany. Weterynarze przypominają o niebezpieczeństwie związanym z opieką nad zwierzętami po spożyciu alkoholu. Dziś wieczorem w Polsce będziemy mogli podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko rozpocznie się między 19.10 a 19.20, w zależności od regionu. Najlepsze warunki do obserwacji będą na zachodzie i północy kraju, gdzie księżyc zasłoni nawet do 88% tarczy słonecznej. Pamiętajmy, by nie patrzeć na słońce gołym okiem, a do obserwacji używać specjalnych okularów z filtrem. W Warszawie trwają przygotowania do obchodów Święta Wojska Polskiego, które odbędą się 15 sierpnia. Główną atrakcją będzie wielka defilada wojskowa na Wisłostradzie, gdzie zobaczymy m.in. myśliwce F-35 i nowoczesne czołgi. W związku z wydarzeniem kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem wielu ulic i mostów, dlatego zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej. Warto zaplanować trasę z wyprzedzeniem, by uniknąć utrudnień. Władze powiatu ciechanowskiego ostrzegają przed pumą, która może przebywać w lokalnych lasach. Mieszkańcy miejscowości Stare Garnowo, Osiek Górny, Osiek Aleksandrowo i Osiek Wólka powinni zachować szczególną ostrożność. Nadleśniczy Tomasz Druszcz uspokaja, że puma unika ludzi i żeruje głównie w nocy. W razie spotkania z drapieżnikiem należy zachować spokój i powiadomić służby.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Suchej Beskidzkiej doszło do dramatycznego ataku z użyciem siekiery. Grzegorz M., podejrzewając kradzież, zaatakował 23-letniego Kacpra H., który cudem przeżył. Sprawca tłumaczył swoje zachowanie alkoholem i narkotykami, a teraz czeka na wyrok w areszcie. Kacper H. domaga się odszkodowania za doznane obrażenia.
2: 2 miesiące po odkryciu wstrząsającej historii Magdaleny K. z Krakowa. Śledztwo wciąż trwa. 51-letnia kobieta była więziona przez blisko 30 lat w mieszkaniu rodziców. Magdalena nadal przebywa w szpitalu, a jej stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie. Prokuratura przesłuchała już wszystkich świadków, w tym ojca kobiety, który może usłyszeć zarzuty. W Zabrzu doszło do brutalnego pobicia 66-letniego mężczyzny. Dwóch młodych napastników zaatakowało go w niedzielny poranek bez żadnego powodu, powodując poważne obrażenia. Policja szybko zatrzymała podejrzanych, 18-latka i 21-latka. Młodszy z nich został tymczasowo aresztowany, a starszy objęty dozorem policyjnym. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Częstochowa przygotowuje się na sierpniowe uroczystości na Jasnej Górze, spodziewając się największego napływu pielgrzymów w połowie i pod koniec miesiąca. W tych dniach miasto wprowadzi dodatkowe patrole, zespoły ratownictwa medycznego oraz zmiany w organizacji ruchu. Pielgrzymi będą mieli dostęp do dodatkowych toalet, koszy na śmieci i punktów z wodą. W działania zabezpieczające zaangażowane będą policja, straż miejska i straż pożarna.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zakończono przebudowę kanału regatowego w Parku Śląskim. Odnowiono dno zbiornika, ścieżki i kładki. A na wyspie powstała nowa scena. Wokół pojawiła się świeża zieleń, co całkowicie odmieniło ten historyczny punkt. Teraz miejsce to będzie służyć spacerom, rekreacji i wydarzeniom plenerowym.
1: 60-letni rolnik z Gliwic, Józef M., został tymczasowo aresztowany po zniszczeniu nowo wylanego asfaltu na ulicy Rybackiej. Straty oszacowano na 300 tysięcy złotych. Rolnik twierdzi, że droga została zbudowana bezprawnie na jego ziemi. W jego obronie stanął znany prawnik Janusz Wojciechowski, który domaga się jego uwolnienia, wskazując na możliwe nieprawidłowości w postępowaniu.
2: Na Pomorzu Zachodnim znaleziono martwą rysicę, zastrzeloną prawdopodobnie z broni myśliwskiej. To ogromna strata dla populacji tego chronionego gatunku, a przyrodnicy obawiają się, że mogła zostawić osierocone młode. Policja i Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze prowadzą śledztwo, a Polski Związek Łowiecki potępił ten czyn. To już 11 ryś zabity przez kłusowników od początku projektu reintrodukcji.
1: W białostockim Oknie Życia znaleziono 2-miesięczną dziewczynkę. Dziecko jest zdrowe i przebywa w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Osoba, która zostawiła niemowlę, dołączyła kartkę z informacjami o jego zdrowiu. Teraz decyzję o przyszłości dziecka podejmie sąd rodzinny. Rodzice biologiczni mają 6 tygodni na zmianę decyzji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na dachu Alfa Centrum w Białymstoku pszczelarze zebrali już 175,5 kg miodu wielokwiatowego. To oznacza 418 słoiczków, które trafią do klientów centrum. Miejska pasieka działa od 2022 roku i składa się z uli zamieszkałych przez pszczoły rasy krajnickiej. Dzięki sprzyjającej pogodzie i bliskości terenów zielonych pszczoły mają doskonałe warunki do życia i pracy. Dziś rano mieszkańcy Dolnego Śląska odczuli trzęsienie ziemi. Sejsmolodzy z Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego potwierdzili, że wstrząs o magnitudzie 3,1 miał miejsce o 5:45, 24 km na północny zachód od Lubina. Początkowo szacowano siłę na 4,3, ale dane zostały skorygowane. Na szczęście nie odnotowano żadnych zniszczeń ani poważniejszych skutków.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kibice piłki nożnej mogą szykować się na emocje, bo już na początku września rusza jedna runda Pucharu Polski. TVP Sport pokaże 9 meczów na żywo, w tym 3 starcia drużyn z Ekstraklasy. Motor Lublin zmierzy się z Legią Warszawa, Widzew Łódź z Koroną Kielce, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ciekawie zapowiada się też mecz Awi Świdnik z Wieczystą Kraków oraz Wicked Luzino z Wisłą Płock. Szczegóły transmisji dostępne będą wkrótce.
2: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0. A teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów. Arkadiusz Milik wrócił do zdrowia i przygotowuje się z Juventusem do nowego sezonu. Mimo że klub chętnie by go sprzedał, na razie nie pojawiły się żadne konkretne oferty. Polski napastnik przez ostatnie 2 lata zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale teraz jest w pełni gotowy do gry. Jego przyszłość w Juventusie pozostaje jednak niepewna. Juventus pokonał Palermo 2-0 w towarzyskim meczu w australijskim Perth. Arkadiusz Milik zdobył drugą bramkę dla starej damy w 87 minucie po efektownym rajdzie z połowy boiska. Wcześniej, w końcówce pierwszej połowy, prowadzenie drużynie dał Kenan Yildiz. Mecz był częścią przygotowań do nowego sezonu Serie A.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Nikola Zalewski, młody polski piłkarz, może tego lata zmienić klub. Po zmianie trenera w Atalancie Bergamo jego rola w zespole zmalała, co przyciągnęło uwagę innych drużyn, w tym AC Milan. W poprzednim sezonie Zalewski był kluczowym zawodnikiem Atalanty, ale nowy szkoleniowiec Maurizio Sarri postawił na inne ustawienie. Tymczasem Atalanta może zmierzyć się z GKS Katowice w eliminacjach Ligi Konferencji, jeśli polski zespół odrobi straty z Hapoelem Tel Awiw.
1: Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w biegu na 100 metrów przez płotki, przegrywając złoto zaledwie o 0,01 sekundy z Nadine Visser. To kolejny sukces w jej karierze, która zaczęła się od skoków dal, podobnie jak u jej mamy, olimpijki Jolanty Bartczak. Ojciec Pii, Jarosław Skrzyszowski, również miał duży wpływ na jej rozwój jako trener lekkoatletyczny.
2: Mariusz Wach, zaledwie 3 tygodnie po walce z Tysonem Furym, ponownie wszedł do ringu na gali Prime 18. Tym razem zmierzył się z 6 zmieniającymi się rywalami w formule K1. Walka zakończyła się po 3 rundach, a decyzję o jej przerwaniu podjął narożnik Wacha. Legendarny promotor Lou DiBella skrytykował udział Wacha w tych pojedynkach, podkreślając, że 46-latek powinien być chroniony przed takimi wyzwaniami. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto, co cieszy polskich kibiców. W Kanadzie towarzyszy jej psycholożka Daria Abramowicz, której rola znacząco wzrosła. Zawodniczka pokonała już kilka wymagających rywalek, a nowy układ z Abramowicz wydaje się przynosić efekty. Andrzej Persson, były rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozytywnie ocenia współpracę Świątek z Abramowicz i trenerem Maciejem Ryszczukiem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Royce White, były zawodnik NBA, wywołał kontrowersję, ogłaszając, że identyfikuje się jako kobieta i planuje zadebiutować w lidze WNBA. Jego działania to celowa prowokacja mająca na celu zwrócenie uwagi na niejasności w regulaminach sportowych. White opublikował zdjęcie w blond peruce, wyśmiewając krytyków i podkreślając, że chce grać w koszykówkę z kobietami. Inicjatywa ma wywołać dyskusję o zasadach w sporcie. Holenderska panczenistka Jutta Leerdam, znana z sukcesów na igrzyskach Mediolan Cortina 2026, odpoczywa na egzotycznym urlopie. Sportsmenka, która zdobyła złoto na 1000 metrów i srebro na 500 metrów, dzieli się zdjęciami z wakacji w towarzystwie narzeczonego, boksera Jake'a Paula. Jej najnowsze fotografie w stroju kąpielowym wzbudziły duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Leerdam, nazywana królową lodu, nie przestaje zachwycać swoich fanów. Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem 3 głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę.
1: Tomasz Fornal, polski siatkarz, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po tym, jak w swoim vlogu nazwał część chińskiego miasta Ningbo slumsami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję chińskich mediów i kibiców, którzy zarzucili mu brak szacunku. W odpowiedzi niektórzy komentatorzy zaczęli nazywać Polskę slumsami Europy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wilfredo Leon, gwiazdor polskiej reprezentacji siatkarskiej, po powrocie z turnieju Ligi Narodów w Chinach, gdzie zdobył złoty medal, otrzymał miłą niespodziankę od sąsiadów w Lublinie. Na drzwiach swojego mieszkania znalazł list z gratulacjami za osiągnięcia sportowe. Leon podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie. Teraz, po krótkim wypoczynku, polscy siatkarze rozpoczęli treningi w Zakopanem, przygotowując się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą też 22 stopnie, a wiatr północny może osiągnąć 3 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1008 odcinku Dziedzictwa relacja Ainur i Sinana stanie przed kolejnym wyzwaniem. Sinan, mimo że okazuje zainteresowanie, wciąż zachowuje się niekonsekwentnie, co prowadzi do burzliwej konfrontacji. W wyniku emocjonalnej wymiany zdań, Ainur traci równowagę i doznaje poważnego urazu głowy. Sinan natychmiast reaguje, zapominając o wcześniejszych sporach i zabiera ją do kliniki. To dramatyczne wydarzenie staje się dla niego przebudzeniem, uświadamiając mu, jak ważna jest dla niego Ainur. Czy to doświadczenie zmieni ich relacje na lepsze? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
2: Serial Poyraz wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszych odcinkach relacja Nany i Poyraza zostanie wystawiona na poważną próbę. Choć ich podróż poślubna zbliżyła ich do siebie, Nana wciąż ukrywa przed mężem ważne fakty. Poyraz, zaniepokojony jej tajemniczym zachowaniem, postanawia ją śledzić. Odkrywa, że jego żona nie jest szczera, co wzbudza w nim niepokój. Jednak prawda jest inna niż przypuszcza. Nana działa z dobrych pobudek, chcąc pomóc Mertowi. Czy Poyraz zrozumie jej intencje, zanim będzie za późno?
1: Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 997 odcinkiem Po wakacjach. Policja nie odnajduje zaginionej Niny, która zniknęła z wózka w parku. Blanka, matka dziewczynki, jest zrozpaczona, ale doświadczeni funkcjonariusze Radek Biegun i Dorota Kowal przejmują sprawę. Wkrótce wpadają na trop i znajdują świadka, który może odmienić bieg wydarzeń. Dorota, sama spodziewająca się dziecka, obiecuje Blance, że odnajdą Ninę. Radek postanawia osobiście zająć się poszukiwaniem kluczowego świadka. Czy starsza kobieta, którą ratowała Blanka, widziała coś istotnego? Odpowiedzi już wkrótce. Na wspólnej zbliża się do emocjonującego momentu. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, widzowie pożegnają Marię Ziębę. To także ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel, która przez lata była sercem serialu. Aktorka zmarła w kwietniu, a jej postać podzieliła jej los, co stało się początkiem serii smutnych wydarzeń w rodzinie Ziębów. Sceny pogrzebu Marii kręcono już wiosną, a ich realizacja była pełna prawdziwych emocji i wzruszeń. Włodek, dzieci, wnuki oraz bliscy z osiedla oddadzą jej hołd na ekranie. To chwile, które na długo zapadną w pamięć zarówno widzom, jak i ekipie serialu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4268 odcinku na wspólnej widzowie będą świadkami wzruszającego pożegnania Marii Ziemby. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Rodzina i przyjaciele zgromadzą się w kościele, by uczestniczyć w mszy żałobnej, a następnie udadzą się na cmentarz. Włodek, mąż Marii, w symboliczny sposób pożegna swoją ukochaną, rzucając do urny z jej prochami perły, które były jej charakterystycznym dodatkiem. Ten gest poruszy wszystkich obecnych, a Włodek nie będzie mógł powstrzymać łez. Wśród żałobników pojawią się córki Monika i Renata, synowie Bogdan i Grzesiek oraz wielu przyjaciół. To emocjonalne pożegnanie na długo pozostanie w pamięci widzów.
1: La Promesa wkracza w emocjonujący 460 odcinek. Lope, kucharz z pałacu, pojawi się w opłakanym stanie, co zaniepokoi całą służbę. Jego długi u niebezpiecznych ludzi doprowadziły do dramatycznych wydarzeń. W poprzednich odcinkach Vera i Salvador podejrzewali, że Lope ma poważne problemy, ale dopiero teraz prawda wychodzi na jaw. Lope będzie musiał ukrywać się przed bandytami, a jego przyjaciele zrobią wszystko, by go chronić. Czy uda mu się wyjść z tej opresji? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o 15.05 na TVP2 oraz na TVP VOD.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy już Joli, granej przez Elżbietę Romanowską. Aktorka ujawniła, że nie otrzymała propozycji powrotu do roli, co zaskoczyło wielu fanów. W produkcji pojawi się aż 9 nowych aktorek, wcielających się w tytułowe wiedźmy. Zmiany dotkną także postaci Dorotki, którą teraz zagra Karolina Ludwiniak. Na słynnej ławeczce w Wilkowyjach zagości Ignacy Japycz, kuzyn zmarłego Stacha, przybywający z Australii. Nowe odcinki Rancha zostaną wyemitowane dopiero w grudniu, co wymaga od fanów sporej cierpliwości. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Kinga, grana przez Aleksandrę Zienkiewicz, próbuje zakończyć małżeństwo z Jankiem. Zanim jednak dojdzie do rozwodu, na jej drodze pojawia się uroczy recepcjonista Arek. Niewinny flirt szybko przeradza się w namiętność, a Kinga spędza z nim noc. Tymczasem Janek odkrywa, że nie jest ojcem Poli, co burzy jego świat z Lilką. Wściekły i upokorzony, postanawia zerwać z nią kontakt. Czy szczere wyznanie Janka wystarczy, by uratować jego relacje z Kingą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 4268 odcinku na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującego pożegnania Marii Zięby. Na pogrzebie pojawi się Dorota Zakrzewska, grana przez Edytę Jungowską, która przyniesie Włodkowi wyjątkową pamiątkę po zmarłej żonie. To perłowe korale, które pękły podczas dramatycznego lotu z Hiszpanii. Ten gest stanie się początkiem niezwykłej znajomości między Dorotą a Włodkiem. Dorota, emigrantka powracająca do Polski, wniesie nowe wątki do serialu. Jej doświadczenia z Hiszpanii mogą okazać się pomocne dla Włodka. Czy ta nowa postać zbliży się do wdowca? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1029 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Były poseł samoobrony Jan B. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem molestowania 9-letniej dziewczynki podczas półkolonii w izabelińskiej szkole Montessori. To nie pierwszy raz, gdy Jan B. jest oskarżany o podobne czyny, co budzi pytania o przepisy dotyczące prowadzenia placówek edukacyjnych. Ministerstwo planuje zaostrzenie regulacji, aby lepiej chronić dzieci. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Janowi B. grozi od 2 do 15 lat więzienia. Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego z defiladą wojskową pod hasłem Polska Safe stały się źródłem napięć między rządem a Pałacem Prezydenckim. Hasło nawiązuje do unijnego programu finansowania obronności, który wcześniej budził zastrzeżenia prezydenta Karola Nawrockiego. Konflikt objawia się również w zmianach organizacyjnych uroczystości, takich jak przeniesienie nominacji generalskich na defiladę w Warszawie. Premier Donald Tusk planuje natomiast uczestniczyć w morskiej paradzie w Gdyni. W Teksasie zauważono tajemniczego kota pokrytego czerwoną farbą, błąkającego się po ulicach League City. Zwierzę wygląda na wychudzone i maltretowane, a służby apelują, by nie próbować go łapać ani karmić. Internauci spekulują, że kot mógł uciec z nielegalnych walk zwierząt, jednak lokalne organy ścigania nie rozpoczęły jeszcze śledztwa. Organizacje zwierzęce starają się schwytać kota i zapewnić mu pomoc. W zachodniej Kolumbii doszło do tragicznego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4, które zabiło co najmniej 132 osoby. W Cali i Manizales zniszczenia są ogromne. Zawaliły się 3 szpitale, a 18 zostało uszkodzonych. W Cali wprowadzono godzinę policyjną, by ułatwić pracę ratownikom. Władze ogłosiły stan wyjątkowy w całym kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Chicago doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 25-letnia prawniczka Sara Milczarek. Sprawca, 34-letni Mirosław Ciszek, prowadził pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia. Po szaleńczej ucieczce zakończonej wjechaniem w drzewo został zatrzymany przez policję. Ciszek usłyszał już zarzuty, w tym spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W Ciechocinie 6 sierpnia doszło do niebezpiecznego zdarzenia w jednym z domów jednorodzinnych. Policjanci z Golubia Dobrzynia zauważyli dym wydobywający się z budynku i natychmiast podjęli działania. Okazało się, że przyczyną zadymienia był zapalony garnek z mięsem pozostawiony na kuchence. Mundurowi ugasili ogień i odłączyli zasilanie, zapobiegając dalszemu zagrożeniu. Astrologia sugeruje, że miesiąc urodzenia może wpływać na naszą determinację i zdolność do osiągania celów. Osobom urodzonym w styczniu, maju, wrześniu i listopadzie często przypisuje się wyjątkową ambicję i wytrwałość. Jednak sukces nie zależy tylko od daty urodzenia, ale także od ciężkiej pracy i gotowości do nauki na błędach. Astrologiczne charakterystyki mogą być ciekawostką, ale nie zastępują rzeczywistych informacji o człowieku.
2: W Zabrzu doszło do brutalnego pobicia 66-letniego mężczyzny w pobliżu ogrodu botanicznego. Policja szybko zatrzymała 2 młodych napastników w wieku 18 i 21 lat. Jeden z nich, wcześniej notowany, trafił do tymczasowego aresztu, a drugi został objęty dozorem policyjnym. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń, w tym złamania żeber i urazów twarzy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Astrologia wskazuje na 4 znaki zodiaku jako najbardziej nieprzewidywalne. Baran, bliźnięta, strzelec i wodnik to znaki, które często zaskakują otoczenie swoimi spontanicznymi decyzjami. Baran działa impulsywnie, bliźnięta szybko zmieniają plany, strzelec szuka przygód, a wodnik łamie schematy. Z nimi nigdy nie jest nudno, choć czasem trudno za nimi nadążyć.
2: W sierpniu pielęgnacja hortensji wymaga zmiany podejścia. Należy zrezygnować z nawozów azotowych i skupić się na potasie i fosforze, które wzmacniają rośliny przed zimą. Domowy nawóz z kefiru, bogaty w te pierwiastki, może być skutecznym wsparciem. Wystarczy rozcieńczyć kefir w wodzie i podlewać hortensję co 2 tygodnie. Premier Donald Tusk odwiedził plan serialu Rancho, co wywołało burzliwą dyskusję wśród fanów. Część widzów zarzuciła produkcji upolitycznienie, co doprowadziło do zapowiedzi bojkotu nowych odcinków. Twórcy serialu, w tym reżyser Wojciech Adamczyk i aktor Artur Barciś, podkreślają jednak, że wizyta premiera to dowód na prestiż i popularność produkcji. W trakcie spotkania nie zabrakło żartów nawiązujących do fabuły, w której bohaterowie osiągają wysokie stanowiska polityczne.
0: Kasia Tusk zaskoczyła fanów, publikując rzadkie zdjęcia z rodzinnego wyjazdu do Francji. Na Instagramie pojawiły się fotografie z jej córkami, Lilianną i Marią, z wizyty w Muzeum Sztuki Współczesnej. Mimo że blogerka zazwyczaj chroni prywatność rodziny, tym razem podzieliła się także zabawną rozmową z dziećmi. Zdjęcia, choć pokazują rodzinny moment, nadal respektują zasady ochrony prywatności, ponieważ dziewczynki zostały sfotografowane od tyłu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wiktoria Ptak z Supraśla została Miss Polski 2026. 28-latka, która obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, zdobyła tytuł dzięki swojej determinacji i ciężkiej pracy. Wiktoria jest także zaangażowana społecznie, działając na rzecz dzieci w amerykańskim systemie prawnym. Jej marzeniem jest stworzenie mobilnej kliniki, która pomoże mieszkańcom małych miejscowości. Gratulacje dla Wiktorii płyną z całego kraju, w tym od posła Jacka Sasina.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Olejnik, niezłomna gwiazda TVN24, z okazji 25-lecia stacji otworzyła swoje fotograficzne archiwum, pokazując, jak zmieniała się przez lata. Wśród wspomnień znalazło się czarno-białe zdjęcie z początków jej kariery, kiedy to relacjonowała katastrofę w Lesie Kabackim. Mimo 70 lat na karku, Olejnik wciąż wzbudza skrajne emocje swoim bezkompromisowym stylem, przyciągając zarówno krytyków, jak i fanów. Jak sama mówi, TVN24 to zespół rockowy w nieustannej trasie, a ona jest jego niezmordowaną frontmanką.
2: Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez w końcu powiedzieli sobie tak, a świat dowiedział się o tym dzięki zdjęciu obrączek na Instagramie. Po 10 latach związku para postanowiła sformalizować swoją miłość, a ich 5 dzieci z pewnością cieszy się z tej decyzji. Warto przypomnieć, że na jednej z imprez z Ronaldo bawiła się kiedyś Roxana Węgiel, która zdobyła wspólne zdjęcie z piłkarzem. Cóż, nie każdy ma okazję spotkać się z ikoną futbolu i jeszcze zdobyć pamiątkowe zdjęcie. Prime Video znowu zaskakuje, tym razem ekranizując dylogię Enfrentados, Mercedes Ron, Uwikłani, Marfil, obiecuje mieszankę mrocznych tajemnic i gorącego romansu, a wszystko to w luksusowym świecie Eli. Główne role zagrają Esther Exposito i Hugo Diego Garcia, a premiera już 9 września. Czy to kolejny hit, który podbije serca widzów, czy tylko kolejna próba wyciągnięcia z nas subskrypcji? Czas pokaże.
1: Justyna Sieńczyło, mimo upływu 4 od śmierci męża, Emiliana Kamińskiego, wciąż nie może się z tym pogodzić. Aktorka, zamiast na bankietach, woli zaszyć się w Teatrze Kamienica, a tęsknotę za ukochanym leczy, wystawiając nogi do słońca w Sopocie. W towarzystwie ojca i siostry, w jednoczęściowym stroju kąpielowym, delektuje się kawą i słońcem, próbując znaleźć odrobinę radości i siostry, w jednoczęściowym stroju kąpielowym,

0: okazuje, że jogging i boks to jej tajemnica młodości. A może to po prostu magia bycia Grażyną Szapołowską? Sierpień w Poznaniu kończy się z przytupem, bo Bittersweet Festival znów przyciąga tłumy. W tym roku na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Robbie Williams, Gorillaz i Lorde. Organizatorzy nie próżnują, bo już teraz zaskoczyli mieszkańców Poznania, gdy hejnał z ratusza płynnie przeszedł w Stressed Out 21 Pilots. Cóż, jeśli to nie jest sposób na przyciągnięcie uwagi, to co nim jest? Mroczna legenda metalu, Mercyful Fate, znowu w akcji. Po zaledwie 27 latach przerwy od ostatniego albumu, duński zespół postanowił przypomnieć o sobie fanom. W 2027 roku zagrają na 3 europejskich festiwalach, a w międzyczasie pracują nad nowym materiałem. Ciekawe, czy tym razem uda im się wydać coś przed rokiem 2050.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Rod Stewart, niekwestionowana ikona brytyjskiej muzyki, musi zwolnić tempo. Po niemal zasłabnięciu na scenie w czerwcu, teraz przeszedł rutynowy zabieg wszczepienia stentu. Choć lekarze są zadowoleni z jego powrotu do zdrowia, Stewart odwołał wszystkie koncerty na najbliższy miesiąc. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą go na scenie.
0: Sziget Festival 2026 w Budapeszcie to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Główna scena rozgrzeje się od chwytliwych dźwięków Giant Rooks, a potem Biffy Clyro zaserwuje solidną dawkę gitarowego brzmienia. Natasha Bedingfield przypomni wszystkim, że Unwritten to hit, który nigdy się nie starzeje, a na deser 21 Pilots zaserwują spektakl pełen energii i niespodzianek. Dla tych, którzy nie mają dość, nocne sceny zapewnią elektroniczne szaleństwo aż do świtu. Javier Bardem, znany z ról w filmach braci Coen, okazuje się być prawdziwym fanem ciężkich brzmień. Jego miłość do rocka zaczęła się, gdy jako 10-latek usłyszał Highway to Hell, AC/DC, i od tego czasu jego życie zmieniło się na zawsze. Zamiast kołysanek, przed snem słucha Slipknota. A na planie serialu Peleryna Strachu przygotowuje się do roli psychopaty przy dźwiękach metalcore'u. Wygląda na to, że dla Bardema rock to nie tylko muzyka, ale sposób na życie. Eddie Van Halen, legenda rocka, który z tanich części złożył gitarę, zmieniając brzmienie całej dekady, nie był zwykłą gwiazdą. Zamiast blichtru wybrał rzemiosło, a jego Frankenstrat stał się symbolem determinacji i pasji. Kiedy młodzi muzycy pytali go o sukces, odpowiadał pytaniem, czy chcecie być gwiazdami, czy rzemieślnikami. Nawet gdy jego solówka w Beat It Michaela Jacksona podbiła świat, zrobił to za darmo, bo dla niego liczyło się tylko to, co wychodziło spod palców. To nie platynowe płyty, ale mały pokój w Pasadenie był miejscem jego prawdziwego triumfu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsze prognozy wskazują na bezchmurne niebo nad Polską. W Katowicach termometry wskażą 22 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Toruniu zaś możemy liczyć na tak samo 22 stopnie i wiatr północno-zachodni z prędkością do 2 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ciechanowie zaobserwowano pumę w okolicznych lasach. Władze apelują o ostrożność, szczególnie w rejonach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. Nadleśniczy Tomasz Druszcz podkreśla, że puma prowadzi nocny tryb życia i raczej unika ludzi, ale mimo to zaleca unikanie lasów. W przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem należy powiadomić służby pod numerem 112. Na Mazowszu doszło do dramatycznego zdarzenia w gospodarstwie Bogdana J. Rolnik został zaatakowany przez byka po wejściu do zagrody pod wpływem alkoholu. Mężczyzna stracił przytomność, ale dzięki czujności jego psa Freda sąsiad wezwał pomoc na czas. Weterynarze ostrzegają, że alkohol może prowokować zwierzęta do agresji. W Radomiu doszło do brutalnego ataku na 41-letniego obywatela Ukrainy, Jurija L. Napastnicy, tym były zawodnik MMA, wykrzykiwali nacjonalistyczne hasła. Mężczyzna z ciężkimi urazami głowy trafił na oddział intensywnej terapii. Prokuratura postawiła zarzuty trzem osobom, a główny podejrzany przyznał się do winy.
2: W Barcicach w Małopolsce doszło do tragicznego, potrójnego morderstwa. 25-letni Piotr R. jest podejrzany o zabicie swojej matki, kuzyna i wujka. Mężczyzna został zatrzymany w lesie po intensywnych poszukiwaniach. Śledczy badają motywy zbrodni oraz stan psychiczny podejrzanego w momencie popełnienia przestępstwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 2 miesiące temu w Krakowie odkryto, że 51-letnia Magdalena K. była więziona przez blisko 30 lat w mieszkaniu rodziców. Kobieta przebywa obecnie w szpitalu, a jej stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się nad osobą nieporadną, a ojciec Magdaleny może usłyszeć zarzuty. Kluczowe jest teraz ustabilizowanie zdrowia Magdaleny, by mogła złożyć zeznania.
1: W Krzanowie zatrzymano niebezpiecznego przestępcę z Ukrainy, poszukiwanego międzynarodowo na podstawie czerwonej noty Interpolu. Mężczyzna obnażał się na balkonie, co zwróciło uwagę jednej z mieszkanek, która powiadomiła policję. 64-latek jest podejrzewany o poważne przestępstwa seksualne, w tym przeciwko dzieciom, za co grozi mu dożywocie. Po zatrzymaniu został osadzony w areszcie, a jego ekstradycja jest w toku. Na Krupówkach w Zakopanem ponownie pojawili się romscy muzycy, co wywołało mieszane reakcje wśród turystów i internautów. Ich występ, nagrany przez jednego z turystów, szybko zdobył popularność w mediach społecznościowych. Dla niektórych to element lokalnego folkloru, inni podchodzą do tego z rezerwą. Warto pamiętać, że Krupówki znajdują się na terenie parku kulturowego, gdzie obowiązują specjalne zasady dotyczące występów ulicznych. Australijski kleszcz paraliżujący Ixodes holocyclus stanowi poważne zagrożenie na wschodnim wybrzeżu Australii. Jego ślina zawiera silne neurotoksyny, które mogą prowadzić do postępującego paraliżu, a w ciężkich przypadkach do niewydolności oddechowej. Kleszcz ten atakuje nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, takie jak psy i koty, które mogą wymagać intensywnego leczenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Suchej Beskidzkiej doszło do brutalnego ataku siekierą. Grzegorz M. zaatakował swojego kolegę, 23-letniego Kacpra H., zadając mu 6 ciosów w głowę. Ofiara cudem przeżyła i teraz domaga się 150 tysięcy złotych odszkodowania. Grzegorz M., który był wcześniej karany w Wielkiej Brytanii, przyznał się częściowo do winy i przeprosił w sądzie. W Gliwicach 60-letni Józef M. został aresztowany po tym, jak zaorał nowo wybudowaną drogę na ulicy Rybnickiej. Mężczyzna protestował w ten sposób przeciwko odebraniu mu ziemi przodków, mimo że otrzymał odszkodowanie. Straty oszacowano na kilkaset tysięcy złotych, a Józefowi M. grozi kara więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W rzece Kokna w okolicach Złocieńca odnaleziono martwą rysicę z ranami postrzałowymi. Policja oraz Polski Związek Łowiecki prowadzą śledztwo w sprawie tego bestialskiego czynu. Rysica była częścią programu reintrodukcji gatunku, a jej śmierć to ogromna strata dla populacji rysi w Polsce. Poszukiwania sprawcy trwają, a przyrodnicy apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości kłusownika. W Łomży 4 mężczyzn uratowało życie 4-latce, która spadła z balkonu na 5. piętrze. Bohaterowie zostali uhonorowani przez prezydenta miasta, a ich odwaga może zostać nagrodzona medalem od prezydenta RP. Dziewczynka trafiła do szpitala, ale jej stan jest dobry. W mieszkaniu w czasie zdarzenia spała jej matka, która miała 0,7 promila alkoholu we krwi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku, w oknie życia przy pogotowiu opiekuńczym, pozostawiono 2-miesięczną dziewczynkę. Dziecko jest zdrowe i przebywa obecnie w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, który ma 6 tygodni na podjęcie decyzji. Rodzice mogą w tym czasie zmienić zdanie i odzyskać dziecko.
2: SK Summer City zawitała do Rafting Bardo, oferując uczestnikom spływy kajakowe i pontonowe w pięknej scenerii. Pomarańczowa ekipa Radia SK kontynuuje swoją trasę po Dolnym Śląsku, dostarczając muzyki i zabawy. Już w najbliższych dniach odwiedzą Psią Karmę, Aquapark Wrocław, Wenę Oława i Kopalnię Wrocław. To doskonała okazja do spotkania z ekipą i udziału w licznych atrakcjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
2: Dziś na rynku paliw w Polsce obserwujemy drastyczne wzrosty cen hurtowych. Największe podwyżki dotyczą benzyny, a liderem wzrostów jest Aramco. Ceny ropy naftowej rosną z powodu napięć na Bliskim Wschodzie, co przekłada się na wyższe koszty zakupu paliw. Orlen oferuje najtańszą benzynę, natomiast Aramco – najtańszy olej napędowy. Wzrosty cen hurtowych szybko przełożą się na wyższe ceny na stacjach paliw, co oznacza trudny czas dla kierowców w najbliższych dniach. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla Niemców, którzy zaczynają przeprowadzać się nad Wisłę. Niemiecki dziennikarz Philipp Fritz z Die Welt podkreśla dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, która w 2026 roku ma wzrosnąć o 3,5%, podczas gdy niemiecka tylko o 0,5%. Polska inwestuje w infrastrukturę, co robi wrażenie na zagranicznych turystach. Kraj jest również liderem w cyfryzacji, co przyciąga przedsiębiorców z Niemiec. Trend Poland Maxing zyskuje popularność w internecie, pokazując pozytywne aspekty życia w Polsce. Jednak nie brakuje głosów, które przestrzegają przed bezkrytycznym zachwytem. W niedzielę padł nowy rekord natężenia ruchu w tunelu na Zakopiance. Przez ten odcinek drogi S7 przejechało prawie 55 tysięcy pojazdów. To najwyższy wynik odnotowany w ciągu jednej doby. Rekord przypadł na pogodną niedzielę, tuż przed długim weekendem związanym ze świętem 15 sierpnia. Średnie dobowe natężenie ruchu w tunelu wynosi zazwyczaj 26 tysięcy 400 pojazdów. Tunel imienia Marii i Lecha Kaczyńskich, otwarty w 2022 roku, znacząco skrócił czas przejazdu w kierunku Podhala.
1: Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w przepisach dotyczących kar za wykroczenia drogowe. Od 1 stycznia 2028 roku za przekroczenie prędkości o ponad 71 km na godzinę grozi kara aż 7500 zł. Przejazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowym będzie kosztować 6000 zł. Właściciele pojazdów będą odpowiadać finansowo, jeśli nie wskażą kierowcy. Nowe przepisy przewidują 20% zniżkę, jeśli opłata zostanie uregulowana w ciągu 30 dni. System Canard nie zarejestruje wykroczeń przy przekroczeniu prędkości o mniej niż 10 km na godzinę.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Skarbówka wystawia na licytację samochody zajęte od dłużników i nietrzeźwych kierowców. W ofercie są m.in. Audi, BMW, Kia i Dacia, a ceny wywoławcze zaczynają się już od 2000 zł. Licytacje odbywają się na portalu e-licytacje KAS, ale warto pamiętać, że auta nie są objęte gwarancją ani rękojmią. Przykładowo Audi A6 z 2004 roku można kupić za 2000 zł, ale bez pewności co do jego stanu technicznego. Licytacje trwają krótko, więc warto wcześniej dokładnie zapoznać się z opisem i dokumentacją pojazdu.
2: Polska planuje przeznaczyć niecałe 2 biliony złotych na obronność w latach od 2025 do 2035. To ponad 2 razy więcej niż w poprzedniej dekadzie. Wydatki te mają wzmocnić siły zbrojne RP, ale ich wpływ na gospodarkę zależy od udziału krajowej produkcji. Szacuje się, że 41% zakupów zbrojeniowych zostanie zrealizowanych w Polsce. Wydatki na obronność obejmują nie tylko sprzęt, ale także koszty osobowe, które pochłoną największą część budżetu. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest inwestowanie w badania i rozwój, by zwiększyć krajową wartość dodaną.
1: Grupa technologiczno-przemysłowa CSG oraz zakłady metalowe Dezamet SA podpisały umowę wartą ponad 100 milionów euro. Kontrakt dotyczy dostaw komponentów do produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Umowa otwiera nowe możliwości dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i wspiera siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Komponenty będą dostarczane przez CSG Polska, co potwierdza strategiczny charakter współpracy z polskimi partnerami. Prezes Dezametu Dariusz Szlęzak podkreślił znaczenie tej umowy dla dalszego rozwoju produkcji pocisków artyleryjskich. Współpraca z CSG to szansa na zwiększenie skali produkcji i innowacji w sektorze obronnym. Ukraina stara się o licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot, ale napotyka opór amerykańskich gigantów zbrojeniowych Raytheon i Lockheed Martin. Firmy te obawiają się, że Ukraina mogłaby produkować pociski szybciej i taniej, stając się konkurencją. Dodatkowo istnieją obawy o możliwość przejęcia technologii przez Rosję. Rozważa się produkcję pocisków w Niemczech lub innym kraju europejskim, co jednak wydłużyłoby proces. Prezydent Zełenski jest optymistyczny, twierdząc, że Ukraina mogłaby rozpocząć produkcję komponentów w ciągu jednego roku. Mimo to pełne uruchomienie produkcji może potrwać kilka lat.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: TKH Technology zaprezentowała swój pierwszy seryjnie produkowany silnik turboodrzutowy na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To pierwszy taki silnik w Polsce, stworzony przez prywatne przedsiębiorstwo, przeznaczony do bezzałogowych platform latających. Firma rozwija projekt MTJD, który obejmuje zarówno konstrukcję płatowca, jak i napęd oraz awionikę. Dzięki własnemu silnikowi TKH Technology zyskała większą niezależność od zewnętrznych dostawców. W ubiegłym roku projekt MTJD zdobył nagrodę Defender za innowacyjność. Tegoroczna premiera podkreśla znaczenie własnych technologii w rozwoju bezzałogowców.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywitana z temperaturą 22 stopnie i wiatrem północnym o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry także pokażą 22 stopnie, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Janka, po nieudanych próbach zdobycia Mariusza, znajdzie nowy obiekt westchnień. Tym razem jej uczucia będą odwzajemnione przez Kajetana, znanego jako Broda. Ich spotkanie w Brzezinach nie będzie przypadkowe, a los połączy ich w nieoczekiwany sposób. Kajetan, mimo obowiązków w pracy, nie będzie mógł przestać myśleć o Jance. Wkrótce pojawi się na wieczornej imprezie z pudełkiem pączków, by zrobić na niej wrażenie. Jednak romantyczny wieczór przerwie pożar, a Kajetan, chcąc zaimponować, ruszy na pomoc strażakom. Czy jego heroiczny czyn zbliży ich do siebie? O tym przekonamy się już wkrótce.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 20 sierpnia w TVP 2 zostanie wyemitowany 176 odcinek, który przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Engin ujawnia kontrowersyjny testament Yasemin, co wywołuje strach u Bejzy, morderczyni obawiającej się ujawnienia prawdy. Derya i Jonca knują nowy, intrygujący plan, a ojciec Sinem odkrywa prawdę o Melichu. Nusret nie kryje swojej złości wobec Bejzy, co zapowiada kolejne konflikty. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, liczy 3 sezony i aż 463 odcinki. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocji, gdyż zapowiedziano już 4. sezon.
1: M jak Miłość wkracza w nowy, emocjonujący sezon. Po wakacjach Kasia staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ukryć prawdę o ojcostwie swojej córeczki. Sfałszowane testy DNA i kłamstwa zaczynają się na niej mścić. Sowiński, zwany szantażysta, stawia Kasi ultimatum, które może zmienić wszystko. Anka, która pomogła w fałszerstwie, teraz żąda pieniędzy za milczenie. Aneta, choć zna prawdę, wciąż nie zdecydowała się jej ujawnić. Czy Kasia znajdzie sposób, by wyjść z tej sytuacji z twarzą? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o godzinie 20:15, widzowie będą świadkami pogrzebu Marii Zięby. To nie tylko pożegnanie, ale także początek nowego rozdziału dla Włodka. Na cmentarzu pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po zmarłej żonie, perłowe korale. Ten gest stanie się początkiem ich znajomości. Dorota, grana przez Edytę Jungowską, powróciła do Polski po latach spędzonych na emigracji i teraz będzie próbowała ułożyć sobie życie na nowo. Jej doświadczenia z Hiszpanii mogą okazać się nieocenione dla Włodka. Jak potoczą się ich losy, czas pokaże.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi nowy sezon pełen emocji. Kinga, próbując zamknąć rozdział małżeństwa z Jankiem, poznaje przystojnego recepcjonistę Arka. Między nimi szybko pojawia się chemia, a znajomość przeradza się w coś więcej. Kinga spędza z Arkiem namiętną noc, co może być początkiem nowej miłości. Tymczasem Janek odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co jest dla niego ogromnym ciosem. Zraniony i wściekły na Lilkę, postanawia odciąć się od niej i rusza do Kingi z ważnym wyzwaniem. Czy prawda o Lilce da Jankowi szansę na odzyskanie żony, czy też Kinga wybierze nową drogę z Arkiem? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce.
1: Hotel Paradise powraca z 13. edycją, a emocje sięgają zenitu. Już w sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 20:55, widzowie będą mogli zobaczyć pierwsze dwa odcinki na TVN i TVN7. Wśród nowych uczestników znajdziemy Soraję Misiak, stylistkę z Gdyni, która pasjonuje się astrologią i tarotem. Dołączy do niej Jakub Szypuła z Rzeszowa, barber z zamiłowaniem do motocrossu i imprez rave. Oliwia Jerzak z Gdańska, hostessa i studentka prawa, również wkracza do gry, szukając prawdziwych relacji. Każdy z nich wnosi do programu unikalny temperament i strategię. Od przyszłego tygodnia program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN7. Przygotujcie się na niezapomniane chwile w luksusowej posiadłości. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 460 odcinek. Vera staje przed kolejnym dramatem, gdy Lope wraca do pałacu, ciężko pobity. Jego stan wzbudza niepokój służby, a wszystko wskazuje na brutalne konsekwencje jego długów wobec niebezpiecznych ludzi. Lope od dawna zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, które teraz doprowadziły do dramatycznego finału. W poprzednich odcinkach Vera i Salvador zaczęli podejrzewać, że Lope wpadł w tarapaty, ale dopiero szczera rozmowa ujawniła prawdę. Teraz Lope musi się ukrywać, by uniknąć dalszych kłopotów. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o godzinie 15:05 na TVP 2. Można go także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
2: Serial na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4268 odcinek, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia na antenie TVN. Bliscy pożegnają zmarłą Marię, którą wcielała się świętej pamięci Bożena Dykiel. Po mszy żałobnej uczestnicy przeniosą się do kultowego baru Ziębów na Stypę. Włodek, Monika, Damian, Renata i inni bohaterowie zasiądą przy stole, gdzie dla Marii przygotowano symboliczne puste miejsce. Wzruszające wspomnienia ożyją dzięki pokazowi slajdów, a delikatne piórko opadające na fotografię zmarłej zostanie uznane za znak z nieba. To wyjątkowe pożegnanie, pełne będzie łez, ale i uśmiechów, przypominając o pięknych chwilach spędzonych z Marią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1029 hektopaskali. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Maciej Berek niespodziewanie odchodzi z rządu Donalda Tuska. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji. Ryszard Petru wyraził zaskoczenie tą decyzją, podkreślając, że jeszcze niedawno rozmawiał z Berkiem o planach deregulacyjnych. Premier Tusk zapowiedział, że Berek otrzyma nowe zadania, ale szczegóły nie są jeszcze znane.
2: Najnowsze badanie opinii publicznej pokazuje, że większość Polaków popiera propozycję deportacji ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia w Polsce. Inicjatywa, wysunięta przez PiS, zyskuje większe poparcie wśród osób starszych i wierzących. Zgodnie z sondażem Ibris, aż 67% respondentów wyraziło aprobatę dla tej idei. Tymczasem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych krytykuje te założenia, podkreślając, że większość Ukraińców w Polsce pracuje legalnie i przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju. Na lotnisku Mediolan Linate doszło do nietypowej kolizji. Służbowy Fiat Panda uderzył w prywatny samolot podczas kołowania, co spowodowało uszkodzenia obu maszyn. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale incydent wywołał półgodzinny paraliż lotniska. Część lotów przekierowano do Bergamo i Malpensy.
1: Francja wprowadziła zakaz telefonicznych ofert marketingowych bez zgody konsumenta. Nowe przepisy obejmują wszystkie branże, z wyjątkiem trwających umów i sytuacji, gdy klient wyraził zgodę na kontakt. To odpowiedź na powszechne niezadowolenie obywateli, z których aż 38% odbierało takie telefony codziennie. Podobne regulacje obowiązują już w Austrii i we Włoszech. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Jennifer Lopez, która w lipcu skończyła 57 lat, zachwyca fanów swoją nieskazitelną formą. Gwiazda podzieliła się zdjęciami w białym bikini, które wywołały falę zachwytu w mediach społecznościowych. Tymczasem jej bliźniaki z poprzedniego związku z Markiem Antonym właśnie wyruszają na studia. Lopez, mimo upływu lat, wciąż łączy życie zawodowe z prywatnym, pozostając ikoną stylu i energii.
2: Książę William i księżna Kate sprzeciwili się pomysłowi króla Karola III i królowej Camilli, by zmienić pisownię imienia Kate z Catherine na Catherine. Powodem miał być nadmiar liter C w królewskich monogramach. William uznał tę propozycję za obraźliwą dla Kate i jej rodziny. Ostatecznie księżna Wali zachowała swoje imię w tradycyjnej formie. W Lone w Dolnej Saksonii doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód prowadzony przez kompletnie pijanego kierowcę, który miał niecałe 2 promile alkoholu, wypadł z drogi i uderzył w drzewa. 3 mężczyzn, w tym 2 Polaków, zostało ciężko rannych. Policja wszczęła postępowanie karne wobec 39-letniego kierowcy. Marynarka wojenna Rumunii zneutralizowała 2 rosyjskie drony bojowe, które dryfowały w pobliżu projektu gazowego Neptun Deep. To kolejny incydent wskazujący na rosnące zagrożenie dla infrastruktury NATO na Morzu Czarnym. Drony, zidentyfikowane jako rosyjskie Gerbery, zostały zdetonowane przez specjalistyczny zespół nurków. Incydent podkreśla potrzebę wzmocnienia ochrony kluczowych obiektów energetycznych w regionie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Program nowoczesnych pojazdów Ajax dla brytyjskiej armii, wart ponad 6 miliardów funtów, znów boryka się z problemami. The Telegraph donosi o serii awarii maszyn, które miały miejsce tuż po ich wyjęciu z magazynów do testów. Ministerstwo Obrony uspokaja, że to drobne problemy mechaniczne, ale kryzys zaufania do projektu rośnie. Pojazdy Ajax, które miały zastąpić stare modele, nadal nie są gotowe do pełnej służby operacyjnej.
1: Sansevieria, znana jako język teściowej, to popularna roślina doniczkowa, która świetnie oczyszcza powietrze. Choć jest mało wymagająca, warto wspomóc jej wzrost prostym nawozem z żelatyny, który wzmacnia korzenie i poprawia wygląd liści. W razie problemów z gniciem korzeni, pomocna może być jodyna, która działa odkażająco. Dziś, 12 sierpnia, Polskę czeka częściowe zaćmienie słońca, widoczne w całym kraju. Najlepsze warunki do obserwacji będą w Zielonej Górze, gdzie faza zaćmienia wyniesie aż 85%. Pierwsze symptomy zaciemnienia pojawią się między 19.10 a 19.18, w zależności od lokalizacji. Pamiętajcie, by obserwować to zjawisko tylko przez specjalne okulary z filtrem, aby chronić wzrok. Policjanci z Lublina badają niebezpieczne zdarzenie na drodze S-17 w okolicach Bogucina. Na nagraniu, które trafiło do funkcjonariuszy, widać pieszego przechodzącego między jadącymi pojazdami. Sytuacja stworzyła realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Policja ustala tożsamość mężczyzny i przypomina, że piesi nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Testy obrazkowe, które polegają na szybkim wyborze jednego z obiektów, zyskują coraz większą popularność. To nie tylko zabawa, ale i i okazja do refleksji nad własnymi reakcjami i pragnieniami. Wybór jednego z czterech elementów na obrazku może zaskakująco wiele powiedzieć o naszych ukrytych tęsknotach. Choć nie są to profesjonalne diagnozy, mogą zachęcić do spojrzenia na siebie z innej perspektywy.
2: Na warszawskiej Woli doszło do napadu rabunkowego, w którym dwóch 16-latków zaatakowało mężczyznę oraz interweniującego świadka. Po krótkim pościgu policja zatrzymała sprawców, którzy trafili do policyjnej izby dziecka. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1029 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Grażyna Szapołowska, ikona polskiego kina, zbliża się do 73 urodzin, a jej forma wciąż przyprawia o zawrót głowy. Aktorka zamiast emerytury wybiera boks i poranne biegi, a jej zgrabne nogi wciąż przyciągają uwagę. Na Instagramie dzieli się kulisami sesji zdjęciowych, pokazując, że wiek to tylko liczba. Bez ingerencji w urodę, z dystansem do pogoni za młodością. Szapołowska udowadnia, że prawdziwa diwa nie potrzebuje poprawek.
3: Rod Stewart, legenda brytyjskiej sceny muzycznej, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a odwołaniem koncertów z powodu zdrowotnych perypetii. Po rutynowym zabiegu wszczepienia stentu artysta musi skupić się na rekonwalescencji. Choć lekarze zapewniają, że wszystko idzie zgodnie z planem, fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą swojego idola na scenie. Ale spokojnie, Rod już nie może się doczekać, by znów rozgrzać publiczność do czerwoności. Celine Dion wraca na scenę, a Paryż już szykuje się na wielką serię koncertów. Po latach zmagań z rzadką chorobą, która niemalże wyłączyła ją z życia publicznego, artystka postanowiła odpocząć na łonie natury. W końcu, kto by nie chciał naładować baterii przed występem przed tysiącami fanów? Celine, znana z hitu My Heart Will Go On, udowadnia, że nawet najtrudniejsze chwile można pokonać z klasą i odrobiną ironii. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili zaskoczyć wszystkich i pożegnać się z Polsatem, by od razu wyruszyć na wakacje. Na Instagramie Cichopek nie brakuje zdjęć w bikini i romantycznych ujęć, które pokazują, że miłość kwitnie w pełni. Okazuje się, że para nie wyjechała sama, ponieważ towarzyszą im dzieci i szwagierka. Wygląda na to, że rodzinne wakacje w Grecji to najlepszy sposób na zakończenie współpracy z telewizją.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Ewelona, znana z Warsaw Shore, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wyjąć implanty ze swoich piersi. Z rozmiaru H zeszła na D, twierdząc, że teraz czuje się bardziej naturalnie. Choć przestrzega przed operacjami plastycznymi, sama nie wyklucza powrotu do implantów, jeśli efekt liftingu nie spełni oczekiwań. A co z jej słynną pupą? Ewelona zapewnia, że tam wszystko jest naturalne i nie zamierza nic zmieniać.
3: Ewa Farna, która zaczynała jako nastolatka z charakterystyczną grzywką i rockowym pazurem. Dziś świętuje swoje 33 urodziny jako dojrzała artystka, żona i mama. Zaczynała karierę w wieku 13 lat, a teraz jej album ADHD Pop podbija serca fanów na stadionach. Zmieniały się fryzury, stylizacje i życiowe role, ale jedno pozostało niezmienne. Ewa zawsze szła własną drogą. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak spektakularnie dorastać na oczach publiczności, nie tracąc przy tym ani grama swojej energii.
2: Polityka i show biznes. Duet, który zaskakuje bardziej niż niejedna telenowela. Donald Tusk, nasz premier, właśnie zadebiutował na planie ostatniego sezonu serialu Rancho, co wywołało niemałe poruszenie. Czyżby politycy szukali nowych ról, bo te sejmowe już im się znudziły? A może to tylko kolejny odcinek Sejm Flix, gdzie polityka i

0: Nią teraz zaprzecza wszystkiemu. Ciekawe, czy jego własne słowa z książki okażą się gwoździem do trumny. Proces ruszył w Los Angeles, a emocje sięgają zenitu. Zwłaszcza, że w tle pojawiają się teorie spiskowe z udziałem znanych postaci. Artur Barciś, znany jako niezapomniany Tadeusz Norek z Miodowych Lat i przebiegły czerepach z Rancha, obchodzi dziś 70. urodziny. Aktor, który zaczynał swoją karierę od łamiących serca ról dramatycznych, stał się ikoną polskiej popkultury, a jego metamorfoza na przestrzeni lat jest godna podziwu. Mimo upływu czasu, Barciś nie zwalnia tempa i wciąż zachwyca na scenie Teatru Ateneum oraz w nowych produkcjach filmowych. Ciekawe, czy jego siwe włosy to wynik doświadczenia, czy po prostu znak rozpoznawczy. Guns N' Roses, znani z maratońskich koncertów, wciąż trzymają fanów w napięciu, nie wykonując na żywo czterech utworów ze swojej dyskografii. Wśród nich jest My World, solowy eksperyment Axla Rose'a oraz Get in the Ring, gdzie wokalista rozlicza się z krytykami. Tymczasem fani czekają na nowy album, który ma być następcą Chinese Democracy z 2008 roku. Slash zapewnia, że nowy materiał nadchodzi, ale kiedy? To już tajemnica, którą zespół trzyma w zanadrzu. Spotify postanowiło rozprawić się z artystami, którzy są jedynie cyfrowymi awatarami. Od połowy września wprowadza oznaczenie AI Persona, które jasno pokaże, kto jest tworem sztucznej inteligencji. Utwory takich artystów znikną z rekomendacji i spersonalizowanych playlist. To koniec udawania, że za każdym hitem stoi prawdziwy człowiek. Spotify stawia na autentyczność, a sztuczne twory muszą się teraz liczyć z konsekwencjami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1029 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Nowej Wsi na Mazowszu doszło do dramatycznego zdarzenia. 45-letni Bogdan J. został zaatakowany przez byka po wejściu do zagrody pod wpływem alkoholu. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji jego psa, mężczyzna został uratowany. Weterynarze przypominają o niebezpieczeństwie związanym z opieką nad zwierzętami po spożyciu alkoholu.
2: Robert Makłowicz, znany kucharz z Krakowa, zrealizował swoje marzenie, kupując dom w Chorwacji, na półwyspie Pelješac. Jego stuletnia, kamienna posiadłość zachwyca autentycznym, dalmatyńskim stylem. Makłowicz planuje także inwestycje w luksusowe apartamenty w Orebiciu, które mają łączyć tradycyjne budownictwo z nowoczesnym komfortem.
1: Dziś wieczorem będziemy świadkami częściowego zaćmienia słońca, które rozpocznie się około godziny 19:18. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że mimo tego zjawiska obowiązuje zakaz przebywania na szlakach po zmroku. Obserwatorzy powinni zaplanować powrót przed zapadnięciem ciemności. Dobre punkty widokowe znajdują się poza granicami parku, na przykład na Gubałówce czy Butorowym Wierchu.
2: W Barcicach w powiecie nowosądeckim doszło do tragicznego morderstwa. 25-letni Piotr R. został zatrzymany po tym, jak brutalnie zamordował swoją matkę, kuzyna i wujka. Mężczyzna, znany z agresywnych zachowań, był wcześniej leczony psychiatrycznie. Policja prowadzi śledztwo, a biegli ocenią jego poczytalność w chwili popełnienia zbrodni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 2 miesiące po odkryciu wstrząsającej historii Magdaleny K. z Krakowa. Śledztwo wciąż trwa. 51-letnia kobieta była więziona przez blisko 30 lat w mieszkaniu rodziców. Magdalena nadal przebywa w szpitalu, a jej stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie. Prokuratura przesłuchała już wszystkich świadków, w tym ojca kobiety, który może usłyszeć zarzuty.
1: 60-letni rolnik z Gliwic, Józef M., został tymczasowo aresztowany po zniszczeniu nowo wylanego asfaltu na ulicy Rybackiej. Straty oszacowano na 300 tysięcy złotych. Rolnik twierdzi, że droga została zbudowana bezprawnie na jego ziemi. W jego obronie stanął znany prawnik Janusz Wojciechowski, który domaga się jego uwolnienia, wskazując na możliwe nieprawidłowości w postępowaniu.
2: Na Pomorzu Zachodnim znaleziono martwą rysicę, zastrzeloną prawdopodobnie z broni myśliwskiej. To ogromna strata dla populacji tego chronionego gatunku, a przyrodnicy obawiają się, że mogła zostawić osierocone młode. Policja i Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze prowadzą śledztwo, a Polski Związek Łowiecki potępił ten czyn. To już 11 ryś zabity przez kłusowników od początku projektu reintrodukcji.
1: Dziś w Chłopach wszystkie kąpieliska są zamknięte z powodu wysokich i niebezpiecznych fal. Ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Mimo że wiatr osłabł, morze pozostaje niespokojne, a kąpiel jest całkowicie wykluczona. Na szczęście nie odnotowano obecności sinic, więc woda jest czysta, ale niebezpieczna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W województwie kujawsko-pomorskim zatrzymano 20 cudzoziemców, w tym 18 obywateli Kolumbii. Akcję przeprowadzono w Gniewkowie i Ciechocinku, a uczestniczyły w niej CBŚP, Policja i Straż Graniczna. Powodem zatrzymań były nieprawidłowości w dokumentach pobytowych. Wszyscy zatrzymani zostali zobowiązani do opuszczenia Polski. W białostockim Oknie Życia znaleziono 2-miesięczną dziewczynkę. Dziecko jest zdrowe i przebywa w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Osoba, która zostawiła niemowlę, dołączyła kartkę z informacjami o jego zdrowiu. Teraz decyzję o przyszłości dziecka podejmie sąd rodzinny. Rodzice biologiczni mają 6 tygodni na zmianę decyzji. Sąd w Wysokim Mazowieckim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Bartosza F., podejrzanego o produkowanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem psa oraz posiadanie mefedronu. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura ustaliła, że materiały były nagrywane i udostępniane w internecie. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w okolicach Bolesławca doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka zjechała z drogi, przebiła bariery i wpadła do rowu, a kierowca zginął na miejscu. Ruch na trasie jest całkowicie wstrzymany, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Przyczyny wypadku bada prokurator, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś rano mieszkańcy Dolnego Śląska odczuli trzęsienie ziemi. Sejsmolodzy z Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego potwierdzili, że wstrząs o magnitudzie 3,1 miał miejsce o 5:45, 24 km na północny zachód od Lubina. Początkowo szacowano siłę na 4,3, ale dane zostały skorygowane. Na szczęście nie odnotowano żadnych zniszczeń ani poważniejszych skutków.
1: Wojciech Rychard, kardiolog z Wrocławia, walczy o życie z nawrotem szpiczaka plazmocytowego. Jedyną szansą na powrót do zdrowia jest dla niego terapia CAR-T, która w Polsce nie jest refundowana, mimo pozytywnych rekomendacji. Rychard dzięki zbiórce rozpocznie leczenie w przyszłym tygodniu, ale wielu pacjentów nie ma takiej możliwości. Producent terapii deklaruje dalsze wsparcie dla polskich pacjentów i gotowość do rozmów z Ministerstwem Zdrowia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kibice piłki nożnej mogą szykować się na emocje, bo już na początku września rusza jedna runda Pucharu Polski. TVP Sport pokaże 9 meczów na żywo, w tym 3 starcia drużyn z Ekstraklasy. Motor Lublin zmierzy się z Legią Warszawa, Widzew Łódź z Koroną Kielce, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ciekawie zapowiada się też mecz Awi Świdnik z Wieczystą Kraków oraz Wicket Luzino z Wisłą Płock. Szczegóły transmisji dostępne będą wkrótce. Robert Lewandowski ponownie wpisał się na listę strzelców w meczu Chicago Fire przeciwko Santos Laguna, ustalając wynik na 3-1. Mimo problemów pod bramką rywali, Polak nie zamierzał opuszczać boiska, co podkreślił trener Greg Berhalter. Lewandowski zdobył gola w doliczonym czasie gry, pokazując swoją determinację i głód gry. Mecz był pełen emocji, a Fire odwróciło losy spotkania po słabszym początku.
2: Arkadiusz Milik wrócił do zdrowia i przygotowuje się z Juventusem do nowego sezonu. Mimo że klub chętnie by go sprzedał, na razie nie pojawiły się żadne konkretne oferty. Polski napastnik przez ostatnie 2 lata zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale teraz jest w pełni gotowy do gry. Jego przyszłość w Juventusie pozostaje jednak niepewna. Juventus pokonał Palermo 2-0 w towarzyskim meczu w australijskim Perth. Arkadiusz Milik zdobył drugą bramkę dla starej damy w 87 minucie po efektownym rajdzie z połowy boiska. Wcześniej, w końcówce pierwszej połowy, prowadzenie drużynie dał Kenan Yildiz. Mecz był częścią przygotowań do nowego sezonu Serie A.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Nikola Zalewski. Młody polski piłkarz może tego lata zmienić klub. Po zmianie trenera w Atalancie Bergamo jego rola w zespole zmalała, co przyciągnęło uwagę innych drużyn, w tym AC Milan. W poprzednim sezonie Zalewski był kluczowym zawodnikiem Atalanty, ale nowy szkoleniowiec Maurizio Sarri postawił na inne ustawienie. Tymczasem Atalanta może zmierzyć się z GKS Katowice w eliminacjach Ligi Konferencji, jeśli polski zespół odrobi straty z HPL-em Tel Awiw. Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 100 metrów przez płotki. O złocie zadecydowała różnica zaledwie 0,001 sekundy, co oznacza, że przegrała z Nadine Visser o długość mniejszą niż średnica guzika. Mimo złożonego protestu, wynik pozostał niezmieniony. Skrzyszowska z uśmiechem przyjęła wynik, podkreślając, że najważniejszy jest medal. Mariusz Wach, zaledwie 3 tygodnie po walce z Tysonem Furym, ponownie wszedł do ringu na gali Prime 18. Tym razem zmierzył się z 6 zmieniającymi się rywalami w formule K1. Walka zakończyła się po 3 rundach, a decyzję o jej przerwaniu podjął narożnik Wacha. Legendarny promotor Lou DiBella skrytykował udział Wacha w tych pojedynkach, podkreślając, że 46-latek powinien być chroniony przed takimi wyzwaniami. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto, co cieszy polskich kibiców. W Kanadzie towarzyszy jej psycholożka Daria Abramowicz, której rola znacząco wzrosła. Zawodniczka pokonała już kilka wymagających rywalek, a nowy układ z Abramowicz wydaje się przynosić efekty. Andrzej Persson, były rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozytywnie ocenia współpracę Świątek z Abramowicz i trenerem Maciejem Ryszczukiem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu mistrzyni na turnieju WTA w Cincinnati. To ważny sprawdzian przed nadchodzącym US Open. Na kortach w Cincinnati zobaczymy również Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Feng. W turnieju mężczyzn wystąpią Hubert Hurkacz i Kamil Majszak.
2: Royce White, były zawodnik NBA, wywołał kontrowersję, ogłaszając, że identyfikuje się jako kobieta i planuje zadebiutować w lidze WNBA. Jego działania to celowa prowokacja mająca na celu zwrócenie uwagi na niejasności w regulaminach sportowych. White opublikował zdjęcie w blond peruce, wyśmiewając krytyków i podkreślając, że chce grać w koszykówkę z kobietami. Inicjatywa ma wywołać dyskusję o zasadach w sporcie. Holenderska panczenistka Jutta Leerdam, znana z sukcesów na igrzyskach Mediolan Cortina 2026, odpoczywa na egzotycznym urlopie. Sportsmenka, która zdobyła złoto na 1000 metrów i srebro na 500 metrów, dzieli się zdjęciami z wakacji w towarzystwie narzeczonego, boksera Jake'a Paula. Jej najnowsze fotografie w stroju kąpielowym wzbudziły duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Leerdam, nazywana królową lodu, nie przestaje zachwycać swoich fanów. Gianni Infantino, prezydent FIFA, znalazł się pod ostrzałem 3 głównych konfederacji piłkarskich – europejskiej, azjatyckiej i północnoamerykańskiej. Zarzucają mu złamanie zaufania i oszustwo w związku z próbą sprzedaży praw do Mistrzostw Świata. Konfederacje domagają się niezależnego śledztwa, podkreślając brak przejrzystości w działaniach Infantino. Konflikt w FIFA wchodzi w nową, ostrzejszą fazę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wilfredo Leon, gwiazdor polskiej reprezentacji siatkarskiej, po powrocie z turnieju Ligi Narodów w Chinach, gdzie zdobył złoty medal, otrzymał miłą niespodziankę od sąsiadów w Lublinie. Na drzwiach swojego mieszkania znalazł list z gratulacjami za osiągnięcia sportowe. Leon podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie. Teraz, po krótkim wypoczynku, polscy siatkarze rozpoczęli treningi w Zakopanem, przygotowując się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1029 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 19 stopni. Z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1008 odcinku Dziedzictwa relacja Ainur i Sinana stanie przed kolejnym wyzwaniem. Sinan, mimo że okazuje zainteresowanie, wciąż zachowuje się niekonsekwentnie, co prowadzi do burzliwej konfrontacji. W wyniku emocjonalnej wymiany zdań, Ainur traci równowagę i doznaje poważnego urazu głowy. Sinan natychmiast reaguje, zapominając o wcześniejszych sporach i zabiera ją do kliniki. To dramatyczne wydarzenie staje się dla niego przebudzeniem, uświadamiając mu, jak ważna jest dla niego Ainur. Czy to doświadczenie zmieni ich relacje na lepsze? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
2: Serial Poyraz wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszych odcinkach relacja Nany i Poyraza zostanie wystawiona na poważną próbę. Choć ich podróż poślubna zbliżyła ich do siebie, Nana wciąż ukrywa przed mężem ważne fakty. Poyraz, zaniepokojony jej tajemniczym zachowaniem, postanawia ją śledzić. Odkrywa, że jego żona nie jest szczera, co wzbudza w nim niepokój. Jednak prawda jest inna niż przypuszcza. Nana działa z dobrych pobudek, chcąc pomóc Mertowi. Czy Poyraz zrozumie jej intencje, zanim będzie za późno? M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Już po wakacjach widzowie będą świadkami szokującej zdrady Marcina Chodakowskiego. Na nagraniu, które ujrzy światło dzienne, Marcin zostanie przyłapany z tajemniczą młodą kobietą. To wideo wstrząśnie jego małżeństwem z Kamą. Jednak zdrada ma drugie dno. Okazuje się, że to Elżbieta Domańska i Klara stoją za stworzeniem spreparowanego nagrania. Filmik, stworzony przez specjalistę od sztucznej inteligencji, ma na celu zniszczenie reputacji Marcina. Czy Kama uwierzy w niewinność męża, czy też ich związek czeka nieodwracalny kryzys?
1: Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 997 odcinkiem Po wakacjach. Policja nie odnajduje zaginionej Niny, która zniknęła z wózka w parku. Blanka, matka dziewczynki, jest zrozpaczona, ale doświadczeni funkcjonariusze Radek Biegun i Dorota Kowal przejmują sprawę. Wkrótce wpadają na trop i znajdują świadka, który może odmienić bieg wydarzeń. Dorota, sama spodziewająca się dziecka, obiecuje Blance, że odnajdą Ninę. Radek postanawia osobiście zająć się poszukiwaniem kluczowego świadka. Czy starsza kobieta, którą ratowała Blanka, widziała coś istotnego? Odpowiedzi już wkrótce.
2: W 4268 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami wzruszającego pożegnania Marii Zięby. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Rodzina i przyjaciele zgromadzą się w kościele, by uczestniczyć w mszy żałobnej, a następnie udadzą się na cmentarz. Włodek, mąż Marii, w symboliczny sposób pożegna swoją ukochaną, rzucając do urny z jej prochami perły, które były jej charakterystycznym dodatkiem. Ten gest poruszy wszystkich obecnych, a Włodek nie będzie mógł powstrzymać łez. Wśród żałobników pojawią się córki Monika i Renata, synowie Bogdan i Grzesiek oraz wielu przyjaciół. To emocjonalne pożegnanie na długo pozostanie w pamięci widzów. W serialu Pierwsza miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Kinga, grana przez Aleksandrę Zienkiewicz, próbuje zakończyć małżeństwo z Jankiem. Zanim jednak dojdzie do rozwodu, na jej drodze pojawia się uroczy recepcjonista Arek. Niewinny flirt szybko przeradza się w namiętność, a Kinga spędza z nim noc. Tymczasem Janek odkrywa, że nie jest ojcem Poli, co burzy jego świat z Lilką. Wściekły i upokorzony, postanawia zerwać z nią kontakt. Czy szczere wyznanie Janka wystarczy, by uratować jego relacje z Kingą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. W 170 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas emocjonujący ślub Hanser i Melicha. Ceremonia, choć pełna smutku, odbędzie się już 13 sierpnia. Hanser, mimo że wciąż kocha Cichana, decyduje się na małżeństwo z Melichem, ukrywając przed Cichanem prawdę o ojcostwie swojego dziecka. Zrozpaczony Cichan, nieświadomy intrygi, planuje zburzyć ich dawny wspólny dom, by wymazać bolesne wspomnienia. Melich, chcąc pomóc Hanser, proponuje jej fikcyjne małżeństwo, by chronić ją przed podejrzeniami. Przed dzień ślubu Melich wręcza Hanser elegancką suknię, by ich związek wyglądał na autentyczny. Emocje sięgną zenitu, gdy Cichan postanowi zamienić swoje uczucie do Hanser w czystą nienawiść. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaime'a Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatnim, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody. W 4268 odcinku na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującego pożegnania Marii Zięby. Na pogrzebie pojawi się Dorota Zakrzewska, grana przez Edytę Jungowską, która przyniesie Włodkowi wyjątkową pamiątkę po zmarłej żonie. To perłowe korale, które pękły podczas dramatycznego lotu z Hiszpanii. Ten gest stanie się początkiem niezwykłej znajomości między Dorotą a Włodkiem. Dorota, emigrantka powracająca do Polski, wniesie nowe wątki do serialu. Jej doświadczenia z Hiszpanii mogą okazać się pomocne dla Włodka. Czy ta nowa postać zbliży się do wdowca? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były poseł samoobrony Jan B. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem molestowania 9-letniej dziewczynki podczas półkolonii w izabelińskiej szkole Montessori. To nie pierwszy raz, gdy Jan B. jest oskarżany o podobne czyny, co budzi pytania o przepisy dotyczące prowadzenia placówek edukacyjnych. Ministerstwo planuje zaostrzenie regulacji, aby lepiej chronić dzieci. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Janowi B. grozi od 2 do 15 lat więzienia. Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego z defiladą wojskową pod hasłem Polska Safe stały się źródłem napięć między rządem a Pałacem Prezydenckim. Hasło nawiązuje do unijnego programu finansowania obronności, który wcześniej budził zastrzeżenia prezydenta Karola Nawrockiego. Konflikt objawia się również w zmianach organizacyjnych uroczystości, takich jak przeniesienie nominacji generalskich na defiladę w Warszawie. Premier Donald Tusk planuje natomiast uczestniczyć w morskiej paradzie w Gdyni. W rządzie szykują się zmiany. Premier Donald Tusk rozważa powrót Szymona Hołowni na stanowisko wicepremiera, co może oznaczać jego powrót do polityki. Dotychczasowa liderka Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nie została zaproszona na kluczowe spotkanie koalicji. Tymczasem Maciej Berek odchodzi z rządu, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska.
3: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, złożył wniosek o list żelazny, wskazując adres w Tyraspolu, stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. To może być kluczowy trop w sprawie jego miejsca pobytu. Romanowski jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Chce odpowiadać z wolnej stopy, jeśli otrzyma list żelazny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego, który działa od października zeszłego roku. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy mający na celu jego całkowitą likwidację, wskazując na liczne problemy. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska stanowczo sprzeciwia się tej propozycji, podkreślając ekologiczne korzyści systemu i oskarżając opozycję o manipulację danymi. Minister zapowiada dalszy rozwój systemu, w tym zwiększenie liczby automatów do zwrotu opakowań. Sąd w Teksasie podjął decyzję w sprawie głośnego sporu o ciążę surogatki. Chłopiec, u którego wykryto wadę serca, po narodzinach musi pozostać w Teksasie, aby otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Biologiczni rodzice z Kalifornii nie mogą zablokować leczenia, jeśli lekarze uznają je za konieczne. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 sierpnia.
3: W Siedlcach doszło do groźnego incydentu, gdy nietrzeźwy 65-latek groził wybuchem gazu w bloku mieszkalnym. Policja ewakuowała 38 mieszkańców i siłowo weszła do mieszkania, gdzie mężczyzna próbował użyć zapalniczki przy odkręconej butli gazowej. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się go obezwładnić i zapobiec tragedii. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
2: W Ciechocinie 6 sierpnia doszło do niebezpiecznego zdarzenia w jednym z domów jednorodzinnych. Policjanci z Golubia Dobrzynia zauważyli dym wydobywający się z budynku i natychmiast podjęli działania. Okazało się, że przyczyną zadymienia był zapalony garnek z mięsem pozostawiony na kuchence. Mundurowi ugasili ogień i odłączyli zasilanie, zapobiegając dalszemu zagrożeniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologia sugeruje, że miesiąc urodzenia może wpływać na naszą determinację i zdolność do osiągania celów. Osobom urodzonym w styczniu, maju, wrześniu i listopadzie często przypisuje się wyjątkową ambicję i wytrwałość. Jednak sukces nie zależy tylko od daty urodzenia, ale także od ciężkiej pracy i gotowości do nauki na błędach. Astrologiczne charakterystyki mogą być ciekawostką, ale nie zastępują rzeczywistych informacji o człowieku.
3: W Zabrzu doszło do brutalnego pobicia 66-letniego mężczyzny w pobliżu ogrodu botanicznego. Policja szybko zatrzymała dwóch młodych napastników w wieku 18 i 21 lat. Jeden z nich, wcześniej notowany, trafił do tymczasowego aresztu, a drugi został objęty dozorem policyjnym. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń, w tym złamania żeber i urazów twarzy. Policjanci z Radomia zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o próbę włamania do mieszkania starszej kobiety. Do zdarzenia doszło kilka dni temu na jednym z radomskich osiedli. Obaj mężczyźni trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Śledztwo wykazało, że działali w przemyślany sposób, wykorzystując zaufanie osób starszych. Premier Donald Tusk odwiedził plan serialu Rancho, co wywołało burzliwą dyskusję wśród fanów. Część widzów zarzuciła produkcji upolitycznienie, co doprowadziło do zapowiedzi bojkotu nowych odcinków. Twórcy serialu, w tym reżyser Wojciech Adamczyk i aktor Artur Barciś, podkreślają jednak, że wizyta premiera to dowód na prestiż i popularność produkcji. W trakcie spotkania nie zabrakło żartów nawiązujących do fabuły, w której bohaterowie osiągają wysokie stanowiska polityczne.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kasia Tusk zaskoczyła fanów. publikując rzadkie zdjęcia z rodzinnego wyjazdu do Francji. Na Instagramie pojawiły się fotografie z jej córkami, Lilianną i Marią, z wizyty w Muzeum Sztuki Współczesnej. Mimo że blogerka zazwyczaj chroni prywatność rodziny, tym razem podzieliła się także zabawną rozmową z dziećmi. Zdjęcia, choć pokazują rodzinny moment, nadal respektują zasady ochrony prywatności, ponieważ dziewczynki zostały sfotografowane od tyłu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1029 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krystian Rzymkiewicz, młody tancerz z Jędrzejowa, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, a jego kariera nabiera tempa jak tornado. Zwycięzca You Can Dance z 2025 roku, który zaskoczył wszystkich unikalnym stylem, teraz podbija serca widzów Polsatu. Nie tylko tańczy, ale i spłaca matczyne kredyty, co czyni go prawdziwym bohaterem rodzinnym. A na Instagramie? Tam promuje się jako mistrz globu w show dance, bo przecież skromność to nie jego styl. Monika Olejnik, niezłomna gwiazda TVN24, z okazji 25-lecia stacji otworzyła swoje fotograficzne archiwum, pokazując, jak zmieniała się przez lata. Wśród wspomnień znalazło się czarno-białe zdjęcie z początków jej kariery, kiedy to relacjonowała katastrofę w Lesie Kabackim. Mimo 70 lat na karku, Olejnik wciąż wzbudza skrajne emocje swoim bezkompromisowym stylem, przyciągając zarówno krytyków, jak i fanów. Jak sama mówi, TVN24 to zespół rockowy w nieustannej trasie, a ona jest jego niezmordowaną frontmanką.
2: HBO jeszcze nie zdążyło pokazać pierwszego sezonu nowego Harry'ego Pottera, a już planuje drugi. W roli Gilderoya Lockharta zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i X-Men. Czyżby magia Lockharta miała polegać na uroku osobistym i braku bystrości? Premiera pierwszego sezonu zaplanowana jest na święta Bożego Narodzenia, więc fani będą mieli czas, by przygotować się na tę magiczną przygodę. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez w końcu powiedzieli sobie tak, a świat dowiedział się o tym dzięki zdjęciu obrączek na Instagramie. Po 10 latach związku para postanowiła sformalizować swoją miłość, a ich 5 dzieci z pewnością cieszy się z tej decyzji. Warto przypomnieć, że na jednej z imprez z Ronaldo bawiła się kiedyś Roxana Węgiel, która zdobyła wspólne zdjęcie z piłkarzem. Cóż, nie każdy ma okazję spotkać się z ikoną futbolu i jeszcze zdobyć pamiątkowe zdjęcie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Tomasz Wolny, znany prezenter, znowu wyruszył na Jasną Górę, ale tym razem nie jest sam. Towarzyszy mu Adrianna Borek z kabaretu Nowaki. Wolny, jak co roku, dzieli się swoją pielgrzymką na Instagramie, pokazując, że wiara to nie tylko modlitwa, ale i show. Czyżby pielgrzymki stały się nowym trendem wśród gwiazd? Może niedługo zobaczymy tam cały polski show biznes. Grażyna Szapołowska, ikona polskiego kina, udowadnia, że wiek to tylko liczba. Zbliżając się do 73 urodzin, aktorka zaskakuje fanów swoją nieskazitelną sylwetką, którą chętnie prezentuje w mediach społecznościowych.

0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zespół V, znany dotąd jako Trio, postanowił zaszaleć i stać się kwartetem. Do składu dołączył Grzegorz Drut, Włodek, który wniósł ze sobą ciężkie brzmienia z Narbo Dakal. Nowy singiel Sznur już w sieci, a album Protisty z inspiracjami lat 90. nadchodzi wielkimi krokami. A jakby tego było mało, V rusza w trasę po Polsce, zabierając ze sobą Fertile Ham. Ciekawe, czy fani będą w stanie nadążyć za tym tempem. Sziget Festival 2026 w Budapeszcie to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Główna scena rozgrzeje się od chwytliwych dźwięków Giant Rooks, a potem Biffy Clyro zaserwuje solidną dawkę gitarowego brzmienia. Natasha Bedingfield przypomni wszystkim, że Unwritten to hit, który nigdy się nie starzeje. A na deser 21 Pilots zaserwują spektakl pełen energii i niespodzianek. Dla tych, którzy nie mają dość, nocne sceny zapewnią elektroniczne szaleństwo aż do świtu. Czyżbyśmy mieli powrót Beatlemanii? Cztery filmy o legendarnych Beatlesach są w drodze, a reżyserem całego przedsięwzięcia jest Sam Mendes. Paul Mescal, Harry Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w rolę słynnej czwórki z Liverpoolu. Premiera przesunięta na 2028 rok, ale już teraz internet huczy od zdjęć z planu. Czy świat jest gotowy na kolejną falę fascynacji Beatlesami? Czas pokaże. Eddie Van Halen, legenda rocka, który z tanich części złożył gitarę, zmieniając brzmienie całej dekady, nie był zwykłą gwiazdą. Zamiast blichtru wybrał rzemiosło, a jego Frankenstrat stał się symbolem determinacji i pasji. Kiedy młodzi muzycy pytali go o sukces, odpowiadał pytaniem, czy chcecie być gwiazdami, czy rzemieślnikami. Nawet gdy jego solówka w Beat It Michaela Jacksona podbiła świat, zrobił to za darmo, bo dla niego liczyło się tylko to, co wychodziło spod palców. To nie platynowe płyty, ale mały pokój w Pasadenie był miejscem jego prawdziwego triumfu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wstrząsająca zbrodnia pod Konstancinem znalazła swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B. zostali skazani na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo 16-letniej Kornelii. Sąd odrzucił wniosek o dożywocie, uznając, że młody wiek i skrucha Patryka B. dają szansę na resocjalizację. Wyrok jest prawomocny i zamyka tę tragiczną sprawę. Na Mazowszu doszło do dramatycznego zdarzenia w gospodarstwie Bogdana J. Rolnik został zaatakowany przez byka po wejściu do zagrody pod wpływem alkoholu. Mężczyzna stracił przytomność, ale dzięki czujności jego psa, Freda, sąsiad wezwał pomoc na czas. Weterynarze ostrzegają, że alkohol może prowokować zwierzęta do agresji. W Radomiu doszło do brutalnego ataku na 41-letniego obywatela Ukrainy, Jurija L. Napastnicy, w tym były zawodnik MMA, wykrzykiwali nacjonalistyczne hasła. Mężczyzna z ciężkimi urazami głowy trafił na oddział intensywnej terapii. Prokuratura postawiła zarzuty trzem osobom, a główny podejrzany przyznał się do winy.
2: W Barcicach w Małopolsce doszło do tragicznego potrójnego morderstwa. 25-letni Piotr R. jest podejrzany o zabicie swojej matki, kuzyna i wujka. Mężczyzna został zatrzymany w lesie po intensywnych poszukiwaniach. Śledczy badają motywy zbrodni oraz stan psychiczny podejrzanego w momencie popełnienia przestępstwa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 2 miesiące temu w Krakowie odkryto, że 51-letnia Magdalena K. była więziona przez blisko 30 lat w mieszkaniu rodziców. Kobieta przebywa obecnie w szpitalu, a jej stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się nad osobą nieporadną, a ojciec Magdaleny może usłyszeć zarzuty. Kluczowe jest teraz ustabilizowanie zdrowia Magdaleny, by mogła złożyć zeznania.
1: W Chrzanowie zatrzymano niebezpiecznego przestępcę z Ukrainy, poszukiwanego międzynarodowo na podstawie czerwonej noty Interpolu. Mężczyzna obnażał się na balkonie, co zwróciło uwagę jednej z mieszkanek, która powiadomiła policję. 64-latek jest podejrzewany o poważne przestępstwa seksualne, w tym przeciwko dzieciom, za co grozi mu dożywocie. Po zatrzymaniu został osadzony w areszcie, a jego ekstradycja jest w toku. Na Krupówkach w Zakopanem ponownie pojawili się romscy muzycy, co wywołało mieszane reakcje wśród turystów i internautów. Ich występ, nagrany przez jednego z turystów, szybko zdobył popularność w mediach społecznościowych. Dla niektórych to element lokalnego folkloru, inni podchodzą do tego z rezerwą. Warto pamiętać, że Krupówki znajdują się na terenie Parku Kulturowego, gdzie obowiązują specjalne zasady dotyczące występów ulicznych. Australijski kleszcz paraliżujący Ixodes holocyclus stanowi poważne zagrożenie na wschodnim wybrzeżu Australii. Jego ślina zawiera silne neurotoksyny, które mogą prowadzić do postępującego paraliżu, a w ciężkich przypadkach do niewydolności oddechowej. Kleszcz ten atakuje nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, takie jak psy i koty, które mogą wymagać intensywnego leczenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś wieczorem w południowej Polsce będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca, które rozpocznie się około godziny 19:18. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że mimo tego zjawiska obowiązują standardowe zasady poruszania się po szlakach, czyli od świtu do zmierzchu. Osoby planujące obserwacje z górskich szlaków muszą zejść przed zmrokiem. Alternatywnie zaćmienie można obserwować z punktów widokowych poza parkiem, takich jak Bubałówka czy Cyrchla.
1: W rzece Kokna w okolicach Złocieńca odnaleziono martwą rysicę z ranami postrzałowymi. Policja oraz Polski Związek Łowiecki prowadzą śledztwo w sprawie tego bestialskiego czynu. Rysica była częścią programu reintrodukcji gatunku, a jej śmierć to ogromna strata dla populacji rysi w Polsce. Poszukiwania sprawcy trwają, a przyrodnicy apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości kłusownika.
2: Kontrole ZUS w województwie podlaskim ujawniły przypadki osób pracujących mimo zwolnień lekarskich. Właściciele salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz zakładu meblarskiego tłumaczyli, że zastępowali nieobecnych pracowników. Od stycznia do czerwca ZUS w Białymstoku przeprowadził ponad 6400 kontroli, wstrzymując 163 zasiłki na kwotę 183 800 zł. W całej Polsce wstrzymano 10,5 tysiąca zasiłków na ponad 18,5 miliona zł.
1: W Białymstoku, w oknie życia przy pogotowiu opiekuńczym, pozostawiono 2-miesięczną dziewczynkę. Dziecko jest zdrowe i przebywa obecnie w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, który ma 6 tygodni na podjęcie decyzji. Rodzice mogą w tym czasie zmienić zdanie i odzyskać dziecko.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: SK Summer City zawitała do Rafting Bardo, oferując uczestnikom spływy kajakowe i pontonowe w pięknej scenerii. Pomarańczowa ekipa Radia SK kontynuuje swoją trasę po Dolnym Śląsku, dostarczając muzyki i zabawy. Już w najbliższych dniach odwiedzą Psią Karmę, Aquapark Wrocław, Wenę Oława i Kopalnię Wrocław. To doskonała okazja do spotkania z ekipą i udziału w licznych atrakcjach.
1: Na autostradzie A4 w rejonie Bolesławca doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka przebiła bariery ochronne i wpadła do rowu, a kierowca zginął na miejscu. Autostrada jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Utrudnienia potrwają do zakończenia działań służb.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 15 sierpnia, mimo że to dzień ustawowo wolny od pracy, restauracje będą otwarte. Zakaz handlu nie dotyczy lokali gastronomicznych, więc można planować świąteczny obiad czy wieczorne wyjście. Większość restauracji będzie działać według weekendowego harmonogramu, ale warto sprawdzić godziny otwarcia, ponieważ mogą się różnić. Lokale w centrach miast mogą być oblegane po oficjalnych obchodach. Dla pewności warto sprawdzić media społecznościowe ulubionych miejsc lub zadzwonić do restauracji. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że decyzja o ewentualnym obniżeniu VAT na paliwa zapadnie w ciągu najbliższych dni. Rząd chce obniżyć ceny na stacjach, ale ograniczają go kwestie budżetowe. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, co zablokowało dodatkowe wpływy do budżetu. Domański podkreślił, że problemem jest nie tylko wysoka cena ropy, ale także niska dostępność diesla. Poprzednie mechanizmy wsparcia, takie jak obniżona stawka VAT i akcyza, wygasły w czerwcu.
2: Polska została pominięta na liście europejskich krajów w nowych zasadach korzystania z internetu Starlink podczas podróży. Oznacza to, że polscy użytkownicy mogą napotkać inne warunki korzystania z usługi poza granicami kraju. Na liście znalazły się m.in. Czechy, Słowacja i Litwa, ale Polski zabrakło. To może wpłynąć na ograniczenia dla Polaków podróżujących po Europie z usługą Starlink. Nie wiadomo, czy to błąd, czy celowa decyzja firmy Ilona Maska. Nowe zasady obowiązują od 10 sierpnia, ale daty w komunikatach są różne, co wprowadza dodatkowe zamieszanie. Emeryci w Polsce najmniej skorzystali na czerwcowych obniżkach cen. Według najnowszego raportu ich miesięczne wydatki zmniejszyły się jedynie o niecałe 2 zł. Podstawowe zakupy pochłaniają już niemal 30% minimalnej emerytury. Seniorzy zmagają się z najwyższą osobistą inflacją spośród wszystkich grup społecznych. Najbardziej podrożały ryby i środki higieny, podczas gdy tłuszcze wyraźnie potaniały. Mimo obniżek w sklepach, koszty życia emerytów nadal rosną szybciej niż przeciętnie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego. Konfederacja złożyła projekt ustawy, który zakłada jego likwidację, argumentując, że jest kosztowny i niepotrzebny. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ostrzega, że wycofanie systemu może prowadzić do większej liczby śmieci w lasach i wyższych rachunków za odpady. Politycy Konfederacji wskazują na problemy z kolejkami przed butelkomatami i koszty dla sklepów. Ministerstwo podkreśla, że likwidacja systemu mogłaby oznaczać konieczność wypłaty odszkodowań dla firm. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie parlament. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na cudzoziemcach. Pod koniec lutego w Polsce pracowało ponad 1 132 tysiące zagranicznych pracowników, co stanowi wzrost o 75 tysięcy w ciągu roku. Najwięcej w tej grupie jest obywateli Ukrainy, których liczba osiągnęła prawie 770 tysięcy. Mężczyźni stanowią większość wśród pracujących cudzoziemców. To prawie 60%. Ponadto co trzeci zagraniczny pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie. Te dane pokazują, jak ważni stają się cudzoziemcy dla polskich firm. Niemcy intensywnie poszukują polskich pielęgniarek i pielęgniarzy, oferując atrakcyjne warunki pracy. Wynagrodzenie może sięgać nawet 17 tysięcy złotych netto miesięcznie, a dodatkowo zapewniane są niemiecka umowa o pracę, ubezpieczenie i darmowe zakwaterowanie. Wymagana jest jednak znajomość języka niemieckiego oraz uznanie kwalifikacji zawodowych. Wzrost zapotrzebowania na pielęgniarki wpływa na popularność tego kierunku studiów w Polsce. Mimo rosnących zarobków w kraju, wielu specjalistów nadal wybiera pracę za zachodnią granicą.
1: Rząd planuje umorzenie starych długów wobec ZUS sięgających 315 milionów złotych. Dotyczy to zaległości sprzed 1 stycznia 1999 roku, które nie są zabezpieczone hipoteką. Około 7 100 płatników może liczyć na automatyczne umorzenie tych zobowiązań. Proces odbędzie się bez konieczności składania wniosków. Wyjątkiem są długi zabezpieczone hipoteką, które nie zostaną objęte umorzeniem. Rząd uzasadnia decyzję niską skutecznością odzyskiwania tych należności i wysokimi kosztami egzekucji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbaty w butelce Arizona Original Green Tea with Honey. Produkt ten został wycofany z rynku z powodu niepokojących zmian w składzie. Konsumenci zgłaszali zmieniony kolor, chemiczny zapach oraz piekący smak napoju. Producent i dystrybutor podjęli natychmiastowe działania, aby usunąć wadliwą partię z obiegu. GIES zaleca, by nie spożywać tego napoju i zwrócić go do sklepu. Warto sprawdzić, czy nie mamy go w swojej lodówce.
2: Premier Donald Tusk ogłosił podpisanie kontraktu na polskie zestawy przeciwlotnicze Piorun. Umowa, warta około 7 miliardów złotych, będzie realizowana z Litwą, Łotwą i innym państwem. Projekt zostanie sfinansowany z Europejskiego Funduszu SAFE, co odciąży krajowy budżet. Pioruny cieszą się dużym zainteresowaniem na świecie, a ich skuteczność potwierdzono w warunkach bojowych. Nowy kontrakt zapewni ciągłość produkcji w zakładach MESCO SA, które planują zwiększenie mocy produkcyjnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1029 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 16 stopni. Z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 170. odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o 17.20 na TVP2. Hanser i Melich wezmą ślub, ale ceremonia będzie pełna smutku. Hanser, mimo że wychodzi za przyjaciela, wciąż kocha Cichana i ukrywa przed nim prawdę o ojcostwie swojego dziecka. Cichan, nieświadomy prawdziwych intencji Hanser, planuje wyburzyć ich stary dom, co ma symbolicznie odciąć go od bolesnych wspomnień. Wściekłość Cichana osiągnie szczyt, gdy postanowi usunąć wszystkie zdjęcia Hanser z telefonu. Tymczasem Melich obiecuje Hanser wsparcie i zapewnia, że nigdy jej nie zawiedzie. Po ślubie Cichan naciska na Hanser, by podpisała dokumenty dotyczące wyburzenia domu, ale Melich staje w jej obronie. Wkrótce Hanser i Melich zamieszkają razem w starym domu, co zapowiada nowe wyzwania w ich relacji. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 20 sierpnia w TVP2 zostanie wyemitowany 176. odcinek, który przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Engin ujawnia kontrowersyjny testament Yasemin, co wywołuje strach u Bejzy, morderczyni obawiającej się ujawnienia prawdy. Derya i Jonca knują nowy, intrygujący plan, a ojciec Sinem odkrywa prawdę o Melichu. Nusret nie kryje swojej złości wobec Bejzy, co zapowiada kolejne konflikty. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, liczy 3 sezony i aż 463 odcinki. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocji, gdyż zapowiedziano już czwarty sezon.
2: W drugim 1938 odcinku M jak miłość, po wakacjach, Oleg Chodakowski stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Pomaga starszej kobiecie, która niemal przewraca się przed kliniką. Nieświadomy, że to siostra Aleksandra Sowińskiego, Oleg oferuje jej pomoc. Sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Aleksander wpada w szał na widok Olka z Ewą. Emocje sięgają zenitu, gdy Sowiński publicznie atakuje Chodakowskiego. Konflikt między mężczyznami wybucha na nowo, a napięcie w klinice rośnie. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Już po wakacjach. Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego momentu. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, widzowie pożegnają Marię Ziębę. To także ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel, która przez lata była sercem serialu. Aktorka zmarła w kwietniu, a jej postać podzieliła jej los, co stało się początkiem serii smutnych wydarzeń w rodzinie Ziębów. Sceny pogrzebu Marii kręcono już wiosną, a ich realizacja była pełna prawdziwych emocji i wzruszeń. Włodek, dzieci, wnuki oraz bliscy z osiedla oddadzą jej hołd na ekranie. To chwile, które na długo zapadną w pamięć zarówno widzom, jak i ekipie serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa wkracza w emocjonujący 460 odcinek. Lope, kucharz z pałacu, pojawi się w opłakanym stanie, co zaniepokoi całą służbę. Jego długi u niebezpiecznych ludzi doprowadziły do dramatycznych wydarzeń. W poprzednich odcinkach Vera i Salvador podejrzewali, że Lope ma poważne problemy, ale dopiero teraz prawda wychodzi na jaw. Lope będzie musiał ukrywać się przed bandytami, a jego przyjaciele zrobią wszystko, by go chronić. Czy uda mu się wyjść z tej opresji? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o 15.05 na TVP2 oraz na TVP VOD. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, a emocje sięgają zenitu. Już w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 20.55 widzowie będą mogli zobaczyć pierwsze dwa odcinki na TVN i TVN7. Wśród nowych uczestników znajdziemy Soraję Misiak, stylistkę z Gdyni, która pasjonuje się astrologią i tarotem. Dołączy do niej Jakub Szypuła z Rzeszowa, barber z zamiłowaniem do motocrossu i imprez rave. Oliwia Jerzak z Gdańska, hostessa i studentka prawa, również wkracza do gry, szukając prawdziwych relacji. Każdy z nich wnosi do programu unikalny temperament i strategię. Od przyszłego tygodnia program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7. Przygotujcie się na niezapomniane chwile w luksusowej posiadłości.
1: Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać – Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kenneta Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minervę McGonagall. Pierwsza miłość wraca z nowymi, pełnymi napięcia odcinkami. Paweł Krzyżanowski po powrocie z kolumbijskiego więzienia mierzy się z mrocznymi tajemnicami z przeszłości. Jego powrót do Polski wywołał burzę w życiu Marysi, Julki i Kacpra. Wkrótce we Wrocławiu pojawi się tajemnicza postać z Ameryki Południowej, co może zagrozić bezpieczeństwu bliskich Pawła. Julka, która przez lata uważała ojca za zmarłego, musi stawić czoła szokującym faktom. Tymczasem Kacper zmaga się z zazdrością, a Marysia próbuje odnaleźć się w tej skomplikowanej sytuacji. Dawne sekrety Pawła mogą wkrótce wywrócić życie całej rodziny do góry nogami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości, dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Maciej Berek niespodziewanie odchodzi z rządu Donalda Tuska. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji. Ryszard Petru wyraził zaskoczenie tą decyzją, podkreślając, że jeszcze niedawno rozmawiał z Berkiem o planach deregulacyjnych. Premier Tusk zapowiedział, że Berek otrzyma nowe zadania, ale szczegóły nie są jeszcze znane.
3: Najnowsze badanie opinii publicznej pokazuje, że większość Polaków popiera propozycję deportacji ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia w Polsce. Inicjatywa, wysunięta przez PiS, zyskuje większe poparcie wśród osób starszych i wierzących. Zgodnie z sondażem Ibris, aż 67% respondentów wyraziło aprobatę dla tej idei. Tymczasem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych krytykuje te założenia, podkreślając, że większość Ukraińców w Polsce pracuje legalnie i przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju.
2: Gdańska Prokuratura Okręgowa umorzyła śledztwo dotyczące byłego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, Karola Nawrockiego. Dochodzenie dotyczyło rzekomego nieodpłatnego korzystania z apartamentów muzeum. Prokuratura stwierdziła brak znamion czynu zabronionego, nie ustalając, by Nawrocki faktycznie zamieszkiwał w tych apartamentach. Śledztwo trwało od lutego 2024 roku i obejmowało przesłuchanie 41 świadków.
3: Na lotnisku Mediolan Linate doszło do nietypowej kolizji. Służbowy Fiat Panda uderzył w prywatny samolot podczas kołowania, co spowodowało uszkodzenia obu maszyn. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale incydent wywołał półgodzinny paraliż lotniska. Część lotów przekierowano do Bergamo i Malpensy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Francja wprowadziła zakaz telefonicznych ofert marketingowych bez zgody konsumenta. Nowe przepisy obejmują wszystkie branże, z wyjątkiem trwających umów i sytuacji, gdy klient wyraził zgodę na kontakt. To odpowiedź na powszechne niezadowolenie obywateli, z których aż 38% odbierało takie telefony codziennie. Podobne regulacje obowiązują już w Austrii i we Włoszech.
3: Na polu golfowym Pebble Creek w Ohio doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Chris Schiavone, grając w golfa, został porażony piorunem podczas burzy, gdy schronił się pod drzewem. Mężczyzna cudem przeżył, a całe zdarzenie nagrało się na jego telefonie. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych, osiągając ponad 2 miliony wyświetleń. Schiavone dochodzi do siebie, choć początkowo miał problemy z czuciem i słuchem. Marynarka wojenna Rumunii zneutralizowała dwa rosyjskie drony bojowe, które dryfowały w pobliżu projektu gazowego Neptun Deep. To kolejny incydent wskazujący na rosnące zagrożenie dla infrastruktury NATO na Morzu Czarnym. Drony, zidentyfikowane jako rosyjskie Gerbery, zostały zdetonowane przez specjalistyczny zespół NURP. Incydent podkreśla potrzebę wzmocnienia ochrony kluczowych obiektów energetycznych w regionie. Dziś w Gdyni odbyła się uroczystość chrztu i nadania imienia o Rzeczpospolita Polska Wicher, pierwszej z trzech fregat budowanych w ramach programu Mieczni. To ważny krok dla polskiej marynarki wojennej, symbolizujący odrodzenie siły polskiej floty. Premier Donald Tusk podkreślił znaczenie tej inwestycji dla polskiego przemysłu stoczniowego i bezpieczeństwa kraju. Jutro planowane jest wodowanie jednostki, która ma wejść do służby w 2029 roku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Lubsku doszło do ataku nożem, w wyniku którego 46-letni Polak trafił do szpitala. Sprawcą jest 37-letni obywatel Ukrainy, który po zdarzeniu uciekł, ale został zatrzymany po kilku godzinach. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Sansevieria, znana jako język teściowej, to popularna roślina doniczkowa, która świetnie oczyszcza powietrze. Choć jest mało wymagająca, warto wspomóc jej wzrost prostym nawozem z żelatyny, który wzmacnia korzenie i poprawia wygląd liści. W razie problemów z gniciem korzeni, pomocna może być jodyna, która działa odkażająco.
3: Eksperci do spraw podróży ostrzegają, że kolor walizki może wpływać na ryzyko kradzieży. Złodzieje częściej wybierają bagaże w jaskrawych kolorach lub z nietypowymi wzorami. Dla bezpieczeństwa warto stosować charakterystyczne przywieszki i odbierać bagaż na początku taśmy bagażowej. Pamiętajmy też, aby nie zostawiać walizki bez opieki.
2: Dziś, 12 sierpnia, Polskę czeka częściowe zaćmienie słońca, widoczne w całym kraju. Najlepsze warunki do obserwacji będą w Zielonej Górze, gdzie faza zaćmienia wyniesie aż 85%. Pierwsze symptomy zaciemnienia pojawią się między 19.10 a 19.18, w zależności od lokalizacji. Pamiętajcie, by obserwować to zjawisko tylko przez specjalne okulary z filtrem, aby chronić wzrok.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pękające pomidory to częsty problem w ogrodach, zwłaszcza podczas zmiennej pogody. Najczęściej winne są nagłe zmiany w dostępności wody. Aby temu zapobiec, warto regularnie podlewać rośliny i usuwać uszkodzone owoce. Pomocne może być także ściółkowanie, które ogranicza parowanie wody.
3: Marcin Najman, były pięściarz, skomentował styl publicznych wystąpień prezydenta Karola Nawrockiego. Zauważył, że Nawrocki inspiruje się Donaldem Trumpem, co widać w retoryce i scenografii. Najman wyraził opinię, że polski prezydent powinien wypracować własny styl, zamiast naśladować zagraniczne wzorce. Dodał, że wolałby, aby Nawrocki czerpał inspirację z postaci takich jak Ronald Reagan.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Dubaj, bogactwo, piękno, władza i sekrety to nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Celine Dion wraca na scenę, a Paryż już szykuje się na wielką serię koncertów. Po latach zmagań z rzadką chorobą, która niemalże wyłączyła ją z życia publicznego, artystka postanowiła odpocząć na łonie natury. W końcu, kto by nie chciał naładować baterii przed występem przed tysiącami fanów? Celine, znana z hitu My Heart Will Go On, udowadnia, że nawet najtrudniejsze chwile można pokonać z klasą i odrobiną ironii. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili zaskoczyć wszystkich i pożegnać się z Polsatem, by od razu wyruszyć na wakacje. Na Instagramie Cichopek nie brakuje zdjęć w bikini i romantycznych ujęć, które pokazują, że miłość kwitnie w pełni. Okazuje się, że para nie wyjechała sama, ponieważ towarzyszą im dzieci i szwagierka. Wygląda na to, że rodzinne wakacje w Grecji to najlepszy sposób na zakończenie współpracy z telewizją.
2: Evelona, znana z Warsaw Shore, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wyjąć implanty ze swoich piersi. Z rozmiaru H zeszła na D, twierdząc, że teraz czuje się bardziej naturalnie. Choć przestrzega przed operacjami plastycznymi, sama nie wyklucza powrotu do implantów, jeśli efekt liftingu nie spełni oczekiwań. A co z jej słynną pupą? Evelona zapewnia, że tam wszystko jest naturalne i nie zamierza nic zmieniać. Sławomir Zapała i Maryla Rodowicz mogli stworzyć muzyczną bombę, ale niestety nie zdetonowali jej. Powód? Tekst piosenki Sławomira okazał się zbyt gruby dla królowej polskiej estrady. Cóż, każdy ma swoje granice żartu, a Maryla postanowiła ich nie przekraczać. Sławomir przyjął to z pokorą, choć pewnie wielu fanów marzyło o tym duecie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Nina Dobrew, znana z Pamiętników Wampirów, postanowiła zaskoczyć fanów i przeszła na jasną stronę mocy. Dosłownie. Aktorka, która kiedyś uparcie trzymała się ciemnych włosów, teraz założyła blond perukę do roli Piper. W ekranizacji Zdarzyło się pewnego lata. Zdjęcia z planu już krążą w sieci, a jakość peruki budzi mieszane uczucia. Cóż, może to nowa moda na blondynkę na próbę?
1: Ewa Farna, która zaczynała jako nastolatka z charakterystyczną grzywką i rockowym pazurem. Dziś świętuje swoje 33 urodziny jako dojrzała artystka, żona i mama. Zaczynała karierę w wieku 13 lat, a teraz jej album ADHD Pop odbija serca fanów na stadionach. Zmieniały się fryzury, stylizacje i życiowe role, ale jedno pozostało niezmienne. Ewa zawsze szła własną drogą. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak spektakularnie dorastać na oczach publiczności, nie tracąc przy tym ani grama swojej energii.
2: Polityka i show biznes. Duet, który zaskakuje bardziej niż niejedna telenowela. Donald Tusk, nasz premier, właśnie zadebiutował na planie ostatniego sezonu serialu Rancho, co wywołało niemałe poruszenie. Czyżby politycy szukali nowych ról, bo te sejmowe już im się znudziły? A może to tylko kolejny odcinek Sejm Flixa, gdzie polityka i rozrywka idą ramię w ramię, tworząc niezapomniane widowisko.
1: Po prawie 30 latach od tajemniczej śmierci Tupaka Shakura sprawa wreszcie trafia na wokandę. Dwayne Kefe D. Davis, który kiedyś chwalił się swoją książką o związku z tą zbrodnią, teraz zaprzecza wszystkiemu. Ciekawe, czy jego własne słowa z książki okażą się gwoździem do trumny. Proces ruszył w Los Angeles, a emocje sięgają zenitu. Zwłaszcza, że w tle pojawiają się teorie spiskowe z udziałem znanych postaci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prime Video znowu zaskakuje, tym razem ekranizując dylogię Enfrentados, Mercedes Ron. Uwikłani, Marfil obiecuje mieszankę mrocznych tajemnic i gorącego romansu, a wszystko to w luksusowym świecie Eli. Główne role zagrają Esther Exposito i Hugo Diego Garcia, a premiera już 9 września. Czy to kolejny hit, który podbije serca widzów, czy tylko kolejna próba wyciągnięcia z nas subskrypcji? Czas pokaże. Mroczna legenda metalu, Mercyful Fate, znowu w akcji. Po zaledwie 27 latach przerwy od ostatniego albumu, duński zespół postanowił przypomnieć o sobie fanom. W 2027 roku zagrają na trzech europejskich festiwalach, a w międzyczasie nowym materiałem.

0: Wow, wszystkie koncerty na najbliższy miesiąc. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą go na scenie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Spotify postanowiło rozprawić się z artystami, którzy są jedynie cyfrowymi awatarami. Od połowy września wprowadza oznaczenie AI Persona, które jasno pokaże, kto jest tworem sztucznej inteligencji. Utwory takich artystów znikną z rekomendacji i spersonalizowanych playlist. To koniec udawania, że za każdym hitem stoi prawdziwy człowiek. Spotify stawia na autentyczność, a sztuczne twory muszą się teraz liczyć z konsekwencjami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1029 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach doszło do dramatycznej sytuacji, gdy 65-letni mężczyzna po kłótni z żoną groził wysadzeniem bloku. Po otwarciu butli gazowej trzymał zapalniczkę, co mogło doprowadzić do katastrofy. Dzięki szybkiej interwencji policji ewakuowano około 40 osób, a desperat został obezwładniony i przewieziony do szpitala. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: W Łomiankach strażnicy miejscy odłowili egzotycznego jeżozwierza, który pojawił się na ulicach miasta. Zwierzę trafiło do azylu, a jego właściciel jest poszukiwany. Tymczasem w sąsiedniej gminie Stare Babice widziano kolejnego jeżozwierza, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Fundacja apeluje o informacje na temat pochodzenia tych zwierząt. Wstrząsające morderstwo 16-letniej Kornelii K. z Konstancina znalazło swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B., którzy zaplanowali zbrodnię, zostali skazani na 25 lat więzienia. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok, odrzucając wniosek o dożywocie dla Patryka B., uznając jego młody wiek i szansę na resocjalizację. Sprawa budziła ogromne emocje, a oskarżeni przeprosili rodzinę ofiary.
1: W Barcicach w powiecie nowosądeckim doszło do tragicznego morderstwa. 25-letni Piotr R. został zatrzymany po tym, jak brutalnie zamordował swoją matkę, kuzyna i wujka. Mężczyzna, znany z agresywnych zachowań, był wcześniej leczony psychiatrycznie. Policja prowadzi śledztwo, a biegli ocenią jego poczytalność w chwili popełnienia zbrodni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 2 miesiące po odkryciu wstrząsającej historii Magdaleny K. z Krakowa, śledztwo wciąż trwa. 51-letnia kobieta była więziona przez blisko 30 lat w mieszkaniu rodziców. Magdalena nadal przebywa w szpitalu, a jej stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie. Prokuratura przesłuchała już wszystkich świadków, w tym ojca kobiety, który może usłyszeć zarzuty.
2: 60-letni rolnik z Gliwic, Józef M., został tymczasowo aresztowany po zniszczeniu nowo wylanego asfaltu na ulicy Rybackiej. Straty oszacowano na 300 tysięcy złotych. Rolnik twierdzi, że droga została zbudowana bezprawnie na jego ziemi. W jego obronie stanął znany prawnik Janusz Wojciechowski, który domaga się jego uwolnienia, wskazując na możliwe nieprawidłowości w postępowaniu. 9-letni chłopiec w ciężkim stanie przebywa w szpitalu w Szczecinie po wypadku, do którego doszło w sobotę. Dziecko jest w śpiączce farmakologicznej i wymaga wspomagania oddechu. Lekarze nie podają na razie prognoz dotyczących jego stanu zdrowia. Drugi z chłopców, który również wpadł do zbiornika z wodą, czuje się dobrze.
1: Na Pomorzu Zachodnim znaleziono martwą rysicę, zastrzeloną prawdopodobnie z broni myśliwskiej. To ogromna strata dla populacji tego chronionego gatunku, a przyrodnicy obawiają się, że mogła zostawić osierocone młode. Policja i Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze prowadzą śledztwo, a Polski Związek Łowiecki potępił ten czyn. To już 11 ryś zabity przez kłusowników od początku projektu reintrodukcji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś w Dźwirzynie idealne warunki na plażowanie. Po ostatnich zawirowaniach pogodowych Bałtyk jest spokojny, a kąpielisko otwarte i bezpieczne. Temperatura powietrza i wody wynosi 18 stopni, a wiatr jest niemal niewyczuwalny. Dobra wiadomość dla plażowiczów. W wodzie nie ma sinic, co potwierdzają analizy i obserwacje ratowników. W województwie kujawsko-pomorskim zatrzymano 20 cudzoziemców, w tym 18 obywateli Kolumbii. Akcję przeprowadzono w Gniewkowie i Ciechocinku, a uczestniczyły w niej CBŚP, Policja i Straż Graniczna. Powodem zatrzymań były nieprawidłowości w dokumentach pobytowych. Wszyscy zatrzymani zostali zobowiązani do opuszczenia Polski.
1: W województwie podlaskim ZUS przeprowadził ponad 6,4 tysiąca kontroli zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu 2026 roku. W wyniku tych działań wstrzymano wypłatę 163 zasiłków o łącznej wartości 183,8 tysięcy złotych. Kontrole ujawniły przypadki osób pracujących podczas zwolnień, w tym właściciela firmy meblarskiej, fryzjerki i kosmetyczki. ZUS przypomina, że zwolnienie lekarskie nie oznacza całkowitego zakazu wychodzenia z domu, ale praca zarobkowa jest zabroniona.
2: Sąd w Wysokiem Mazowieckim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Bartosza F., podejrzanego o produkowanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem psa oraz posiadanie mefedronu. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura ustaliła, że materiały były nagrywane i udostępniane w internecie. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w okolicach Bolesławca doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka zjechała z drogi, przybiła bariery i wpadła do rowu, a kierowca zginął na miejscu. Ruch na trasie jest całkowicie wstrzymany, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Przyczyny wypadku bada prokurator, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
1: W rejonie Lubina doszło dziś do wstrząsu o magnitudzie 3,1. To przypomina nam, że choć Polska nie jest obszarem o dużej aktywności sejsmicznej, trzęsienia ziemi się zdarzają. Najsilniejsze w historii naszego kraju miało miejsce w 1443 roku, a jego skutki odczuwano między innymi we Wrocławiu i Krakowie. Współczesne pomiary pozwalają dokładniej określać parametry takich zjawisk, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców.
3: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Białymstoku niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kibice piłki nożnej mogą szykować się na emocje, bo już na początku września rusza jedna runda Pucharu Polski. TVP Sport pokaże 9 meczów na żywo, w tym 3 starcia drużyn z Ekstraklasy. Motor Lublin zmierzy się z Legią Warszawa, Widzew Łódź z Koroną Kielce, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ciekawie zapowiada się też mecz Awi Świdnik z Wieczystą Kraków oraz Wicked Luzino z Wisłą Płock. Szczegóły transmisji dostępne będą wkrótce.
2: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0, a teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów. Nikola Zalewski, młody polski piłkarz, może tego lata zmienić klub. Po zmianie trenera w Atalancie Bergamo, jego rola w zespole zmalała, co przyciągnęło uwagę innych drużyn, w tym AC Milan. W poprzednim sezonie Zalewski był kluczowym zawodnikiem Atalanty, ale nowy szkoleniowiec Maurizio Sarri postawił na inne ustawienie. Tymczasem Atalanta może zmierzyć się z GieKa z Katowice w eliminacjach Ligi Konferencji, jeśli polski zespół odrobi straty z HPL-em Tel Awiw. Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 100 metrów przez płotki. O złocie zadecydowała różnica zaledwie 0,001 sekundy, co oznacza, że przegrała z Nadine Visser o długość mniejszą niż średnica guzika. Mimo złożonego protestu wynik pozostał niezmieniony. Skrzyszowska z uśmiechem przyjęła wynik, podkreślając, że najważniejszy jest medal.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Owen Ansah zdobył brązowy medal w biegu na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Jednak jego sukces może być zagrożony z powodu postępowania dotyczącego rzekomego odmówienia kontroli antydopingowej. Niemiecka agencja antydopingowa domaga się 4-letniej dyskwalifikacji, co może skutkować anulowaniem wyników Ansaha od 9 lipca. Sprawą zajmie się niemiecki sąd arbitrażowy do spraw sportu. Mariusz Wach zaledwie 3 tygodnie po walce z Tysonem Furym ponownie wszedł do ringu na gali Prime 18. Tym razem zmierzył się z 6 zmieniającymi się rywalami w formule K1. Walka zakończyła się po 3 rundach, a decyzję o jej przerwaniu podjął narożnik Wacha. Legendarny promotor Lou DiBella skrytykował udział Wacha w tych pojedynkach, podkreślając, że 46-latek powinien być chroniony przed takimi wyzwaniami. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto, co cieszy polskich kibiców. W Kanadzie towarzyszy jej psycholożka Daria Abramowicz, której rola znacząco wzrosła. Zawodniczka pokonała już kilka wymagających rywalek, a nowy układ z Abramowicz wydaje się przynosić efekty. Andrzej Persson, były rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozytywnie ocenia współpracę Świątek z Abramowicz i trenerem Maciejem Ryszczukiem.
1: Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu mistrzyni na turnieju WTA w Cincinnati. To ważny sprawdzian przed nadchodzącym US Open. Na kortach w Cincinnati zobaczymy również Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Feng. W turnieju mężczyzn wystąpią Hubert Hurkacz i Kamil Majszak.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Royce White, były zawodnik NBA, wywołał kontrowersję, ogłaszając, że identyfikuje się jako kobieta i planuje zadebiutować w lidze WNBA. Jego działania to celowa prowokacja mająca na celu zwrócenie uwagi na niejasności w regulaminach sportowych. White opublikował zdjęcie w blond peruce, wyśmiewając krytyków i podkreślając, że chce grać w koszykówkę z kobietami. Inicjatywa ma wywołać dyskusję o zasadach w sporcie. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli cichy ślub cywilny w Cascais, niedaleko Lizbony. Ceremonia odbyła się 11 sierpnia, w obecności tylko ich dzieci. Tymczasem na Maderze tłumy fanów i fotoreporterów czekały na ślub w katedrze w Funchal, co okazało się jedynie plotką. Ronaldo zareagował na sytuację w mediach społecznościowych, dodając emotikony śmiechu. Holenderska panczenistka Jutta Leerdam, znana z sukcesów na igrzyskach Mediolan Cortina 2026, odpoczywa na egzotycznym urlopie. Sportsmenka, która zdobyła złoto na 1000 metrów i srebro na 500 metrów, dzieli się zdjęciami z wakacji w towarzystwie narzeczonego, boksera Jake'a Paula. Jej najnowsze fotografie w stroju kąpielowym wzbudziły duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Leerdam, nazywana królową lodu, nie przestaje zachwycać swoich fanów.
1: Tomasz Fornal, polski siatkarz, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po tym, jak w swoim vlogu nazwał część chińskiego miasta Ningbo slumsami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję chińskich mediów i kibiców, którzy zarzucili mu brak szacunku. W odpowiedzi niektórzy komentatorzy zaczęli nazywać Polskę slumsami Europy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wilfredo Leon, gwiazdor polskiej reprezentacji siatkarskiej, po powrocie z turnieju Ligi Narodów w Chinach, gdzie zdobył złoty medal, otrzymał miłą niespodziankę od sąsiadów w Lublinie. Na drzwiach swojego mieszkania znalazł list z gratulacjami za osiągnięcia sportowe. Leon podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie. Teraz, po krótkim wypoczynku, polscy siatkarze rozpoczęli treningi w Zakopanem, przygotowując się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1029 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość Elżbieta Domańska nie przestaje zaskakiwać swoimi intrygami. Jej desperackie próby zdobycia Marcina Chodakowskiego nie przynoszą efektów, co tylko wzmaga jej gniew. Zniecierpliwiona Elżbieta planuje ustawiony wyjazd do Krakowa, ale Marcin szybko odkrywa jej podstęp. Kolejne nieudane próby tylko pogarszają sytuację Domańskiej. Wściekła Elżbieta postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Wraz z przyjaciółką Klarą przypomina sobie o spreparowanym wideo, które może zniszczyć życie Marcina. Jeśli zdecyduje się na ten krok, Chodakowski może stanąć w obliczu poważnych problemów. Czy Elżbieta naprawdę posunie się tak daleko? W 4262 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany dziś o 20.15 na TVN, życie Włodka zmienia się diametralnie. Po śmierci ukochanej żony Marii, Włodek zostaje dziadkiem nowonarodzonej Marysi. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć Marii, nadają córce jej imię. Wzruszający moment, gdy Beatka informuje Włodka o narodzinach wnuczki, przynosi łzy radości i smutku. Włodek zyskuje nową rolę w rodzinie, a mała Marysia od razu akceptuje swojego dziadka. Beatka opowiada córce o zmarłej babci, podkreślając jej troskliwość i miłość. Paweł, wzruszony decyzją żony, czuje, że rodzina jest teraz pełniejsza. W 4263 odcinku Na Wspólnej Jarek Berg przeżywa emocjonalny rollercoaster. W czwartek, 13 sierpnia o 20.15 na TVN zobaczymy, jak Jarek postanawia przedstawić swoją partnerkę Martynę swoim przybranym dzieciom, Juniorem i Hanią. Syn Jarka w końcu wybacza mu wcześniejsze błędy i daje błogosławieństwo na nowy związek. Jednak Martyna nie podziela entuzjazmu Jarka i nie chce angażować się w poważniejszą relację. Jej chłodne podejście rani Jarka, który czuje się oszukany i rozczarowany. W wyniku tego napięcia Jarek decyduje się odejść, co może oznaczać koniec ich związku. Czy Jarek wróci do Elizy i dzieci? Odpowiedzi poznamy już w najbliższym odcinku.
0: Hotel Paradise 13 wkracza na ekrany z nowym uczestnikiem, Szymonem Królikiem. Ten 21-letni, związany ze sportem, reprezentował Polskę w baseballu, a teraz trenuje młodszych zawodników. Szymon nie boi się marzyć o karierze w modelingu, czy nawet striptease. W programie szuka jednak miłości, a jego serce bije szybciej na widok wysportowanych, spontanicznych blondynek z poczuciem humoru. Czy w rajskiej willi znajdzie kogoś wyjątkowego? Premierowy weekend Hotelu Paradise 13. Już 29 i 30 sierpnia o 20.55 na TVN i TVN7. Od września program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 460 odcinek. Vera staje przed kolejnym dramatem. Gdy Lope wraca do pałacu, ciężko pobity. Jego stan wzbudza niepokój służby, a wszystko wskazuje na brutalne konsekwencje jego długów wobec niebezpiecznych ludzi. Lope od dawna zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, które teraz doprowadziły do dramatycznego finału. W poprzednich odcinkach Vera i Salvador zaczęli podejrzewać, że Lope wpadł w tarapaty, ale dopiero szczera rozmowa ujawniła prawdę. Teraz Lop musi się ukrywać, by uniknąć dalszych kłopotów. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o godzinie 15.05 na TVP2. Można go także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
1: Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać – Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kennetha Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minervę McGonagall. W 170. odcinku serialu Panna Młoda czeka nas emocjonujący ślub Hanser i Melicha. Ceremonia, choć pełna smutku, odbędzie się już 13 sierpnia. Hanser, mimo że wciąż kocha Cichana, decyduje się na małżeństwo z Melichem, ukrywając przed Cichanem prawdę o ojcostwie swojego dziecka. Zrozpaczony Cichan, nieświadomy intrygi, planuje zburzyć ich dawny wspólny dom, by wymazać bolesne wspomnienia. Melich, chcąc pomóc Hanser, proponuje jej fikcyjne małżeństwo, by chronić ją przed podejrzeniami. Przed dzień ślubu Melich wręcza Hanser elegancką suknię, by ich związek wyglądał na autentyczny. Emocje sięgną zenitu, gdy Cichan postanowi zamienić swoje uczucie do Hanser w czystą nienawiść. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaime'a Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatnim, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego z defiladą wojskową pod hasłem Polska Safe stały się źródłem napięć między rządem a Pałacem Prezydenckim. Hasło nawiązuje do unijnego programu finansowania obronności, który wcześniej budził zastrzeżenia prezydenta Karola Nawrockiego. Konflikt objawia się również w zmianach organizacyjnych uroczystości, takich jak przeniesienie nominacji generalskich na defiladę w Warszawie. Premier Donald Tusk planuje natomiast uczestniczyć w morskiej paradzie w Gdyni. W rządzie szykują się zmiany. Premier Donald Tusk rozważa powrót Szymona Hołowni na stanowisko wicepremiera, co może oznaczać jego powrót do polityki. Dotychczasowa liderka Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nie została zaproszona na kluczowe spotkanie koalicji. Tymczasem Maciej Berek odchodzi z rządu, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska.
3: Trybunał Konstytucyjny planuje zmiany, które mogą wpłynąć na sędziów w stanie spoczynku. Krystyna Pawłowicz, aktywna w mediach społecznościowych, może być objęta postępowaniem dyscyplinarnym po przejściu w stan spoczynku. Profesor Andrzej Zoll podkreśla, że sędziowie muszą zachować godność, a obecny system dyscyplinarny budzi zastrzeżenia. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, złożył wniosek o list żelazny, wskazując adres w Tyraspolu, stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. To może być kluczowy trop w sprawie jego miejsca pobytu. Romanowski jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Chce odpowiadać z wolnej stopy, jeśli otrzyma list żelazny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego, który działa od października zeszłego roku. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy, mający na celu jego całkowitą likwidację, wskazując na liczne problemy. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska stanowczo sprzeciwia się tej propozycji, podkreślając ekologiczne korzyści systemu i oskarżając opozycję o manipulację danymi. Minister zapowiada dalszy rozwój systemu, w tym zwiększenie liczby automatów do zwrotu opakowań. Dziś w Europie niezwykłe zjawisko – zaćmienie słońca. W Polsce zobaczymy je częściowo, a księżyc zasłoni nawet 88% tarczy słonecznej w niektórych miejscach. Całkowite zaćmienie będzie widoczne w Hiszpanii, Portugalii i na Islandii. W Polsce zjawisko rozpocznie się około godziny 19:10 i potrwa do zachodu słońca. Sąd w Teksasie podjął decyzję w sprawie głośnego sporu o ciążę surogatki. Chłopiec, u którego wykryto wadę serca, po narodzinach musi pozostać w Teksasie, aby otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Biologiczni rodzice z Kalifornii nie mogą zablokować leczenia, jeśli lekarze uznają je za konieczne. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 sierpnia. Na pograniczu Kalifornii i Nevady doszło do połączenia dwóch pożarów w jeden niszczycielski żywioł. Płomienie zniszczyły już ponad 179 km2 terenu, zmuszając tysiące ludzi do ewakuacji. W akcji gaśniczej biorą udział strażacy z różnych stanów oraz Gwardia Narodowa. Jednak trudne warunki pogodowe utrudniają ich działania. Sytuacja pozostaje krytyczna, a mieszkańcy obawiają się dalszych zniszczeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Jaśle doszło do nietypowego incydentu drogowego. Policjanci zatrzymali białe BMW, którego pasażer siedział na dachu podczas jazdy. Kierowca stracił prawo jazdy i stanie przed sądem, a pasażer został ukarany mandatem. Obaj mężczyźni to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.
2: Ogórki małosolne mogą szybko tracić chrupkość, zwłaszcza w ciepłym otoczeniu. Aby temu zapobiec, warto przenieść je do lodówki, co spowolni fermentację. Ważne jest też, by ogórki były zanurzone w zalewie, a do ich wyjmowania używać czystych sztućców. Dzięki tym prostym zasadom ogórki dłużej zachowają świeżość i smak. Astrologia sugeruje, że miesiąc urodzenia może wpływać na naszą determinację i zdolność do osiągania celów. Osobom urodzonym w styczniu, maju, wrześniu i listopadzie często przypisuje się wyjątkową ambicję i wytrwałość. Jednak sukces nie zależy tylko od daty urodzenia, ale także od ciężkiej pracy i gotowości do nauki na błędach. Astrologiczne charakterystyki mogą być ciekawostką, ale nie zastępują rzeczywistych informacji o człowieku.
3: Testy obrazkowe, które polegają na szybkim wyborze jednego z obiektów, zyskują coraz większą popularność. To nie tylko zabawa, ale i okazja do refleksji nad własnymi reakcjami i pragnieniami. Wybór jednego z czterech elementów na obrazku może zaskakująco wiele powiedzieć o naszych ukrytych tęsknotach. Choć nie są to profesjonalne diagnozy, mogą zachęcić do spojrzenia na siebie z innej perspektywy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Radomia zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o próbę włamania do mieszkania starszej kobiety. Do zdarzenia doszło kilka dni temu na jednym z radomskich osiedli. Obaj mężczyźni trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Śledztwo wykazało, że działali w przemyślany sposób, wykorzystując zaufanie osób starszych.
2: Kasia Tusk zaskoczyła fanów, publikując rzadkie zdjęcia z rodzinnego wyjazdu do Francji. Na Instagramie pojawiły się fotografie z jej córkami, Lilianną i Marią, z wizyty w Muzeum Sztuki Współczesnej. Mimo że blogerka zazwyczaj chroni prywatność rodziny, tym razem podzieliła się także zabawną rozmową z dziećmi. Zdjęcia, choć pokazują rodzinny moment, nadal respektują zasady ochrony prywatności, ponieważ dziewczynki zostały sfotografowane od tyłu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rod Stewart, legenda brytyjskiej sceny muzycznej, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a odwołaniem koncertów z powodu zdrowotnych perypetii. Po rutynowym zabiegu wszczepienia stentu artysta musi skupić się na rekonwalescencji. Choć lekarze zapewniają, że wszystko idzie zgodnie z planem, fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą swojego idola na scenie. Ale spokojnie, Rod już nie może się doczekać, by znów rozgrzać publiczność do czerwoności.
2: Monika Olejnik, niezłomna gwiazda TVN24, z okazji 25-lecia stacji otworzyła swoje fotograficzne archiwum, pokazując, jak zmieniała się przez lata. Wśród wspomnień znalazło się czarno-białe zdjęcie z początków jej kariery, kiedy to relacjonowała katastrofę w Lesie Kabackim. Mimo 70 lat na karku, Olejnik wciąż wzbudza skrajne emocje swoim bezkompromisowym stylem, przyciągając zarówno krytyków, jak i fanów. Jak sama mówi, TVN24 to zespół rockowy w nieustannej trasie, a ona jest jego niezmordowaną frontmanką.
1: HBO jeszcze nie zdążyło pokazać pierwszego sezonu nowego Harry'ego Pottera, a już planuje drugi. W roli Gilderoya Lockharta zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i X-Men. Czyżby magia Lockharta miała polegać na uroku osobistym i braku bystrości? Premiera pierwszego sezonu zaplanowana jest na święta Bożego Narodzenia, więc fani będą mieli czas, by przygotować się na tę magiczną przygodę. Izabela Kuna, po latach unikania parkietu, w końcu dała się namówić na taniec z gwiazdami. Po pierwszym treningu wyszła z sali z fryzurą, która wyglądała jak po spotkaniu z huraganem, ale z uśmiechem na twarzy. Jej partnerem tanecznym jest Michał Bartkiewicz, co potwierdziły zdjęcia zrobione przez czujnych fotoreporterów. Czy Kuna i Bartkiewicz powtórzą sukces Vanessy Aleksander? O tym przekonamy się już jesienią.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Tomasz Wolny, znany prezenter, znowu wyruszył na Jasną Górę, ale tym razem nie jest sam. Towarzyszy mu Adrianna Borek z kabaretu Nowaki. Wolny, jak co roku, dzieli się swoją pielgrzymką na Instagramie, pokazując, że wiara to nie tylko modlitwa, ale i show. Czyżby pielgrzymki stały się nowym trendem wśród gwiazd? Może niedługo zobaczymy tam cały polski show biznes.
2: Boy George, niegdyś ikona lat 80., znów szokuje świat. Po nieudanym występie na Eurowizji jako reprezentant San Marino, wokalista postanowił wesprzeć Izrael utworem stworzonym przy pomocy sztucznej inteligencji. Co więcej, zapowiada, że każdy muzyk, który odmówi wykonania tej piosenki, pożegna się z pracą. Wygląda na to, że Boy George nie tylko śpiewa o karma chameleon, ale i sam rozdaje karmę na prawo i lewo.
1: Czyżby wojsko stało się nową sceną dla artystów? W obliczu konfliktu na Ukrainie temat obowiązkowej służby wojskowej znów nabiera rumieńców. Dla niektórych muzyków wojsko to nie tylko przymus, ale i szansa na stabilną karierę w orkiestrze wojskowej, gdzie można połączyć miłość do muzyki z mundurem. Kto by pomyślał, że marsze wojskowe mogą być nowym hitem na festiwalach? W końcu, czyż nie jest to idealne połączenie patriotyzmu z artystycznym wyżyciem? Piotr Black, znany z Sorry Boys, po 10 latach milczenia wraca na scenę z nowym singlem Czarno-biały film. Inspiracją do utworu stały się stare taśmy filmowe jego ojca, co nadaje całości nostalgiczny klimat. Współpraca z Radkiem Bolewskim i chórem Soul Connection Gospel Group dodaje utworowi wyjątkowego charakteru. Czyżbyśmy mieli do czynienia z powrotem do przeszłości w nowoczesnym wydaniu?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zespół V, znany dotąd jako Trio, postanowił zaszaleć i stać się kwartetem. Do składu dołączył Grzegorz Drut, Włodek, który wniósł ze sobą ciężkie brzmienia z Narbo Dakal. Nowy singiel Sznur już w sieci, a album Protisty z inspiracjami lat 90. nadchodzi wielkimi krokami. A jakby tego było mało, V rusza w trasę po Polsce, zabierając ze sobą Fertile Ham. Ciekawe, czy fani będą w stanie nadążyć za tym tempem. Sziget Festival 2026 w Budapeszcie to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Główna scena rozgrzeje się od chwytliwych dźwięków Giant Rooks, a potem Biffy Clyro zaserwuje solidną dawkę gitarowego brzmienia. Natasha Bedingfield przypomni wszystkim, że Unwritten to hit, który nigdy się nie starzeje. A na deser 21 Pilots zaserwują spekt energii i niespokojności.

0: Pytaniem, czy chcecie być gwiazdami, czy rzemieślnikami? Nawet gdy jego solówka w Beat It Michaela Jacksona podbiła świat, zrobił to za darmo, bo dla niego liczyło się tylko to, co wychodziło spod palców. To nie platynowe płyty, ale mały pokój w Pasadenie był miejscem jego prawdziwego triumfu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wstrząsająca zbrodnia pod Konstancinem znalazła swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B. zostali skazani na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo 16-letniej Kornelii. Sąd odrzucił wniosek o dożywocie, uznając, że młody wiek i skrucha Patryka B. dają szansę na resocjalizację. Wyrok jest prawomocny i zamyka tę tragiczną sprawę. W Nowej Wsi na Mazowszu doszło do dramatycznego zdarzenia. 45-letni Bogdan J. został zaatakowany przez byka po wejściu do zagrody pod wpływem alkoholu. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji jego psa, mężczyzna został uratowany. Weterynarze przypominają o niebezpieczeństwie związanym z opieką nad zwierzętami po spożyciu alkoholu. W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, w Warszawie odbędzie się wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie zaprezentuje się ponad 300 jednostek sprzętu wojskowego oraz 60 statków powietrznych, w tym po raz pierwszy polskie samoloty F-35. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, ale już od piątku wieczorem kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej, aby uniknąć korków. W Łomiankach strażnicy miejscy odłowili jeżozwierza, który trafił pod opiekę fundacji. Poszukiwany jest jego właściciel. Co ciekawe, w gminie Stare Babice widziano drugiego jeżozwierza. Oba zwierzęta mogą pochodzić z tej samej hodowli. Fundacja apeluje o pomoc w ustaleniu ich pochodzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Radomiu doszło do brutalnego ataku na 41-letniego obywatela Ukrainy, Jurija L. Napastnicy, w tym były zawodnik MMA, wykrzykiwali nacjonalistyczne hasła. Mężczyzna z ciężkimi urazami głowy trafił na oddział intensywnej terapii. Prokuratura postawiła zarzuty trzem osobom, a główny podejrzany przyznał się do winy.
2: W Barcicach w Małopolsce doszło do tragicznego potrójnego morderstwa. 25-letni Piotr R. jest podejrzany o zabicie swojej matki, kuzyna i wujka. Mężczyzna został zatrzymany w lesie po intensywnych poszukiwaniach. Śledczy badają motywy zbrodni oraz stan psychiczny podejrzanego w momencie popełnienia przestępstwa.
1: W krakowskim Parku Jordana doszło do incydentu z udziałem 14-letniego chłopca i 48-letniego mężczyzny. Nagranie, na którym widać, jak dorosły trzyma nastolatka za szyję, trafiło do sieci. Mężczyzna zgłosił się na policję i przedstawił swoją wersję wydarzeń, tłumacząc, że zareagował na rzekome rzucanie kamieniami przez młodzież w jego córkę. Policja i prokuratura analizują sprawę, ale na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Hala sportowa Częstochowa wciąż nie ma nowego dyrektora do spraw administracji i sprzedaży. Po wpisach w mediach społecznościowych pełniący obowiązki prezydenta Zdzisław Wolski zażądał wyjaśnień od prezesa miejskiej spółki. Mimo rekomendacji komisji nie powołano kandydata na to stanowisko. Rada Nadzorcza HSC zajmie się tą sprawą 25 sierpnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w gminie Dziwnów idealne warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 18 stopni, a woda osiąga nawet 20 stopni. To doskonały czas na relaks przed nadchodzącym weekendem pełnym sportowych i patriotycznych wydarzeń.
2: W Kujawsko-Pomorskim zatrzymano 20 cudzoziemców, w tym 18 obywateli Kolumbii. Akcja przeprowadzona przez CBŚP, Policję i Straż Graniczną miała na celu sprawdzenie legalności ich pobytu. Kontrole odbyły się w Gniewkowie i Ciechocinku, a zatrzymani muszą opuścić Polskę. Wśród przyczyn zatrzymań były m.in. brak ważnych dokumentów i przekroczenie dozwolonego pobytu. Kontrole ZUS w województwie podlaskim ujawniły przypadki osób pracujących mimo zwolnień lekarskich. Właściciele salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz zakładu meblarskiego tłumaczyli, że zastępowali nieobecnych pracowników. Od stycznia do czerwca ZUS w Białymstoku przeprowadził ponad 6400 kontroli, wstrzymując 163 zasiłki na kwotę 183 800 zł. W całej Polsce wstrzymano 10,5 tysiąca zasiłków na ponad 18,5 miliona zł.
1: Policja w Augustowie zatrzymała 51-letniego mężczyznę, podejrzanego o włamanie do plebanii. Mężczyzna ukradł gotówkę i przedmioty o wartości 1250 zł. Został ujęty po pościgu, a w jego miejscu pobytu znaleziono śladowe ilości marihuany. Grozi mu do 10 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś rano w okolicach Lubina odnotowano wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 3,1. Choć to stosunkowo niewielkie trzęsienie, przypomina, że Polska nie jest wolna od takich zjawisk. W przeszłości zdarzały się tu znacznie silniejsze wstrząsy, jak te z 1443 roku, które spowodowały poważne zniszczenia w Krakowie i Wrocławiu. Warto pamiętać, że choć Polska leży na stabilnym podłożu, to wstrząsy mogą się zdarzać, głównie z powodu działalności górniczej. Na autostradzie A4 w rejonie Bolesławca doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka przebiła bariery ochronne i wpadła do rowu, a kierowca zginął na miejscu. Autostrada jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Utrudnienia potrwają do zakończenia działań służb.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sieć Biedronka wprowadza zmiany w godzinach otwarcia swoich sklepów przed nadchodzącym świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od 11 do 13 sierpnia ponad 2300 placówek będzie czynnych do godziny 23 lub dłużej. W piątek, 14 sierpnia, aż 3400 sklepów przedłuży godziny pracy co najmniej do 23. Warto pamiętać, że w sobotę, 15 sierpnia, wszystkie sklepy będą zamknięte. Biedronka przygotowała także atrakcyjne promocje, między innymi karkówkę grillową 72% taniej i masło ekstra mleczna Dolina za niecałe 2 zł przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. To doskonała okazja, by zrobić zakupy na długi weekend. 15 sierpnia, mimo że to dzień ustawowo wolny od pracy, restauracje będą otwarte. Zakaz handlu nie dotyczy lokali gastronomicznych, więc można planować świąteczny obiad czy wieczorne wyjście. Większość restauracji będzie działać według weekendowego harmonogramu, ale warto sprawdzić godziny otwarcia, ponieważ mogą się różnić. Lokale w centrach miast mogą być oblegane po oficjalnych obchodach. Dla pewności warto sprawdzić media społecznościowe ulubionych miejsc lub zadzwonić do restauracji.
2: Dziś na rynku paliw w Polsce obserwujemy drastyczne wzrosty cen hurtowych. Największe podwyżki dotyczą benzyny, a liderem wzrostów jest Aramco. Ceny ropy naftowej rosną z powodu napięć na Bliskim Wschodzie, co przekłada się na wyższe koszty zakupu paliw. Orlen oferuje najtańszą benzynę, natomiast Aramco – najtańszy olej napędowy. Wzrosty cen hurtowych szybko przełożą się na wyższe ceny na stacjach paliw, co oznacza trudny czas dla kierowców w najbliższych dniach.
1: Jacek Karnowski, wiceminister funduszy, ostrzega przed możliwym polexitem w kontekście wyborów w 2027 roku. Wskazuje na Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Brauna i Mateusza Morawieckiego jako polityków, których działania mogą prowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Karnowski podkreśla, że członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko fundusze, ale także korzyści z rynku wspólnego i bezpieczeństwa. W rozmowie z Business Insider Polska zaznacza, że Polacy powinni zastanowić się, czy głos na prawicę nie oznacza de facto głosu za opuszczeniem Unii. Wiceminister odniósł się również do Krajowego Planu Odbudowy, informując, że Polska wykorzysta ponad 90% dostępnych środków.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W niedzielę padł nowy rekord natężenia ruchu w tunelu na Zakopiance. Przez ten odcinek drogi S7 przejechało prawie 55 tysięcy pojazdów. To najwyższy wynik odnotowany w ciągu jednej doby. Rekord przypadł na pogodną niedzielę, tuż przed długim weekendem związanym ze świętem 15 sierpnia. Średnie dobowe natężenie ruchu w tunelu wynosi zazwyczaj 26 tysięcy 400 pojazdów. Tunel imienia Marii i Lecha Kaczyńskich, otwarty w 2022 roku, znacząco skrócił czas przejazdu w kierunku Podhala.
1: Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w przepisach dotyczących kar za wykroczenia drogowe. Od 1 stycznia 2028 roku za przekroczenie prędkości o ponad 71 km na godzinę grozi kara aż 7500 zł. Przejazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowym będzie kosztować 6000 zł. Właściciele pojazdów będą odpowiadać finansowo, jeśli nie wskażą kierowcy. Nowe przepisy przewidują 20% zniżkę, jeśli opłata zostanie uregulowana w ciągu 30 dni. System Canard nie zarejestruje wykroczeń przy przekroczeniu prędkości o mniej niż 10 km na godzinę. Sejm zbliża się do uchwalenia nocnej prohibicji, która uniemożliwi zakup alkoholu w sklepach między 22 a 6 rano. Projekt cieszy się poparciem większości sił politycznych oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Wyjątek od zakazu dotyczy stacji paliw, które nadal będą mogły sprzedawać alkohol w nocy. Restauracje i bary nie zostaną objęte ograniczeniem, co pozwoli na spożywanie alkoholu w tych miejscach do późna. Obecnie podobne zasady funkcjonują już w wielu miastach w Polsce. Ponadto posłowie rozważają również zakaz reklamy alkoholu, w tym nawet napojów 0%. W najbliższy piątek, 14 sierpnia, wszystkie placówki ZUS oraz infolinia będą nieczynne. To efekt odbioru dnia wolnego za święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które w tym roku przypada w sobotę. Dla tych, którzy muszą załatwić pilne sprawy, ZUS poleca korzystanie z platformy usług elektronicznych, dostępnej przez całą dobę. Dzięki niej można składać wnioski o emeryturę, sprawdzać stan konta ubezpieczeniowego czy generować zaświadczenia. ZUS wróci do normalnego funkcjonowania. Poniedziałek, 17 sierpnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grupa technologiczno-przemysłowa CSG oraz zakłady metalowe Dezamet SA podpisały umowę wartą ponad 100 milionów euro. Kontrakt dotyczy dostaw komponentów do produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Umowa otwiera nowe możliwości dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i wspiera siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Komponenty będą dostarczane przez CSG Polska, co potwierdza strategiczny charakter współpracy z polskimi partnerami. Prezes Dezametu Dariusz Szlęzak podkreślił znaczenie tej umowy dla dalszego rozwoju produkcji pocisków artyleryjskich. Współpraca z CSG to szansa na zwiększenie skali produkcji i innowacji w sektorze obronnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: wczoraj ten. Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1008 odcinku Dziedzictwa relacja Ainur i Sinana stanie przed kolejnym wyzwaniem. Sinan, mimo że okazuje zainteresowanie, wciąż zachowuje się niekonsekwentnie, co prowadzi do burzliwej konfrontacji. W wyniku emocjonalnej wymiany zdań, Ainur traci równowagę i doznaje poważnego urazu głowy. Sinan natychmiast reaguje, zapominając o wcześniejszych sporach i zabiera ją do kliniki. To dramatyczne wydarzenie staje się dla niego przebudzeniem, uświadamiając mu, jak ważna jest dla niego Ainur. Czy to doświadczenie zmieni ich relacje na lepsze? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. W 1007 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Relacja Nany i Poyraza zostanie wystawiona na próbę, gdy Nana potajemnie spotka się z Mertem. Poyraz przypadkowo usłyszy fragment ich rozmowy, co wzbudzi w nim podejrzenia. Mimo że planował wyznać Nanie swoje uczucia, niespodziewane wydarzenia pokrzyżują mu plany. Zdezorientowany Poyraz odwoła ich wspólną kolację, co wprawi Nanę w konsternację. Kilić postanowi sprowokować żonę, licząc na to, że sama wyzna mu prawdę. Jednak Nana, wierna obietnicy danej Mertowi, postanowi milczeć. Czy Poyraz odkryje prawdę? Odcinek pełen napięcia już wkrótce na ekranach.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Już po wakacjach widzowie będą świadkami szokującej zdrady Marcina Chodakowskiego. Na nagraniu, które ujrzy światło dzienne, Marcin zostanie przyłapany z tajemniczą młodą kobietą. To wideo wstrząśnie jego małżeństwem z Kamą. Jednak zdrada ma drugie dno. Okazuje się, że to Elżbieta Domańska i Klara stoją za stworzeniem spreparowanego nagrania. Filmik, stworzony przez specjalistę od sztucznej inteligencji, ma na celu zniszczenie reputacji Marcina. Czy Kama uwierzy w niewinność męża, czy też ich związek czeka nieodwracalny kryzys?
1: W drugim 1938 odcinku M jak miłość, po wakacjach, Oleg Chodakowski stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Pomaga starszej kobiecie, która niemal przewraca się przed kliniką. Nieświadomy, że to siostra Aleksandra Sowińskiego, Oleg oferuje jej pomoc. Sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Aleksander wpada w szał na widok Olka z Ewą. Emocje sięgają zenitu, gdy Sowiński publicznie atakuje Chodakowskiego. Konflikt między mężczyznami wybucha na nowo, a napięcie w klinice rośnie. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Już po wakacjach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa wkracza w emocjonujący 460 odcinek. Lope, kucharz z pałacu, pojawi się w opłakanym stanie, co zaniepokoi całą służbę. Jego długi u niebezpiecznych ludzi doprowadziły do dramatycznych wydarzeń. W poprzednich odcinkach Vera i Salvador podejrzewali, że Lope ma poważne problemy, ale dopiero teraz prawda wychodzi na jaw. Lope będzie musiał ukrywać się przed bandytami, a jego przyjaciele zrobią wszystko, by go chronić. Czy uda mu się wyjść z tej opresji? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o 15:05 na TVP2 oraz na TVP VOD. Hotel Paradise 13 wkracza na ekrany z nowym uczestnikiem, Szymonem Królikiem. Ten 21-letni, związany ze sportem, reprezentował Polskę w baseballu, a teraz trenuje młodszych zawodników. Szymon nie boi się marzyć o karierze w modelingu, czy nawet striptease. W programie szuka jednak miłości, a jego serce bije szybciej na widok wysportowanych, spontanicznych blondynek z poczuciem humoru. Czy w rajskiej willi znajdzie kogoś wyjątkowego? Premierowy weekend Hotelu Paradise 13. Już 29 i 30 sierpnia o 20:55 na TVN i TVN7. Od września program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7. W barwach szczęścia Renata staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ratować swój związek z Marcinem. Organizuje romantyczny wieczór, aby naprawić relacje, ale jej wysiłki przynoszą nieoczekiwane skutki. Marcin, zaskoczony nagłą zmianą nastroju partnerki, podejrzewa, że Renata wróciła do nałogu. Wprost pyta ją o narkotyki, co prowadzi do burzliwej kłótni. Policjant stawia ultimatum, żądając testu na obecność narkotyków. Renata, zaskoczona oskarżeniami, musi podjąć decyzję, czy zgodzić się na test, aby udowodnić swoją niewinność. Sytuacja staje się napięta, a przyszłość ich związku wisi na włosku.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej Jarek po nieudanej randce z Martyną postanawia wrócić do Elizy. Zaskoczony swoim uczuciem staje w progu mieszkania żony, która z radością go wita. Jarek, nie zdradzając prawdy, spędza czas z dziećmi, jakby nic się nie wydarzyło. Hania, widząc tatę, rzuca mu się na szyję, a rodzinna atmosfera wypełnia dom. Eliza z miłością przyjmuje Jarka, a wspólna gra przypomina dawne, szczęśliwe chwile. Czy Jarek zdecyduje się na stały powrót do rodziny? Odpowiedź na to pytanie przyniosą kolejne odcinki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W 4262 odcinku serialu Na Wspólnej Włodek Zięba otrzymuje niespodziewaną rolę honorowego dziadka. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć zmarłej Marii Zięby, nazywają swoją nowonarodzoną córeczkę jej imieniem. Włodek, zrozpaczony po stracie żony, znajduje pocieszenie w tej nowej roli. Podczas wizyty Beatka oficjalnie przedstawia mu małą Marysię, co wywołuje u niego ogromną radość. Dziewczynka natychmiast uśmiecha się na widok Włodka, co dodatkowo wzrusza wszystkich obecnych. Paweł, mimo wcześniejszych obaw, z radością akceptuje decyzję żony o imieniu dla córki. Ten odcinek pełen jest emocji, łącząc radość z tragedią w rodzinie Ziębów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Były poseł samoobrony Jan B. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem molestowania 9-letniej dziewczynki podczas półkolonii w izabelińskiej szkole Montessori. To nie pierwszy raz, gdy Jan B. jest oskarżany o podobne czyny, co budzi pytania o przepisy dotyczące prowadzenia placówek edukacyjnych. Ministerstwo planuje zaostrzenie regulacji, aby lepiej chronić dzieci. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Janowi B. grozi od 2 do 15 lat więzienia.
2: Maciej Berek niespodziewanie odchodzi z rządu Donalda Tuska. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji. Ryszard Petru wyraził zaskoczenie tą decyzją, podkreślając, że jeszcze niedawno rozmawiał z Berkiem o planach deregulacyjnych. Premier Tusk zapowiedział, że Berek otrzyma nowe zadania, ale szczegóły nie są jeszcze znane. Gdańska Prokuratura Okręgowa umorzyła śledztwo dotyczące byłego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, Karola Nawrockiego. Dochodzenie dotyczyło rzekomego nieodpłatnego korzystania z apartamentów muzeum. Prokuratura stwierdziła brak znamion czynu zabronionego, nie ustalając, by Nawrocki faktycznie zamieszkiwał w tych apartamentach. Śledztwo trwało od lutego 2024 roku i obejmowało przesłuchanie 41 świadków.
0: Donald Tusk i Karol Nawrocki spotkali się dziś w Gdyni na uroczystości chrztu i wodowania fregaty ORP Wicher. Podczas wydarzenia premier Tusk zaskoczył wszystkich, zwracając się do prezydenta Nawrockiego z żartobliwą aluzją do lokalnej rywalizacji piłkarskiej między Gdańskiem a Gdynią. Wydarzenie miało jednak przede wszystkim wojskowy charakter, podkreślając znaczenie programu Miecznik dla modernizacji polskiej marynarki wojennej.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na lotnisku Mediolan Linate doszło do nietypowej kolizji. Służbowy Fiat Panda uderzył w prywatny samolot podczas kołowania, co spowodowało uszkodzenia obu maszyn. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale incydent wywołał półgodzinny paraliż lotniska. Część lotów przekierowano do Bergamo i Malpensy.
2: Francja wprowadziła zakaz telefonicznych ofert marketingowych bez zgody konsumenta. Nowe przepisy obejmują wszystkie branże, z wyjątkiem trwających umów i sytuacji, gdy klient wyraził zgodę na kontakt. To odpowiedź na powszechne niezadowolenie obywateli, z których aż 38% odbierało takie telefony codziennie. Podobne regulacje obowiązują już w Austrii i we Włoszech.
0: Na polu golfowym Pebble Creek w Ohio doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Chris Schiavone, grając w golfa, został porażony piorunem podczas burzy, gdy schronił się pod drzewem. Mężczyzna cudem przeżył, a całe zdarzenie nagrało się na jego telefonie. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych, osiągając ponad 2 miliony wyświetleń. Schiavone dochodzi do siebie, choć początkowo miał problemy z czuciem i słuchem. Marynarka wojenna Rumunii zneutralizowała 2 rosyjskie drony bojowe, które dryfowały w pobliżu projektu gazowego Neptun Deep. To kolejny incydent wskazujący na rosnące zagrożenie dla infrastruktury NATO na Morzu Czarnym. Drony, zidentyfikowane jako rosyjskie Gerbery, zostały zdetonowane przez specjalistyczny zespół nurków. Incydent podkreśla potrzebę wzmocnienia ochrony kluczowych obiektów energetycznych w regionie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sansevieria, znana jako język teściowej, to popularna roślina doniczkowa, która świetnie oczyszcza powietrze. Choć jest mało wymagająca, warto wspomóc jej wzrost prostym nawozem z żelatyny, który wzmacnia korzenie i poprawia wygląd liści. W razie problemów z gniciem korzeni, pomocna może być jodyna, która działa odkażająco. W Siedlcach doszło do groźnego incydentu, gdy nietrzeźwy 65-latek groził wybuchem gazu w bloku mieszkalnym. Policja ewakuowała 38 mieszkańców i siłowo weszła do mieszkania, gdzie mężczyzna próbował użyć zapalniczki przy odkręconej butli gazowej. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się go obezwładnić i zapobiec tragedii. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
0: Eksperci do spraw podróży ostrzegają, że kolor walizki może wpływać na ryzyko kradzieży. Złodzieje częściej wybierają bagaże w jaskrawych kolorach lub z nietypowymi wzorami. Dla bezpieczeństwa warto stosować charakterystyczne przywieszki i odbierać bagaż na początku taśmy bagażowej. Pamiętajmy też, aby nie zostawiać walizki bez opieki.
2: Dziś, 12 sierpnia, Polskę czeka częściowe zaćmienie słońca, widoczne w całym kraju. Najlepsze warunki do obserwacji będą w Zielonej Górze, gdzie faza zaćmienia wyniesie aż 85%. Pierwsze symptomy zaciemnienia pojawią się między 19.10 a 19.18, w zależności od lokalizacji. Pamiętajcie, by obserwować to zjawisko tylko przez specjalne okulary z filtrem, aby chronić wzrok.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Internetowe psychotesty, choć nie mają naukowego potwierdzenia, cieszą się dużą popularnością jako forma zabawy i refleksji nad sobą. Wybierając jeden z dostępnych obrazków, można dowiedzieć się, co mówi on o naszej osobowości i ukrytych lękach. To szybki sposób na chwilę zastanowienia nad własnym charakterem, choć nie należy traktować go jako profesjonalnej diagnozy.
2: Pękające pomidory to częsty problem w ogrodach, zwłaszcza podczas zmiennej pogody. Najczęściej winne są nagłe zmiany w dostępności wody. Aby temu zapobiec, warto regularnie podlewać rośliny i usuwać uszkodzone owoce. Pomocne może być także ściółkowanie, które ogranicza parowanie wody.
3: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1029 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Celine Dion wraca na scenę, a Paryż już szykuje się na wielką serię koncertów. Po latach zmagań z rzadką chorobą, która niemalże wyłączyła ją z życia publicznego, artystka postanowiła odpocząć na łonie natury. W końcu, kto by nie chciał naładować baterii przed występem przed tysiącami fanów? Celine, znana z hitu My Heart Will Go On, udowadnia, że nawet najtrudniejsze chwile można pokonać z klasą i odrobiną ironii. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili zaskoczyć wszystkich i pożegnać się z Polsatem, by od razu wyruszyć na wakacje. Na Instagramie Cichopek nie brakuje zdjęć w bikini i romantycznych ujęć, które pokazują, że miłość kwitnie w pełni. Okazuje się, że para nie wyjechała sama, ponieważ towarzyszą im dzieci i szwagierka. Wygląda na to, że rodzinne wakacje w Grecji to najlepszy sposób na zakończenie współpracy z telewizją. Edyta Herbuś zamiast egzotycznych plaż wybrała nasze polskie wybrzeże. Tancerka postanowiła, że jej psiaki nie będą cierpieć z powodu rozłąki, więc razem z ukochanym i czworonogami wyleguje się nad Bałtykiem. W białym bikini, z uśmiechem na twarzy, Herbuś zachwyca się uzdrawiającymi właściwościami naszego morza. Cóż, kto by pomyślał, że polski piasek i chłodna woda mogą być lepsze niż tropikalne wakacje?
2: Ewelona, znana z Warsaw Shore, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wyjąć implanty ze swoich piersi. Z rozmiaru H zeszła na D, twierdząc, że teraz czuje się bardziej naturalnie. Choć przestrzega przed operacjami plastycznymi, sama nie wyklucza powrotu do implantów, jeśli efekt liftingu nie spełni oczekiwań. A co z jej słynną pupą? Ewelona zapewnia, że tam wszystko jest naturalne i nie zamierza nic zmieniać.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Sławomir Zapała i Maryla Rodowicz mogli stworzyć muzyczną bombę, ale niestety nie zdetonowali jej. Powód? Tekst piosenki Sławomira okazał się zbyt gruby dla królowej polskiej estrady. Cóż, każdy ma swoje granice żartu, a Maryla postanowiła ich nie przekraczać. Sławomir przyjął to z pokorą, choć pewnie wielu fanów marzyło o tym duecie. Nina Dobrew, znana z Pamiętników Wampirów, postanowiła zaskoczyć fanów i przeszła na jasną stronę mocy. Dosłownie. Aktorka, która kiedyś uparcie trzymała się ciemnych włosów, teraz założyła blond perukę do roli Piper. W ekranizacji Zdarzyło się pewnego lata. Zdjęcia z planu już krążą w sieci, a jakość peruki budzi mieszane uczucia. Cóż, może to nowa moda na blondynkę na próbę?
1: Prime Video znowu zaskakuje, tym razem ekranizując dylogię Enfrentados, Mercedes Ron. Uwikłani, Marfil obiecuje mieszankę mrocznych tajemnic i gorącego romansu, a wszystko to w luksusowym świecie Eli. Główne role zagrają Esther Exposito i Hugo Diego Garcia, a premiera już 9 września. Czy to kolejny hit, który podbije serca widzów, czy tylko kolejna próba wyciągnięcia z nas subskrypcji? Czas pokaże. Grażyna Szapołowska, ikona polskiego kina, udowadnia, że wiek to tylko liczba. Zbliżając się do 73 urodzin, aktorka zaskakuje fanów swoją nieskazitelną sylwetką, którą chętnie prezentuje w mediach społecznościowych. Bez żadnych poprawek medycyny estetycznej, Szapołowska pokazuje, że jogging i boks to jej tajemnica młodości. A może to po prostu magia bycia Grażyną Szapołowską?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pani Rainbow mogą już zacierać ręce, bo we wrześniu w Polsce zabrzmi kultowy album Stranger in Us All w całości. Dougie White, szkocki wokalista, który 3 dekady temu został wybrany przez samego Richiego Blackmora, wraca na scenę z polskim zespołem. Oprócz całego albumu usłyszymy też rockowe hymny z repertuaru Michaela Schenkera i Yngwiego Malmsteena. A jakby tego było mało, mówi się o kolejnych koncertach już w listopadzie. Czyżby to był początek nowej rockowej rewolucji? Stone Temple Pilots, zespół, który kiedyś rządził na rockowej scenie, nadal trzyma fanów w niepewności. Jeff Gadd, obecny wokalista, przyznał, że nowy album może pojawić się dosłownie z dnia na dzień, ale na razie nic się nie dzieje. Muzycy zajmują się swoimi solowymi projektami, a Gadd walczy z obsesyjno-kompulsywnym pragnieniem kończenia wszystkiego, co zacznie. Cóż, może kiedyś doczekamy się kolejnego krążka, ale na razie pozostaje nam tylko czekać i słuchać starych hitów.

0: niekwestionowana ikona brytyjskiej muzyki, musi zwolnić tempo. Po niemal zasłabnięciu na scenie w czerwcu, teraz przeszedł rutynowy zabieg wszczepienia stentu. Choć lekarze są zadowoleni z jego powrotu do zdrowia, Stewart odwołał wszystkie koncerty na najbliższy miesiąc. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą go na scenie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Łomiankach strażnicy miejscy odłowili egzotycznego jeżozwierza, który pojawił się na ulicach miasta. Zwierzę trafiło do azylu, a jego właściciel jest poszukiwany. Tymczasem w sąsiedniej gminie Stare Babice widziano kolejnego jeżozwierza, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Fundacja apeluje o informacje na temat pochodzenia tych zwierząt.
2: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, Warszawa będzie gospodarzem wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie zaprezentuje się ponad 300 pojazdów wojskowych i 60 maszyn latających, w tym myśliwce F-35. Wydarzenie spowoduje duże utrudnienia w ruchu, dlatego zaleca się korzystanie z transportu publicznego. Wisłostrada będzie zamknięta od piątku do soboty, a objazdy poprowadzone zostaną między innymi ulicami Modlińską i Jagiellońską.
1: 16-letnia dziewczyna walczy o życie po wypadku drogowym w Józefowie. W niedzielę została potrącona przez samochód marki BMW, gdy przejeżdżała rowerem przez pasy. Policja bada okoliczności zdarzenia, a lokalne władze planują zainstalować sygnalizację świetlną w tym miejscu. Wstrząsające morderstwo 16-letniej Kornelii K. z Konstancina znalazło swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B., którzy zaplanowali zbrodnię, zostali skazani na 25 lat więzienia. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok, odrzucając wniosek o dożywocie dla Patryka B., uznając jego młody wiek i szansę na resocjalizację. Sprawa budziła ogromne emocje, a oskarżeni przeprosili rodzinę ofiary.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Przed Sądem Rejonowym w Brzesku odbyła się kolejna rozprawa Łukasza Chamioło, oskarżonego o znęcanie się nad zwierzętami. Świadkowie, w tym pracownik gminy Czchów, zeznali, że kontrola nie wykazała żadnych uchybień w utrzymaniu lwów i tygrysa bengalskiego. Prokuratura nadal podważa te ustalenia, a decyzja w sprawie ma zapaść po opinii biegłego. Następna rozprawa odbędzie się 9 września. Dziś w Gliwicach będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca z 60-metrowej wieży kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Wejście na wieżę rozpocznie się o 18:30, a liczba miejsc jest ograniczona. Bilet kosztuje 10 zł, płatność gotówką na miejscu. Pamiętajcie o specjalnych okularach ochronnych, by bezpiecznie obserwować to zjawisko.
1: W Międzyzdrojach otwarto luksusowy kompleks The Sea Wellness Resort, położony zaledwie 50 metrów od Bałtyku. Resort oferuje 153 apartamenty oraz bogate zaplecze rekreacyjne, w tym basen Infinity, spa i sauny. Mimo wysokich cen, wszystkie apartamenty znalazły nabywców jeszcze przed zakończeniem budowy. Inwestycja wzbudza kontrowersje ze względu na bliskość Wolińskiego Parku Narodowego, ale spełnia wszystkie wymogi prawne. Dziś w Kołobrzegu panują idealne warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wzrośnie do 23 stopni, a delikatny wiatr zapewni komfortowe warunki. Wieczorem czeka nas niezwykłe zaćmienie słońca i noc spadających gwiazd, które będzie można podziwiać z kołobrzeskiego molo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W województwie kujawsko-pomorskim zatrzymano 20 cudzoziemców, w tym 18 obywateli Kolumbii. Akcję przeprowadzono w Gniewkowie i Ciechocinku, a uczestniczyły w niej CBŚP, Policja i Straż Graniczna. Powodem zatrzymań były nieprawidłowości w dokumentach pobytowych. Wszyscy zatrzymani zostali zobowiązani do opuszczenia Polski. W Augustowie zatrzymano 51-letniego mężczyznę, podejrzanego o włamanie do plebanii. Mężczyzna miał ukraść pieniądze i przedmioty o wartości około 1250 zł. Został ujęty przez policję po tym, jak duchowny próbował go dogonić. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Sąd w Wysokiem Mazowieckim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Bartosza F., podejrzanego o produkowanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem psa oraz posiadanie mefedronu. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura ustaliła, że materiały były nagrywane i udostępniane w internecie. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
2: Na Dolnym Śląsku doszło do incydentu z udziałem rolnika, który ciągnikiem uszkodził budowaną ścieżkę rowerową. Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się w sieci, pokazując, jak brona talerzowa zahacza o świeżo wbetonowane krawężniki. Nie jest jasne, czy było to działanie celowe, czy przypadkowe. To już drugi taki przypadek w ostatnich dniach po podobnym incydencie w Gliwicach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w okolicach Bolesławca doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka zjechała z drogi, przebiła bariery i wpadła do rowu, a kierowca zginął na miejscu. Ruch na trasie jest całkowicie wstrzymany, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Przyczyny wypadku bada prokurator, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
2: W rejonie Lubina doszło dziś do wstrząsu o magnitudzie 3,1. To przypomina nam, że choć Polska nie jest obszarem o dużej aktywności sejsmicznej, trzęsienia ziemi się zdarzają. Najsilniejsze w historii naszego kraju miało miejsce w 1443 roku, a jego skutki odczuwano między innymi we Wrocławiu i Krakowie. Współczesne pomiary pozwalają dokładniej określać parametry takich zjawisk, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kibice piłki nożnej mogą szykować się na emocje, bo już na początku września rusza jedna runda Pucharu Polski. TVP Sport pokaże 9 meczów na żywo, w tym 3 starcia drużyn z Ekstraklasy. Motor Lublin zmierzy się z Legią Warszawa, Widzew Łódź z Koroną Kielce, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ciekawie zapowiada się też mecz Awi Świdnik z Wieczystą Kraków oraz Wicked Luzino z Wisłą Płock. Szczegóły transmisji dostępne będą wkrótce.
2: GK z Katowice przegrał 0-2 z Hapoelem Tel Awiw w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Ekspert Piotr Czachowski krytykuje defensywę Gieksy i podkreśla, że kluczowy będzie szybki gol w rewanżu. Lider zespołu, Bartosz Nowak, ma szansę poprowadzić drużynę do zwycięstwa, ale potrzebne będzie wsparcie reszty zespołu. Przed GKS-em stoi trudne zadanie, by odwrócić losy rywalizacji. Arkadiusz Milik wrócił do zdrowia i przygotowuje się z Juventusem do nowego sezonu. Mimo że klub chętnie by go sprzedał, na razie nie pojawiły się żadne konkretne oferty. Polski napastnik przez ostatnie 2 lata zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale teraz jest w pełni gotowy do gry. Jego przyszłość w Juventusie pozostaje jednak niepewna. Juventus pokonał Palermo 2-0 w towarzyskim meczu w australijskim Perth. Arkadiusz Milik zdobył drugą bramkę dla starej damy w 87 minucie po efektownym rajdzie z połowy boiska. Wcześniej, w końcówce pierwszej połowy, prowadzenie drużynie dał Kenan Yildiz. Mecz był częścią przygotowań do nowego sezonu Serie A.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Dziś trzeci dzień lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. O medale powalczą Anita Włodarczyk w rzucie młotem oraz Jakub Szymański i Dariusz Czykier w biegu na 110 metrów przez płotki. W finale na 400 metrów wystartuje także Maksymilian Szwed. Transmisję można śledzić na TVP Sport. Owen Ansah zdobył brązowy medal w biegu na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Jednak jego sukces może być zagrożony z powodu postępowania dotyczącego rzekomego odmówienia kontroli antydopingowej. Niemiecka agencja antydopingowa domaga się 4-letniej dyskwalifikacji, co może skutkować anulowaniem wyników Ansaha od 9 lipca. Sprawą zajmie się niemiecki sąd arbitrażowy do spraw sportu.
1: Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu mistrzyni na turnieju WTA w Cincinnati. To ważny sprawdzian przed nadchodzącym US Open. Na kortach w Cincinnati zobaczymy również Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Feng. W turnieju mężczyzn wystąpią Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Anna Lewandowska dołączyła do męża Roberta w Stanach Zjednoczonych. Po długiej podróży z Europy, zamiast odpoczywać, od razu udała się na intensywny trening w Chicago. Zdjęcia z ich pierwszych chwil w Stanach Zjednoczonych robią furorę w sieci, a fani są zachwyceni energią pary. Rodzina Lewandowskich cieszy się teraz wspólnym czasem w wietrznym mieście.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli cichy ślub cywilny w Cascais, niedaleko Lizbony. Ceremonia odbyła się 11 sierpnia, w obecności tylko ich dzieci. Tymczasem na Maderze tłumy fanów i fotoreporterów czekały na ślub w katedrze w Funchal, co okazało się jedynie plotką. Ronaldo zareagował na sytuację w mediach społecznościowych, dodając emotikony śmiechu. Holenderska panczenistka Jutta Leerdam, znana z sukcesów na igrzyskach Mediolan Cortina 2026, odpoczywa na egzotycznym urlopie. Sportsmenka, która zdobyła złoto na 1000 metrów i srebro na 500 metrów, dzieli się zdjęciami z wakacji w towarzystwie narzeczonego, boksera Jake'a Paula. Jej najnowsze fotografie w stroju kąpielowym wzbudziły duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Leerdam, nazywana królową lodu, nie przestaje zachwycać swoich fanów.
1: Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham. W biegu na 100 metrów przez płotki. Polka przegrała z Nadine Visser zaledwie o 1/1000 sekundy. Mimo emocjonującego finiszu i złożonego protestu wynik został utrzymany. Skrzyszowska wyraziła zadowolenie z medalu, podkreślając, że najważniejsze jest miejsce na podium. Wilfredo Leon, gwiazdor polskiej reprezentacji siatkarskiej, po powrocie z turnieju Ligi Narodów w Chinach, gdzie zdobył złoty medal, otrzymał miłą niespodziankę od sąsiadów w Lublinie. Na drzwiach swojego mieszkania znalazł list z gratulacjami za osiągnięcia sportowe. Leon podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie. Teraz, po krótkim wypoczynku, polscy siatkarze rozpoczęli treningi w Zakopanem, przygotowując się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Warszawie prognozowana temperatura to 14 stopni. Z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1007 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Relacja Nany i Poirasa zostanie wystawiona na próbę, gdy Nana potajemnie spotka się z Mertem. Poiras przypadkowo usłyszy fragment ich rozmowy, co wzbudzi w nim podejrzenia. Mimo że planował wyznać Nanie swoje uczucia, niespodziewane wydarzenia pokrzyżują mu plany. Zdezorientowany Poiras odwoła ich wspólną kolację, co wprawi Nanę w konsternację. Kilich postanowi sprowokować żonę, licząc na to, że sama wyzna mu prawdę. Jednak Nana, wierna obietnicy danej Mertowi, postanowi milczeć. Czy Poiras odkryje prawdę? Odcinek pełen napięcia już wkrótce na ekranach.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 20 sierpnia w TVP 2 zostanie wyemitowany 176 odcinek, który przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Engin ujawnia kontrowersyjny testament Yasemin, co wywołuje strach u Bejzy, morderczyni obawiającej się ujawnienia prawdy. Derya i Yonca knują nowy intrygujący plan, a ojciec Sinem odkrywa prawdę o Melichu. Nusret nie kryje swojej złości wobec Bejzy, co zapowiada kolejne konflikty. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, liczy 3 sezony i aż 463 odcinki. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocji, gdyż zapowiedziano już 4. sezon.
1: Hotel Paradise 13 wkracza na ekrany z nowym uczestnikiem, Szymonem Królikiem. Ten 21-letni, związany ze sportem, reprezentował Polskę w baseballu, a teraz trenuje młodszych zawodników. Szymon nie boi się marzyć o karierze w modelingu, czy nawet striptease. W programie szuka jednak miłości, a jego serce bije szybciej na widok wysportowanych, spontanicznych blondynek z poczuciem humoru. Czy w rajskiej willi znajdzie kogoś wyjątkowego? Premierowy weekend Hotelu Paradise 13. Już 29 i 30 sierpnia o 20:55 na TVN i TVN7. Od września program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Marcin Kodur, grany przez Oskara Stoczyńskiego, może stanąć przed wielkimi zmianami. Spekulacje krążą wokół niemowlęcia, które może pojawić się w jego życiu wraz z Darią, co z pewnością wstrząśnie Renatą. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, może stanąć przed kolejnym kryzysem w swoim związku. Oskar Stoczyński na Instagramie zdradził, że jedna z trzech potencjalnych ścieżek fabularnych na pewno się zrealizuje. Czy Marcin i Daria będą udawać rodzinę? Czy może Daria spróbuje rozbić związek Marcina i Renaty? Jedno jest pewne. Nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodzianek.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1008 odcinku serialu Dziedzictwo relacja Aynur i Sinana zostanie wystawiona na poważną próbę. Sinan, mimo że pokazuje zainteresowanie, wciąż zachowuje się niekonsekwentnie, co prowadzi do emocjonalnego starcia. Aynur, zmęczona sprzecznymi sygnałami, postanawia zakończyć trudną rozmowę, ale dramatycznie upada i rani się w głowę. Sinan natychmiast reaguje i zabiera ją do szpitala, co pokazuje, jak bardzo mu na niej zależy. W jednej chwili wcześniejsze kłótnie przestają mieć znaczenie, a zdrowie Aynur staje się najważniejsze. Czy Sinan w końcu zrozumie, że jego niezdecydowanie rani kobietę, którą naprawdę kocha? Relacja tej pary pozostanie pełna emocji i niedopowiedzeń. Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać – Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kenneta Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minerwę McGonagall. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaimea Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatnim, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody. 4262 odcinku serialu Na Wspólnej Włodek Zięba otrzymuje niespodziewaną rolę honorowego dziadka. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć zmarłej Marii Zięby, nazywają swoją nowonarodzoną córeczkę jej imieniem. Włodek, zrozpaczony po stracie żony, znajduje pocieszenie w tej nowej roli. Podczas wizyty Beatka oficjalnie przedstawia mu małą Marysię, co wywołuje u niego ogromną radość. Dziewczynka natychmiast uśmiecha się na widok Włodka, co dodatkowo wzrusza wszystkich obecnych. Paweł, mimo wcześniejszych obaw, z radością akceptuje decyzję żony o imieniu dla córki. Ten odcinek pełen jest emocji, łącząc radość z tragedią w rodzinie Ziębów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego z defiladą wojskową pod hasłem Polska Safe stały się źródłem napięć między rządem a Pałacem Prezydenckim. Hasło nawiązuje do unijnego programu finansowania obronności, który wcześniej budził zastrzeżenia prezydenta Karola Nawrockiego. Konflikt objawia się również w zmianach organizacyjnych uroczystości, takich jak przeniesienie nominacji generalskich na defiladę w Warszawie. Premier Donald Tusk planuje natomiast uczestniczyć w morskiej paradzie w Gdyni. W rządzie szykują się zmiany. Premier Donald Tusk rozważa powrót Szymona Hołowni na stanowisko wicepremiera, co może oznaczać jego powrót do polityki. Dotychczasowa liderka Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nie została zaproszona na kluczowe spotkanie koalicji. Tymczasem Maciej Berek odchodzi z rządu, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska. Najnowsze badanie opinii publicznej pokazuje, że większość Polaków popiera propozycję deportacji ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia w Polsce. Inicjatywa, wysunięta przez PiS, zyskuje większe poparcie wśród osób starszych i wierzących. Zgodnie z sondażem Ibris, aż 67% respondentów wyraziło aprobatę dla tej idei. Tymczasem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych krytykuje te założenia, podkreślając, że większość Ukraińców w Polsce pracuje legalnie i przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju.
3: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, złożył wniosek o list żelazny, wskazując adres w Tyraspolu, stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. To może być kluczowy trop w sprawie jego miejsca pobytu. Romanowski jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Chce odpowiadać z wolnej stopy, jeśli otrzyma list żelazny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego, który działa od października zeszłego roku. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy mający na celu jego całkowitą likwidację, wskazując na liczne problemy. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska stanowczo sprzeciwia się tej propozycji, podkreślając ekologiczne korzyści systemu i oskarżając opozycję o manipulację danymi. Minister zapowiada dalszy rozwój systemu, w tym zwiększenie liczby automatów do zwrotu opakowań. Dziś w Europie niezwykłe zjawisko – zaćmienie słońca. W Polsce zobaczymy je częściowo, a księżyc zasłoni nawet 88% tarczy słonecznej w niektórych miejscach. Całkowite zaćmienie będzie widoczne w Hiszpanii, Portugalii i na Islandii. W Polsce zjawisko rozpocznie się około godziny 19:10 i potrwa do zachodu słońca. Sąd w Teksasie podjął decyzję w sprawie głośnego sporu o ciążę surogatki. Chłopiec, u którego wykryto wadę serca, po narodzinach musi pozostać w Teksasie, aby otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Biologiczni rodzice z Kalifornii nie mogą zablokować leczenia, jeśli lekarze uznają je za konieczne. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 sierpnia. Dziś w Gdyni odbyła się uroczystość chrztu i nadania imienia o Rzeczpospolita Polska Wicher, pierwszej z trzech fregat budowanych w ramach programu Mieczni. To ważny krok dla polskiej marynarki wojennej, symbolizujący odrodzenie siły polskiej floty. Premier Donald Tusk podkreślił znaczenie tej inwestycji dla polskiego przemysłu stoczniowego i bezpieczeństwa kraju. Jutro planowane jest wodowanie jednostki, która ma wejść do służby w 2029 roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ogórki małosolne mogą szybko tracić chrupkość, zwłaszcza w ciepłym otoczeniu. Aby temu zapobiec, warto przenieść je do lodówki, co spowolni fermentację. Ważne jest też, by ogórki były zanurzone w zalewie, a do ich wyjmowania używać czystych sztućców. Dzięki tym prostym zasadom ogórki dłużej zachowają świeżość i smak. Astrologia sugeruje, że miesiąc urodzenia może wpływać na naszą determinację i zdolność do osiągania celów. Osobom urodzonym w styczniu, maju, wrześniu i listopadzie często przypisuje się wyjątkową ambicję i wytrwałość. Jednak sukces nie zależy tylko od daty urodzenia, ale także od ciężkiej pracy i gotowości do nauki na błędach. Astrologiczne charakterystyki mogą być ciekawostką, ale nie zastępują rzeczywistych informacji o człowieku.
3: Brytyjscy hydraulicy polecają prosty sposób na odetkanie zlewu bez użycia chemii. Wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie i wlać do odpływu. Dzięki enzymom i składnikom odkamieniającym tabletka skutecznie usuwa tłuszcz i kamień. Po upływie pół godziny przepłucz instalację gorącą wodą, by przywrócić pełną drożność.
2: Kasia Tusk zaskoczyła fanów, publikując rzadkie zdjęcia z rodzinnego wyjazdu do Francji. Na Instagramie pojawiły się fotografie z jej córkami, Lilianną i Marią, z wizyty w Muzeum Sztuki Współczesnej. Mimo że blogerka zazwyczaj chroni prywatność rodziny, tym razem podzieliła się także zabawną rozmową z dziećmi. Zdjęcia, choć pokazują rodzinny moment, nadal respektują zasady ochrony prywatności, ponieważ dziewczynki zostały sfotografowane od tyłu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marcin Najman, były pięściarz, skomentował styl publicznych wystąpień prezydenta Karola Nawrockiego. Zauważył, że Nawrocki inspiruje się Donaldem Trumpem, co widać w retoryce i scenografii. Najman wyraził opinię, że polski prezydent powinien wypracować własny styl, zamiast naśladować zagraniczne wzorce. Dodał, że wolałby, aby Nawrocki czerpał inspirację z postaci takich jak Ronald Reagan.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Krakowie z temperaturą 15 stopni. W Szczecinie natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie też 15 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1029 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Aj.

0: Radio Super Express.
1: Dominika Paćkowska miała zaledwie 17 lat, kiedy zaginęła bez śladu. W Wielki Piątek powiedziała bliskim, że idzie do kościoła, a następnie wyszła z domu. Miała wrócić za mniej więcej 1,5 godziny, ale z czasem okazało się, że nigdy nie dotarła do świątyni. Ślad po niej zaginął w 2017 roku i do tej pory nikt nie wie, co przytrafiło się nastolatce. Nie pomogły wieloletnie poszukiwania, nagłośnienie sprawy w mediach czy zaangażowanie służb w całej Polsce. Dominika Paćkowska wciąż uznawana jest za zaginioną. Jaka tajemnica kryje się za tą sprawą? Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. To był Wielki Piątek, 14 kwietnia 2017 roku, około godziny 8.20 w Płocku, który mieści się w województwie mazowieckim. 17-letnia Dominika Paćkowska wyszła wówczas z domu, by udać się na mszę w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. Powiedziała najbliższym, że wróci za około 1,5 godziny. Tego dnia już raz wychodziła z domu na niewielkie zakupy, o które poprosiła ją mama. Zostawiła siatki w przejściu, a później ruszyła w stronę świątyni. Tak przynajmniej powiedziała rodzinie. Nie zabrała ze sobą żadnych dokumentów, ani telefonu. Jej komórkę znaleziono dopiero później w mieszkaniu. Leżała za książkami na regale. Nastolatka była bez pieniędzy, bez torebki czy plecaka, co kazało sądzić, że rzeczywiście poszła do kościoła, bo te rzeczy tam były jej niepotrzebne. Nigdy jednak do celu nie dotarła. Nie wróciła również do domu. Jakby rozpłynęła się w powietrzu. Dziennikarz Janusz Szostak w swojej książce pod tytułem Urwane ślady opisywał, że Dominika nie sprawiała problemów wychowawczych w przeszłości. Była dobrą uczennicą, akceptowaną w rówieśniczym środowisku, nie narzekała na brak koleżanek czy większe problemy z nauką. Zdaniem wspomnianego reportera, nastolatka była jednak w związku ze starszym od siebie o kilka lat chłopakiem. Gdy była w emocjonalnym dołku, ten miał z nią zerwać, co mogło wpłynąć na pogorszenie jej stanu psychicznego. Stąd właśnie teoria o odebraniu sobie życia, pozostająca jednak w sferze domysłów, ponieważ oficjalnie Dominika Paćkowska wciąż jest poszukiwana. Kiedy sprawa zniknięcia 17-latki została zgłoszona na policję, służby natychmiast rozpoczęły swoje działania. Zabezpieczono m.in. nagrania z kamer monitoringu i okazało się, że jedna z nich uchwyciła Dominikę. Na wideo widać, jak wchodzi na most imienia Legionów Piłsudskiego. Poruszała się bardzo szybko, jakby była zdenerwowana. Analiza jej trasy wykazała, że już wtedy wcale nie kierowała się w stronę kościoła, jak powiedziała bliskim przed wyjściem z domu. Aspirant sztabowy Krzysztof Piasek z Komendy Miejskiej Policji w Płocku mówił w tamtym okresie, że mundurowi nie mają żadnego tropu poza tym wejściem na most. Kamery nie uchwyciły momentu, na którym byłoby widać, że 17-latka z niego schodzi. Ale dowodów na jej ewentualny skok do wody także nie ma. Możemy przyjmować jedną z hipotez, że mogła skoczyć z tego mostu do Wisły. Jednak nie jest tak, że tylko na tej hipotezie się skupiamy, ponieważ prowadzimy poszukiwania wielotorowo. Bierzemy pod uwagę możliwość, że chciała zerwać ze swoim dotychczasowym życiem. Chciała coś zmienić. Zastrzegał policjant. Z ustaleń śledczych wynika, że Dominika nie miała wrogów, nie była też z nikim w konflikcie. Potwierdzają to m.in. zeznania różnych świadków. Zwyczajna, lubiana i pogodna dziewczyna. Dlaczego tego dnia była w złym humorze? Czy teoria o zakończeniu związku z partnerem, co miało doprowadzić do jej załamania, jest prawdziwa? To pytania, na które nadal, gdy nagrywaliśmy odcinek tego programu, nie poznaliśmy odpowiedzi. Kamera zarejestrowała moment, jak dziewczyna pojawia się na początku mostu Legionów Józefa Piłsudskiego. Jest to jednak kamera obrotowa. Jej pełny obrót trwa około 2,5 minuty. Gdy obiektyw ponownie skierowany został na most, Dominiki już tam nie było. Pewne jest, że nie przeszła na drugą stronę rzeki, gdyż zdążyłby to zarejestrować monitoring. Niewykluczone, że planowała skoczyć z mostu, jednak wycofała się z tego i zeszła schodami na dół, do ulicy Rybaki, a potem skierowała się w stronę zalewu Sobótka i na jego wysokości skręciła nad Wisłę. Tak w książce Urwane ślady opisywał ustalenia śledczych świętej pamięci Janusz Szostak. W dniu zaginięcia Dominika Paćkowska była ubrana w szary płaszcz przed kolano, z futerkiem przy kapturze, a także w czarne spodnie i glany. Dziewczyna ma 169 cm wzrostu, niebieskie oczy i falujące długie włosy. Komunikat policji, który opublikowano w okresie zaginięcia nastolatki, brzmiał następująco. Wszystkie osoby, które mogły widzieć dziewczynę, a 14 kwietnia w godzinach od 8.40 8.30 do 9.30 przechodziły lub przejeżdżały przez most zarówno od strony centrum miasta, jak i od strony osiedla Radziwie, proszone są o zgłoszenie się do Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Szczególnie proszone o kontakt są osoby posiadające wideorejestratory samochodowe w swoich pojazdach. Teraz, z uwagi na upływ czasu, pozostaje tylko apel o zgłaszanie się świadków bądź osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat tego, gdzie przebywa lub co stało się z Dominiką Paćkowską. Niedługo przed zaginięciem, jak wynika z nieoficjalnych medialnych ustaleń, 17-latka miała wyszukiwać w sieci informacje na temat tego, jak odebrać sobie życie poprzez utopienie. Tego typu hasła odnaleziono rzekomo w historii pamięci przeglądarki na jej komputerze oraz w telefonie. W kwietniu 2017 roku razem z Fundacją Na Tropie włączyłem się w poszukiwania Dominiki. Przez kilka kolejnych dni prowadziliśmy akcję na brzegu wody, pisał Janusz Szostak. Jest to teren, który nie został dokładnie sprawdzony i chcemy to teraz zrobić, choćby po to, by go wykluczyć. Według naszych informacji Dominika przychodziła tu ze swoim chłopakiem, dodawała Aldona Szostak-Błaszczyk z ramienia fundacji. Teren przeczesano kilkakrotnie, przeprowadzono też niezależne eksperymenty i analizy. Nie przyczyniło się to jednak do odnalezienia 17-latki. Jej zaginięcie zgłoszono oficjalnie około godziny 14, kiedy nie wróciła do domu. Służby uważają, że w tym okresie mogła jeszcze żyć i błąkać się dość długo nad Wisłą, raczej w miejscach niezbyt uczęszczanych, co wyjaśniałoby brak osób, które mogły ją zauważyć. Ona lubiła takie nieco dzikie zakątki, zapewne była tu nie po raz pierwszy. 29 kwietnia wskazałem zresztą policji obszar, gdzie należy jej szukać. Niestety nie dało się go sprawdzić bez użycia sonaru. Było tam bardzo głęboko, od 3 do 7 metrów, co potwierdziła echosonda na policyjnej motorówce, wskazywał Szostak w książce Urwane ślady. Z policjantami umówiliśmy się, że poszukiwania w tym miejscu będą kontynuowane z użyciem sonaru oraz śmigłowca, dodawał dziennikarz. 29 kwietnia Dominiki szukała także jej rodzina oraz przyjaciele, którzy zaangażowali się w akcję. Sprawdzano nadwiślańskie tereny w okolicach Brwilna, gdzie Wisła często znosi ciała tzw. topielców. Tam poszukiwanej dziewczyny również nie odnaleziono. Oczywiście swoje działania nadal prowadziła też policja, straż pożarna oraz wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Poszukiwania były zakrojone na szeroką skalę z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu i uwzględnieniem brzegów rzeki. Dna Wisły przez długi czas nie dało się jednak sprawdzić bez sonaru, a ten pojawił się dopiero 5 maja po godzinie 11. Zdaniem Szostaka był to kardynalny błąd, który mógł zaważyć na tym, że sprawy do dziś nie rozwiązano. Byliśmy umówieni, że podpłyną do nas z sonarem i sprawdzą miejsce, gdzie naszym zdaniem może znajdować się Dominika. Mieli ten teren spenetrować także płetwonurkowie. Niestety nie doszło do tego, mimo że rano jeszcze raz wszystko uzgadnialiśmy z policjantem prowadzącym akcję poszukiwawczą. Według mnie to, co się działo potem, było kpiną, a nie penetrowaniem dna Wisły, pisał dziennikarz w książce Urwane ślady. Z jego relacji wynikało, że łódź z sonarem przepłynęła jedynie 2 razy środkiem Wisły, od przystani Petrochemii do Mostu Legionów, w dodatku ze źle ustawionym urządzeniem na znacznie niższej szerokości zasięgu przy niewłaściwych obliczeniach. Rzecz jasna, służby odpierały te zarzuty, ale dziennikarz zostawał przy swoim. Jaki był problem, żeby sprawdzić to miejsce z bliska, aby zszedł tam płetwonurek? Żaden. Policjanci już wcześniej dawali do zrozumienia, że kończą im się pomysły na poszukiwania. Dlaczego nie skorzystali z naszych wskazówek, skoro byliśmy w tej sprawie umówieni? Byliśmy my, był sonar, byli płetwonurkowie. Czemu ich nie wykorzystano? Zastanawiał się Janusz Szostak. Ostre słowa dziennikarza wobec pracujących wówczas przedstawicieli służb.

na to, czy Dominika Paćkowska wskoczyła do Wisły, ale przy okazji odnaleziono ciało innej osoby, mężczyzny w wieku 40-50 lat. Nie miał on jednak żadnego związku z tą sprawą. Do jego przypadku przydzielono inny zespół śledczych. Czy służby mogły zrobić coś więcej, by rozwikłać sprawę zaginionej nastolatki? Czy gdyby we właściwy sposób użyto sonarów od razu, a nie po dłuższym czasie, akta zostałyby już domknięte? Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na tego typu pytania. Pewna opieszałość czy niedokładność mogły jednak istotnie doprowadzić do sytuacji, w której zwłoki zostały zniesione w dół rzeki, w inne miejsce, więc ich odnalezienie w pierwotnej lokacji było niemożliwe. Jednocześnie warto podkreślić, że służby zapewniają o profesjonalizmie swoich działań, wbrew zarzutom. Nie mamy sobie nic do zarzucenia, podkreślali niejednokrotnie funkcjonariusze. Spór Szostaka ze strażakami analizowany przez sąd w pozwie o zniesławienie, którego dziennikarz miał się dopuścić według mundurowych, zakończył się finalnie na jego korzyść. Sąd rejonowy w Płocku uniewinnił Janusza Szostaka od zarzutów, dokładnie 15 marca 2019 roku. Zapowiadano jeszcze apelację, ale informacji na temat jej finału brak. Dziennikarz śledczy zmarł 2 lata później, 10 grudnia 2021 roku. Tymczasem to, co najistotniejsze w tej sprawie, pozostaje nierozwiązane. Dominika Paćkowska nadal jest poszukiwana. Jeżeli posiadasz informacje na temat tego, co mogło się jej przytrafić, albo gdzie może się znajdować, niezwłocznie skontaktuj się z najbliższą jednostką policji.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Grażyna Szapołowska, ikona polskiego kina, zbliża się do 73 urodzin, a jej forma wciąż przyprawia o zawrót głowy. Aktorka zamiast emerytury wybiera boks i poranne biegi, a jej zgrabne nogi wciąż przyciągają uwagę. Na Instagramie dzieli się kulisami sesji zdjęć.

0: płciowych, pokazując, że wiek to tylko liczba. Bez ingerencji w urodę, z dystansem do pogoni za młodością. Szapołowska udowadnia, że prawdziwa diva nie potrzebuje poprawek.
1: Rod Stewart, legenda brytyjskiej sceny muzycznej, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a odwołaniem koncertów z powodu zdrowotnych perypetii. Po rutynowym zabiegu wszczepienia stentu artysta musi skupić się na rekonwalescencji. Choć lekarze zapewniają, że wszystko idzie zgodnie z planem, fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą swojego idola na scenie. Ale spokojnie, Rod już nie może się doczekać, by znów rozgrzać publiczność do czerwoności. Cezary Żak, znany z podwójnej roli wójta i księdza w kultowym Ranczu, zdradza, że serial to nie tylko śmiech, ale i krzywe zwierciadło dla Polaków. Twórcy nie bali się pokazywać naszych przywar, a widzowie pokochali tę szczerość. Powrót Rancza po latach wzbudza emocje, ponieważ kto nie lubi spojrzeć na siebie z przymrużeniem oka? Żak radzi, aby żyć uczciwie, ponieważ to podobno klucz do sukcesu, chociaż w Wilkowyjach to nie zawsze takie proste.
0: Maciej Orłoś, znany dziennikarz i prezenter, padł ofiarą cyberprzestępców, którzy przejęli jego konto na platformie X. Zamiast jego przemyśleń, obserwatorzy mogą teraz podziwiać wulgarne wpisy. Orłoś, po bezowocnych próbach odzyskania konta, zdecydował się na apel do internautów i zgłoszenie sprawy na policję. To przypomnienie, że w cyfrowym świecie nie tylko celebryci muszą mieć oczy dookoła głowy.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Robert Makłowicz, król polskiej gastronomii i mistrz żartów, świętuje kolejne urodziny. Znany z barwnego języka i charakterystycznego śmiechu, stał się ikoną popkultury. Choć nie obyło się bez kontrowersji. Wrocławskie filmy sponsorowane przez Urząd Miasta czy promowanie alkoholu przy posiłkach to tylko niektóre z jego wpadek. Mimo to jego fiu, fiu, fiu i memy z nim w roli głównej wciąż bawią internautów. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez w końcu powiedzieli sobie tak, a świat dowiedział się o tym dzięki zdjęciu obrączek na Instagramie. Po 10 latach związku para postanowiła sformalizować swoją miłość, a ich 5 dzieci z pewnością cieszy się z tej decyzji. Warto przypomnieć, że na jednej z imprez z Ronaldo bawiła się kiedyś Roxana Węgiel, która zdobyła wspólne zdjęcie z piłkarzem. Cóż, nie każdy ma okazję spotkać się z ikoną futbolu i jeszcze zdobyć pamiątkowe zdjęcie. Izabela Kuna, po latach unikania parkietu, w końcu dała się namówić na taniec z gwiazdami. Po pierwszym treningu wyszła z sali z fryzurą, która wyglądała jak po spotkaniu z huraganem, ale z uśmiechem na twarzy. Jej partnerem tanecznym jest Michał Bartkiewicz, co potwierdziły zdjęcia zrobione przez czujnych fotoreporterów. Czy Kuna i Bartkiewicz powtórzą sukces Vanessy Aleksander? O tym przekonamy się już jesienią.
0: Świat internetu wstrząśnięty tragiczną śmiercią Miny Chan, młodej influencerki, która zmarła na oczach tysięcy widzów. Zaledwie kilka dni przed swoimi 26 urodzinami Mina stała się ofiarą hejtu, który, jak twierdzi jej siostra, mógł przyczynić się do tragedii. Gwiazda K-popu, znana z autentyczności i emocji, była obserwowana przez setki tysięcy fanów, a teraz jej profile zniknęły z sieci. Policja bada okoliczności zdarzenia, a świat zastanawia się, jak daleko może sięgać wpływ słów w internecie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Boy George, niegdyś ikona lat 80., znów szokuje świat. Po nieudanym występie na Eurowizji jako reprezentant San Marino, wokalista postanowił wesprzeć Izrael utworem stworzonym przy pomocy sztucznej inteligencji. Co więcej, zapowiada, że każdy muzyk, który odmówi wykonania tej piosenki, pożegna się z pracą. Wygląda na to, że Boy George nie tylko śpiewa o karma chameleon, ale i sam rozdaje karmę na prawo i lewo.
1: Czyżby wojsko stało się nową sceną dla artystów? W obliczu konfliktu na Ukrainie temat obowiązkowej służby wojskowej znów nabiera rumieńców. Dla niektórych muzyków wojsko to nie tylko przymus, ale i szansa na stabilną karierę w orkiestrze wojskowej, gdzie można połączyć miłość do muzyki z mundurem. Kto by pomyślał, że marsze wojskowe mogą być nowym hitem na festiwalach? W końcu, czyż nie jest to idealne połączenie patriotyzmu z artystycznym wyżyciem? Sziget Festival 2026 w Budapeszcie to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Główna scena rozgrzeje się od chwytliwych dźwięków Giant Rooks, a potem Biffy Clyro zaserwuje solidną dawkę gitarowego brzmienia. Natasha Bedingfield przypomni wszystkim, że Unwritten to hit, który nigdy się nie starzeje, a na deser 21 Pilots zaserwują spektakl pełen energii i niespodzianek. Dla tych, którzy nie mają dość, nocne sceny zapewnią elektroniczne szaleństwo aż do świtu. Czyżbyśmy mieli powrót Beatlemanii? 4 filmy o legendarnych Beatlesach są w drodze, a reżyserem całego przedsięwzięcia jest Sam Mendes. Paul Mescal, Harry Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w rolę słynnej czwórki z Liverpoolu. Premiera przesunięta na 2028 rok, ale już teraz internet huczy od zdjęć z planu. Czy świat jest gotowy na kolejną falę fascynacji Beatlesami? Czas pokaże.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W lutym tego roku zapadł wyrok w sprawie tragicznego wypadku tramwajowego z 2022 roku na warszawskiej Pradze Północ. Kierowca tramwaju, Robert S., został skazany na 18 miesięcy więzienia za złamanie procedur bezpieczeństwa i używanie telefonu podczas pracy. W wyniku jego zaniedbań zginął 4-letni chłopiec. Prokuratura złożyła apelację, domagając się surowszej kary.
2: Wstrząsająca zbrodnia pod Konstancinem znalazła swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B. zostali skazani na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo 16-letniej Kornelii. Sąd odrzucił wniosek o dożywocie, uznając, że młody wiek i skrucha Patryka B. dają szansę na resocjalizację. Wyrok jest prawomocny i zamyka tę tragiczną sprawę. Warszawa zaskakuje różnorodnością swoich dzielnic. Największe z nich, wbrew pozorom, nie znajdują się w centrum miasta. Rozległe tereny zielone i spokojne zakątki dominują w tych obszarach, przypominając bardziej przedmieścia niż serce stolicy. Tymczasem Śródmieście przyciąga turystów licznymi atrakcjami, takimi jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie. W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, w Warszawie odbędzie się wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie zaprezentuje się ponad 300 jednostek sprzętu wojskowego oraz 60 statków powietrznych, w tym po raz pierwszy polskie samoloty F-35. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, ale już od piątku wieczorem kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej, aby uniknąć korków.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Łomiankach strażnicy miejscy odłowili jeżozwierza, który trafił pod opiekę fundacji. Poszukiwany jest jego właściciel. Co ciekawe, w gminie Stare Babice widziano drugiego jeżozwierza. Oba zwierzęta mogą pochodzić z tej samej hodowli. Fundacja apeluje o pomoc w ustaleniu ich pochodzenia. W krakowskim Parku Jordana doszło do incydentu z udziałem 14-letniego chłopca i 48-letniego mężczyzny. Nagranie, na którym widać, jak dorosły trzyma nastolatka za szyję, trafiło do sieci. Mężczyzna zgłosił się na policję i przedstawił swoją wersję wydarzeń, tłumacząc, że zareagował na rzekome rzucanie kamieniami przez młodzież w jego córkę. Policja i prokuratura analizują sprawę, ale na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Dziś wieczorem będziemy świadkami częściowego zaćmienia słońca, które rozpocznie się około godziny 19:18. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że mimo tego zjawiska obowiązuje zakaz przebywania na szlakach po zmroku. Obserwatorzy powinni zaplanować powrót przed zapadnięciem ciemności. Dobre punkty widokowe znajdują się poza granicami parku, na przykład na Gubałówce czy Butorowym Wierchu. Hala sportowa Częstochowa wciąż nie ma nowego dyrektora do spraw administracji i sprzedaży. Po wpisach w mediach społecznościowych pełniący obowiązki prezydenta Zdzisław Wolski zażądał wyjaśnień od prezesa miejskiej spółki. Mimo rekomendacji komisji nie powołano kandydata na to stanowisko. Rada Nadzorcza HSC zajmie się tą sprawą 25 sierpnia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Międzyzdrojach otwarto nowy luksusowy kompleks The Sea Wellness Resort, położony zaledwie 50 metrów od Bałtyku. Obiekt oferuje 153 apartamenty, które zostały wykupione jeszcze przed zakończeniem budowy. Resort przyciąga gości bogatą ofertą rekreacyjną, w tym basenem Infinity i strefą spa. Ceny za weekendowy pobyt zaczynają się od 1500 zł za apartament z widokiem na morze.
1: W Darłowie wszystkie kąpieliska są dziś zamknięte z powodu wysokich fal. Choć wiatr osłabł, morze pozostaje wzburzone, co stwarza niebezpieczne prądy wsteczne. Ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza zakaz kąpieli. Woda jest czysta biologicznie, ale warunki fizyczne uniemożliwiają bezpieczne pływanie. W Kujawsko-Pomorskiem zatrzymano 20 cudzoziemców, w tym 18 obywateli Kolumbii. Akcja przeprowadzona przez CBŚP, Policję i Straż Graniczną miała na celu sprawdzenie legalności ich pobytu. Kontrole odbyły się w Gniewkowie i Ciechocinku, a zatrzymani muszą opuścić Polskę. Wśród przyczyn zatrzymań były m.in. brak ważnych dokumentów i przekroczenie dozwolonego pobytu.
2: Policja w Augustowie zatrzymała 51-letniego mężczyznę, podejrzanego o włamanie do plebanii. Mężczyzna ukradł gotówkę i przedmioty o wartości 1250 zł. Został ujęty po pościgu, a w jego miejscu pobytu znaleziono śladowe ilości marihuany. Grozi mu do 10 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś rano w okolicach Lubina odnotowano wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 3,1. Choć to stosunkowo niewielkie trzęsienie, przypomina, że Polska nie jest wolna od takich zjawisk. W przeszłości zdarzały się tu znacznie silniejsze wstrząsy, jak te z 1443 roku, które spowodowały poważne zniszczenia w Krakowie i Wrocławiu. Warto pamiętać, że choć Polska leży na stabilnym podłożu, to wstrząsy mogą się zdarzać, głównie z powodu działalności górniczej.
1: Na Dolnym Śląsku doszło do incydentu, w którym rolnik zniszczył nowo budowaną ścieżkę rowerową. Traktor z broną talerzową uszkodził krawężniki na odcinku między Bystrzycą a Witoszowem. Internauci zastanawiają się, czy było to celowe działanie, czy przypadek. To już kolejny przypadek niszczenia infrastruktury po niedawnym incydencie w Gliwicach, gdzie rolnik usłyszał zarzuty za zniszczenie asfaltu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sieć Biedronka wprowadza zmiany w godzinach otwarcia swoich sklepów przed nadchodzącym świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od 11 do 13 sierpnia ponad 2300 placówek będzie czynnych do godziny 23 lub dłużej. W piątek, 14 sierpnia, aż 3400 sklepów przedłuży godziny pracy co najmniej do 23. Warto pamiętać, że w sobotę, 15 sierpnia, wszystkie sklepy będą zamknięte. Biedronka przygotowała także atrakcyjne promocje, między innymi karkówkę grillową 72% taniej i masło ekstra mleczna Dolina za niecałe 2 zł przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. To doskonała okazja, by zrobić zakupy na długi weekend. 15 sierpnia, mimo że to dzień ustawowo wolny od pracy, restauracje będą otwarte. Zakaz handlu nie dotyczy lokali gastronomicznych, więc można planować świąteczny obiad czy wieczorne wyjście. Większość restauracji będzie działać według weekendowego harmonogramu, ale warto sprawdzić godziny otwarcia, ponieważ mogą się różnić. Lokale w centrach miast mogą być oblegane po oficjalnych obchodach. Dla pewności warto sprawdzić media społecznościowe ulubionych miejsc lub zadzwonić do restauracji.
0: Polska została pominięta na liście europejskich krajów w nowych zasadach korzystania z internetu Starlink podczas podróży. Oznacza to, że polscy użytkownicy mogą napotkać inne warunki korzystania z usługi poza granicami kraju. Na liście znalazły się m.in. Czechy, Słowacja i Litwa, ale Polski zabrakło. To może wpłynąć na ograniczenia dla Polaków podróżujących po Europie z usługą Starlink. Nie wiadomo, czy to błąd, czy celowa decyzja firmy Ilona Maska. Nowe zasady obowiązują od 10 sierpnia, ale daty w komunikatach są różne, co wprowadza dodatkowe zamieszanie. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na cudzoziemcach. Pod koniec lutego w Polsce pracowało ponad 1 132 000 zagranicznych pracowników, co stanowi wzrost o 75 000 w ciągu roku. Najwięcej w tej grupie jest obywateli Ukrainy, których liczba osiągnęła prawie 770 000. Mężczyźni stanowią większość wśród pracujących cudzoziemców. To prawie 60%. Ponadto co trzeci zagraniczny pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie. Te dane pokazują, jak ważni stają się cudzoziemcy dla polskich firm.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla Niemców, którzy zaczynają przeprowadzać się nad Wisłę. Niemiecki dziennikarz Philipp Fritz z Die Welt podkreśla dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, która w 2026 roku ma wzrosnąć o 3,5%, podczas gdy niemiecka tylko o 0,5%. Polska inwestuje w infrastrukturę, co robi wrażenie na zagranicznych turystach. Kraj jest również liderem w cyfryzacji, co przyciąga przedsiębiorców z Niemiec. Trend Poland Maxing zyskuje popularność w internecie, pokazując pozytywne aspekty życia w Polsce. Jednak nie brakuje głosów, które przestrzegają przed bezkrytycznym zachwytem.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych propozycji do domu. Wśród nich wyróżnia się kuchenka mikrofalowa Tomado Superior za niecałe 150 zł, która łączy funkcjonalność z przystępną ceną. Dla miłośników gotowania dostępny jest także zestaw garnków Redstone, składający się z 7 elementów za niecałe 125 zł. Warto zwrócić uwagę na nowoczesne oświetlenie, takie jak przenośna lampa LED, która jest zarówno dekoracyjna, jak i praktyczna. Dla fanów muzyki Action oferuje bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel w cenie niecałe 65 zł. Na balkonach i tarasach świetnie sprawdzi się wielofunkcyjny pojemnik i stolik 2 w jednym keter. W najbliższy piątek, 14 sierpnia, wszystkie placówki ZUS oraz infolinia będą nieczynne. To efekt odbioru dnia wolnego za święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które w tym roku przypada w sobotę. Dla tych, którzy muszą załatwić pilne sprawy, ZUS poleca korzystanie z platformy usług elektronicznych, dostępnej przez całą dobę. Dzięki niej można składać wnioski o emeryturę, sprawdzać stan konta ubezpieczeniowego czy generować zaświadczenia. ZUS wróci do normalnego funkcjonowania. Poniedziałek, 17 sierpnia.
0: Premier Donald Tusk ogłosił podpisanie kontraktu na polskie zestawy przeciwlotnicze Piorun. Umowa, warta około 7 miliardów złotych, będzie realizowana z Litwą, Łotwą i innym państwem. Projekt zostanie sfinansowany z Europejskiego Funduszu SAFE, co odciąży krajowy budżet. Pioruny cieszą się dużym zainteresowaniem na świecie, a ich skuteczność potwierdzono w warunkach bojowych. Nowy kontrakt zapewni ciągłość produkcji w zakładach MESCO SA, które planują zwiększenie mocy produkcyjnych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraina stara się o licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot, ale napotyka opór amerykańskich gigantów zbrojeniowych Raytheon i Lockheed Martin. Firmy te obawiają się, że Ukraina mogłaby produkować pociski szybciej i taniej, stając się konkurencją. Dodatkowo istnieją obawy o możliwość przejęcia technologii przez Rosję. Rozważa się produkcję pocisków w Niemczech lub innym kraju europejskim, co jednak wydłużyłoby proces. Prezydent Zełenski jest optymistyczny, twierdząc, że Ukraina mogłaby rozpocząć produkcję komponentów w ciągu jednego roku. Mimo to pełne uruchomienie produkcji może potrwać kilka lat.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Trybunał Konstytucyjny planuje zmiany, które mogą wpłynąć na sędziów w stanie spoczynku. Krystyna Pawłowicz, aktywna w mediach społecznościowych, może być objęta postępowaniem dyscyplinarnym po przejściu w stan spoczynku. Profesor Andrzej Zoll podkreśla, że sędziowie muszą zachować godność, a obecny system dyscyplinarny budzi zastrzeżenia. Gdańska Prokuratura Okręgowa umorzyła śledztwo dotyczące byłego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, Karola Nawrockiego. Dochodzenie dotyczyło rzekomego nieodpłatnego korzystania z apartamentów muzeum. Prokuratura stwierdziła brak znamion czynu zabronionego, nie ustalając, by Nawrocki faktycznie zamieszkiwał w tych apartamentach. Śledztwo trwało od lutego 2024 roku i obejmowało przesłuchanie 41 świadków.
3: Donald Tusk i Karol Nawrocki spotkali się dziś w Gdyni na uroczystości chrztu i wodowania fregaty ORP Wicher. Podczas wydarzenia premier Tusk zaskoczył wszystkich, zwracając się do prezydenta Nawrockiego z żartobliwą aluzją do lokalnej rywalizacji piłkarskiej między Gdańskiem a Gdynią. Wydarzenie miało jednak przede wszystkim wojskowy charakter, podkreślając znaczenie programu Miecznik dla modernizacji polskiej marynarki wojennej. Na lotnisku Mediolan Linate doszło do nietypowej kolizji. Służbowy Fiat Panda uderzył w prywatny samolot podczas kołowania, co spowodowało uszkodzenia obu maszyn. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale incydent wywołał półgodzinny paraliż lotniska. Część lotów przekierowano do Bergamo i Malpensy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Francja wprowadziła zakaz telefonicznych ofert marketingowych bez zgody konsumenta. Nowe przepisy obejmują wszystkie branże, z wyjątkiem trwających umów i sytuacji, gdy klient wyraził zgodę na kontakt. To odpowiedź na powszechne niezadowolenie obywateli, z których aż 38% odbierało takie telefony codziennie. Podobne regulacje obowiązują już w Austrii i we Włoszech.
3: Na polu golfowym Pebble Creek w Ohio doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Chris Schiavone, grając w golfa, został porażony piorunem podczas burzy, gdy schronił się pod drzewem. Mężczyzna cudem przeżył, a całe zdarzenie nagrało się na jego telefonie. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych, osiągając ponad 2 miliony wyświetleń. Schiavone dochodzi do siebie, choć początkowo miał problemy z czuciem i słuchem. Na pograniczu Kalifornii i Nevady doszło do połączenia dwóch pożarów w jeden niszczycielski żywioł. Płomienie zniszczyły już ponad 179 km kwadratowych terenu, zmuszając tysiące ludzi do ewakuacji. W akcji gaśniczej biorą udział strażacy z różnych stanów oraz Gwardia Narodowa. Jednak trudne warunki pogodowe utrudniają ich działania. Sytuacja pozostaje krytyczna, a mieszkańcy obawiają się dalszych zniszczeń. Marynarka wojenna Rumunii zneutralizowała dwa rosyjskie drony bojowe, które dryfowały w pobliżu projektu gazowego Neptun Deep. To kolejny incydent wskazujący na rosnące zagrożenie dla infrastruktury NATO na Morzu Czarnym. Drony, zidentyfikowane jako rosyjskie Gerbery, zostały zdetonowane przez specjalistyczny zespół nurków. Incydent podkreśla potrzebę wzmocnienia ochrony kluczowych obiektów energetycznych w regionie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Cypr odrzucił ofertę Grecji na zakup czołgów Leopard 1A5, uznając je za niespełniające wymagań operacyjnych. Teraz Nikozja skupia się na izraelskich czołgach Merkava jako potencjalnym zamienniku dla starzejących się rosyjskich T-80. Decyzja ta wynika z trudności w utrzymaniu floty T-80 z powodu sankcji nałożonych na Rosję. Negocjacje z Izraelem trwają, ale ograniczona dostępność produkcyjna może stanowić wyzwanie.
2: Sansevieria, znana jako język teściowej, to popularna roślina doniczkowa, która świetnie oczyszcza powietrze. Choć jest mało wymagająca, warto wspomóc jej wzrost prostym nawozem z żelatyny, który wzmacnia korzenie i poprawia wygląd liści. W razie problemów z gniciem korzeni, pomocna może być jodyna, która działa odkażająco. Dziś, 12 sierpnia, Polskę czeka częściowe zaćmienie słońca, widoczne w całym kraju. Najlepsze warunki do obserwacji będą w Zielonej Górze, gdzie faza zaćmienia wyniesie aż 85%. Pierwsze symptomy zaciemnienia pojawią się między 19.10 a 19.18, w zależności od lokalizacji. Pamiętajcie, by obserwować to zjawisko tylko przez specjalne okulary z filtrem, aby chronić wzrok. Testy obrazkowe, które polegają na szybkim wyborze jednego z obiektów, zyskują coraz większą popularność. To nie tylko zabawa, ale i okazja do refleksji nad własnymi reakcjami i pragnieniami. Wybór jednego z czterech elementów na obrazku może zaskakująco wiele powiedzieć o naszych ukrytych tęsknotach. Choć nie są to profesjonalne diagnozy, mogą zachęcić do spojrzenia na siebie z innej perspektywy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pękające pomidory to częsty problem w ogrodach, zwłaszcza podczas zmiennej pogody. Najczęściej winne są nagłe zmiany w dostępności wody. Aby temu zapobiec, warto regularnie podlewać rośliny i usuwać uszkodzone owoce. Pomocne może być także ściółkowanie, które ogranicza parowanie wody. Policjanci z Radomia zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o próbę włamania do mieszkania starszej kobiety. Do zdarzenia doszło kilka dni temu na jednym z radomskich osiedli. Obaj mężczyźni trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Śledztwo wykazało, że działali w przemyślany sposób, wykorzystując zaufanie osób starszych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura podobnie 15 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1029 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Edyta Herbuś zamiast egzotycznych plaż wybrała nasze polskie wybrzeże. Tancerka postanowiła, że jej psiaki nie będą cierpieć z powodu rozłąki, więc razem z ukochanym i czworonogami wyleguje się nad Bałtykiem. W białym bikini, z uśmiechem na twarzy, Herbuś zachwyca się uzdrawiającymi właściwościami naszego morza. Cóż, kto by pomyślał, że polski piasek i chłodna woda mogą być lepsze niż tropikalne wakacje?
3: Ewelona, znana z Warsaw Shore, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wyjąć implanty ze swoich piersi. Z rozmiaru H zeszła na D, twierdząc, że teraz czuje się bardziej naturalnie. Choć przestrzega przed operacjami plastycznymi, sama nie wyklucza powrotu do implantów, jeśli efekt liftingu nie spełni oczekiwań. A co z jej słynną pupą? Ewelona zapewnia, że tam wszystko jest naturalne i nie zamierza nic zmieniać. Nina Dobrew, znana z Pamiętników Wampirów, postanowiła zaskoczyć fanów i przeszła na jasną stronę mocy. Dosłownie. Aktorka, która kiedyś uparcie trzymała się ciemnych włosów, teraz założyła blond perukę do roli Piper w ekranizacji Zdarzyło się pewnego lata. Zdjęcia z planu już krążą w sieci, a jakość peruki budzi mieszane uczucia. Cóż, może to nowa moda na blondynkę na próbę?
2: HBO jeszcze nie zdążyło pokazać pierwszego sezonu nowego Harry'ego Pottera, a już planuje drugi. W roli Gilderoya Lockharta zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i X-Men. Czyżby magia Lockharta miała polegać na uroku osobistym i braku bystrości? Premiera pierwszego sezonu zaplanowana jest na święta Bożego Narodzenia, więc fani będą mieli czas, by przygotować się na tę magiczną przygodę.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Tomasz Wolny, znany prezenter, znowu wyruszył na Jasną Górę, ale tym razem nie jest sam. Towarzyszy mu Adrianna Borek z kabaretu Nowaki. Wolny, jak co roku, dzieli się swoją pielgrzymką na Instagramie, pokazując, że wiara to nie tylko modlitwa, ale i show. Czyżby pielgrzymki stały się nowym trendem wśród gwiazd? Może niedługo zobaczymy tam cały polski show biznes. Grażyna Szapołowska, ikona polskiego kina, udowadnia, że wiek to tylko liczba. Zbliżając się do 73 urodzin, aktorka zaskakuje fanów swoją nieskazitelną sylwetką, którą chętnie prezentuje w mediach społecznościowych. Bez żadnych poprawek medycyny estetycznej, Szapołowska pokazuje, że jogging i boks to jej tajemnica młodości. A może to po prostu magia bycia Grażyną Szapołowską? Maciej Orłoś, znany prezenter TeleExpressu, stał się ofiarą cyberprzestępców, którzy przejęli jego konto na portalu X. Teraz jego profil zamiast osobistych przemyśleń serwuje wulgarne treści. Orłoś, po nieudanych próbach odzyskania konta, apeluje do fanów o pomoc i zgłasza sprawę na policję. To kolejny dowód na to, że w sieci trzeba być czujnym, ponieważ nawet doświadczeni dziennikarze mogą paść ofiarą hakerów. Pani Rainbow mogą już zacierać ręce, bo we wrześniu w Polsce zabrzmi kultowy album Stranger in Us All w całości. Dougie White, szkocki wokalista, który 3 dekady temu został wybrany przez samego Richiego Blackmora, wraca na scenę z polskim zespołem. Oprócz całego albumu usłyszymy też rockowe hymny z repertuaru Michaela Schenkera i Yngwiego Malmsteena. A jakby tego było mało, mówi się o kolejnych koncertach już w listopadzie. Czyżby to był początek nowej rockowej rewolucji?
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Stone Temple Pilots, zespół, który kiedyś rządził na rockowej scenie, nadal trzyma fanów w niepewności. Jeff Gadd, obecny wokalista, przyznał, że nowy album może pojawić się dosłownie z dnia na dzień, ale na razie nic się nie dzieje. Muzycy zajmują się swoimi solowymi projektami, a Gadd walczy z obsesyjno-kompulsywnym pragnieniem kończenia wszystkiego, co zacznie. Cóż, może kiedyś doczekamy się kolejnego krążka, ale na razie pozostaje nam tylko czekać i słuchać starych hitów. Guns N' Roses, znani z maratońskich koncertów, wciąż trzymają fanów w napięciu, nie wykonując na żywo 4 utworów ze swojej dyskografii. Wśród nich jest My World, solowy eksperyment Axla Rose'a oraz Get in the Ring, gdzie wokalista rozlicza się z krytykami. Tymczasem fani czekają na nowy album, który ma być następcą Chinese Democracy z 2008 roku. Slash zapewnia, że nowy materiał nadchodzi, ale kiedy? To już tajemnica, którą zespół trzyma w zanadrzu. Piotr Black, znany z Sorry Boys, po 10 latach milczenia wraca na scenę z nowym singlem Czarno-biały film. Inspiracją do utworu stały się stare taśmy filmowe jego ojca, co nadaje całości nostalgiczny klimat. Współpraca z Radkiem Bolewskim i chórem Soul Connection Gospel Group dodaje utworowi wyjątkowego charakteru. Czyżbyśmy mieli do czynienia z powrotem do przeszłości w nowoczesnym wydaniu? Zespół V, znany dotąd jako trio, postanowił zaszaleć i stać się kwartetem. Do składu dołączył Grzegorz Drut, Włodek, który wniósł ze sobą ciężkie brzmienia z Narbo Dakal. Nowy singiel Sznur już w sieci, a album Protisty z inspiracjami lat 90. nadchodzi wielkimi krokami. A jakby tego było mało, V rusza w trasę po Polsce, zabierając ze sobą Fertile Ham. Ciekawe, czy fani będą w stanie nadążyć za tym tempem.
3: Słuchacie Radia Super Express. Rod Stewart, niekwestionowana ikona brytyjskiej muzyki, musi zwolnić tempo. Po niemal zasłabnięciu na scenie w czerwcu, teraz przeszedł rutynowy zabieg wszczepienia stentu. Choć lekarze są zadowoleni z jego powrotu do zdrowia, Stewart odwołał wszystkie koncerty na najbliższy miesiąc. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą go na scenie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Łomiankach strażnicy miejscy odłowili egzotycznego jeżozwierza, który

0: pojawił się na ulicach miasta. Zwierzę trafiło do azylu, a jego właściciel jest poszukiwany. Tymczasem w sąsiedniej gminie Stare Babice widziano kolejnego jeżozwierza, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Fundacja apeluje o informacje na temat pochodzenia tych zwierząt.
1: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, Warszawa będzie gospodarzem wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie zaprezentuje się ponad 300 pojazdów wojskowych i 60 maszyn latających, w tym myśliwce F-35. Wydarzenie spowoduje duże utrudnienia w ruchu, dlatego zaleca się korzystanie z transportu publicznego. Wisłostrada będzie zamknięta od piątku do soboty, a objazdy poprowadzone zostaną między innymi ulicami Modlińską i Jagiellońską.
0: Wstrząsające morderstwo 16-letniej Kornelii K. z Konstancina znalazło swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B., którzy zaplanowali zbrodnię, zostali skazani na 25 lat więzienia. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok, odrzucając wniosek o dożywocie dla Patryka B., uznając jego młody wiek i szansę na resocjalizację. Sprawa budziła ogromne emocje, a oskarżeni przeprosili rodzinę ofiary. Dziś mija 4 lata od tragicznego wypadku w Warszawie, w którym zginął 4-letni Oluś. Chłopiec został przytrzaśnięty drzwiami tramwaju i ciągnięty po torowisku. Motorniczy, Robert S., został skazany na 1,5 roku więzienia za naruszenie zasad bezpieczeństwa i korzystanie z telefonu podczas pracy. Prokuratura złożyła apelację, uznając karę za zbyt łagodną.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Dziś wieczorem w południowej Polsce będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca, które rozpocznie się około godziny 19:18. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że mimo tego zjawiska obowiązują standardowe zasady poruszania się po szlakach, czyli od świtu do zmierzchu. Osoby planujące obserwacje z górskich szlaków muszą zejść przed zmrokiem. Alternatywnie zaćmienie można obserwować z punktów widokowych poza parkiem, takich jak Gubałówka czy Cyrchla. Przed Sądem Rejonowym w Brzesku odbyła się kolejna rozprawa Łukasza Chamioło, oskarżonego o znęcanie się nad zwierzętami. Świadkowie, w tym pracownik gminy Czchów, zeznali, że kontrola nie wykazała żadnych uchybień w utrzymaniu lwów i tygrysa bengalskiego. Prokuratura nadal podważa te ustalenia, a decyzja w sprawie ma zapaść po opinii biegłego. Następna rozprawa odbędzie się 9 września.
0: W Międzyzdrojach otwarto luksusowy kompleks The Sea Wellness Resort, położony zaledwie 50 metrów od Bałtyku. Resort oferuje 153 apartamenty oraz bogate zaplecze rekreacyjne, w tym basen Infinity, spa i sauny. Mimo wysokich cen, wszystkie apartamenty znalazły nabywców jeszcze przed zakończeniem budowy. Inwestycja wzbudza kontrowersje ze względu na bliskość Wolińskiego Parku Narodowego, ale spełnia wszystkie wymogi prawne. Sąd w Wysokiem Mazowieckiem zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Bartosza F., podejrzanego o produkowanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem psa oraz posiadanie mefedronu. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura ustaliła, że materiały były nagrywane i udostępniane w internecie. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Kontrole ZUS w województwie podlaskim ujawniły przypadki osób pracujących mimo zwolnień lekarskich. Właściciele salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz zakładu meblarskiego tłumaczyli, że zastępowali nieobecnych pracowników. Od stycznia do czerwca ZUS w Białymstoku przeprowadził ponad 6400 kontroli, wstrzymując 163 zasiłki na kwotę 183 800 zł. W całej Polsce wstrzymano 10,5 tysiąca zasiłków na ponad 18,5 miliona zł. Na Dolnym Śląsku doszło do incydentu z udziałem rolnika, który ciągnikiem uszkodził budowaną ścieżkę rowerową. Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się w sieci, pokazując, jak brona talerzowa zahacza o świeżo wbetonowane krawężniki. Nie jest jasne, czy było to działanie celowe, czy przypadkowe. To już drugi taki przypadek w ostatnich dniach po podobnym incydencie w Gliwicach.
0: Na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w okolicach Bolesławca doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka zjechała z drogi, przebiła bariery i wpadła do rowu, a kierowca zginął na miejscu. Ruch na trasie jest całkowicie wstrzymany, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Przyczyny wypadku bada prokurator, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Erupcja wulkanu Etna sparaliżowała lotnisko w Katanii, unieruchamiając setki turystów, w tym Polaków. Chaos informacyjny i brak wsparcia ze strony linii lotniczych oraz konsulatu pogłębiają poczucie bezradności. Turyści zmuszeni są do spania na lotnisku, a ceny transportu do innych portów lotniczych są absurdalnie wysokie. Zakaz lotów z Katanii obowiązuje do jutra, co oznacza kolejne godziny niepewności dla podróżnych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: W rejonie Lubina doszło dziś do wstrząsu o magnitudzie 3,1. To przypomina nam, że choć Polska nie jest obszarem o dużej aktywności sejsmicznej, trzęsienia ziemi się zdarzają. Najsilniejsze w historii naszego kraju miało miejsce w 1443 roku, a jego skutki odczuwano między innymi we Wrocławiu i Krakowie. Współczesne pomiary pozwalają dokładniej określać parametry takich zjawisk, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Białegostoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kibice piłki nożnej mogą szykować się na emocje, bo już na początku września rusza jedna runda Pucharu Polski. TVP Sport pokaże 9 meczów na żywo, w tym 3 starcia drużyn z Ekstraklasy. Motor Lublin zmierzy się z Legią Warszawa, Widzew Łódź z Koroną Kielce, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ciekawie zapowiada się też mecz Awi Świdnik z Wieczystą Kraków oraz Wicked Luzino z Wisłą Płock. Szczegóły transmisji dostępne będą wkrótce.
2: GK z Katowice przegrał 0-2 z Hapoelem Tel Awiw w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Ekspert Piotr Czachowski krytykuje defensywę Gieksy i podkreśla, że kluczowy będzie szybki gol w rewanżu. Lider zespołu, Bartosz Nowak, ma szansę poprowadzić drużynę do zwycięstwa, ale potrzebne będzie wsparcie reszty zespołu. Przed GKS-em stoi trudne zadanie, by odwrócić losy rywalizacji. Dziś trzeci dzień lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. O medale powalczą Anita Włodarczyk w rzucie młotem oraz Jakub Szymański i Dariusz Czykier w biegu na 110 metrów przez płotki. W finale na 400 metrów wystartuje także Maksymilian Szwed. Transmisję można śledzić na TVP Sport.
1: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte między innymi w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
2: Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto, co cieszy polskich kibiców. W Kanadzie towarzyszy jej psycholożka Daria Abramowicz, której rola znacząco wzrosła. Zawodniczka pokonała już kilka wymagających rywalek, a nowy układ z Abramowicz wydaje się przynosić efekty. Andrzej Persson, były rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozytywnie ocenia współpracę Świątek z Abramowicz i trenerem Maciejem Ryszczukiem.
1: Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu mistrzyni na turnieju WTA w Cincinnati. To ważny sprawdzian przed nadchodzącym US Open. Na kortach w Cincinnati zobaczymy również Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch. W turnieju mężczyzn wystąpią Hubert Hurkacz i Kamil Majszak.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie.
1: Anna Lewandowska dołączyła do męża Roberta w Stanach Zjednoczonych. Po długiej podróży z Europy, zamiast odpoczywać, od razu udała się na intensywny trening w Chicago. Zdjęcia z ich pierwszych chwil w Stanach Zjednoczonych robią furorę w sieci, a fani są zachwyceni energią pary. Rodzina Lewandowskich cieszy się teraz wspólnym czasem w wiecznym mieście.
2: Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli cichy ślub cywilny w Cascais, niedaleko Lizbony. Ceremonia odbyła się 11 sierpnia, w obecności tylko ich dzieci. Tymczasem na Maderze tłumy fanów i fotoreporterów czekały na ślub w katedrze w Funchal, co okazało się jedynie plotką. Ronaldo zareagował na sytuację w mediach społecznościowych, dodając emotikony śmiechu. Holenderska panczenistka Jutta Leerdam, znana z sukcesów na igrzyskach Mediolan Cortina 2026, odpoczywa na egzotycznym urlopie. Sportsmenka, która zdobyła złoto na 1000 metrów i srebro na 500 metrów, dzieli się zdjęciami z wakacji w towarzystwie narzeczonego, boksera Jake'a Paula. Jej najnowsze fotografie w stroju kąpielowym wzbudziły duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Leerdam, nazywana królową lodu, nie przestaje zachwycać swoich fanów.
1: Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej. Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka przegrała z Nadine Visser zaledwie o 1/1000 sekundy. Mimo emocjonującego finiszu i złożonego protestu wynik został utrzymany. Skrzyszowska wyraziła zadowolenie z medalu, podkreślając, że najważniejsze jest miejsce na podium. Wilfredo Leon, gwiazdor polskiej reprezentacji siatkarskiej, po powrocie z turnieju Ligi Narodów w Chinach, gdzie zdobył złoty medal, otrzymał miłą niespodziankę od sąsiadów w Lublinie. Na drzwiach swojego mieszkania znalazł list z gratulacjami za osiągnięcia sportowe. Leon podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie. Teraz, po krótkim wypoczynku, polscy siatkarze rozpoczęli treningi w Zakopanem, przygotowując się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 20 sierpnia w TVP2 zostanie wyemitowany 176 odcinek, który przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Engin ujawnia kontrowersyjny testament Yasemin. To wywołuje strach u Bejzy, morderczyni obawiającej się ujawnienia prawdy. Derya i Jonca knują nowy, intrygujący plan, a ojciec Sinem odkrywa prawdę o Melichu. Nusret nie kryje swojej złości wobec Bejzy, co zapowiada kolejne konflikty. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, liczy 3 sezony i aż 463 odcinki. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocji, gdyż zapowiedziano już 4. sezon.
1: Hotel Paradise 13 wkracza na ekrany z nowym uczestnikiem, Szymonem Królikiem. Ten 21-letni, związany ze sportem, reprezentował Polskę w baseballu, a teraz trenuje młodszych zawodników. Szymon nie boi się marzyć o karierze w modelingu, czy nawet striptease. W programie szuka jednak miłości, a jego serce bije szybciej na widok wysportowanych, spontanicznych blondynek z poczuciem humoru. Czy w rajskiej willi znajdzie kogoś wyjątkowego? Premierowy weekend Hotelu Paradise 13. Już 29 i 30 sierpnia o 20:55 na TVN i TVN7. Od września program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Marcin Kodur, grany przez Oskara Stoczyńskiego, może stanąć przed wielkimi zmianami. Spekulacje krążą wokół niemowlęcia, które może pojawić się w jego życiu wraz z Darią, co z pewnością wstrząśnie Renatą. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, może stanąć przed kolejnym kryzysem w swoim związku. Oskar Stoczyński na Instagramie zdradził, że jedna z trzech potencjalnych ścieżek fabularnych na pewno się zrealizuje. Czy Marcin i Daria będą udawać rodzinę? Czy może Daria spróbuje rozbić związek Marcina i Renaty? Jedno jest pewne. Nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodzianek.
1: W Barwach Szczęścia Renata staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ratować swój związek z Marcinem. Organizuje romantyczny wieczór, aby naprawić relacje, ale jej wysiłki przynoszą nieoczekiwane skutki. Marcin, zaskoczony nagłą zmianą nastroju partnerki, podejrzewa, że Renata wróciła do nałogu. Wprost pyta ją o narkotyki, co prowadzi do burzliwej kłótni. Policjant stawia ultimatum, żądając testu na obecność narkotyków. Renata, zaskoczona oskarżeniami, musi podjąć decyzję, czy zgodzić się na test, aby udowodnić swoją niewinność. Sytuacja staje się napięta, a przyszłość ich związku wisi na włosku.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać, Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kenneta Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minerwę McGonagall. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaime'a Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatnim, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody.
1: Ród Smoka to emocjonujący prequel Gry o Tron, który przenosi nas w czasy wojny domowej Targaryenów, znanej jako Taniec Smoków. W czwartym sezonie tego serialu zobaczymy dramatyczną bitwę o Tumbleton. To właśnie tam smoki Tessarion i Sea Smoke zatańczyły w powietrzu, tworząc widowisko, które bardziej przypominało taniec godowy niż walkę. Choć data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, przewiduje się, że pojawią się one na HBO Max najwcześniej w połowie 2028 roku. Fani z niecierpliwością czekają na te ostatnie 8 odcinków, które mają zakończyć tę epicką opowieść. Czy Ryan Condal pozostanie wierny materiałowi źródłowemu, czy może zaskoczy nas nowymi zwrotami akcji? Czas pokaże.
2: 4262 odcinku serialu Na Wspólnej Włodek Zięba otrzymuje niespodziewaną rolę honorowego dziadka. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć zmarłej Marii Zięby, nazywają swoją nowonarodzoną córeczkę jej imieniem. Włodek, zrozpaczony po stracie żony, znajduje pocieszenie w tej nowej roli. Podczas wizyty Beatka oficjalnie przedstawia mu małą Marysię, co wywołuje u niego ogromną radość. Dziewczynka natychmiast uśmiecha się na widok Włodka, co dodatkowo wzrusza wszystkich obecnych. Paweł, mimo wcześniejszych obaw, z radością akceptuje decyzję żony o imieniu dla córki. Ten odcinek pełen jest emocji, łącząc radość z tragedią w rodzinie Ziębów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1030 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Gdańska termometry ukażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Maciej Berek niespodziewanie odchodzi z rządu Donalda Tuska. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji. Ryszard Petru wyraził zaskoczenie tą decyzją, podkreślając, że jeszcze niedawno rozmawiał z Berkiem o planach deregulacyjnych. Premier Tusk zapowiedział, że Berek otrzyma nowe zadania, ale szczegóły nie są jeszcze znane.
2: Najnowsze badanie opinii publicznej pokazuje, że większość Polaków popiera propozycję deportacji ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia w Polsce. Inicjatywa, wysunięta przez PiS, zyskuje większe poparcie wśród osób starszych i wierzących. Zgodnie z sondażem Ibris, aż 67% respondentów wyraziło aprobatę dla tej idei. Tymczasem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych krytykuje te założenia, podkreślając, że większość Ukraińców w Polsce pracuje legalnie i przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju.
1: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, złożył wniosek o list żelazny, wskazując adres w Tyraspolu, stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. To może być kluczowy trop w sprawie jego miejsca pobytu. Romanowski jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Chce odpowiadać z wolnej stopy, jeśli otrzyma list żelazny.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego, który działa od października zeszłego roku. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy mający na celu jego całkowitą likwidację, wskazując na liczne problemy. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska stanowczo sprzeciwia się tej propozycji, podkreślając ekologiczne korzyści systemu i oskarżając opozycję o manipulację danymi. Minister zapowiada dalszy rozwój systemu, w tym zwiększenie liczby automatów do zwrotu opakowań.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w Europie niezwykłe zjawisko. Zaćmienie słońca. W Polsce zobaczymy je częściowo, a księżyc zasłoni nawet 88% tarczy słonecznej w niektórych miejscach. Całkowite zaćmienie będzie widoczne w Hiszpanii, Portugalii i na Islandii. W Polsce zjawisko rozpocznie się około godziny 19:10 i potrwa do zachodu słońca. W Düsseldorfie na Oberbilker Allee doszło do brutalnego ataku nożem na 47-letnią kobietę. Napastnik, jej mąż, został powstrzymany przez odważnych przechodniów, którzy obezwładnili go do przyjazdu policji. Kobieta doznała jedynie lekkich obrażeń dzięki szybkiej reakcji świadków. Prokuratura ocenia zdarzenie jako próbę zabójstwa. Sąd w Teksasie podjął decyzję w sprawie głośnego sporu o ciążę surogatki. Chłopiec, u którego wykryto wadę serca, po narodzinach musi pozostać w Teksasie, aby otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Biologiczni rodzice z Kalifornii nie mogą zablokować leczenia, jeśli lekarze uznają je za konieczne. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 sierpnia. Dziś w Gdyni odbyła się uroczystość chrztu i nadania imienia o Rzeczpospolita Polska Wicher, pierwszej z trzech fregat budowanych w ramach programu Mieczni. To ważny krok dla polskiej marynarki wojennej, symbolizujący odrodzenie siły polskiej floty. Premier Donald Tusk podkreślił znaczenie tej inwestycji dla polskiego przemysłu stoczniowego i bezpieczeństwa kraju. Jutro planowane jest wodowanie jednostki, która ma wejść do służby w 2029 roku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Eksperci do spraw podróży ostrzegają, że kolor walizki może wpływać na ryzyko kradzieży. Złodzieje częściej wybierają bagaże w jaskrawych kolorach lub z nietypowymi wzorami. Dla bezpieczeństwa warto stosować charakterystyczne przywieszki i odbierać bagaż na początku taśmy bagażowej. Pamiętajmy też, aby nie zostawiać walizki bez opieki. Ogórki małosolne mogą szybko tracić chrupkość, zwłaszcza w ciepłym otoczeniu. Aby temu zapobiec, warto przenieść je do lodówki, co spowolni fermentację. Ważne jest też, by ogórki były zanurzone w zalewie, a do ich wyjmowania używać czystych sztućców. Dzięki tym prostym zasadom ogórki dłużej zachowają świeżość i smak. Internetowe psychotesty, choć nie mają naukowego potwierdzenia, cieszą się dużą popularnością jako forma zabawy i refleksji nad sobą. Wybierając jeden z dostępnych obrazków, można dowiedzieć się, co mówi on o naszej osobowości i ukrytych lękach. To szybki sposób na chwilę zastanowienia nad własnym charakterem, choć nie należy traktować go jako profesjonalnej diagnozy.
1: Brytyjscy hydraulicy polecają prosty sposób na odetkanie zlewu bez użycia chemii. Wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie i wlać do odpływu. Dzięki enzymom i składnikom odkamieniającym tabletka skutecznie usuwa tłuszcz i kamień. Po upływie pół godziny przepłucz instalację gorącą wodą, by przywrócić pełną drożność.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Gdynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co przyciągnęło uwagę Katarzyny Tusk. Córka premiera nazwała miasto Dubajem Północy, podkreślając jego nowoczesne założenie i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym. Tusk uważa, że Gdynia była dotąd niedoceniana w Trójmieście, ale teraz nadszedł jej czas na prawdziwe uznanie. Marcin Najman, były pięściarz, skomentował styl publicznych wystąpień prezydenta Karola Nawrockiego. Zauważył, że Nawrocki inspiruje się Donaldem Trumpem, co widać w retoryce i scenografii. Najman wyraził opinię, że polski prezydent powinien wypracować własny styl, zamiast naśladować zagraniczne wzorce. Dodał, że wolałby, aby Nawrocki czerpał inspirację z postaci takich jak Ronald Reagan.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1029 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z podwójnej roli wójta i księdza w kultowym Ranczu, zdradza, że serial to nie tylko śmiech, ale i krzywe zwierciadło dla Polaków. Twórcy nie bali się pokazywać naszych przywar, a widzowie pokochali tę szczerość. Powrót Rancza po latach wzbudza emocje, ponieważ kto nie lubi spojrzeć na siebie z przymrużeniem oka? Żak radzi, aby żyć uczciwie, ponieważ to podobno klucz do sukcesu, chociaż w Wilkowyjach to nie zawsze takie proste. Ewa Farna, która zaczynała jako nastolatka z charakterystyczną grzywką i rockowym pazurem. Dziś świętuje swoje 33 urodziny jako dojrzała artystka, żona i mama. Zaczynała karierę w wieku 13 lat, a teraz jej album ADHD Pop odbija serca fanów na stadionach. Zmieniały się fryzury, stylizacje i życiowe role, ale jedno pozostało niezmienne. Ewa zawsze szła własną drogą. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak spektakularnie dorastać na oczach publiczności, nie tracąc przy tym ani grama swojej energii. Robert Makłowicz, król polskiej gastronomii i mistrz żartów, świętuje kolejne urodziny. Znany z barwnego języka i charakterystycznego śmiechu, stał się ikoną popkultury. Choć nie obyło się bez kontrowersji. Wrocławskie filmy sponsorowane przez Urząd Miasta czy promowanie alkoholu przy posiłkach to tylko niektóre z jego wpadek. Mimo to jego fiu fiu fiu i memy z nim w roli głównej wciąż bawią internautów. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez w końcu powiedzieli sobie tak, a świat dowiedział się o tym dzięki zdjęciu obrączek na Instagramie. Po 10 latach związku para postanowiła sformalizować swoją miłość, a ich 5 dzieci z pewnością cieszy się z tej decyzji. Warto przypomnieć, że na jednej z imprez z Ronaldo bawiła się kiedyś Roxana Węgiel, która zdobyła wspólne zdjęcie z piłkarzem. Cóż, nie każdy ma okazję spotkać się z ikoną futbolu i jeszcze zdobyć pamiątkowe zdjęcie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Izabela Kuna, po latach unikania parkietu, w końcu dała się namówić na taniec z gwiazdami. Po pierwszym treningu wyszła z sali z fryzurą, która wyglądała jak po spotkaniu z huraganem, ale z uśmiechem na twarzy. Jej partnerem tanecznym jest Michał Bartkiewicz, co potwierdziły zdjęcia zrobione przez czujnych fotoreporterów. Czy Kuna i Bartkiewicz powtórzą sukces Vanessy Aleksander? O tym przekonamy się już jesienią.
2: Świat internetu wstrząśnięty tragiczną śmiercią Miny Chan, młodej influencerki, która zmarła na oczach tysięcy widzów. Zaledwie kilka dni przed swoimi 26 urodzinami Mina stała się ofiarą hejtu, który, jak twierdzi jej siostra, mógł przyczynić się do tragedii. Gwiazda K-popu, znana z autentyczności i emocji, była obserwowana przez setki tysięcy fanów, a teraz jej profile zniknęły z sieci. Policja bada okoliczności zdarzenia, a świat zastanawia się, jak daleko może sięgać wpływ słów w internecie. Boy George, niegdyś ikona lat 80., znów szokuje świat. Po nieudanym występie na Eurowizji jako reprezentant San Marino, wokalista postanowił wesprzeć Izrael utworem stworzonym przy pomocy sztucznej inteligencji. Co więcej, zapowiada, że każdy muzyk, który odmówi wykonania tej piosenki, pożegna się z pracą. Wygląda na to, że Boy George nie tylko śpiewa o karma chameleon, ale i sam rozdaje karmę na prawo i lewo.
1: Sierpień w Poznaniu kończy się z przytupem, bo Bittersweet Festival znów przyciąga tłumy. W tym roku na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Robbie Williams, Gorillaz i Lorde. Organizatorzy nie próżnują, bo już teraz zaskoczyli mieszkańców Poznania, gdy hejnał z ratusza płynnie przeszedł w Stressed Out 21 Pilots. Cóż, jeśli to nie jest sposób na przyciągnięcie uwagi, to co nim jest?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czyżby wojsko stało się nową sceną dla artystów? W obliczu konfliktu na Ukrainie temat obowiązkowej służby wojskowej znów nabiera rumieńców. Dla niektórych muzyków wojsko to nie tylko przymus, ale i szansa na stabilną karierę w orkiestrze wojskowej, gdzie można połączyć miłość do muzyki z mundurem. Kto by pomyślał, że marsze wojskowe mogą być nowym hitem na festiwalach? W końcu, czyż nie jest to idealne połączenie patriotyzmu z artystycznym wyżyciem? Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, który odszedł z Deep Purple ponad 3 dekady temu, planuje niespodziewany powrót na scenę z zespołem. Jak sam zdradził, być może pojawi się na bis podczas koncertu w Nowym Jorku. Blackmore, mimo problemów zdrowotnych, nie traci humoru i planuje konkurować z młodszymi kolegami na scenie. Cóż, wygląda na to, że stary rockman nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Sziget Festival 2026 w Budapeszcie to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Główna scena rozgrzeje się od chwytliwych dźwięków Giant Rooks, a potem Biffy Clyro zaserwuje solidną dawkę gitarowego brzmienia. Natasha Bedingfield przypomni wszystkim, że Unwritten to hit, który nigdy się nie starzeje, a na deser 21 Pilots zaserwują spektakl pełen energii i niespodzianek. Dla tych, którzy nie mają dość, nocne sceny zapewnią elektroniczne szaleństwo aż do świtu. Czyżbyśmy mieli powrót Beatlemanii? Cztery filmy o legendarnych Beatlesach są w drodze, a reżyserem całego przedsięwzięcia jest Sam Mendes. Paul Mescal, Harry Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w rolę słynnej czwórki z Liverpoolu. Premiera przesunięta na 2028 rok, ale już teraz internet huczy od zdjęć z planu. Czy świat jest gotowy na kolejną falę fascynacji Beatlesami? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Toruniu prognozowana temperatura to 15 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W lutym tego roku zapadł wyrok w sprawie tragicznego wypadku tramwajowego z 2022 roku na warszawskiej Pradze Północ. Kierowca tramwaju, Robert S., został skazany na 18 miesięcy więzienia za złamanie procedur bezpieczeństwa i używanie telefonu podczas pracy. W wyniku jego zaniedbań zginął 4-letni chłopiec. Prokuratura złożyła apelację, domagając się surowszej kary.
2: Wstrząsająca zbrodnia pod Konstancinem znalazła swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B. zostali skazani na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo 16-letniej Kornelii. Sąd odrzucił wniosek o dożywocie, uznając, że młody wiek i skrucha Patryka B. dają szansę na resocjalizację. Wyrok jest prawomocny i zamyka tę tragiczną sprawę. Warszawa zaskakuje różnorodnością swoich dzielnic. Największe z nich, wbrew pozorom, nie znajdują się w centrum miasta. Rozległe tereny zielone i spokojne zakątki dominują w tych obszarach, przypominając bardziej przedmieścia niż serce stolicy. Tymczasem Śródmieście przyciąga turystów licznymi atrakcjami, takimi jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie. 16-letnia dziewczyna walczy o życie po wypadku drogowym w Józefowie. W niedzielę została potrącona przez samochód marki BMW, gdy przejeżdżała rowerem przez pasy. Policja bada okoliczności zdarzenia, a lokalne władze planują zainstalować sygnalizację świetlną w tym miejscu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, w Warszawie odbędzie się wielka defilada.

0: Z okazji Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie zaprezentuje się ponad 300 jednostek sprzętu wojskowego oraz 60 statków powietrznych, w tym po raz pierwszy polskie samoloty F-35. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, ale już od piątku wieczorem kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej, aby uniknąć korków. W Łomiankach strażnicy miejscy odłowili jeżozwierza, który trafił pod opiekę fundacji. Poszukiwany jest jego właściciel. Co ciekawe, w gminie Stare Babice widziano drugiego jeżozwierza. Oba zwierzęta mogą pochodzić z tej samej hodowli. Fundacja apeluje o pomoc w ustaleniu ich pochodzenia. W krakowskim Parku Jordana doszło do incydentu z udziałem 14-letniego chłopca i 48-letniego mężczyzny. Nagranie, na którym widać, jak dorosły trzyma nastolatka za szyję, trafiło do sieci. Mężczyzna zgłosił się na policję i przedstawił swoją wersję wydarzeń, tłumacząc, że zareagował na rzekome rzucanie kamieniami przez młodzież w jego córkę. Policja i prokuratura analizują sprawę, ale na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Dziś wieczorem będziemy świadkami częściowego zaćmienia słońca, które rozpocznie się około godziny 19:18. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że mimo tego zjawiska obowiązuje zakaz przebywania na szlakach po zmroku. Obserwatorzy powinni zaplanować powrót przed zapadnięciem ciemności. Dobre punkty widokowe znajdują się poza granicami parku, na przykład na Gubałówce czy Butorowym Wierchu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w Gliwicach będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca z 60-metrowej wieży kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Wejście na wieżę rozpocznie się o 18:30, a liczba miejsc jest ograniczona. Bilet kosztuje 10 zł, płatność gotówką na miejscu. Pamiętajcie o specjalnych okularach ochronnych, by bezpiecznie obserwować to zjawisko.
0: W Międzyzdrojach otwarto nowy luksusowy kompleks The Sea Wellness Resort, położony zaledwie 50 metrów od Bałtyku. Obiekt oferuje 153 apartamenty, które zostały wykupione jeszcze przed zakończeniem budowy. Resort przyciąga gości bogatą ofertą rekreacyjną, w tym basenem Infinity i strefą spa. Ceny za weekendowy pobyt zaczynają się od 1500 zł za apartament z widokiem na morze. Dziś w Kołobrzegu panują idealne warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wzrośnie do 23 stopni, a delikatny wiatr zapewni komfortowe warunki. Wieczorem czeka nas niezwykłe zaćmienie słońca i noc spadających gwiazd, które będzie można podziwiać z kołobrzeskiego molo. Policja w Augustowie zatrzymała 51-letniego mężczyznę, podejrzanego o włamanie do plebanii. Mężczyzna ukradł gotówkę i przedmioty o wartości 1250 zł. Został ujęty po pościgu, a w jego miejscu pobytu znaleziono śladowe ilości marihuany. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś rano w okolicach Lubina odnotowano wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 3,1. Choć to stosunkowo niewielkie trzęsienie, przypomina, że Polska nie jest wolna od takich zjawisk. W przeszłości zdarzały się tu znacznie silniejsze wstrząsy, jak te z 1443 roku, które spowodowały poważne zniszczenia w Krakowie i Wrocławiu. Warto pamiętać, że choć Polska leży na stabilnym podłożu, to wstrząsy mogą się zdarzać, głównie z powodu działalności górniczej.
2: Na Dolnym Śląsku doszło do incydentu, w którym rolnik zniszczył nowo budowaną ścieżkę rowerową. Traktor z broną talerzową uszkodził krawężniki na odcinku między Bystrzycą a Witoszowem. Internauci zastanawiają się, czy było to celowe działanie, czy przypadek. To już kolejny przypadek niszczenia infrastruktury po niedawnym incydencie w Gliwicach, gdzie rolnik usłyszał zarzuty za zniszczenie asfaltu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, a w Białymstoku dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu. bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie wpływu liczby zapytań kredytowych na ocenę zdolności kredytowej klientów. Urząd bada, czy mechanizmy stosowane przez BIK i banki mogły zniechęcać konsumentów do porównywania ofert kredytowych. W lipcu przeszukano siedziby BIK oraz kilku banków, w tym ING i mBanku, ale nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów. Zmiany w scoringu BIK prowadzone od 1 lipca są również przedmiotem analizy. UOKiK podkreśla, że sprawa ma znaczenie dla milionów kredytobiorców w Polsce. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że decyzja o ewentualnym obniżeniu VAT na paliwa zapadnie w ciągu najbliższych dni. Rząd chce obniżyć ceny na stacjach, ale ograniczają go kwestie budżetowe. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, co zablokowało dodatkowe wpływy do budżetu. Domański podkreślił, że problemem jest nie tylko wysoka cena ropy, ale także niska dostępność diesla. Poprzednie mechanizmy wsparcia, takie jak obniżona stawka VAT i akcyza, wygasły w czerwcu. Jacek Karnowski, wiceminister funduszy, ostrzega przed możliwym polexitem w kontekście wyborów w 2027 roku. Wskazuje na Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Brauna i Mateusza Morawieckiego jako polityków, których działania mogą prowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Karnowski podkreśla, że członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko fundusze, ale także korzyści z rynku wspólnego i bezpieczeństwa. W rozmowie z Business Insider Polska zaznacza, że Polacy powinni zastanowić się, czy głos na prawicę nie oznacza de facto głosu za opuszczeniem Unii. Wiceminister odniósł się również do Krajowego Planu Odbudowy, informując, że Polska wykorzysta ponad 90% dostępnych środków.
2: W niedzielę padł nowy rekord natężenia ruchu w tunelu na Zakopiance. Przez ten odcinek drogi S7 przejechało prawie 55 tysięcy pojazdów. To najwyższy wynik odnotowany w ciągu jednej doby. Rekord przypadł na pogodną niedzielę, tuż przed długim weekendem związanym ze świętem 15 sierpnia. Średnie dobowe natężenie ruchu w tunelu wynosi zazwyczaj 26 400 pojazdów. Tunel imienia Marii i Lecha Kaczyńskich, otwarty w 2022 roku, znacząco skrócił czas przejazdu w kierunku Podhala.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Od stycznia przyszłego roku ZUS wprowadzi znaczną podwyżkę renty wdowiej. Wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%, co zwiększy miesięczne wypłaty dla uprawnionych. Obecnie z renty wdowiej korzysta blisko milion osób, a średnia dodatkowa kwota wynosi 379 zł. Nowe przepisy przewidują jednak limit łącznej wysokości świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury. Warto pamiętać, że ponowne zawarcie małżeństwa powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń. Przed nami nietypowy weekend. W sobotę 15 sierpnia większość sklepów będzie zamknięta z powodu święta, a w niedzielę obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że przez dwa dni z rzędu nie zrobimy większych zakupów. To pierwszy taki przypadek w tym roku, więc warto zaplanować zakupy najpóźniej na piątek. Warto pamiętać, że niektóre placówki mogą być otwarte, ale większość dużych sklepów pozostanie zamknięta. Podobna sytuacja czeka nas w grudniu, kiedy to po świętach Bożego Narodzenia również nastąpi niedziela niehandlowa.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych propozycji do domu. Wśród nich wyróżnia się kuchenka mikrofalowa Tomado Superior za niecałe 150 zł, która łączy funkcjonalność z przystępną ceną. Dla miłośników gotowania dostępny jest także zestaw garnków Redstone, składający się z 7 elementów za niecałe 125 zł. Warto zwrócić uwagę na nowoczesne oświetlenie, takie jak przenośna lampa LED, która jest zarówno dekoracyjna, jak i praktyczna. Dla fanów muzyki Action oferuje bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel w cenie niecałe 65 zł. Na balkonach i tarasach świetnie sprawdzi się wielofunkcyjny pojemnik i stolik 2 w jednym peter.
2: Na nowe oszustwa związane z rezerwacjami wakacyjnymi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które mogą pojawić się po dokonaniu płatności za hotel. Oszuści wykorzystują dane rezerwacji, by wysłać prośbę o ponowną płatność, podszywając się pod serwis rezerwacyjny. Kliknięcie w link z takiej wiadomości prowadzi do fałszywej strony płatności, co może skutkować utratą pieniędzy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca weryfikację każdej prośby o płatność bezpośrednio na oficjalnej stronie lub w aplikacji. zachowaj ostrożność i nie działaj pod presją czasu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Grupa technologiczno-przemysłowa CSG oraz zakłady metalowe Dezamet SA podpisały umowę wartą ponad 100 milionów euro. Kontrakt dotyczy dostaw komponentów do produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Umowa otwiera nowe możliwości dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i wspiera siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Komponenty będą dostarczane przez CSG Polska, co potwierdza strategiczny charakter współpracy z polskimi partnerami. Prezes Dezametu Dariusz Szlęzak podkreślił znaczenie tej umowy dla dalszego rozwoju produkcji pocisków artyleryjskich. Współpraca z CSG to szansa na zwiększenie skali produkcji i innowacji w sektorze obronnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 20 sierpnia w TVP 2 zostanie wyemitowany 176 odcinek, który przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Engin ujawnia kontrowersyjny testament Yasemin. To wywołuje strach u Bejzy, morderczyni obawiającej się ujawnienia prawdy. Derya i Jonca knują nowy, intrygujący plan, a ojciec Sinem odkrywa prawdę o Melichu. Nusret nie kryje swojej złości wobec Bejzy, co zapowiada kolejne konflikty. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, liczy 3 sezony i aż 463 odcinki. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocji, gdyż zapowiedziano już 4. sezon.
0: Hotel Paradise 13 wkracza na ekrany z nowym uczestnikiem, Szymonem Królikiem. Ten 21-letni, związany ze sportem, reprezentował Polskę w baseballu, a teraz trenuje młodszych zawodników. Szymon nie boi się marzyć o karierze w modelingu, czy nawet striptease. W programie szuka jednak miłości, a jego serce bije szybciej na widok wysportowanych, spontanicznych blondynek z poczuciem humoru. Czy w rajskiej willi znajdzie kogoś wyjątkowego? Premierowy weekend Hotelu Paradise 13. Już 29 i 30 sierpnia o 20:50 na TVN i TVN7. Od września program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Marcin Kodur, grany przez Oskara Stoczyńskiego, może stanąć przed wielkimi zmianami. Spekulacje krążą wokół niemowlęcia, które może pojawić się w jego życiu wraz z Darią, co z pewnością wstrząśnie Renatą. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, może stanąć przed kolejnym kryzysem w swoim związku. Oskar Stoczyński na Instagramie zdradził, że jedna z trzech potencjalnych ścieżek fabularnych na pewno się zrealizuje. Czy Marcin i Daria będą udawać rodzinę? Czy może Daria spróbuje rozbić związek Marcina i Renaty? Jedno jest pewne. Nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodzianek.
0: W Barwach Szczęścia Renata staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ratować swój związek z Marcinem. Organizuje romantyczny wieczór, aby naprawić relacje, ale jej wysiłki przynoszą nieoczekiwane skutki. Marcin, zaskoczony nagłą zmianą nastroju partnerki, podejrzewa, że Renata wróciła do nałogu. Wprost pyta ją o narkotyki, co prowadzi do burzliwej kłótni. Policjant stawia ultimatum, żądając testu na obecność narkotyków. Renata, zaskoczona oskarżeniami, musi podjąć decyzję, czy zgodzić się na test, aby udowodnić swoją niewinność. Sytuacja staje się napięta, a przyszłość ich związku wisi na włosku.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać, Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kenneta Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minerwę McGonagall. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaime'a Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatnim, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody.
0: Ród Smoka to emocjonujący prequel Gry o Tron, który przenosi nas w czasy wojny domowej Targaryenów, znanej jako Taniec Smoków. W czwartym sezonie tego serialu zobaczymy dramatyczną bitwę o Tumbleton. To właśnie tam smoki Tessarion i Sea Smoke zatańczyły w powietrzu, tworząc widowisko, które bardziej przypominało taniec godowy niż walkę. Choć data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, przewiduje się, że pojawią się one na HBO Max najwcześniej w połowie 2028 roku. Fani z niecierpliwością czekają na te ostatnie 8 odcinków, które mają zakończyć tę epicką opowieść. Czy Ryan Condal pozostanie wierny materiałowi źródłowemu, czy może zaskoczy nas nowymi zwrotami akcji? Czas pokaże.
1: 4262 odcinku serialu Na Wspólnej Włodek Zięba otrzymuje niespodziewaną rolę honorowego dziadka. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć zmarłej Marii Zięby, nazywają swoją nowonarodzoną córeczkę jej imieniem. Włodek, zrozpaczony po stracie żony, znajduje pocieszenie w tej nowej roli. Podczas wizyty Beatka oficjalnie przedstawia mu małą Marysię, co wywołuje u niego ogromną radość. Dziewczynka natychmiast uśmiecha się na widok Włodka, co dodatkowo wzrusza wszystkich obecnych. Paweł, mimo wcześniejszych obaw, z radością akceptuje decyzję żony o imieniu dla córki. Ten odcinek pełen jest emocji, łącząc radość z tragedią w rodzinie Ziębów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1030 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Gdańska termometry ukażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Były poseł samoobrony Jan B. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem molestowania 9-letniej dziewczynki podczas półkolonii w izabelińskiej szkole Montessori. To nie pierwszy raz, gdy Jan B. jest oskarżany o podobne czyny, co budzi pytania o przepisy dotyczące prowadzenia placówek edukacyjnych. Ministerstwo planuje zaostrzenie regulacji, aby lepiej chronić dzieci. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Janowi B. grozi od 2 do 15 lat więzienia. Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego z defiladą wojskową pod hasłem Polska Safe stały się źródłem napięć między rządem a Pałacem Prezydenckim. Hasło nawiązuje do unijnego programu finansowania obronności, który wcześniej budził zastrzeżenia prezydenta Karola Nawrockiego. Konflikt objawia się również w zmianach organizacyjnych uroczystości, takich jak przeniesienie nominacji generalskich na defiladę w Warszawie. Premier Donald Tusk planuje natomiast uczestniczyć w morskiej paradzie w Gdyni. W rządzie szykują się zmiany. Premier Donald Tusk rozważa powrót Szymona Hołowni na stanowisko wicepremiera, co może oznaczać jego powrót do polityki. Dotychczasowa liderka Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nie została zaproszona na kluczowe spotkanie koalicji. Tymczasem Maciej Berek odchodzi z rządu, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska.
2: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, złożył wniosek o list żelazny, wskazując adres w Tyraspolu, stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. To może być kluczowy trop w sprawie jego miejsca pobytu. Romanowski jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Chce odpowiadać z wolnej stopy, jeśli otrzyma list żelazny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego, który działa od października zeszłego roku. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy, mający na celu jego całkowitą likwidację, wskazując na liczne problemy. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska stanowczo sprzeciwia się tej propozycji, podkreślając ekologiczne korzyści systemu i oskarżając opozycję o manipulację danymi. Minister zapowiada dalszy rozwój systemu, w tym zwiększenie liczby automatów do zwrotu opakowań. Sąd w Teksasie podjął decyzję w sprawie głośnego sporu o ciążę surogatki. Chłopiec, u którego wykryto wadę serca, po narodzinach musi pozostać w Teksasie, aby otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Biologiczni rodzice z Kalifornii nie mogą zablokować leczenia, jeśli lekarze uznają je za konieczne. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 sierpnia.
2: W Siedlcach doszło do groźnego incydentu, gdy nietrzeźwy 65-latek groził wybuchem gazu w bloku mieszkalnym. Policja ewakuowała 38 mieszkańców i siłowo weszła do mieszkania, gdzie mężczyzna próbował użyć zapalniczki przy odkręconej butli gazowej. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się go obezwładnić i zapobiec tragedii. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
0: W Ciechocinie 6 sierpnia doszło do niebezpiecznego zdarzenia w jednym z domów jednorodzinnych. Policjanci z Golubia Dobrzynia zauważyli dym wydobywający się z budynku i natychmiast podjęli działania. Okazało się, że przyczyną zadymienia był zapalony garnek z mięsem pozostawiony na kuchence. Mundurowi ugasili ogień i odłączyli zasilanie, zapobiegając dalszemu zagrożeniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Astrologia sugeruje, że miesiąc urodzenia może wpływać na naszą determinację i zdolność do osiągania celów. Osobom urodzonym w styczniu, maju, wrześniu i listopadzie często przypisuje się wyjątkową ambicję i wytrwałość. Jednak sukces nie zależy tylko od daty urodzenia, ale także od ciężkiej pracy i gotowości do nauki na błędach. Astrologiczne charakterystyki mogą być ciekawostką, ale nie zastępują rzeczywistych informacji o człowieku.
2: W Zabrzu doszło do brutalnego pobicia 66-letniego mężczyzny w pobliżu ogrodu botanicznego. Policja szybko zatrzymała dwóch młodych napastników w wieku 18 i 21 lat. Jeden z nich, wcześniej notowany, trafił do tymczasowego aresztu, a drugi został objęty dozorem policyjnym. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń, w tym złamania żeber i urazów twarzy. Policjanci z Radomia zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o próbę włamania do mieszkania starszej kobiety. Do zdarzenia doszło kilka dni temu na jednym z radomskich osiedli. Obaj mężczyźni trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Śledztwo wykazało, że działali w przemyślany sposób, wykorzystując zaufanie osób starszych. Premier Donald Tusk odwiedził plan serialu Rancho, co wywołało burzliwą dyskusję wśród fanów. Część widzów zarzuciła produkcji upolitycznienie, co doprowadziło do zapowiedzi bojkotu nowych odcinków. Twórcy serialu, w tym reżyser Wojciech Adamczyk i aktor Artur Barciś, podkreślają jednak, że wizyta premiera to dowód na prestiż i popularność produkcji. W trakcie spotkania nie zabrakło żartów nawiązujących do fabuły, w której bohaterowie osiągają wysokie stanowiska polityczne.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kasia Tusk zaskoczyła fanów. publikując rzadkie zdjęcia z rodzinnego wyjazdu do Francji. Na Instagramie pojawiły się fotografie z jej córkami, Lilianną i Marią, z wizyty w Muzeum Sztuki Współczesnej. Mimo że blogerka zazwyczaj chroni prywatność rodziny, tym razem podzieliła się także zabawną rozmową z dziećmi. Zdjęcia, choć pokazują rodzinny moment, nadal respektują zasady ochrony prywatności, ponieważ dziewczynki zostały sfotografowane od tyłu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krystian Rzymkiewicz, młody tancerz z Jędrzejowa, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, a jego kariera nabiera tempa jak tornado. Zwycięzca You Can Dance z 2025 roku, który zaskoczył wszystkich unikalnym stylem, teraz podbija serca widzów Polsatu. Nie tylko tańczy, ale i spłaca matczyne kredyty, co czyni go prawdziwym bohaterem rodzinnym. A na Instagramie? Tam promuje się jako mistrz globu w showdance, bo przecież skromność to nie jego styl. Monika Olejnik, niezłomna gwiazda TVN24, z okazji 25-lecia stacji otworzyła swoje fotograficzne archiwum, pokazując, jak zmieniała się przez lata. Wśród wspomnień znalazło się czarno-białe zdjęcie z początków jej kariery, kiedy to relacjonowała katastrofę w Lesie Kabackim. Mimo 70 lat na karku, Olejnik wciąż wzbudza skrajne emocje swoim bezkompromisowym stylem, przyciągając zarówno krytyków, jak i fanów. Jak sama mówi, TVN24 to zespół rockowy w nieustannej trasie, a ona jest jego niezmordowaną frontmanką.
2: HBO jeszcze nie zdążyło pokazać pierwszego sezonu nowego Harry'ego Pottera, a już planuje drugi. W roli Gilderoya Lockharta zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i X-Men. Czyżby magia Lockharta miała polegać na uroku osobistym i braku bystrości? Premiera pierwszego sezonu zaplanowana jest na święta Bożego Narodzenia, więc fani będą mieli czas, by przygotować się na tę magiczną przygodę. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez w końcu powiedzieli sobie tak, a świat dowiedział się o tym dzięki zdjęciu obrączek na Instagramie. Po 10 latach związku para postanowiła sformalizować swoją miłość, a ich 5 dzieci z pewnością cieszy się z tej decyzji. Warto przypomnieć, że na jednej z imprez z Ronaldo bawiła się kiedyś Roxana Węgiel, która zdobyła wspólne zdjęcie z piłkarzem. Cóż, nie każdy ma okazję spotkać się z ikoną futbolu i jeszcze zdobyć pamiątkowe zdjęcie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Tomasz Wolny, znany prezenter, znowu wyruszył na Jasną Górę, ale tym razem nie jest sam. Towarzyszy mu Adrianna Borek z kabaretu Nowaki. Wolny, jak co roku, dzieli się swoją pielgrzymką na Instagramie, pokazując, że wiara to nie tylko modlitwa, ale i show. Czyżby pielgrzymki stały się nowym trendem wśród gwiazd? Może niedługo zobaczymy tam cały polski show biznes. Grażyna Szapołowska, ikona polskiego kina, udowadnia, że wiek to tylko liczba. Zbliżając się do 73 urodzin, aktorka zaskakuje fanów swoją nieskazitelną sylwetką, którą chętnie prezentuje w mediach społecznościowych. Bez żadnych poprawek medycyny estetycznej, Szapołowska pokazuje, że jogging i boks to jej tajemnica młodości. A może to po prostu magia bycia Grażyną Szapołowską? Sierpień w Poznaniu kończy się z przytupem, bo Bittersweet Festival znów przyciąga tłumy. W tym roku na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Robbie Williams, Gorillaz i Lorde. Organizatorzy nie próżnują, bo już teraz zaskoczyli mieszkańców Poznania, gdy hejnał z ratusza płynnie przeszedł w Stressed Out 21 Pilots. Cóż, jeśli to nie jest sposób na przyciągnięcie uwagi, to co nim jest? Piotr Black, znany z Sorry Boys, po 10 latach milczenia wraca na scenę z nowym singlem Czarno-biały film. Inspiracją do utworu stały się stare taśmy filmowe jego ojca, co nadaje całości nostalgiczny klimat. Współpraca z Radkiem Bolewskim i chórem Soul Connection Gospel Group dodaje utworowi wyjątkowego charakteru. Czyżbyśmy mieli do czynienia z powrotem do przeszłości w nowoczesnym wydaniu?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zespół V, znany dotąd jako Trio, postanowił zaszaleć i stać się kwartetem. Do składu dołączył Grzegorz Drut, Włodek, który wniósł ze sobą ciężkie brzmienia z Narbo Dakal. Nowy singiel Sznur już w sieci, a album Protisty z inspiracjami lat 90. nadchodzi wielkimi krokami. A jakby tego było mało, V rusza w trasę po Polsce, zabierając ze sobą Fertile Ham. Ciekawe, czy fani będą w stanie nadążyć za tym tempem. Sziget Festival 2026 w Budapeszcie to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Główna scena rozgrzeje się od chwytliwych dźwięków Giant Rooks, a potem Biffy Clyro zaserwuje solidną dawkę gitarowego brzmienia. Natasha Bedingfield przypomni wszystkim, że Unwritten to hit, który nigdy się nie starzeje, a na deser 21 Pilots zaserwują spektakl pełen energii i niespodzianek. Dla tych, którzy nie mają dość, nocne sceny zapewnią elektroniczne szaleństwo aż do świtu. Czyżbyśmy mieli powrót Beatlemanii? 4 filmy o legendarnych Beatlesach są w drodze, a reżyserem całego przedsięwzięcia jest Sam Mendes. Paul Mescal, Harry Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w rolę słynnej czwórki z Liverpoolu. Premiera przesunięta na 2028 rok, ale już teraz internet huczy od zdjęć z planu. Czy świat jest gotowy na kolejną falę fascynacji Beatlesami? Czas pokaże. Eddie Van Halen, legenda rocka, który z tanich części złożył gitarę, zmieniając brzmienie całej dekady, nie był zwykłą gwiazdą. Zamiast blichtru wybrał rzemiosło, a jego Frankenstrat stał się symbolem determinacji i pasji. Kiedy młodzi muzycy pytali go o sukces, odpowiadał pytaniem, czy chcecie być gwiazdami, czy rzemieślnikami. Nawet gdy jego solówka w Beat It Michaela Jacksona podbiła świat, zrobił to za darmo, bo dla niego liczyło się tylko to, co wychodziło spod palców. To nie platynowe płyty, ale mały pokój w Pasadenie był miejscem jego prawdziwego triumfu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wstrząsająca zbrodnia pod Konstancinem znalazła swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B. zostali skazani na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo 16-letniej Kornelii. Sąd odrzucił wniosek o dożywocie, uznając, że młody wiek i skrucha Patryka B. dają szansę na resocjalizację. Wyrok jest prawomocny i zamyka tę tragiczną sprawę. Na Mazowszu doszło do dramatycznego zdarzenia w gospodarstwie Bogdana J. Rolnik został zaatakowany przez byka po wejściu do zagrody pod wpływem alkoholu. Mężczyzna stracił przytomność, ale dzięki czujności jego psa, Freda, sąsiad wezwał pomoc na czas. Weterynarze ostrzegają, że alkohol może prowokować zwierzęta do agresji. W Radomiu doszło do brutalnego ataku na 41-letniego obywatela Ukrainy, Jurija L. Napastnicy, w tym były zawodnik MMA, wykrzykiwali nacjonalistyczne hasła. Mężczyzna z ciężkimi urazami głowy trafił na oddział intensywnej terapii. Prokuratura postawiła zarzuty trzem osobom, a główny podejrzany przyznał się do winy.
2: W Barcicach w Małopolsce doszło do tragicznego potrójnego morderstwa. 25-letni Piotr R. jest podejrzany o zabicie swojej matki, kuzyna i wujka. Mężczyzna został zatrzymany w lesie po intensywnych poszukiwaniach. Śledczy badają motywy zbrodni oraz stan psychiczny podejrzanego w momencie popełnienia przestępstwa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 2 miesiące temu w Krakowie odkryto, że 51-letnia Magdalena K. była więziona przez blisko 30 lat w mieszkaniu rodziców. Kobieta przebywa obecnie w szpitalu, a jej stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się nad osobą nieporadną, a ojciec Magdaleny może usłyszeć zarzuty. Kluczowe jest teraz ustabilizowanie zdrowia Magdaleny, by mogła złożyć zeznania.
1: W Chrzanowie zatrzymano niebezpiecznego przestępcę z Ukrainy, poszukiwanego międzynarodowo na podstawie czerwonej noty Interpolu. Mężczyzna obnażał się na balkonie, co zwróciło uwagę jednej z mieszkanek, która powiadomiła policję. 64-latek jest podejrzewany o poważne przestępstwa seksualne, w tym przeciwko dzieciom, za co grozi mu dożywocie. Po zatrzymaniu został osadzony w areszcie, a jego ekstradycja jest w toku. Na Krupówkach w Zakopanem ponownie pojawili się romscy muzycy, co wywołało mieszane reakcje wśród turystów i internautów. Ich występ, nagrany przez jednego z turystów, szybko zdobył popularność w mediach społecznościowych. Dla niektórych to element lokalnego folkloru, inni podchodzą do tego z rezerwą. Warto pamiętać, że Krupówki znajdują się na terenie Parku Kulturowego, gdzie obowiązują specjalne zasady dotyczące występów ulicznych. Australijski kleszcz paraliżujący Ixodes holocyclus stanowi poważne zagrożenie na wschodnim wybrzeżu Australii. Jego ślina zawiera silne neurotoksyny, które mogą prowadzić do postępującego paraliżu, a w ciężkich przypadkach do niewydolności oddechowej. Kleszcz ten atakuje nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, takie jak psy i koty, które mogą wymagać intensywnego leczenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś wieczorem w południowej Polsce będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca, które rozpocznie się około godziny 19:18. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że mimo tego zjawiska obowiązują standardowe zasady poruszania się po szlakach, czyli od świtu do zmierzchu. Osoby planujące obserwacje z górskich szlaków muszą zejść przed zmrokiem. Alternatywnie zaćmienie można obserwować z punktów widokowych poza parkiem, takich jak Gubałówka czy Cyrchla.
1: W rzece Kokna w okolicach Złocieńca odnaleziono martwą rysicę z ranami postrzałowymi. Policja oraz Polski Związek Łowiecki prowadzą śledztwo w sprawie tego bestialskiego czynu. Rysica była częścią programu reintrodukcji gatunku, a jej śmierć to ogromna strata dla populacji rysi w Polsce. Poszukiwania sprawcy trwają, a przyrodnicy apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości kłusownika.
2: Kontrole ZUS w województwie podlaskim ujawniły przypadki osób pracujących mimo zwolnień lekarskich. Właściciele salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz zakładu meblarskiego tłumaczyli, że zastępowali nieobecnych pracowników. Od stycznia do czerwca ZUS w Białymstoku przeprowadził ponad 6400 kontroli, wstrzymując 163 zasiłki na kwotę 183 800 zł. W całej Polsce wstrzymano 10,5 tysiąca zasiłków na ponad 18,5 miliona zł.
1: W Białymstoku, w oknie życia przy pogotowiu opiekuńczym, pozostawiono 2-miesięczną dziewczynkę. Dziecko jest zdrowe i przebywa obecnie w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, który ma 6 tygodni na podjęcie decyzji. Rodzice mogą w tym czasie zmienić zdanie i odzyskać dziecko.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: SK Summer City zawitała do Rafting Bardo, oferując uczestnikom spływy kajakowe i pontonowe w pięknej scenerii. Pomarańczowa ekipa Radia SK kontynuuje swoją trasę po Dolnym Śląsku, dostarczając muzyki i zabawy. Już w najbliższych dniach odwiedzą Psią Karmę, Aquapark Wrocław, Wenę Oława i Kopalnię Wrocław. To doskonała okazja do spotkania z ekipą i udziału w licznych atrakcjach.
1: Na autostradzie A4 w rejonie Bolesławca doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka przebiła bariery ochronne i wpadła do rowu, a kierowca zginął na miejscu. Autostrada jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Utrudnienia potrwają do zakończenia działań służb.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie również 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1029 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 15 sierpnia, mimo że to dzień ustawowo wolny od pracy, restauracje będą otwarte. Zakaz handlu nie dotyczy lokali gastronomicznych, więc można planować świąteczny obiad czy wieczorne wyjście. Większość restauracji będzie działać według weekendowego harmonogramu, ale warto sprawdzić godziny otwarcia, ponieważ mogą się różnić. Lokale w centrach miast mogą być oblegane po oficjalnych obchodach. Dla pewności warto sprawdzić media społecznościowe ulubionych miejsc lub zadzwonić do restauracji. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że decyzja o ewentualnym obniżeniu VAT na paliwa zapadnie w ciągu najbliższych dni. Rząd chce obniżyć ceny na stacjach, ale ograniczają go kwestie budżetowe. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, co zablokowało dodatkowe wpływy do budżetu. Domański podkreślił, że problemem jest nie tylko wysoka cena ropy, ale także niska dostępność diesla. Poprzednie mechanizmy wsparcia, takie jak obniżona stawka VAT i akcyza, wygasły w czerwcu.
2: Polska została pominięta na liście europejskich krajów w nowych zasadach korzystania z internetu Starlink podczas podróży. Oznacza to, że polscy użytkownicy mogą napotkać inne warunki korzystania z usługi poza granicami kraju. Na liście znalazły się m.in. Czechy, Słowacja i Litwa, ale Polski zabrakło. To może wpłynąć na ograniczenia dla Polaków podróżujących po Europie z usługą Starlink. Nie wiadomo, czy to błąd, czy celowa decyzja firmy Ilona Maska. Nowe zasady obowiązują od 10 sierpnia, ale daty w komunikatach są różne, co wprowadza dodatkowe zamieszanie. Emeryci w Polsce najmniej skorzystali na czerwcowych obniżkach cen. Według najnowszego raportu ich miesięczne wydatki zmniejszyły się jedynie o niecałe 2 zł. Podstawowe zakupy pochłaniają już niemal 30% minimalnej emerytury. Seniorzy zmagają się z najwyższą osobistą inflacją spośród wszystkich grup społecznych. Najbardziej podrożały ryby i środki higieny, podczas gdy tłuszcze wyraźnie potaniały. Mimo obniżek w sklepach, koszty życia emerytów nadal rosną szybciej niż przeciętnie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego. Konfederacja złożyła projekt ustawy, który zakłada jego likwidację, argumentując, że jest kosztowny i niepotrzebny. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ostrzega, że wycofanie systemu może prowadzić do większej liczby śmieci w lasach i wyższych rachunków za odpady. Politycy Konfederacji wskazują na problemy z kolejkami przed butelkomatami i koszty dla sklepów. Ministerstwo podkreśla, że likwidacja systemu mogłaby oznaczać konieczność wypłaty odszkodowań dla firm. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie parlament. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na cudzoziemcach. Pod koniec lutego w Polsce pracowało ponad 1 132 000 zagranicznych pracowników, co stanowi wzrost o 75 000 w ciągu roku. Najwięcej w tej grupie jest obywateli Ukrainy, których liczba osiągnęła prawie 770 000. Mężczyźni stanowią większość wśród pracujących cudzoziemców. To prawie 60%. Ponadto co trzeci zagraniczny pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie. Te dane pokazują, jak ważni stają się cudzoziemcy dla polskich firm. Niemcy intensywnie poszukują polskich pielęgniarek i pielęgniarzy, oferując atrakcyjne warunki pracy. Wynagrodzenie może sięgać nawet 17 tysięcy złotych netto miesięcznie, a dodatkowo zapewniane są niemiecka umowa o pracę, ubezpieczenie i darmowe zakwaterowanie. Wymagana jest jednak znajomość języka niemieckiego oraz uznanie kwalifikacji zawodowych. Wzrost zapotrzebowania na pielęgniarki wpływa na popularność tego kierunku studiów w Polsce. Mimo rosnących zarobków w kraju, wielu specjalistów nadal wybiera pracę za zachodnią granicą.
1: Rząd planuje umorzenie starych długów wobec ZUS sięgających 315 milionów złotych. Dotyczy to zaległości sprzed 1 stycznia 1999 roku, które nie są zabezpieczone hipoteką. Około 7100 płatników może liczyć na automatyczne umorzenie tych zobowiązań. Proces odbędzie się bez konieczności składania wniosków. Wyjątkiem są długi zabezpieczone hipoteką, które nie zostaną objęte umorzeniem. Rząd uzasadnia decyzję niską skutecznością odzyskiwania tych należności i wysokimi kosztami egzekucji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbaty w butelce Arizona Original Green Tea with Honey. Produkt ten został wycofany z rynku z powodu niepokojących zmian w składzie. Konsumenci zgłaszali zmieniony kolor, chemiczny zapach oraz piekący smak napoju. Producent i dystrybutor podjęli natychmiastowe działania, aby usunąć wadliwą partię z obiegu. GIES zaleca, by nie spożywać tego napoju i zwrócić go do sklepu. Warto sprawdzić, czy nie mamy go w swojej lodówce.
2: Premier Donald Tusk ogłosił podpisanie kontraktu na polskie zestawy przeciwlotnicze Piorun. Umowa, warta około 7 miliardów złotych, będzie realizowana z Litwą, Łotwą i innym państwem. Projekt zostanie sfinansowany z Europejskiego Funduszu SAFE, co odciąży krajowy budżet. Pioruny cieszą się dużym zainteresowaniem na świecie, a ich skuteczność potwierdzono w warunkach bojowych. Nowy kontrakt zapewni ciągłość produkcji w zakładach MESCO SA, które planują zwiększenie mocy produkcyjnych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 170. odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o 17.20 na TVP2. Hanser i Melich wezmą ślub, ale ceremonia będzie pełna smutku. Hanser, mimo że wychodzi za przyjaciela, wciąż kocha Cichana i ukrywa przed nim prawdę o ojcostwie swojego dziecka. Cichan, nieświadomy prawdziwych intencji Hanser, planuje wyburzyć ich stary dom, co ma symbolicznie odciąć go od bolesnych wspomnień. Wściekłość Cichana osiągnie szczyt, gdy postanowi usunąć wszystkie zdjęcia Hanser z telefonu. Tymczasem Melich obiecuje Hanser wsparcie i zapewnia, że nigdy jej nie zawiedzie. Po ślubie Cichan naciska na Hanser, by podpisała dokumenty dotyczące wyburzenia domu, ale Melich staje w jej obronie. Wkrótce Hanser i Melich zamieszkają razem w starym domu, co zapowiada nowe wyzwania w ich relacji. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 20 sierpnia w TVP2 zostanie wyemitowany 176. odcinek, który przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Engin ujawnia kontrowersyjny testament Yasemin, co wywołuje strach u Bejzy, morderczyni obawiającej się ujawnienia prawdy. Derya i Jonca knują nowy, intrygujący plan, a ojciec Sinem odkrywa prawdę o Melichu. Nusret nie kryje swojej złości wobec Bejzy, co zapowiada kolejne konflikty. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, liczy 3 sezony i aż 463 odcinki. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocji, gdyż zapowiedziano już czwarty sezon.
2: W drugim 1938 odcinku M jak miłość, po wakacjach, Oleg Chodakowski stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Pomaga starszej kobiecie, która niemal przewraca się przed kliniką. Nieświadomy, że to siostra Aleksandra Sowińskiego, Oleg oferuje jej pomoc. Sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Aleksander wpada w szał na widok Olka z Ewą. Emocje sięgają zenitu, gdy Sowiński publicznie atakuje Chodakowskiego. Konflikt między mężczyznami wybucha na nowo, a napięcie w klinice rośnie. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Już po wakacjach. Na wspólnej zbliża się do emocjonującego momentu. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, widzowie pożegnają Marię Ziębę. To także ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel, która przez lata była sercem serialu. Aktorka zmarła w kwietniu, a jej postać podzieliła jej los, co stało się początkiem serii smutnych wydarzeń w rodzinie Ziębów. Sceny pogrzebu Marii kręcono już wiosną, a ich realizacja była pełna prawdziwych emocji i wzruszeń. Włodek, dzieci, wnuki oraz bliscy z osiedla oddadzą jej hołd na ekranie. To chwile, które na długo zapadną w pamięć zarówno widzom, jak i ekipie serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa wkracza w emocjonujący 460 odcinek. Lope, kucharz z pałacu, pojawi się w opłakanym stanie, co zaniepokoi całą służbę. Jego długi u niebezpiecznych ludzi doprowadziły do dramatycznych wydarzeń. W poprzednich odcinkach Vera i Salvador podejrzewali, że Lope ma poważne problemy, ale dopiero teraz prawda wychodzi na jaw. Lope będzie musiał ukrywać się przed bandytami, a jego przyjaciele zrobią wszystko, by go chronić. Czy uda mu się wyjść z tej opresji? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o 15.05 na TVP2 oraz na TVP VOD. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, a emocje sięgają zenitu. Już w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 20.55 widzowie będą mogli zobaczyć pierwsze dwa odcinki na TVN i TVN 7. Wśród nowych uczestników znajdziemy Soraję Misiak, stylistkę z Gdyni, która pasjonuje się astrologią i tarotem. Dołączy do niej Jakub Szypuła z Rzeszowa, barber z zamiłowaniem do motocrossu i imprez rave. Oliwia Jerzak z Gdańska, hostessa i studentka prawa, również wkracza do gry, szukając prawdziwych relacji. Każdy z nich wnosi do programu unikalny temperament i strategię. Od przyszłego tygodnia program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 na TVN 7. Przygotujcie się na niezapomniane chwile w luksusowej posiadłości.
1: Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać – Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kenneta Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minerwę McGonagall. Pierwsza miłość wraca z nowymi, pełnymi napięcia odcinkami. Paweł Krzyżanowski po powrocie z kolumbijskiego więzienia mierzy się z mrocznymi tajemnicami z przeszłości. Jego powrót do Polski wywołał burzę w życiu Marysi, Julki i Kacpra. Wkrótce we Wrocławiu pojawi się tajemnicza postać z Ameryki Południowej, co może zagrozić bezpieczeństwu bliskich Pawła. Julka, która przez lata uważała ojca za zmarłego, musi stawić czoła szokującym faktom. Tymczasem Kacper zmaga się z zazdrością, a Marysia próbuje odnaleźć się w tej skomplikowanej sytuacji. Dawne sekrety Pawła mogą wkrótce wywrócić życie całej rodziny do góry nogami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Poznaniu odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Maciej Berek niespodziewanie odchodzi z rządu Donalda Tuska. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji. Ryszard Petru wyraził zaskoczenie tą decyzją, podkreślając, że jeszcze niedawno rozmawiał z Berkiem o planach deregulacyjnych. Premier Tusk zapowiedział, że Berek otrzyma nowe zadania, ale szczegóły nie są jeszcze znane.
0: Najnowsze badanie opinii publicznej pokazuje, że większość Polaków popiera propozycję deportacji ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia w Polsce. Inicjatywa, wysunięta przez PiS, zyskuje większe poparcie wśród osób starszych i wierzących. Zgodnie z sondażem Ibris, aż 67% respondentów wyraziło aprobatę dla tej idei. Tymczasem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych krytykuje te założenia, podkreślając, że większość Ukraińców w Polsce pracuje legalnie i przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju.
2: Gdańska Prokuratura Okręgowa umorzyła śledztwo dotyczące byłego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, Karola Nawrockiego. Dochodzenie dotyczyło rzekomego nieodpłatnego korzystania z apartamentów muzeum. Prokuratura stwierdziła brak znamion czynu zabronionego, nie ustalając, by Nawrocki faktycznie zamieszkiwał w tych apartamentach. Śledztwo trwało od lutego 2024 roku i obejmowało przesłuchanie 41 świadków.
0: Na lotnisku Mediolan Linate doszło do nietypowej kolizji. Służbowy Fiat Panda uderzył w prywatny samolot podczas kołowania, co spowodowało uszkodzenia obu maszyn. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale incydent wywołał półgodzinny paraliż lotniska. Część lotów przekierowano do Bergamo i Malpensy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Francja wprowadziła zakaz telefonicznych ofert marketingowych bez zgody konsumenta. Nowe przepisy obejmują wszystkie branże, z wyjątkiem trwających umów i sytuacji, gdy klient wyraził zgodę na kontakt. To odpowiedź na powszechne niezadowolenie obywateli, z których aż 38% odbierało takie telefony codziennie. Podobne regulacje obowiązują już w Austrii i we Włoszech.
0: Na polu golfowym Pebble Creek w Ohio doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Chris Schiavone, grając w golfa, został porażony piorunem podczas burzy, gdy schronił się pod drzewem. Mężczyzna cudem przeżył, a całe zdarzenie nagrało się na jego telefonie. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych, osiągając ponad 2 miliony wyświetleń. Schiavone dochodzi do siebie, choć początkowo miał problemy z czuciem i słuchem. Marynarka wojenna Rumunii zneutralizowała dwa rosyjskie drony bojowe, które dryfowały w pobliżu projektu gazowego Neptune Deep. To kolejny incydent wskazujący na rosnące zagrożenie dla infrastruktury NATO na Morzu Czarnym. Drony, zidentyfikowane jako rosyjskie Gerbery, zostały zdetonowane przez specjalistyczny zespół NURP-ów. Incydent podkreśla potrzebę wzmocnienia ochrony kluczowych obiektów energetycznych w regionie. Dziś w Gdyni odbyła się uroczystość chrztu i nadania imienia o Rzeczpospolita Polska Wicher, pierwszej z trzech fregat budowanych w ramach programu Mieczni. To ważny krok dla polskiej marynarki wojennej, symbolizujący odrodzenie siły polskiej floty. Premier Donald Tusk podkreślił znaczenie tej inwestycji dla polskiego przemysłu stoczniowego i bezpieczeństwa kraju. Jutro planowane jest wodowanie jednostki, która ma wejść do służby w 2029 roku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Lubsku doszło do ataku nożem, w wyniku którego 46-letni Polak trafił do szpitala. Sprawcą jest 37-letni obywatel Ukrainy, który po zdarzeniu uciekł, ale został zatrzymany po kilku godzinach. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Sansevieria, znana jako język teściowej, to popularna roślina doniczkowa, która świetnie oczyszcza powietrze. Choć jest mało wymagająca, warto wspomóc jej wzrost prostym nawozem z żelatyny, który wzmacnia korzenie i poprawia wygląd liści. W razie problemów z gniciem korzeni, pomocna może być jodyna, która działa odkażająco.
0: Eksperci do spraw podróży ostrzegają, że kolor walizki może wpływać na ryzyko kradzieży. Złodzieje częściej wybierają bagaże w jaskrawych kolorach lub z nietypowymi wzorami. Dla bezpieczeństwa warto stosować charakterystyczne przywieszki i odbierać bagaż na początku taśmy bagażowej. Pamiętajmy też, aby nie zostawiać walizki bez opieki.
2: Dziś, 12 sierpnia, Polskę czeka częściowe zaćmienie słońca, widoczne w całym kraju. Najlepsze warunki do obserwacji będą w Zielonej Górze, gdzie faza zaćmienia wyniesie aż 85%. Pierwsze symptomy zaciemnienia pojawią się między 19.10 a 19.18, w zależności od lokalizacji. Pamiętajcie, by obserwować to zjawisko tylko przez specjalne okulary z filtrem, aby chronić wzrok.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pękające pomidory to częsty problem w ogrodach, zwłaszcza podczas zmiennej pogody. Najczęściej winne są nagłe zmiany w dostępności wody. Aby temu zapobiec, warto regularnie podlewać rośliny i usuwać uszkodzone owoce. Pomocne może być także ściółkowanie, które ogranicza parowanie wody.
0: Marcin Najman, były pięściarz, skomentował styl publicznych wystąpień prezydenta Karola Nawrockiego. Zauważył, że Nawrocki inspiruje się Donaldem Trumpem, co widać w retoryce i scenografii. Najman wyraził opinię, że polski prezydent powinien wypracować własny styl, zamiast naśladować zagraniczne wzorce. Dodał, że wolałby, aby Nawrocki czerpał inspirację z postaci takich jak Ronald Reagan.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1029 hektopaskali. W Szczecinie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Celine Dion wraca na scenę, a Paryż już szykuje się na wielką serię koncertów. Po latach zmagań z rzadką chorobą, która niemalże wyłączyła ją z życia publicznego, artystka postanowiła odpocząć na łonie natury. W końcu, kto by nie chciał naładować baterii przed występem przed tysiącami fanów? Celine, znana z hitu My Heart Will Go On, udowadnia, że nawet najtrudniejsze chwile można pokonać z klasą i odrobiną ironii. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili zaskoczyć wszystkich i pożegnać się z Polsatem, by od razu wyruszyć na wakacje. Na Instagramie Cichopek nie brakuje zdjęć w bikini i romantycznych ujęć, które pokazują, że miłość kwitnie w pełni. Okazuje się, że para nie wyjechała sama, ponieważ towarzyszą im dzieci i szwagierka. Wygląda na to, że rodzinne wakacje w Grecji to najlepszy sposób na zakończenie współpracy z telewizją.
2: Ewelona, znana z Warsaw Shore, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wyjąć implanty ze swoich piersi. Z rozmiaru H zeszła na D, twierdząc, że teraz czuje się bardziej naturalnie. Choć przestrzega przed operacjami plastycznymi, sama nie wyklucza powrotu do implantów, jeśli efekt liftingu nie spełni oczekiwań. A co z jej słynną pupą? Ewelona zapewnia, że tam wszystko jest naturalne i nie zamierza nic zmieniać. Sławomir Zapała i Maryla Rodowicz mogli stworzyć muzyczną bombę, ale niestety nie zdetonowali jej. Powód? Tekst piosenki Sławomira okazał się zbyt gruby dla królowej polskiej estrady. Cóż, każdy ma swoje granice żartu, a Maryla postanowiła ich nie przekraczać. Sławomir przyjął to z pokorą, choć pewnie wielu fanów marzyło o tym duecie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Nina Dobrew, znana z Pamiętników Wampirów, postanowiła zaskoczyć fanów i przeszła na jasną stronę mocy. Dosłownie. Aktorka, która kiedyś uparcie trzymała się ciemnych włosów, teraz założyła blond perukę do roli Piper w ekranizacji Zdarzyło się pewnego lata. Zdjęcia z planu już krążą w sieci, a jakość peruki budzi mieszane uczucia. Cóż, może to nowa moda na blondynkę na próbę?
1: Ewa Farna, która zaczynała jako nastolatka z charakterystyczną grzywką i rockowym pazurem. Dziś świętuje swoje 33 urodziny jako dojrzała artystka, żona i mama. Zaczynała karierę w wieku 13 lat, a teraz jej album ADHD Pop odbija serca fanów na stadionach. Zmieniały się fryzury, stylizacje i życiowe role, ale jedno pozostało niezmienne. Ewa zawsze szła własną drogą. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak spektakularnie dorastać na oczach publiczności, nie tracąc przy tym ani grama swojej energii.
2: Polityka i show biznes. Duet, który zaskakuje bardziej niż niejedna telenowela. Donald Tusk, nasz premier, właśnie zadebiutował na planie ostatniego sezonu serialu Rancho, co wywołało niemałe poruszenie. Czyżby politycy szukali nowych ról, bo te sejmowe już im się znudziły? A może to tylko kolejny odcinek Sejm Flixa, gdzie polityka i rozrywka idą ramię w ramię, tworząc niezapomniane widowisko.
1: Po prawie 30 latach od tajemniczej śmierci Tupaka Shakura sprawa wreszcie trafia na wokandę. Dwayne Kefe D. Davis, który kiedyś chwalił się swoją książką o związku z tą zbrodnią, teraz zaprzecza wszystkiemu. Ciekawe, czy jego własne słowa z książki okażą się gwoździem do trumny. Proces ruszył w Los Angeles, a emocje sięgają zenitu. Zwłaszcza, że w tle pojawiają się teorie spiskowe z udziałem znanych postaci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prime Video znowu zaskakuje, tym razem ekranizując dylogię Enfrentados, Mercedes Ron. Uwikłani, Marfil obiecuje mieszankę mrocznych tajemnic i gorącego romansu, a wszystko to w luksusowym świecie Eli. Główne role zagrają Esther Exposito i Hugo Diego Garcia, a premiera już 9 września. Czy to kolejny hit, który podbije serca widzów, czy tylko kolejna próba wyciągnięcia z nas subskrypcji? Czas pokaże. Mroczna legenda metalu, Mercyful Fate, znowu w akcji. Po zaledwie 27 latach przerwy od ostatniego albumu, duński zespół postanowił przypomnieć o sobie fanom. W 2027 roku zagrają na 3 europejskich festiwalach, a w międzyczasie pracują nad nowym materiałem. Ciekawe, czy tym razem uda im się wydać coś przed rokiem 2050. Guns N' Roses, znani z maratońskich koncertów, wciąż trzymają fanów w napięciu, nie wykonując na żywo 4 utworów ze swojej dyskografii. Wśród nich jest My World, solowy eksperyment Axla Rose'a oraz Get in the Ring, gdzie wokalista rozlicza się z krytykami. Tymczasem fani czekają na nowy album, który ma być następcą Chinese Democracy z 2008 roku. Slash zapewnia, że nowy materiał nadchodzi, ale kiedy? To już tajemnica, którą zespół trzyma w zanadrzu.
2: Rod Stewart, niekwestionowana ikona brytyjskiej muzyki, musi zwolnić tempo. Po niemal zasłabnięciu na scenie w czerwcu, teraz przeszedł rutynowy zabieg wszczepienia stentu. Choć lekarze są zadowoleni z jego powrotu do zdrowia, Stewart odwołał wszystkie koncerty na najbliższy miesiąc. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą go na scenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Spotify postanowiło rozprawić się z artystami, którzy są jedynie cyfrowymi awatarami. Od połowy września wprowadza oznaczenie AI Persona, które jasno pokaże, kto jest tworem sztucznej inteligencji. Utwory takich artystów znikną z rekomendacji i spersonalizowanych playlist. To koniec udawania, że za każdym hitem stoi prawdziwy człowiek. Spotify stawia na autentyczność, a sztuczne twory muszą się teraz liczyć z konsekwencjami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach doszło do dramatycznej sytuacji, gdy 65-letni mężczyzna po kłótni z żoną groził wysadzeniem bloku. Po otwarciu butli gazowej trzymał zapalniczkę, co mogło doprowadzić do katastrofy. Dzięki szybkiej interwencji policji ewakuowano około 40 osób, a desperat został obezwładniony i przewieziony do szpitala. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: W Łomiankach strażnicy miejscy odłowili egzotycznego jeżozwierza, który pojawił się na ulicach miasta. Zwierzę trafiło do azylu, a jego właściciel jest poszukiwany. Tymczasem w sąsiedniej gminie Stare Babice widziano kolejnego jeżozwierza, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Fundacja apeluje o informacje na temat pochodzenia tych zwierząt. Wstrząsające morderstwo 16-letniej Kornelii K. z Konstancina znalazło swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B., którzy zaplanowali zbrodnię, zostali skazani na 25 lat więzienia. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok, odrzucając wniosek o dożywocie dla Patryka B., uznając jego młody wiek i szansę na resocjalizację. Sprawa budziła ogromne emocje, a oskarżeni przeprosili rodzinę ofiary.
1: W Barcicach w powiecie nowosądeckim doszło do tragicznego morderstwa. 25-letni Piotr R. został zatrzymany po tym, jak brutalnie zamordował swoją matkę, kuzyna i wujka. Mężczyzna, znany z agresywnych zachowań, był wcześniej leczony psychiatrycznie. Policja prowadzi śledztwo, a biegli ocenią jego poczytalność w chwili popełnienia zbrodni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 2 miesiące po odkryciu wstrząsającej historii Magdaleny K. z Krakowa, śledztwo wciąż trwa. 51-letnia kobieta była więziona przez blisko 30 lat w mieszkaniu rodziców. Magdalena nadal przebywa w szpitalu, a jej stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie. Prokuratura przesłuchała już wszystkich świadków, w tym ojca kobiety, który może usłyszeć zarzuty.
2: 60-letni rolnik z Gliwic, Józef M., został tymczasowo aresztowany po zniszczeniu nowo wylanego asfaltu na ulicy Rybackiej. Straty oszacowano na 300 tysięcy złotych. Rolnik twierdzi, że droga została zbudowana bezprawnie na jego ziemi. W jego obronie stanął znany prawnik Janusz Wojciechowski, który domaga się jego uwolnienia, wskazując na możliwe nieprawidłowości w postępowaniu. 9-letni chłopiec w ciężkim stanie przebywa w szpitalu w Szczecinie po wypadku, do którego doszło w sobotę. Dziecko jest w śpiączce farmakologicznej i wymaga wspomagania oddechu. Lekarze nie podają na razie prognoz dotyczących jego stanu zdrowia. Drugi z chłopców, który również wpadł do zbiornika z wodą, czuje się dobrze.
1: Na Pomorzu Zachodnim znaleziono martwą rysicę, zastrzeloną prawdopodobnie z broni myśliwskiej. To ogromna strata dla populacji tego chronionego gatunku, a przyrodnicy obawiają się, że mogła zostawić osierocone młode. Policja i Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze prowadzą śledztwo, a Polski Związek Łowiecki potępił ten czyn. To już 11 ryś zabity przez kłusowników od początku projektu reintrodukcji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś w Dźwirzynie idealne warunki na plażowanie. Po ostatnich zawirowaniach pogodowych Bałtyk jest spokojny, a kąpielisko otwarte i bezpieczne. Temperatura powietrza i wody wynosi 18 stopni, a wiatr jest niemal niewyczuwalny. Dobra wiadomość dla plażowiczów. W wodzie nie ma sinic, co potwierdzają analizy i obserwacje ratowników. W województwie kujawsko-pomorskim zatrzymano 20 cudzoziemców, w tym 18 obywateli Kolumbii. Akcję przeprowadzono w Gniewkowie i Ciechocinku, a uczestniczyły w niej CBŚP, Policja i Straż Graniczna. Powodem zatrzymań były nieprawidłowości w dokumentach pobytowych. Wszyscy zatrzymani zostali zobowiązani do opuszczenia Polski.
1: W województwie podlaskim ZUS przeprowadził ponad 6,4 tysiąca kontroli zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu 2026 roku. W wyniku tych działań wstrzymano wypłatę 163 zasiłków o łącznej wartości 183,8 tysięcy złotych. Kontrole ujawniły przypadki osób pracujących podczas zwolnień, w tym właściciela firmy meblarskiej, fryzjerki i kosmetyczki. ZUS przypomina, że zwolnienie lekarskie nie oznacza całkowitego zakazu wychodzenia z domu, ale praca zarobkowa jest zabroniona.
2: Sąd w Wysokiem Mazowieckiem zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Bartosza F., podejrzanego o produkowanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem psa oraz posiadanie mefedronu. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura ustaliła, że materiały były nagrywane i udostępniane w internecie. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w okolicach Bolesławca doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka zjechała z drogi, przybiła bariery i wpadła do rowu, a kierowca zginął na miejscu. Ruch na trasie jest całkowicie wstrzymany, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Przyczyny wypadku bada prokurator, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
1: W rejonie Lubina doszło dziś do wstrząsu o magnitudzie 3,1. To przypomina nam, że choć Polska nie jest obszarem o dużej aktywności sejsmicznej, trzęsienia ziemi się zdarzają. Najsilniejsze w historii naszego kraju miało miejsce w 1443 roku, a jego skutki odczuwano między innymi we Wrocławiu i Krakowie. Współczesne pomiary pozwalają dokładniej określać parametry takich zjawisk, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kibice piłki nożnej mogą szykować się na emocje, bo już na początku września rusza jedna runda Pucharu Polski. TVP Sport pokaże 9 meczów na żywo, w tym 3 starcia drużyn z Ekstraklasy. Motor Lublin zmierzy się z Legią Warszawa, Widzew Łódź z Koroną Kielce, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ciekawie zapowiada się też mecz Awi Świdnik z Wieczystą Kraków oraz Wicked Luzino z Wisłą Płock. Szczegóły transmisji dostępne będą wkrótce.
2: Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, zaplanowany na 16 sierpnia, został przełożony. Decyzję podjęto, by umożliwić Lechowi skupienie się na eliminacjach do Ligi Europy. W ostatnim meczu Ekstraklasy Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0. A teraz czeka go rewanż z KAI Klaksvík. Nowy termin spotkania z Wisłą Płock zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów. Nikola Zalewski, młody polski piłkarz, może tego lata zmienić klub. Po zmianie trenera w Atalancie Bergamo, jego rola w zespole zmalała, co przyciągnęło uwagę innych drużyn, w tym AC Milan. W poprzednim sezonie Zalewski był kluczowym zawodnikiem Atalanty, ale nowy szkoleniowiec Maurizio Sarri postawił na inne ustawienie. Tymczasem Atalanta może zmierzyć się z GKS Katowice w eliminacjach Ligi Konferencji, jeśli polski zespół odrobi straty z HPL-em Tel Awiw. Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 100 metrów przez płotki. O złocie zadecydowała różnica zaledwie 0,001 sekundy, co oznacza, że przegrała z Nadine Visser o długość mniejszą niż średnica guzika. Mimo złożonego protestu wynik pozostał niezmieniony. Skrzyszowska z uśmiechem przyjęła wynik, podkreślając, że najważniejszy jest medal.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Owen Ansah zdobył brązowy medal w biegu na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Jednak jego sukces może być zagrożony z powodu postępowania dotyczącego rzekomego odmówienia kontroli antydopingowej. Niemiecka agencja antydopingowa domaga się 4-letniej dyskwalifikacji, co może skutkować anulowaniem wyników Ansaha od 9 lipca. Sprawą zajmie się niemiecki sąd arbitrażowy do spraw sportu. Mariusz Wach zaledwie 3 tygodnie po walce z Tysonem Furym ponownie wszedł do ringu na gali Prime 18. Tym razem zmierzył się z 6 zmieniającymi się rywalami w formule K1. Walka zakończyła się po 3 rundach, a decyzję o jej przerwaniu podjął narożnik Wacha. Legendarny promotor Lou DiBella skrytykował udział Wacha w tych pojedynkach, podkreślając, że 46-latek powinien być chroniony przed takimi wyzwaniami. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto, co cieszy polskich kibiców. W Kanadzie towarzyszy jej psycholożka Daria Abramowicz, której rola znacząco wzrosła. Zawodniczka pokonała już kilka wymagających rywalek, a nowy układ z Abramowicz wydaje się przynosić efekty. Andrzej Persson, były rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozytywnie ocenia współpracę Świątek z Abramowicz i trenerem Maciejem Ryszczukiem.
1: Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu mistrzyni na turnieju WTA w Cincinnati. To ważny sprawdzian przed nadchodzącym US Open. Na kortach w Cincinnati zobaczymy również Maję Chwalińską, Magdę Linette i Magdalenę Feng. W turnieju mężczyzn wystąpią Hubert Hurkacz i Kamil Majszak.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Royce White, były zawodnik NBA, wywołał kontrowersję, ogłaszając, że identyfikuje się jako kobieta i planuje zadebiutować w lidze WNBA. Jego działania to celowa prowokacja mająca na celu zwrócenie uwagi na niejasności w regulaminach sportowych. White opublikował zdjęcie w blond peruce, wyśmiewając krytyków i podkreślając, że chce grać w koszykówkę z kobietami. Inicjatywa ma wywołać dyskusję o zasadach w sporcie. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli cichy ślub cywilny w Cascais, niedaleko Lizbony. Ceremonia odbyła się 11 sierpnia, w obecności tylko ich dzieci. Tymczasem na Maderze tłumy fanów i fotoreporterów czekały na ślub w katedrze w Funchal, co okazało się jedynie plotką. Ronaldo zareagował na sytuację w mediach społecznościowych, dodając emotikony śmiechu. Holenderska panczenistka Jutta Leerdam, znana z sukcesów na igrzyskach Mediolan Cortina 2026, odpoczywa na egzotycznym urlopie. Sportsmenka, która zdobyła złoto na 1000 metrów i srebro na 500 metrów, dzieli się zdjęciami z wakacji w towarzystwie narzeczonego, boksera Jake'a Paula. Jej najnowsze fotografie w stroju kąpielowym wzbudziły duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Leerdam, nazywana królową lodu, nie przestaje zachwycać swoich fanów.
1: Tomasz Fornal, polski siatkarz, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po tym, jak w swoim vlogu nazwał część chińskiego miasta Ningbo slumsami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję chińskich mediów i kibiców, którzy zarzucili mu brak szacunku. W odpowiedzi niektórzy komentatorzy zaczęli nazywać Polskę slumsami Europy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wilfredo Leon, gwiazdor polskiej reprezentacji siatkarskiej, po powrocie z turnieju Ligi Narodów w Chinach, gdzie zdobył złoty medal, otrzymał miłą niespodziankę od sąsiadów w Lublinie. Na drzwiach swojego mieszkania znalazł list z gratulacjami za osiągnięcia sportowe. Leon podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie. Teraz, po krótkim wypoczynku, polscy siatkarze rozpoczęli treningi w Zakopanem, przygotowując się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość Elżbieta Domańska nie przestaje zaskakiwać swoimi intrygami. Jej desperackie próby zdobycia Marcina Chodakowskiego nie przynoszą efektów, co tylko wzmaga jej gniew. Zniecierpliwiona Elżbieta planuje ustawiony wyjazd do Krakowa, ale Marcin szybko odkrywa jej podstęp. Kolejne nieudane próby tylko pogarszają sytuację Domańskiej. Wściekła Elżbieta postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Wraz z przyjaciółką Klarą przypomina sobie o spreparowanym wideo, które może zniszczyć życie Marcina. Jeśli zdecyduje się na ten krok, Chodakowski może stanąć w obliczu poważnych problemów. Czy Elżbieta naprawdę posunie się tak daleko? W 4262 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany dziś o 20.15 na TVN, życie Włodka zmienia się diametralnie. Po śmierci ukochanej żony Marii, Włodek zostaje dziadkiem nowonarodzonej Marysi. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć Marii, nadają córce jej imię. Wzruszający moment, gdy Beatka informuje Włodka o narodzinach wnuczki, przynosi łzy radości i smutku. Włodek zyskuje nową rolę w rodzinie, a mała Marysia od razu akceptuje swojego dziadka. Beatka opowiada córce o zmarłej babci, podkreślając jej troskliwość i miłość. Paweł, wzruszony decyzją żony, czuje, że rodzina jest teraz pełniejsza. W 4263 odcinku Na Wspólnej Jarek Berg przeżywa emocjonalny rollercoaster. W czwartek, 13 sierpnia, o 20.15 na TVN zobaczymy, jak Jarek postanawia przedstawić swoją partnerkę Martynę swoim przybranym dzieciom, Juniorem i Hanią. Syn Jarka w końcu wybacza mu wcześniejsze błędy i daje błogosławieństwo na nowy związek. Jednak Martyna nie podziela entuzjazmu Jarka i nie chce angażować się w poważniejszą relację. Jej chłodne podejście rani Jarka, który czuje się oszukany i rozczarowany. W wyniku tego napięcia Jarek decyduje się odejść, co może oznaczać koniec ich związku. Czy Jarek wróci do Elizy i dzieci? Odpowiedzi poznamy już w najbliższym odcinku.
0: Hotel Paradise 13 wkracza na ekrany z nowym uczestnikiem, Szymonem Królikiem. Ten 21-letni, związany ze sportem, reprezentował Polskę w baseballu, a teraz trenuje młodszych zawodników. Szymon nie boi się marzyć o karierze w modelingu, czy nawet striptease. W programie szuka jednak miłości, a jego serce bije szybciej na widok wysportowanych, spontanicznych blondynek z poczuciem humoru. Czy w rajskiej willi znajdzie kogoś wyjątkowego? Premierowy weekend Hotelu Paradise 13. Już 29 i 30 sierpnia o 20.50 na TVN i TVN7. Od września program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 460 odcinek. Vera staje przed kolejnym dramatem, gdy Lope wraca do pałacu, ciężko pobity. Jego stan wzbudza niepokój służby, a wszystko wskazuje na brutalne konsekwencje jego długów wobec niebezpiecznych ludzi. Lope od dawna zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, które teraz doprowadziły do dramatycznego finału. W poprzednich odcinkach Vera i Salvador zaczęli podejrzewać, że Lope wpadł w tarapaty, ale dopiero szczera rozmowa ujawniła prawdę. Teraz Lop musi się ukrywać, by uniknąć dalszych kłopotów. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o godzinie 15.05 na TVP2. Można go także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
1: Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać – Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kennetha Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minerwę McGonagall. W 170. odcinku serialu Panna Młoda czeka nas emocjonujący ślub Hunter i Melicha. Ceremonia, choć pełna smutku, odbędzie się już 13 sierpnia. Hunter, mimo że wciąż kocha Cichana, decyduje się na małżeństwo z Melichem, ukrywając przed Cichanem prawdę o ojcostwie swojego dziecka. Zrozpaczony Cichan, nieświadomy intrygi, planuje zburzyć ich dawny wspólny dom, by wymazać bolesne wspomnienia. Melich, chcąc pomóc Hunter, proponuje jej fikcyjne małżeństwo, by chronić ją przed podejrzeniami. Przed dzień ślubu Melich wręcza Hunter elegancką suknię, by ich związek wyglądał na autentyczny. Emocje sięgną zenitu, gdy Cichan postanowi zamienić swoje uczucie do Hunter w czystą nienawiść. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaina Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatnim, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1030 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego z defiladą wojskową pod hasłem Polska Safe stały się źródłem napięć między rządem a Pałacem Prezydenckim. Hasło nawiązuje do unijnego programu finansowania obronności, który wcześniej budził zastrzeżenia prezydenta Karola Nawrockiego. Konflikt objawia się również w zmianach organizacyjnych uroczystości, takich jak przeniesienie nominacji generalskich na defiladę w Warszawie. Premier Donald Tusk planuje natomiast uczestniczyć w morskiej paradzie w Gdyni. W rządzie szykują się zmiany. Premier Donald Tusk rozważa powrót Szymona Hołowni na stanowisko wicepremiera, co może oznaczać jego powrót do polityki. Dotychczasowa liderka Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nie została zaproszona na kluczowe spotkanie koalicji. Tymczasem Maciej Berek odchodzi z rządu, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska.
2: Trybunał Konstytucyjny planuje zmiany, które mogą wpłynąć na sędziów w stanie spoczynku. Krystyna Pawłowicz, aktywna w mediach społecznościowych, może być objęta postępowaniem dyscyplinarnym po przejściu w stan spoczynku. Profesor Andrzej Zoll podkreśla, że sędziowie muszą zachować godność, a obecny system dyscyplinarny budzi zastrzeżenia. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, złożył wniosek o list żelazny, wskazując adres w Tyraspolu, stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. To może być kluczowy trop w sprawie jego miejsca pobytu. Romanowski jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Chce odpowiadać z wolnej stopy, jeśli otrzyma list żelazny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego, który działa od października zeszłego roku. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy, mający na celu jego całkowitą likwidację, wskazując na liczne problemy. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska stanowczo sprzeciwia się tej propozycji, podkreślając ekologiczne korzyści systemu i oskarżając opozycję o manipulację danymi. Minister zapowiada dalszy rozwój systemu, w tym zwiększenie liczby automatów do zwrotu opakowań. Dziś w Europie niezwykłe zjawisko – zaćmienie słońca. W Polsce zobaczymy je częściowo, a Księżyc zasłoni nawet 88% tarczy słonecznej w niektórych miejscach. Całkowite zaćmienie będzie widoczne w Hiszpanii, Portugalii i na Islandii. W Polsce zjawisko rozpocznie się około godziny 19:10 i potrwa do zachodu słońca. Sąd w Teksasie podjął decyzję w sprawie głośnego sporu o ciążę surogatki. Chłopiec, u którego wykryto wadę serca, po narodzinach musi pozostać w Teksasie, aby otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Biologiczni rodzice z Kalifornii nie mogą zablokować leczenia, jeśli lekarze uznają je za konieczne. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 sierpnia. Na pograniczu Kalifornii i Nevady doszło do połączenia dwóch pożarów w jeden niszczycielski żywioł. Płomienie zniszczyły już ponad 179 km kwadratowych terenu, zmuszając tysiące ludzi do ewakuacji. W akcji gaśniczej biorą udział strażacy z różnych stanów oraz Gwardia Narodowa. Jednak trudne warunki pogodowe utrudniają ich działania. Sytuacja pozostaje krytyczna, a mieszkańcy obawiają się dalszych zniszczeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Jaśle doszło do nietypowego incydentu drogowego. Policjanci zatrzymali białe BMW, którego pasażer siedział na dachu podczas jazdy. Kierowca stracił prawo jazdy i stanie przed sądem, a pasażer został ukarany mandatem. Obaj mężczyźni to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.
0: Ogórki małosolne mogą szybko tracić chrupkość, zwłaszcza w ciepłym otoczeniu. Aby temu zapobiec, warto przenieść je do lodówki, co spowolni fermentację. Ważne jest też, by ogórki były zanurzone w zalewie, a do ich wyjmowania używać czystych sztućców. Dzięki tym prostym zasadom ogórki dłużej zachowają świeżość i smak. Astrologia sugeruje, że miesiąc urodzenia może wpływać na naszą determinację i zdolność do osiągania celów. Osobom urodzonym w styczniu, maju, wrześniu i listopadzie często przypisuje się wyjątkową ambicję i wytrwałość. Jednak sukces nie zależy tylko od daty urodzenia, ale także od ciężkiej pracy i gotowości do nauki na błędach. Astrologiczne charakterystyki mogą być ciekawostką, ale nie zastępują rzeczywistych informacji o człowieku.
2: Testy obrazkowe, które polegają na szybkim wyborze jednego z obiektów, zyskują coraz większą popularność. To nie tylko zabawa, ale i okazja do refleksji nad własnymi reakcjami i pragnieniami. Wybór jednego z czterech elementów na obrazku może zaskakująco wiele powiedzieć o naszych ukrytych tęsknotach. Choć nie są to profesjonalne diagnozy, mogą zachęcić do spojrzenia na siebie z innej perspektywy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Radomia zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o próbę włamania do mieszkania starszej kobiety. Do zdarzenia doszło kilka dni temu na jednym z radomskich osiedli. Obaj mężczyźni trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Śledztwo wykazało, że działali w przemyślany sposób, wykorzystując zaufanie osób starszych.
0: Kasia Tusk zaskoczyła fanów, publikując rzadkie zdjęcia z rodzinnego wyjazdu do Francji. Na Instagramie pojawiły się fotografie z jej córkami, Lilianną i Marią, z wizyty w Muzeum Sztuki Współczesnej. Mimo że blogerka zazwyczaj chroni prywatność rodziny, tym razem podzieliła się także zabawną rozmową z dziećmi. Zdjęcia, choć pokazują rodzinny moment, nadal respektują zasady ochrony prywatności, ponieważ dziewczynki zostały sfotografowane od tyłu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1029 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rod Stewart, legenda brytyjskiej sceny muzycznej, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a odwołaniem koncertów z powodu zdrowotnych perypetii. Po rutynowym zabiegu wszczepienia stentu artysta musi skupić się na rekonwalescencji. Choć lekarze zapewniają, że wszystko idzie zgodnie z planem, fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą swojego idola na scenie. Ale spokojnie, Rod już nie może się doczekać, by znów rozgrzać publiczność do czerwoności.
2: Monika Olejnik, niezłomna gwiazda TVN24, z okazji 25-lecia stacji otworzyła swoje fotograficzne archiwum, pokazując, jak zmieniała się przez lata. Wśród wspomnień znalazło się czarno-białe zdjęcie z początków jej kariery, kiedy to relacjonowała katastrofę w Lesie Kabackim. Mimo 70 lat na karku, Olejnik wciąż wzbudza skrajne emocje swoim bezkompromisowym stylem, przyciągając zarówno krytyków, jak i fanów. Jak sama mówi, TVN24 to zespół rockowy w nieustannej trasie, a ona jest jego niezmordowaną frontmanką.
1: HBO jeszcze nie zdążyło pokazać pierwszego sezonu nowego Harry'ego Pottera, a już planuje drugi. W roli Gilderoya Lockharta zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i X-Men. Czyżby magia Lockharta miała polegać na uroku osobistym i braku bystrości? Premiera pierwszego sezonu zaplanowana jest na święta Bożego Narodzenia, więc fani będą mieli czas, by przygotować się na tę magiczną przygodę. Izabela Kuna, po latach unikania parkietu, w końcu dała się namówić na taniec z gwiazdami. Po pierwszym treningu wyszła z sali z fryzurą, która wyglądała jak po spotkaniu z huraganem, ale z uśmiechem na twarzy. Jej partnerem tanecznym jest Michał Bartkiewicz, co potwierdziły zdjęcia zrobione przez czujnych fotoreporterów. Czy Kuna i Bartkiewicz powtórzą sukces Vanessy Aleksander? O tym przekonamy się już jesienią.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Tomasz Wolny, znany prezenter, znowu wyruszył na Jasną Górę, ale tym razem nie jest sam. Towarzyszy mu Adrianna Borek z kabaretu Nowaki. Wolny, jak co roku, dzieli się swoją pielgrzymką na Instagramie, pokazując, że wiara to nie tylko modlitwa, ale i show. Czyżby pielgrzymki stały się nowym trendem wśród gwiazd? Może niedługo zobaczymy tam cały polski show biznes.
2: Boy George, niegdyś ikona lat 80., znów szokuje świat. Po nieudanym występie na Eurowizji jako reprezentant San Marino, wokalista postanowił wesprzeć Izrael utworem stworzonym przy pomocy sztucznej inteligencji. Co więcej, zapowiada, że każdy muzyk, który odmówi wykonania tej piosenki, pożegna się z pracą. Wygląda na to, że Boy George nie tylko śpiewa o karma chameleon, ale i sam rozdaje karmę na prawo i lewo.
1: Czyżby wojsko stało się nową sceną dla artystów? W obliczu konfliktu na Ukrainie temat obowiązkowej służby wojskowej znów nabiera rumieńców. Dla niektórych muzyków wojsko to nie tylko przymus, ale i szansa na stabilną karierę w orkiestrze wojskowej, gdzie można połączyć miłość do muzyki z mundurem. Kto by pomyślał, że marsze wojskowe mogą być nowym hitem na festiwalach? W końcu, czyż nie jest to idealne połączenie patriotyzmu z artystycznym wyżyciem? Piotr Black, znany z Sorry Boys, po 10 latach milczenia wraca na scenę z nowym singlem Czarno-biały film. Inspiracją do utworu stały się stare taśmy filmowe jego ojca, co nadaje całości nostalgiczny klimat. Współpraca z Radkiem Bolewskim i chórem Soul Connection Gospel Group dodaje utworowi wyjątkowego charakteru. Czyżbyśmy mieli do czynienia z powrotem do przeszłości w nowoczesnym wydaniu?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zespół V, znany dotąd jako Trio, postanowił zaszaleć i stać się kwartetem. Do składu dołączył Grzegorz Drut, Włodek, który wniósł ze sobą ciężkie brzmienia z Narbo Dakal. Nowy singiel Sznur już w sieci, a album Protisty z inspiracjami lat 90. nadchodzi wielkimi krokami. A jakby tego było mało, V rusza w trasę po Polsce, zabierając ze sobą Fertile Ham. Ciekawe, czy fani będą w stanie nadążyć za tym tempem. Sziget Festival 2026 w Budapeszcie to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Główna scena rozgrzeje się od chwytliwych dźwięków Giant Rooks, a potem Biffy Clyro zaserwuje solidną dawkę gitarowego brzmienia. Natasha Bedingfield przypomni wszystkim, że Unwritten to hit, który nigdy się nie starzeje. A na deser 21 Pilots zaserwują spektakl pełen energii i niespodzianek. Dla tych, którzy nie mają dość, nocne sceny zapewnią elektroniczne szaleństwo aż do świtu. Czyżbyśmy mieli powrót Beatlemanii? Cztery filmy o legendarnych Beatlesach są w drodze, a reżyserem całego przedsięwzięcia jest Sam Mendes. Paul Mescal, Harry Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w rolę słynnej czwórki z Liverpoolu. Premiera przesunięta na 2028 rok, ale już teraz internet huczy od zdjęć z planu. Czy świat jest gotowy na kolejną falę fascynacji Beatlesami? Czas pokaże. Eddie Van Halen, legenda rocka, który z tanich części złożył gitarę, zmieniając brzmienie całej dekady, nie był zwykłą gwiazdą. Zamiast blichtru wybrał rzemiosło, a jego Frankenstrat stał się symbolem determinacji i pasji. Kiedy młodzi muzycy pytali go o sukces, odpowiadał pytaniem: czy chcecie być gwiazdami, czy rzemieślnikami? Nawet gdy jego solówka w Beat It Michaela Jacksona podbiła świat, zrobił to za darmo, bo dla niego liczyło się tylko to, co wychodziło spod palców. To nie platynowe płyty, ale mały pokój w Pasadenie był miejscem jego prawdziwego triumfu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wstrząsająca zbrodnia pod Konstancinem znalazła swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B. zostali skazani na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo 16-letniej Kornelii. Sąd odrzucił wniosek o dożywocie, uznając, że młody wiek i skrucha Patryka B. dają szansę na resocjalizację. Wyrok jest prawomocny i zamyka tę tragiczną sprawę. W Nowej Wsi na Mazowszu doszło do dramatycznego zdarzenia. 45-letni Bogdan J. został zaatakowany przez byka po wejściu do zagrody pod wpływem alkoholu. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji jego psa, mężczyzna został uratowany. Weterynarze przypominają o niebezpieczeństwie związanym z opieką nad zwierzętami po spożyciu alkoholu. W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, w Warszawie odbędzie się wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie zaprezentuje się ponad 300 jednostek sprzętu wojskowego oraz 60 statków powietrznych, w tym po raz pierwszy polskie samoloty F-35. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, ale już od piątku wieczorem kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej, aby uniknąć korków. W Łomiankach strażnicy miejscy odłowili jeżozwierza, który trafił pod opiekę fundacji. Poszukiwany jest jego właściciel. Co ciekawe, w gminie Stare Babice widziano drugiego jeżozwierza. Oba zwierzęta mogą pochodzić z tej samej hodowli. Fundacja apeluje o pomoc w ustaleniu ich pochodzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Radomiu doszło do brutalnego ataku na 41-letniego obywatela Ukrainy, Jurija L. Napastnicy, w tym były zawodnik MMA, wykrzykiwali nacjonalistyczne hasła. Mężczyzna z ciężkimi urazami głowy trafił na oddział intensywnej terapii. Prokuratura postawiła zarzuty trzem osobom, a główny podejrzany przyznał się do winy.
2: W Barcicach w Małopolsce doszło do tragicznego potrójnego morderstwa. 25-letni Piotr R. jest podejrzany o zabicie swojej matki, kuzyna i wujka. Mężczyzna został zatrzymany w lesie po intensywnych poszukiwaniach. Śledczy badają motywy zbrodni oraz stan psychiczny podejrzanego w momencie popełnienia przestępstwa.
1: W krakowskim parku Jordana doszło do incydentu z udziałem 14-letniego chłopca i 48-letniego mężczyzny. Nagranie, na którym widać, jak dorosły trzyma nastolatka za szyję, trafiło do sieci. Mężczyzna zgłosił się na policję i przedstawił swoją wersję wydarzeń, tłumacząc, że zareagował na rzekome rzucanie kamieniami przez młodzież w jego córkę. Policja i prokuratura analizują sprawę, ale na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Hala sportowa Częstochowa wciąż nie ma nowego dyrektora do spraw administracji i sprzedaży. Po wpisach w mediach społecznościowych pełniący obowiązki prezydenta Zdzisław Wolski zażądał wyjaśnień od prezesa miejskiej spółki. Mimo rekomendacji komisji nie powołano kandydata na to stanowisko. Rada Nadzorcza HSC zajmie się tą sprawą 25 sierpnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w gminie Dziwnów idealne warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 18 stopni, a woda osiąga nawet 20 stopni. To doskonały czas na relaks przed nadchodzącym weekendem pełnym sportowych i patriotycznych wydarzeń.
2: W Kujawsko-Pomorskiem zatrzymano 20 cudzoziemców, w tym 18 obywateli Kolumbii. Akcja przeprowadzona przez CBŚP, Policję i Straż Graniczną miała na celu sprawdzenie legalności ich pobytu. Kontrole odbyły się w Gniewkowie i Ciechocinku, a zatrzymani muszą opuścić Polskę. Wśród przyczyn zatrzymań były m.in. brak ważnych dokumentów i przekroczenie dozwolonego pobytu. Kontrole ZUS w województwie podlaskim ujawniły przypadki osób pracujących mimo zwolnień lekarskich. Właściciele salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz zakładu meblarskiego tłumaczyli, że zastępowali nieobecnych pracowników. Od stycznia do czerwca ZUS w Białymstoku przeprowadził ponad 6400 kontroli, wstrzymując 163 zasiłki na kwotę 183 800 zł. W całej Polsce wstrzymano 10,5 tysiąca zasiłków na ponad 18,5 miliona zł.
1: Policja w Augustowie zatrzymała 51-letniego mężczyznę, podejrzanego o włamanie do plebanii. Mężczyzna ukradł gotówkę i przedmioty o wartości 1250 zł. Został ujęty po pościgu, a w jego miejscu pobytu znaleziono śladowe ilości marihuany. Grozi mu do 10 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś rano w okolicach Lubina odnotowano wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 3,1. Choć to stosunkowo niewielkie trzęsienie, przypomina, że Polska nie jest wolna od takich zjawisk. W przeszłości zdarzały się tu znacznie silniejsze wstrząsy, jak te z 1443 roku, które spowodowały poważne zniszczenia w Krakowie i Wrocławiu. Warto pamiętać, że choć Polska leży na stabilnym podłożu, to wstrząsy mogą się zdarzać, głównie z powodu działalności górniczej. Na autostradzie A4 w rejonie Bolesławca doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka przebiła bariery ochronne i wpadła do rowu, a kierowca zginął na miejscu. Autostrada jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Utrudnienia potrwają do zakończenia działań służb.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sieć Biedronka wprowadza zmiany w godzinach otwarcia swoich sklepów przed nadchodzącym świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od 11 do 13 sierpnia ponad 2300 placówek będzie czynnych do godziny 23 lub dłużej. W piątek 14 sierpnia aż 3400 sklepów przedłuży godziny pracy co najmniej do 23. Warto pamiętać, że w sobotę 15 sierpnia wszystkie sklepy będą zamknięte. Biedronka przygotowała także atrakcyjne promocje, między innymi karkówkę grillową 72% taniej i masło ekstra mleczna Dolina za niecałe 2 zł przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. To doskonała okazja, by zrobić zakupy na długi weekend. 15 sierpnia, mimo że to dzień ustawowo wolny od pracy, restauracje będą otwarte. Zakaz handlu nie dotyczy lokali gastronomicznych, więc można planować świąteczny obiad czy wieczorne wyjście. Większość restauracji będzie działać według weekendowego harmonogramu, ale warto sprawdzić godziny otwarcia, ponieważ mogą się różnić. Lokale w centrach miast mogą być oblegane po oficjalnych obchodach. Dla pewności warto sprawdzić media społecznościowe ulubionych miejsc lub zadzwonić do restauracji.
2: Dziś na rynku paliw w Polsce obserwujemy drastyczne wzrosty cen hurtowych. Największe podwyżki dotyczą benzyny, a liderem wzrostów jest Aramco. Ceny ropy naftowej rosną z powodu napięć na Bliskim Wschodzie, co przekłada się na wyższe koszty zakupu paliw. Orlen oferuje najtańszą benzynę, natomiast Aramco – najtańszy olej napędowy. Wzrosty cen hurtowych szybko przełożą się na wyższe ceny na stacjach paliw, co oznacza trudny czas dla kierowców w najbliższych dniach.
1: Jacek Karnowski, wiceminister funduszy, ostrzega przed możliwym polexitem w kontekście wyborów w 2027 roku. Wskazuje na Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Brauna i Mateusza Morawieckiego jako polityków, których działania mogą prowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Karnowski podkreśla, że członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko fundusze, ale także korzyści z rynku wspólnego i bezpieczeństwa. W rozmowie z Business Insider Polska zaznacza, że Polacy powinni zastanowić się, czy głos na prawicę nie oznacza de facto głosu za opuszczeniem Unii. Wiceminister odniósł się również do Krajowego Planu Odbudowy, informując, że Polska wykorzysta ponad 90% dostępnych środków.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W niedzielę padł nowy rekord natężenia ruchu w tunelu na Zakopiance. Przez ten odcinek drogi S7 przejechało prawie 55 tysięcy pojazdów. To najwyższy wynik odnotowany w ciągu jednej doby. Rekord przypadł na pogodną niedzielę, tuż przed długim weekendem związanym ze świętem 15 sierpnia. Średnie dobowe natężenie ruchu w tunelu wynosi zazwyczaj 26 tysięcy 400 pojazdów. Tunel imienia Marii i Lecha Kaczyńskich, otwarty w 2022 roku, znacząco skrócił czas przejazdu w kierunku Podhala.
1: Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w przepisach dotyczących kar za wykroczenia drogowe. Od 1 stycznia 2028 roku za przekroczenie prędkości o ponad 71 km na godzinę grozi kara aż 7500 zł. Przejazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowym będzie kosztować 6000 zł. Właściciele pojazdów będą odpowiadać finansowo, jeśli nie wskażą kierowcy. Nowe przepisy przewidują 20% zniżkę, jeśli opłata zostanie uregulowana w ciągu 30 dni. System Canard nie zarejestruje wykroczeń przy przekroczeniu prędkości o mniej niż 10 km na godzinę. Sejm zbliża się do uchwalenia nocnej prohibicji, która uniemożliwi zakup alkoholu w sklepach między 22 a 6 rano. Projekt cieszy się poparciem większości sił politycznych oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Wyjątek od zakazu dotyczy stacji paliw, które nadal będą mogły sprzedawać alkohol w nocy. Restauracje i bary nie zostaną objęte ograniczeniem, co pozwoli na spożywanie alkoholu w tych miejscach do późna. Obecnie podobne zasady funkcjonują już w wielu miastach w Polsce. Ponadto posłowie rozważają również zakaz reklamy alkoholu, w tym nawet napojów 0%. W najbliższy piątek, 14 sierpnia, wszystkie placówki ZUS oraz infolinia będą nieczynne. To efekt odbioru dnia wolnego za święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które w tym roku przypada w sobotę. Dla tych, którzy muszą załatwić pilne sprawy, ZUS poleca korzystanie z platformy usług elektronicznych, dostępnej przez całą dobę. Dzięki niej można składać wnioski o emeryturę, sprawdzać stan konta ubezpieczeniowego czy generować zaświadczenia. ZUS wróci do normalnego funkcjonowania. Poniedziałek, 17 sierpnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grupa technologiczno-przemysłowa CSG oraz zakłady metalowe Dezamet SA podpisały umowę wartą ponad 100 milionów euro. Kontrakt dotyczy dostaw komponentów do produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Umowa otwiera nowe możliwości dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i wspiera siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Komponenty będą dostarczane przez CSG Polska, co potwierdza strategiczny charakter współpracy z polskimi partnerami. Prezes Dezametu Dariusz Szlęzak podkreślił znaczenie tej umowy dla dalszego rozwoju produkcji pocisków artyleryjskich. Współpraca z CSG to szansa na zwiększenie skali produkcji i innowacji w sektorze obronnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1030 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1008 odcinku Dziedzictwa relacja Ainur i Sinana stanie przed kolejnym wyzwaniem. Sinan, mimo że okazuje zainteresowanie, wciąż zachowuje się niekonsekwentnie, co prowadzi do burzliwej konfrontacji. W wyniku emocjonalnej wymiany zdań, Ainur traci równowagę i doznaje poważnego urazu głowy. Sinan natychmiast reaguje, zapominając o wcześniejszych sporach i zabiera ją do kliniki. To dramatyczne wydarzenie staje się dla niego przebudzeniem, uświadamiając mu, jak ważna jest dla niego Ainur. Czy to doświadczenie zmieni ich relacje na lepsze? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. W 1007 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Relacja Nany i Poiraza zostanie wystawiona na próbę, gdy Nana potajemnie spotka się z Mertem. Poiraz przypadkowo usłyszy fragment ich rozmowy, co wzbudzi w nim podejrzenia. Mimo że planował wyznać Nanie swoje uczucia, niespodziewane wydarzenia pokrzyżują mu plany. Zdezorientowany Poiraz odwoła ich wspólną kolację, co wprawi Nanę w konsternację. Kilić postanowi sprowokować żonę, licząc na to, że sama wyzna mu prawdę. Jednak Nana, wierna obietnicy danej Mertowi, postanowi milczeć. Czy Poiraz odkryje prawdę? Odcinek pełen napięcia już wkrótce na ekranach.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Już po wakacjach widzowie będą świadkami szokującej zdrady Marcina Chodakowskiego. Na nagraniu, które ujrzy światło dzienne, Marcin zostanie przyłapany z tajemniczą młodą kobietą. To wideo wstrząśnie jego małżeństwem z Kamą. Jednak zdrada ma drugie dno. Okazuje się, że to Elżbieta Domańska i Klara stoją za stworzeniem spreparowanego nagrania. Filmik, stworzony przez specjalistę od sztucznej inteligencji, ma na celu zniszczenie reputacji Marcina. Czy Kama uwierzy w niewinność męża, czy też ich związek czeka nieodwracalny kryzys?
1: W drugim 1938 odcinku M jak miłość, po wakacjach, Olek Chodakowski stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Pomaga starszej kobiecie, która niemal przewraca się przed kliniką. Nieświadomy, że to siostra Aleksandra Sowińskiego, Olek oferuje jej pomoc. Sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Aleksander wpada w szał na widok Olka z Ewą. Emocje sięgają zenitu, gdy Sowiński publicznie atakuje Chodakowskiego. Konflikt między mężczyznami wybucha na nowo, a napięcie w klinice rośnie. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Już po wakacjach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa wkracza w emocjonujący 460 odcinek. Lope, kucharz z pałacu, pojawi się w opłakanym stanie, co zaniepokoi całą służbę. Jego długi u niebezpiecznych ludzi doprowadziły do dramatycznych wydarzeń. W poprzednich odcinkach Vera i Salvador podejrzewali, że Lope ma poważne problemy, ale dopiero teraz prawda wychodzi na jaw. Lope będzie musiał ukrywać się przed bandytami, a jego przyjaciele zrobią wszystko, by go chronić. Czy uda mu się wyjść z tej opresji? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o 15:05 na TVP2 oraz na TVP VOD. Hotel Paradise 13 wkracza na ekrany z nowym uczestnikiem, Szymonem Królikiem. Ten 21-letni, związany ze sportem, reprezentował Polskę w baseballu, a teraz trenuje młodszych zawodników. Szymon nie boi się marzyć o karierze w modelingu, czy nawet striptisie. W programie szuka jednak miłości, a jego serce bije szybciej na widok wysportowanych, spontanicznych blondynek z poczuciem humoru. Czy w rajskiej willi znajdzie kogoś wyjątkowego? Premierowy weekend Hotelu Paradise 13. Już 29 i 30 sierpnia o 20:55 na TVN i TVN7. Od września program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7. W Barwach Szczęścia Renata staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ratować swój związek z Marcinem. Organizuje romantyczny wieczór, aby naprawić relacje, ale jej wysiłki przynoszą nieoczekiwane skutki. Marcin, zaskoczony nagłą zmianą nastroju partnerki, podejrzewa, że Renata wróciła do nałogu. Wprost pyta ją o narkotyki, co prowadzi do burzliwej kłótni. Policjant stawia ultimatum, żądając testu na obecność narkotyków. Renata, zaskoczona oskarżeniami, musi podjąć decyzję, czy zgodzić się na test, aby udowodnić swoją niewinność. Sytuacja staje się napięta, a przyszłość ich związku wisi na włosku.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej Jarek po nieudanej randce z Martyną postanawia wrócić do Elizy. Zaskoczony swoim uczuciem staje w progu mieszkania żony, która z radością go wita. Jarek, nie zdradzając prawdy, spędza czas z dziećmi, jakby nic się nie wydarzyło. Hania, widząc tatę, rzuca mu się na szyję, a rodzinna atmosfera wypełnia dom. Eliza z miłością przyjmuje Jarka, a wspólna gra przypomina dawne, szczęśliwe chwile. Czy Jarek zdecyduje się na stały powrót do rodziny? Odpowiedź na to pytanie przyniosą kolejne odcinki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. W
2: 4262 odcinku serialu Na Wspólnej Włodek Zięba otrzymuje niespodziewaną rolę honorowego dziadka. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć zmarłej Marii Zięby, nazywają swoją nowonarodzoną córeczkę jej imieniem. Włodek, zrozpaczony po stracie żony, znajduje pocieszenie w tej nowej roli. Podczas wizyty Beatka oficjalnie przedstawia mu małą Marysię, co wywołuje u niego ogromną radość. Dziewczynka natychmiast uśmiecha się na widok Włodka, co dodatkowo wzrusza wszystkich obecnych. Paweł, mimo wcześniejszych obaw, z radością akceptuje decyzję żony o imieniu dla córki. Ten odcinek pełen jest emocji, łącząc radość z tragedią w rodzinie Ziębów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1030 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Były poseł samoobrony Jan B. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem molestowania 9-letniej dziewczynki podczas półkolonii w izabelińskiej szkole Montessori. To nie pierwszy raz, gdy Jan B. jest oskarżany o podobne czyny, co budzi pytania o przepisy dotyczące prowadzenia placówek edukacyjnych. Ministerstwo planuje zaostrzenie regulacji, aby lepiej chronić dzieci. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Janowi B. grozi od 2 do 15 lat więzienia.
2: Maciej Berek niespodziewanie odchodzi z rządu Donalda Tuska. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji. Ryszard Petru wyraził zaskoczenie tą decyzją, podkreślając, że jeszcze niedawno rozmawiał z Berkiem o planach deregulacyjnych. Premier Tusk zapowiedział, że Berek otrzyma nowe zadania, ale szczegóły nie są jeszcze znane. Gdańska Prokuratura Okręgowa umorzyła śledztwo dotyczące byłego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, Karola Nawrockiego. Dochodzenie dotyczyło rzekomego nieodpłatnego korzystania z apartamentów muzeum. Prokuratura stwierdziła brak znamion czynu zabronionego, nie ustalając, by Nawrocki faktycznie zamieszkiwał w tych apartamentach. Śledztwo trwało od lutego 2024 roku i obejmowało przesłuchanie 41 świadków.
0: Donald Tusk i Karol Nawrocki spotkali się dziś w Gdyni na uroczystości chrztu i wodowania fregaty ORP Wicher. Podczas wydarzenia premier Tusk zaskoczył wszystkich, zwracając się do prezydenta Nawrockiego z żartobliwą aluzją do lokalnej rywalizacji piłkarskiej między Gdańskiem a Gdynią. Wydarzenie miało jednak przede wszystkim wojskowy charakter, podkreślając znaczenie programu Miecznik dla modernizacji polskiej marynarki wojennej.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na lotnisku Mediolan Linate doszło do nietypowej kolizji. Służbowy Fiat Panda uderzył w prywatny samolot podczas kołowania, co spowodowało uszkodzenia obu maszyn. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale incydent wywołał półgodzinny paraliż lotniska. Część lotów przekierowano do Bergamo i Malpensy.
2: Francja wprowadziła zakaz telefonicznych ofert marketingowych bez zgody konsumenta. Nowe przepisy obejmują wszystkie branże, z wyjątkiem trwających umów i sytuacji, gdy klient wyraził zgodę na kontakt. To odpowiedź na powszechne niezadowolenie obywateli, z których aż 38% odbierało takie telefony codziennie. Podobne regulacje obowiązują już w Austrii i we Włoszech.
0: Na polu golfowym Pebble Creek w Ohio doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Chris Schiavone, grając w golfa, został porażony piorunem podczas burzy, gdy schronił się pod drzewem. Mężczyzna cudem przeżył, a całe zdarzenie nagrało się na jego telefonie. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych, osiągając ponad 2 miliony wyświetleń. Schiavone dochodzi do siebie, choć początkowo miał problemy z czuciem i słuchem. Marynarka wojenna Rumunii zneutralizowała 2 rosyjskie drony bojowe, które dryfowały w pobliżu projektu gazowego Neptun Deep. To kolejny incydent wskazujący na rosnące zagrożenie dla infrastruktury NATO na Morzu Czarnym. Drony, zidentyfikowane jako rosyjskie Gerbery, zostały zdetonowane przez specjalistyczny zespół nurków. Incydent podkreśla potrzebę wzmocnienia ochrony kluczowych obiektów energetycznych w regionie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sansevieria, znana jako język teściowej, to popularna roślina doniczkowa, która świetnie oczyszcza powietrze. Choć jest mało wymagająca, warto wspomóc jej wzrost prostym nawozem z żelatyny, który wzmacnia korzenie i poprawia wygląd liści. W razie problemów z gniciem korzeni, pomocna może być jodyna, która działa odkażająco. W Siedlcach doszło do groźnego incydentu, gdy nietrzeźwy 65-latek groził wybuchem gazu w bloku mieszkalnym. Policja ewakuowała 38 mieszkańców i siłowo weszła do mieszkania, gdzie mężczyzna próbował użyć zapalniczki przy odkręconej butli gazowej. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się go obezwładnić i zapobiec.